0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Przed nami kolejny dzień z burzami. Zagrzmieć i popadać się przelotnie może w całym kraju. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 30 na południowym wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

No prawie jak na koncercie Lata z Radiem. Pierwszy koncert w tym roku Lata z Radiem rozpoczęła właśnie Maryla Rodowicz piosenkami w stylu latino. A ja przypominam, że ma także w repertuarze i rock'n'rolle, i boogie-woogie, tak jak śpiewała w czasie Festiwalu Opolskiego w 1981 roku. Tutaj warto zauważyć, że ten dynamiczny utwór został skomponowany przez Wojciecha Młynarskiego, także autora słów. To jest wiedzą powszechną, że Wojciech Młynarski pisał piosenki, które przeszły do polskiego kanonu piosenek, ale także czasami komponował. Z tym utworem Maryla Rodowicz wystąpiła na 19. festiwalu w Opolu. Dzień dobry, po godzinie drugiej mówi Kajetan Tłokowski, audycję realizuje Krzysztof Sagan, a do godziny trzeciej, dzisiaj 22 czerwca 2026 roku, zabrzmią archiwalne nagrania z festiwalu w Opolu, który odbył się w 1981 roku, z koncertu finałowego, który miał miejsce 28 czerwca, czyli w niedzielę minie 45 lat. To posłuchajmy jeszcze raz Maryli Rodowicz. Teraz w piosence tradycyjnej, takiej żeglarskiej, szantowej, a będzie jej towarzyszył Gang Marcela.

1981 rok, koncert premier i Hej żeglujże żeglarzu. W opracowaniu muzyki brał udział Jan Kantypa-Wluśkiewicz. Słowa tradycyjne i chyba właśnie dzięki tym wykonawcom stała się to najbardziej znana polska szanta. A w kurkach zespół Gang Marcela, tak, który już za kilka lat, dwa, może trzy, sam stanie się pewnego rodzaju gwiazdą muzyki country. Teraz czas na wykonawców, którzy w roku 81 mieli mniejszy dorobek niż Maryla Rodowicz, bo ona już wtedy była wielką gwiazdą i istniała na estradzie od kilku lat. Zespół Manam. Tak, wraca rok po tym, kiedy zszokował z wizerunkiem swoim i zachowaniem Kory, po Boskim Buenos, wraca z piosenką Szare Miraże i tak jak tydzień temu wspominałem, Kora uważała, że ta szarość była cechą szczególną PRL-u, która tworzyła klimat i atmosferę. Szarość, Szare Miraże, piosenka z tamtego okresu i zaraz później pieśń o cegle Izabeli Trojanowskiej. To akurat

nagranie nie pochodzi dokładnie z 28 czerwca. Zostało zarejestrowane 25, kiedy w Opolu odbywał się koncert Przeboje Sezonu. Pieśń o cegle, to tak jak Szare Miraże dotyczą PRL-u, to pieśń o cegle tak też, ale PRL-u wcześniejszego. Posłuchajmy.

Chora z Manamem i Izabela Trojanowska, dwie buntowniczki, które już rok wcześniej zburzyły w Opolu wizerunek imprezy eleganckiej, takiej głęboko osadzonej w propagandzie sukcesu epoki Gierka, pokazały, że na scenie można też wykrzyczeć się, ale też to, co krzyczały, było tak mocno literackie. Nie mówiły tego wprost, to trzeba było wyczytać te wszystkie niuanse w tekstach piosenek. Rok 1981 to, tak jak wspomniał redaktor Paweł Sito, który był z nami do godziny drugiej, to był takim rokiem zupełnie specjalnego festiwalu, takiego zrywającego z tą tradycją festiwali za czasów lat 70., 60. Festiwal zbuntowany, rok 1981, to na pewno można powiedzieć. Od tego czasu minęło 45 lat i dlatego z nagrań archiwalnych Polskiego Radia przypominam nagrania właśnie z Amfiteatru Opolskiego. To nie są nagrania studyjne tych samych piosenek. Nie, to dzięki Polskiemu Radiu mogą Państwo posłuchać tego, jak rzeczywiście to brzmiało i jak rzeczywiście było w Opolu. Bunt, odmiana, bardzo uboga, taka ascetyczna scenografia. Na scenie stało złote drzewo i artyści wychodzili i śpiewali przed tym złotym drzewem. To było tak skromne jak życie wówczas, w czasie, kiedy brakowało prawie wszystkiego. Wprowadzono kartki na mięso, produkty mączne, część na biału, myślę o maśle, czekoladę, wódkę i wiele innych rzeczy, a do tego w kraju no, były strajki, niepokoje społeczne i pytania o przyszłość. Ta przeszłość zmieniła się 13 grudnia, potem przez rok festiwalu nie było, w roku 1982, a w 83 powrócił. Prawie taki jak kiedyś. Stąd ten festiwal w 81 roku, myślę, że jest ciekawy do przypomnienia. A festiwal rządzi się też swoimi prawami. Są premiery, prezentacje, recitale,

0: i nagrody.
1: Tę piosenkę nagrodzili dziennikarze akredytowani, tę, którą Państwo usłyszą przy tegorocznym festiwalu. Zgłosił się na scenę energicznym krokiem dziekan Korpusu Dziennikarzy, pan redaktor Zygmunt Kiszakiewicz. Witam Pana. I komuż, Krystynie Prońko, jeśli jest, już ją prosimy. Pan dziekan zechce powiedzieć dwa słowa z tego, co się...
2: Pani Krystyno, drodzy Państwo, dziennikarze festiwalowi od 8 już lat z niezmienną życzliwością i rosnącym zainteresowaniem śledzą Pani opolskie dokonania. Na tegorocznym festiwalu zdecydowali oni przyznać Pani najwyższe trofeum, jakim dysponują, Nagrodę Dziennikarzy, tradycyjną opolską Karolinkę.

0: Sądzę, że jedyną formą rewanżu, na jaki możemy liczyć dziś i sądzę zawsze w przyszłości, ze strony pani Krystyny, są jej piosenki. Dzisiaj tę piosenką, piosenką roku, piosenką odzwierciedlającą klimat nie tylko festiwalu, ale tegorocznego, dość szczególnego festiwalu, ale klimat całego politycznego i kulturalnego roku tego kraju jest psalm stojący w kolejce Wojciecha Czklińskiego i Ernesta Bryla z Kolędy Nocy.
1: Proszę pań, proszę panów, Krysiu, prasa to potęga.

0: Rok 1981. W czasie piosenki zapytałem realizującego audycję, czy to ładnie brzmi, czy ładnie grają. Krzysztof skinął głową. No tak, nie podejrzewam, żeby przed złożeniem tej taśmy w naszym archiwum robiono jakiś mastering. Rzeczywiście artyści Orkiestra Polskiego Radia w Opolu pod dyrekcją Edwarda Spyrki tak grali. No bo myślę, że jedyna interwencja to następowała nożyczkami cenzora. 1981 rok, festiwal pełen emocji, co udowodni następny wykonawca. No teraz nagroda dla młodzieży. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który właśnie wchodził na... Dla niego to była trudna ścieżka kariery muzycznej, przez którą szedł przez następnych 30 lat.
1: To druga nagroda, proszę Państwa, w koncercie kabaretowym. Gratulujemy. A ja po prostu lubię wręczać nagrody. Przy fortepianie pan Zbigniew Łapiński. Panowie, tę drugą nagrodę otrzymali za utwór autorski zatytułowany Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego. Bardzo prosimy.

przepaść na łeb, na szyję skok boskiej komedii, nowy przekład i w pierwszy krąg piekła pierwszy krok. Tu do mnie, tu do mnie, ruda chwyta mnie dziewczyna swymi dłońmi i do końskiej grzywy wiąże, szarpie grzywy, rumak rży.

To była Olszynka Karola Kurpińskiego, a za moment posłuchamy Dwóch serduszek. To słynny przebój z repertuaru Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsza. Kompozycja twórcy tego zespołu, Tadeusza Sygietyńskiego, bardzo lubiana, bardzo popularna, wzruszająca, nie będę tego ukrywał, za każdym razem, kiedy słucham i kiedy śpiewają piękne solistki zespołu Mazowsza. A te dwa serduszka najprawdopodobniej, jak domyślam się z tekstu Dariusza Michalskiego, to po prostu postaci Tadeusza Sygietyńskiego i Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. W każdym razie można całkiem śmiało dopuścić taką myśl. Posłuchajmy tego utworu, a zaraz potem Cyprian Kacaris zagra dwa utwory z filmów, do których muzykę napisał Wojciech Kilar. Pierwszy film to Dziewiąte Wrota, a drugi Ziemia Obiecana. Ten pierwszy to oczywiście ta słynna wokaliza w improwizacji Kacarisa i także improwizować będzie na temat walca z filmu Ziemia Obiecana, ten znakomity francuski pianista. Przed nami więc dwa serduszka, wokaliza i walc z Ziemi Obiecanej Wojciecha Kilara.

Dziś cztery polskie nostalgie były. Olszynka Karola Górpińskiego, dwa serduszka Tadeusza Sygietyńskiego, wokaliza z filmu Dziewiąte Wrota Wojciecha Kilara i walc z Ziemi Obiecanej w improwizacji solisty francuskiego pianisty Cypriana Katsalisa.

0: Autopromocja.
1: W tym roku maskotką lata z radiem został piesek Kundelek. Nasze studio odwiedzą więc goście i ich psiaki. Aktor Arkadiusz Jakubik z Bazylem oraz Jan Majewski z Lorą. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek. Lato z radiem w jedynce. Dziś od 9:00.
2: Roman Czajarek.

0: Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego zapowiedzieli na dziś bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3. Zablokowany zostanie między innymi węzeł Gryfino, zapowiada Adam Walterowicz z kółka rolniczego Parnica.
3: Godzina 11, rozpoczynamy protest. Wyjeżdżamy na drogę S3, blokujemy w obie strony i nie schodzimy, póki na poważnie ktoś z nami nie porozmawia. Dzisiaj jesteśmy zmuszeni do takich działań.
2: Rolnicy uważają protest za ostatnią deskę ratunku. Ich zdaniem największym problemem pozostaje brak opłacalności produkcji.
3: Jak się przedstawiają koszty i jakie są dochody? To się w żaden sposób nie ma możliwości zbilansowania. Wszyscy o tym dobrze wiedzą i nic nikt z tym nie robi. My nie chcemy umierać na stojąco.
2: W związku z zapowiadaną blokadą drogi S3 kierowcy będą zmuszeni do skorzystania z objazdu drogą wojewódzką 119. Ponad 50 osób utonęło w Polsce od kwietnia. Tłumy wypoczywających, korzystając z wysokiej temperatury, szturmują jeziora, rzeki i kąpieliska. Ratownicy i lekarze przypominają, że nawet chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie.
4: Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk apeluje, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i zachować zdrowy rozsądek.
5: Nie wbiegajmy rozgrzanymi do wody, nie wbiegajmy od razu po zjedzeniu posiłku, po wypiciu wody, odczekajmy chwilę, słuchajmy poleceń ratownika, kierujmy się po prostu zdrowym rozsądkiem.
4: Ratownicy podkreślają, że tonięcie zwykle nie przypomina scen znanych z filmów. Osoba walcząca o życie najczęściej nie jest w stanie wołać o pomoc.
6: Te wszystkie obrazki, filmy, gdzie tonący woła pomocy, są nieprawdziwe i służą tylko i wyłącznie obniżeniu naszej czujności. Żeby zacząć tonąć, muszą zalać się drogi oddechowe. To proszę wlać sobie wodę do ust i próbować krzyczeć. Nie ma takiej możliwości.
4: Lekarze ostrzegają też przed skakaniem do nieznanej wody oraz łączeniem wypoczynku nad wodą z alkoholem. Policja przypomina, że rozwaga i obserwowanie osób wchodzących do wody mogą uratować życie. Jan Olęcki, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Zdecydowana większość Izraelczyków uważa, że to Iran wygrał starcie ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Najnowszy sondaż pokazuje też kryzys zaufania do Benjamina Netanyahu i jego rządu, który zdaniem Izraelczyków nie poradził sobie z prowadzeniem wojny.
7: Aż 92% ankietowanych twierdzi, że to irański reżim odniósł zwycięstwo. 83% Izraelczyków obawia się, że atak na Iran w dłuższej perspektywie osłabił bezpieczeństwo Izraela, a 86% ma negatywny stosunek do porozumienia zawartego między Waszyngtonem a Teheranem bez udziału Tel Awiwu. Krytyczna jest również ocena samego prowadzenia wojny. Więcej niż co drugi Izraelczyk ocenia sposób kierowania wojną przez Benjamina Netanyahu jako nieudany lub słaby. Poparcie dla premiera spadło z 40% na początku marca do niecałych 30% obecnie. Stosunkowo największe jest wciąż w izraelskim społeczeństwie poparcie dla walki z Hezbollahem. 48% ankietowanych uważa, że wciąż trzeba prowadzić wojnę w Libanie, nawet jeśli narazi to kraj na konflikt z Donaldem Trumpem. 21% jest przeciw, 31% ma wątpliwości. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
2: Eksperci alarmują, większość gmin w Polsce nie ma planów ogólnych. Te muszą zostać uchwalone do 31 sierpnia. Tego dnia przestaną obowiązywać studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, mówi Ilona Gosk z Fundacji Sendzimira.
8: Miejsce studiów mają wejść plany ogólne, jednak skala zaawansowania prac nad nimi jest dziś zdecydowanie niewystarczająca. Spośród blisko 2,5 tysiąca gmin w Polsce jedynie 112, czyli zaledwie 5% uchwaliło już plany ogólne. Kolejne 5% gmin nie rozpoczęło nawet prac nad tym dokumentem.
2: Uchwalenie planów ogólnych gminy zazwyczaj trwa od 2 do 3 lat, ponieważ konieczne są przygotowanie projektu, opiniowanie, konsultacje i uchwalanie. Jest zatem mało realne, że tysiące gmin z planów zdążą je uchwalić w terminie. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Dużo słońca, ale też przelotne opady deszczu i burze możliwe w całym kraju. Tak zapowiada się początek tygodnia. Dziś w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 22 stopni na Pomorzu.

0: Około 26 w centrum i do 30 na południowym wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
3: Wkręciłaś mnie to przez chwilę. O, ale teraz się wyjaśniło wszystko.
4: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
2: Świetni goście, super muzyka.
5: Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim życiu.
4: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
6: I robimy czasami trochę szaleństwa.
2: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
7: Znajomość tak, zaczęła się dziwnie.
8: Dlaczego dziwnie? Bardzo ładnie
7: się zaczęła. Mi się wydaje, że tak. A, dziękuję.
4: Spróbujcie sami.
2: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
4: Po 14.
2: Zapraszają
4: Marcin Wojciechowski
2: i Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
9: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego programu. Mamy dla Państwa coś absolutnie nadzwyczajnego. Jak to się mówi, kultową płytę zespołu Novi Singers, którzy w 1969 roku nagrali dla polskich nagrań utwory Fryderyka Chopina. Zanim ich posłuchamy, proszę posłuchać zdań, myśli Piotra Królikowskiego, który wpierw wprowadza to, co zrobili Novi Singersi, a potem no, w jakimś sensie tłumaczy ich niesamowite osiągnięcie, żywe, wieczne, które tak jak wtedy, na początku lat 70., jak i dziś, ma swoją bardzo wysoką wartość. W 50. latach ubiegłego wieku, wraz z rozwijającym się poziomem muzyki jazzowej, zaczęły pojawiać się również różne aranżacje muzyki poważnej, pisze Piotr Królikowski. Do prekursorów należy Jacques Lussier. Podejmowano też próby transkrypcji utworów klasycznych, między innymi grupy wokalne, takie jak Swingle Singers, zespół założony przez Warda Swingla, poprzedzone Triem Lambert, Hendrix and Rose oraz Double Six de Paris, którzy wykonywali utwory klasyczne używając głosów i odtwarzając partytury napisane na organy lub fortepian. Nie były to jednak improwizacje, a jedynie podmiana instrumentu na ludzki głos. W polskim jazzie, pisze dalej Piotr Królikowski, pierwsze próby aranżacji muzyki klasycznej podjął kwartet Novi Singers. Pod nazwą Novi kryła się taka oto nazwa oryginalna, New Original Vocal Instruments. Zespół założony przez Bernarda Kafkę w 1964 roku, który był jednocześnie pierwszą na scenie polskiej grupą wokalną i zespołem, który był prekursorem trendu zastępowania ludzkim głosem instrumentów muzycznych. Wśród ich aranżacji na plan pierwszy wybija się jazzowe opracowanie utworów mistrza Fryderyka Chopina, otwierające pierwszy rozdział w chopinowskim nurcie polskiego jazzu. Album Novi Sing Chopin, nagrany w kwartecie absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Ewa Wanat ukończyła klasę skrzypiec, podobnie Bernard Kafka, Waldemar Parzyński, Wydział Reżyserii Muzycznej, a Janusz Mych, niestety nie żyjący już, klasę fletu. I zespół ten zyskał duże uznanie za interpretację. Nawiasem mówiąc, te utwory były przez nich opracowane, o czym nieco później. I na zakończenie Piotr Królikowski pisze takie oto zdania. Te właśnie interpretacje muzyki Chopina stanowiły największy sukces zespołu, a płyta jest wynikiem specyficznego połączenia jazzu, muzyki klasycznej, perfekcyjnej wokalistyki, doskonałej aranżacji, pasji improwizatorskiej i odkrywczości w posługiwaniu się głosem. Wykonania pozostawały muzycznie w trendach modern jazzu. W 70. latach wykorzystanie ludzkiego głosu jako narzędzie wykonania utworu było ideą nowatorską i odkrywczą. To nowatorstwo jednak jest w jakiś sposób aktualne mimo upływu prawie 60 lat od nagrania albumu. Wskazuje już na to choćby dwukrotna reedycja tejże płyty 1995 i 2002 rok, ale też sposób wykonania. Nie sposób wyobrazić sobie dziś

innej aranżacji. Zresztą wystarczy porównać je z wykonaniami kompozycji Chopina. Tej aktualności płyty nie przeszkadza również to, że nowi w aranżacjach zachowali wierność w stosunku do zapisu nutowego. Nie są więc one jazzowymi interpretacjami i stylizacjami, ale po prostu transkrypcją na głosy. Do wybijających się na pierwszy plan należą opracowania mazurka F-dur, walca D-dur, a zwłaszcza preludium E-moll, które jest notabene ulubionym tematem jazzowych interpretacji, zaczynając od Mieczysława Kosza, a na Urszuli Dudziak kończąc. Warto dodać, że nowi przez wiele lat znajdowali się w czołówce trzech najlepszych zespołów wokalnych świata w rankingu magazynu Downbeat, a w 1978 roku zajęli pierwsze miejsce. Posłuchajmy, jak śpiewają Chopina Ewa Wanat, Bernard Kawka, Waldemar Parzyński i Janusz Mych, czyli nowi Sing Chopin.

Ballada F-moll, opus 52, trwa około 10 minut. Nowi Singers zaśpiewali tylko fragment tej ballady, ponad 3 minuty. A wcześniej słuchaliśmy preludium E-moll, preludium Destur deszczowego, mazurka F-dur, walca A-moll drugiego z opusu 34. Było także scherzo H-moll, był mazurek A-moll z opusu 17. Preludium Fis-dur 14 z opusu 28, był mazurek E-moll z opusu 41, jeszcze jedno preludium H-moll, wals Destur minutowy i na zakończenie, jak słyszeliśmy, ballada F-moll we fragmencie, a autorami tychże przeniesień muzyki instrumentalnej, oryginalnej, fortepianowej na kwartet wokalny byli Bernard Kawka, Waldemar Parzyński najczęściej i w dwóch przypadkach ballady i walca A-moll Janusz Mych. No i dodam oczywiście, że gwiazdą zespołu była Ewa Wanat, jedyna kobieta, a panowie to Bernard Kawka, Waldemar Parzyński i Janusz Mych. Wspaniały zespół wspaniałych, dobrze, doskonale wykształconych muzyków, którzy w historii nie tylko polskiej muzyki jazzowej, czy w ogóle szerzej polskiej muzyki, odegrali ogromną rolę, a jak słyszeliśmy to wcześniej, zaistnieli także w sposób znaczący na rynku światowym. Serdeczne gratulacje i serdeczne pozdrowienia dla muzyków tego znakomitego kwartetu wokalnego. Będziemy kończyć nasze spotkanie. Zostało nam jeszcze kilka minut. Zostawmy może ten czas na muzykę w wykonaniu duetu tym razem, instrumentalnego tym razem. Na fortepianie grać będzie Keith Jarrett, na kontrabasie Charlie Hayden, a ich muzyka koi duszę i czyni, że świat jest naprawdę

Naprawdę piękny. Podobnie zresztą jak uczynili to wcześniej nowi Singers. Adam Rozlach żegna Państwa bardzo gorąco wraz z Joanną Włoczewską, a my usłyszymy się pojutrze w środowym wydaniu audycji. Do miłego usłyszenia.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Kardynał Stefan Wyszyński. Promemoria. 70. rocznica przygotowań do ślubów jasnogórskich. Marzec 1956 rok. Doszło do mojej świadomości, że rząd wyraził życzenie, aby program Roku Ślubów Narodowych z okazji 300-lecia ślubów Jana Kazimierza we Lwowie był wycofany. Program taki opracowała komisja powołana przez episkopat, został przyjęty przez komisję główną i rozesłany przez sekretariat episkopatu do wykonania. Miał charakter wybitnie duszpastersko-religijny. Obejmował nawet takie punkty, które są wspólną troską rządu i społeczeństwa, jak walka z alkoholizmem, z rozwiązłością młodzieży i tym podobne. A jednak rząd, mimo widocznej korzyści współpracy Kościoła ze społeczeństwem, wolał zrezygnować z tej pomocy. Co więcej, usiłował sparaliżować poczynania episkopatu. Co jest przyczyną decydującą? Można przyjąć obawę przed masowymi wystąpieniami opinii katolickiej pod przewodnictwem episkopatu. Można przyjąć lęk, że episkopat jest poniekąd wodzem narodu. Można przyjąć protest przeciwko wchodzeniu religii, która jest rzeczą prywatną, na teren społeczno-narodowy. Cokolwiek byśmy przyjęli, pozostanie przykra prawda, że Kościół w pracy swej nie może korzystać z ogłoszonej powszechnie odwilży. Korzysta już z niej prasa, która coraz śmielej występuje z krytyką różnych inicjatyw gospodarczych. Mniej odważnie korzysta z tego również prasa katolicka na odcinku moralnym. Korzystają z tego zwłaszcza pisma satyryczne, Szpilki, które otrzymały przydział wolności opinii w najszerszym zakresie. Zdaje się, że mają wolność wykpiwać wszystkich, prócz ministrów i sekretarzy partii. Trybuna Ludu pozwala sobie nawet na podważanie małego Boga. Natomiast Kościół nie tylko nie może naśladować tych krytyków, pomimo protestów przeciwko tłumicielom krytyki, ale nie może prowadzić swobodnej pracy religijno-społecznej, choćby przynosiła ona narodowi niewątpliwe korzyści. 70. rocznica przygotowań do ślubów jasnogórskich. Fragmenty promemoria kardynała Stefana Wyszyńskiego w 70. rocznicę przygotowań do ślubów jasnogórskich czytała Agnieszka Trzeciakiewicz.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: W tym roku maskotką lata z radiem został piesek Kundenek. Nasze studio odwiedzą więc goście i ich psiaki. Aktor Arkadiusz Jakubik z Bazylem oraz Jan Majewski z Lorą. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek. Lato z radiem w jedynce. Dziś od 9:00.
3: Roman Czajarek, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Machina ruszyła, teraz czas na rozmowy o szczegółach. Po tym jak Departament Wojny USA wyraził zainteresowanie stałą bazą swoich wojsk w Polsce, czas na powołanie specjalnych zespołów i konsultacje eksperckie. Z informacji Polskiego Radia wynika, że grupy kontaktowe obu państw spotkają się jeszcze przed wakacjami.
5: Zielone światło w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich nad Wisłą zapaliło się w miniony czwartek. A teraz to, co ogłaszał szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, czas przekuć na konkrety, czyli rozmowy o stałej bazie w Polsce.
6: Umówiliśmy się na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami.
5: Resort obrony będzie przygotowywał ofertę logistyczną dla Amerykanów w porozumieniu z samorządowcami. To, jak wskazuje szef MON, duża operacja, w której...

0: w którą będą zaangażowane lokalne władze. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ostrych słowach wypowiedziało się o decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Włodymirowi Zełenskiemu z powodu nadania przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Ukraiński MSZ zapowiedział, że udział prezydenta w gdańskim szczycie na temat odbudowy Ukrainy stanął pod znakiem zapytania.
2: Andrzej Sybicha w wywiadzie dla ukraińskich mediów stwierdził, że Karol Nawrocki wystąpił w roli niszczyciela pozytywnych osiągnięć, które Polsce i Ukrainie udało się wypracować w ostatnim czasie. Dlatego, jak powiedział, nie bez powodu polski prezydent otrzymuje oklaski z Moskwy. Andrzej Sybicha wezwał Polskę do rozwagi i dyplomacji oraz otwartości na dialog polityczny. Jednocześnie przekazał, że w poniedziałek przedstawi prezydentowi Ukrainy raport dotyczący gotowości do konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na podstawie tego Wołodymyr Zełenski podejmie decyzję o udziale w szczycie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Konferencja o odbudowie Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. W Birkenstock w Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów wysokiego szczebla w ramach negocjacji pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wynika ze wspólnego oświadczenia krajów mediatorów Kataru i Pakistanu. Szczyt przebiegł w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze, a odnotowany postęp obejmuje stworzenie mechanizmu dla dalszych rozmów technicznych, czytamy w komunikacie. Rozmowy techniczne we wszystkich kwestiach będą kontynuowane w kurorcie Birkenstock do końca tygodnia. Podkreślono w oświadczeniu. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi, komentując oświadczenie, ocenił, że nieustanne mediacje Pakistanu i Kataru przyniosły znaczny postęp w zakończeniu wojny w Libanie.
3: To są aktualności jedynki.
1: A w nich teraz ważna informacja dla kierowców. Utrudnienia rozpoczynają się dziś na drodze krajowej nr 10 z powodu prac nad przebudową wyjazdu ze Szczecina w stronę Stargardu i Poznania. Nowa droga będzie mieć parametry trasy ekspresowej. Dziś startują pierwsze roboty, mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.
4: Będzie to budowa połączeń między jezdniami, czyli tak zwanych przewiązek, niezbędnych do tego, aby w kolejnym etapie przekierować ruch na jezdnię wyjazdową z miasta. Prace te będą powodowały konieczność zamknięcia wewnętrznych pasów ruchu od węzła Kijewo do Płoni oraz na wyjeździe ze Szczecina w kierunku Stargardu na odcinku około 1 km.
1: Na początku lipca zmieniona zostanie organizacja ruchu. Samochody będą się poruszać tylko jezdnią wyjazdową ze Szczecina. Utrudnienia potrwają co najmniej do końca roku. Tłumy wielbicieli zwierząt odwiedziły wczoraj pole mokotowskie, gdzie odbył się 10. Warszawski Dzień Zwierząt. Można było poznać ciekawostki o ginących gatunkach zwierząt, dowiedzieć się, co zrobić z rannym ptakiem, a także m.in. poznać psa ze schroniska czekającego na adopcję.
5: We wczorajszym wydarzeniu wiele osób wzięło udział, by dowiedzieć się, jak lepiej opiekować się swoimi pupilami, ale też chciało się dowiedzieć szczegółów dotyczących adopcji psa.
6: Chciałbym wziąć właśnie pieska ze schroniska.
7: Chciałbym mieć przyjaciela swojego.
6: Tak.
5: W schronisku na Paluchu jest około 400 psów i około 100 kotów, które czekają na nowych opiekunów. Witold Banach, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Po burzliwym i upalnym weekendzie temperatura w większości regionów spadnie do około 20 stopni. Opady deszczu i gwałtowne zjawiska mogą dziś występować w południowo-wschodniej Polsce. Pogodnie będzie na północy i zachodzie.
8: Temperatura się obniży, ale powietrze, które zacznie napływać po przejściu frontu, będzie już chłodniejsze i te gwałtowne zjawiska będą stopniowo od północnego zachodu kraju ustępowały. Natomiast utrzyma się bardzo ładna, słoneczna pogoda.
1: Mówił synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Markiewicz. Temperatura maksymalna dziś od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum i do 30 na południowym wschodzie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00.

0: Mieszkania w jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Na zegarach 6 minut po godzinie 5.
1: Agrofakty.
2: Błażej Prośniewski, dzień dobry. A dzisiejsze Agrofakty rozpoczynamy od zapowiadanego strajku rolników w zachodniopomorskim. Dziś ma rozpocząć się bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3. Zablokowany zostanie m.in. węzeł Gryfino. Jak mówi Adam Walterowicz z kółka rolniczego Parnica, w ten sposób protestujący będą chcieli zwrócić uwagę m.in. na kwestię braku opłacalności produkcji.
3: To się w żaden sposób nie ma możliwości zbilansowania. Wszyscy o tym dobrze wiedzą i nikt z tym nie robi. My nie chcemy umierać na stojąco.
2: Wśród postulatów protestujących są również zablokowanie importu towarów żywnościowych z Ukrainy i krajów Mercosuru oraz ograniczenie biurokracji. Polska może być drugim największym beneficjentem unijnego pakietu nawozowego, powiedział komisarz do spraw rolnictwa Christof Hansen podczas Krajowych Dni Pola w Szepietowie. Konkretne kwoty jednak na razie jeszcze nie padły. Wiemy natomiast, że w sumie na ten cel Bruksela chce przeznaczyć 540 milionów euro. Program jest procedowany w trybie pilnym, a w lipcu ma nad nim głosować Parlament Europejski. Tymczasem młodzi rolnicy mogą już ubiegać się o wsparcie na start lub rozwój gospodarstwa. W ramach trwającego naboru Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznaje premię w wysokości 200 lub 300 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 lipca. A o szczegółach opowie Tomasz Matusiak.
4: To jedna z najważniejszych form pomocy dla osób, które chcą rozpocząć samodzielne gospodarowanie albo przejęły gospodarstwo i planują jego rozwój. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 41 lat, mówi Wojciech Legawiec, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
5: Po drugie, ma nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów. Po trzecie, rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, albo dopiero rozpoczyna taką działalność. I po czwarte, taka osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe albo zobowiąże się do ich uzupełnienia.
4: Standardowa wysokość premii wynosi 200 tysięcy złotych. Wyższe wsparcie, czyli 300 tysięcy złotych, przewidziano dla młodych rolników, którzy planują rozwijać produkcję zwierzęcą.
5: Niezależnie od kwoty, wypłata jest realizowana w dwóch ratach. Najpierw przekazujemy 70%, a później 30%. Pula środków, którą mamy do dyspozycji w tym naborze, to 647 milionów 500 tysięcy złotych. Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje budowlane służące wytwarzaniu produktów rolnych lub przygotowaniu ich do sprzedaży, inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach i też na konkretne zakupy, takie jak zakup nieruchomości rolnych, stada podstawowego, maszyn i pojazdów czy sprzętu, ale też i oprogramowania komputerowego.
4: Mirosław Fucia, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, uważa, że dopłaty pomogą rolnikom w rozwoju gospodarstw, jednak mogłyby być wyższe.
6: Trzeba powiedzieć, że na ten moment są to dobre pieniądze, szczególnie dla tych, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą, bo to jest nawet 300 tysięcy złotych. Młodzi rolnicy, którzy chcą prowadzić swoje gospodarstwa, które chcą przejmować po swoich rodzicach, chętnie z tego programu korzystają, natomiast muszę powiedzieć, że na ten moment te pieniądze są dobre, ale można by było większą pulę przeznaczyć, bo w zasadzie za 300 tysięcy dzisiaj w takim nowoczesnym gospodarstwie to nie za wiele można kupić.
4: Wnioski w ramach trwającego naboru można składać wyłącznie elektronicznie do 30 lipca.
2: I na koniec jeszcze o rozpoczynającym się właśnie sezonie na kurki. I choć na ich prawdziwy wysyp będzie trzeba jeszcze poczekać, to już teraz w wielu regionach Polski grzybiarze ruszyli do lasów. Ceny kurek są bardzo zróżnicowane i zależą od regionu oraz sposobu sprzedaży. Najtańsze oferty od prywatnych zbieraczy zaczynają się od około 30-40 zł za kilogram. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Z kolejną porcją wiadomości rolniczych wracamy jutro, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5.
1: Jedynka. Polski.

0: 14 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z Jedynką.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Pora wstawać i pora zaczynać zupełnie nowy tydzień. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 139 2202 to telefon do nas. Ten numer może się już za chwilę przydać. Szczegóły również za chwilę zdradzę. Dziś poniedziałek, 22 dzień czerwca. Powtórzmy to jeszcze raz. Tak, tak, poniedziałek. To jest właśnie ten dzień. Nie będę pytać o to, kto poniedziałek lubi, kto poniedziałków nie lubi. To jest problem stary jak świat, właściwie znany przynajmniej od 1971 roku, to wtedy pojawił się ten kultowy film i to kultowe zdanie. Choć z drugiej strony, jeżeli ktoś chce powiedzieć, jaki ma stosunek do poniedziałku, szczególnie w poniedziałek, to zachęcam. 22 139 2202. Kolejne informacje, które mogą nam się dziś przydać. Imieniny, na przykład Tomasz, Paulina, Paulin, Jan, Eberhard, Alban, Flawiusz, Innocenty, Achacjusz i Achacy. Jeżeli chodzi o różne święta, które dziś obchodzimy, to na przykład Światowy Dzień Garbusa, czyli kultowego samochodu pewnej znanej marki. To najdłużej produkowany samochód na świecie i samochód, który doczekał się największej liczby egzemplarzy i to pochodzących z bardzo różnych krajów. Dziś także Dzień Kultury Fizycznej, więc być może warto ten nowy tydzień zacząć jakimiś niewinnymi, drobnymi ćwiczeniami, być może jakiś mały spacer, już o bieganiu, joggingu o godzinie 5:15 to nawet nie wspomnę, nie chcę nikogo drażnić. Aha, i jeszcze Światowy Dzień Lasu Deszczowego. Przysłowia, gdy słońce wraka z grzmotem wschodzi, to posuchę zwykle przynosi. Jeżeli chodzi o pogodę, będziemy to oczywiście sprawdzać. Jeżeli chodzi o słońce z kolei, to też garść, nie wiem czy przydatnych, ale ciekawych informacji. Wschód słońca, godzina 4:14, czyli godzina...

godzinę i 2 minuty temu. Zachód słońca 21.01. To oznacza, że poniedziałek trwać będzie w sumie przez 16 godzin i 46 minut. No i oczywiście, skoro mówimy o słońcu i mówimy o pogodzie, wspominamy o pogodzie, no to teraz tradycyjne zadanie dla Państwa. Czekamy na raport z Polski dotyczący tego, co dzieje się za oknami. Jeżeli chodzi o stolicę, to tak nieśmiało wyglądam przez okno. Jest dobrze, zapowiada się całkiem sympatycznie. Temperatury dziś chyba też powinny dopisać. To z kolei a propos tych, którzy wolą jednak te wyższe niż te niższe. Wczoraj było dosyć wysoko. Czy dziś będzie równie ciepło? O tym się przekonamy. Na razie sprawdzamy, jak ten poranek wygląda w różnych zakątkach Polski. To w takim razie proszę o raporty, proszę o informacje, proszę o te pogodowe telefony 22 139 22 02.

21 minut po godzinie 5. Trwa Dzień Dobry z Jedynką, 22 139 22 02. Przypomnę, dziś poniedziałek, 22 dzień czerwca. Odwoływałem się już do pewnego kultowego filmu z 1971 roku. Tak, tak, sprawdziłem to hasło. Nie lubię poniedziałków. Chyba się w żaden sposób nie zmieniło, nie straciło na aktualności. Jaki jest Państwa stosunek do poniedziałku? Czy rzeczywiście to jest najgorszy dzień tygodnia? Może wręcz przeciwnie, są wśród nas tacy, choć szczerze mówiąc, wątpię, którzy poniedziałek traktują w wyjątkowo dobry sposób. Nowy początek, nowe otwarcie, nowy tydzień, wszystko może się zdarzyć. Idziemy z wielkimi, nowymi, wyspanymi siłami w poniedziałek rano do pracy. Nic, tylko same pozytywy. No, czy też jest to drugie, bardziej tradycyjne, bardziej polskie spojrzenie. 22 139 22 02. Choć jeżeli chodzi o tę świeżość i poranne wstawanie, to myślę, że Mundial trochę nam tę sytuację komplikuje, no bo nieraz już o tym rozmawialiśmy. Godziny tych spotkań, właściwie godziny transmisji, sprawiają, że nie jeden kibic ma naprawdę spory kłopot i spory dylemat. Spać czy oglądać? No bo jeżeli ja przychodzę do pracy przed godziną 5, włączam telewizor i widzę, że wciąż jeszcze trwa transmisja meczu, no co prawda przed chwilą się skończył, ale gdy przychodziłem, to jeszcze trwał, meczu, który wprost z Mundialu na żywo możemy śledzić, no to myślę sobie, że takich sytuacji chyba nikt z nas raczej nie pamięta. A ten mecz, o którym teraz wspomniałem, to oczywiście Nowa Zelandia-Egipt. Egipt dość lekko, dość łatwo i przyjemnie rozchlepał Nowozelandczyków 3-1. Za nami też inne spotkanie, to już o takich bardziej cywilizowanych porach, czyli Belgia-Iran 0-0. No i po tym spotkaniu właściwie jeden wniosek, jaki przychodzi do głowy. Belgia po raz kolejny, mając świetne nazwiska, okazuje się co najwyżej papierowym tygrysem. Jeżeli chodzi o biało-czerwonych na Mundialu, to o tym jeszcze porozmawiamy i oczywiście to nie będzie rozmowa na temat tegorocznego Mundialu, bo na tym naszych zabrakło, ale były takie mundiale, gdzie nasi byli i nawet całkiem ładnie grali.

Na zegarach 5.30, dzień dobry, z jedynką cały czas trwa. To jeszcze raz, 22 139 22 02. Pytamy o to, co dzieje się za naszymi oknami w różnych częściach Polski, jeżeli chodzi o stolicę. Dzieje się na razie całkiem przyzwoicie, ale pogoda, czy też inaczej, to co widzimy za oknem, to jedno pytanie, jak wygląda kwestia temperatur, pamiętając, jak wyglądało w poprzednich dniach, no to te rozrzuty

całej Polsce mogą być naprawdę imponujące. To ile mamy teraz na termometrach i jak prezentuje się niebo u Państwa w miejscowościach, w Państwa miastach? 22 139 22 02. To oczywiście temat, który już trochę podprowadza nas też pod wakacje. Koniec roku szkolnego w najbliższy piątek, no a potem już zaczynamy 2 miesiące wypoczynku. I ciekawe wieści dochodzą za naszej zachodniej granicy, zawahałem się, bo właściwie wieści są zza zachodniej granicy, ale dotyczą tego, co dzieje się na naszym wybrzeżu. Bo możemy przeczytać, to Wirtualna Polska, niemieckie media zwracają uwagę na rosnące ceny nad polskim Bałtykiem. Noclegi w części kurortów nadal pozostają stosunkowo przystępne, ale wydatki na restauracje, napoje i wakacyjne przekąski coraz częściej mocno podnoszą koszt urlopu. A tytuł brzmi: Niemcy przerażeni. Ceny w Polsce szokują. Jak się okazuje, nasi zachodni sąsiedzi poznali, dowiedzieli się, czym są tak zwane paragony grozy. My o tym wiemy już od dawna, więc okazuje się, że te nasze narzekanie na wakacyjne ceny, zresztą nie tylko nad morzem, zapewne w górach jest dokładnie to samo, to nie jest wcale nasz wymysł i nasza przypadłość. Nasi sąsiedzi w końcu też to dostrzegli.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za 24 minuty godzina 6. Dzień dobry z jedynką 22 139 2202. Co się dzieje z pogodą? Jak wygląda sytuacja za Państwa oknami? To proszę bardzo, sprawdzamy.
2: Dzień dobry, w pierwszy poniedziałek lata. No i chyba ostatnie chwile najdłuższych dni, bo za chwilę się zacznie skracać. No i co? No i będzie się zbliżało najgorsze, czyli zima. Aha. Dzisiaj 19 stopni pod Krakowskich Liszkach, pełne zachmurzenie, lekkie zamglenie. W nocy chyba nie padało, ale gdzieś w ciągu dnia burze wiszą w powietrzu. I co, miłego tygodnia dla wszystkich. Weźcie te upały, weźcie, człowiek się wygrzeje, bo upały tak szybko odchodzą, że trzeba je lubić. Pozdrawiam, Marek.
1: Doceniamy upały, bo tak szybko odchodzą, chciałoby się powiedzieć. Być może to jest nowe przysłowie. Jeżeli chodzi o okolice Krakowa, to już wiemy, jak wygląda sytuacja. Jak ta pogodowa sytuacja prezentuje się w pozostałych częściach Polski? Czekamy na telefony i czekamy na Państwa raporty. 22 139 22 02.

0: Za 18 minut godzina 6. Cały czas jest to dzień dobry z jedynką 22 139 22 02. Myślę sobie, że te dni są trudne dla wszystkich tych, którzy nie żyją futbolem, bo non-stop mecze, non-stop transmisje. No i oczywiście temat wiodący w wielu sytuacjach, w wielu audycjach. Piłka nożna. No a co jeśli nie jesteśmy kibicem piłki nożnej? Co jeżeli kompletnie nie interesuje nas to, co dzieje się za oceanem? Co jeśli kompletnie interesujemy się tym, kto z kim gra, kto wygrał, kto jest faworytem, a kto zawodzi? No, to nie jest łatwy moment dla takich osób, ale myślę sobie, że być może byłoby nam wszystkim łatwiej, gdyby nasi jednak na tym mundialu grali, te emocje wtedy byłyby usprawiedliwione i być może to, że wszyscy tym, prawie wszyscy tym mundialem żyją, też byłoby bardziej zrozumiałe, a były takie mundiale, na których nasi grali, to nawet całkiem nieźle. Rok 1982, mundial w Hiszpanii, dwa pierwsze mecze w grupie, no bez rewelacji, takie sobie. Przychodzi trzeci mecz, decydujący, albo idziemy dalej, albo żegnamy się z mundialem i wracamy do domu. Naszym przeciwnikiem są Peruwiańczycy, no i proszę bardzo, 5-1, takim wynikiem kończy się ten mecz. Pamiętam, siedziałem w domu przed telewizorem, obejrzałem cały ten mecz i tylko co chwilę można było usłyszeć ryk na warszawskim Ursynowie. Było bardzo ciepło, okna pootwierane na oścież, no i we wszystkich mieszkaniach kibice, którzy no, dawali wyraz swoim emocjom. Ale to był dopiero wstęp, bo kolejne mecze, to się dopiero wtedy działo. To tyle, jeżeli chodzi o wspomnienia, tyle, jeżeli chodzi o futbol i to futbol sprzed kilku dekad. Teraz wracamy do teraźniejszości i rzeczywistości. Co się dzieje z pogodą? 22 139 22 02. No i kolejny głos.
1: Dzień dobry, z tej strony Grzegorz z Brzeska. Aktualnie w Brzesku 18 stopni, w ciągu dnia do 26 stopni, ale bardzo duże prawdopodobieństwo deszczu i bardzo gwałtownej burzy, więc proszę uważać.
0: Będziemy uważać. Brzesko 18 stopni, no i kolejne miejsce, gdzie dziś pogoda może być zmienna i zaskakująca. Warto o tym pamiętać i być może dopiero 16 minut nas dzieli od godziny 6, więc być może państwo jeszcze w domach, może warto zaopatrzyć się w parasol.

0: także do tego dotowanego, opartego na przewozach służby publicznej. Czyli będzie więcej różnych pociągów, różnych firm na polskich torach, przede wszystkim od 2030 roku.
1: To druga uderzająca wiadomość.
0: To jest druga uderzająca wiadomość. To
1: aż
0: jest
1: strach myśleć, jaka będzie trzecia.
0: Nie wiem, czy tobie się zdarzyło kiedyś wsiąść
1: jechać pociągiem?
0: Do złego... Też?
1: Też, tak. Kilka razy.
0: Ale wsiąść do złego pociągu, bo to mi
1: nie,
0: się zdarzyło.
1: Nie.
0: To znaczy, czasami zdarza się tak, że z Warszawy do Krakowa odjeżdżają na przykład dwie minuty od siebie.
1: I budzisz
0: pociąg
1: się nad morzem.
0: Osobowy i pociąg ekspresowy. Ten jeden jedzie dwie godziny, ten drugi na przykład jechał sześć. I tym drugim mi
1: ale
0: się
1: to dobrze, przynajmniej pojechać. W tę samą stronę.
0: Strona była ta sama. Nastrój na finiszu zupełnie inny. Na koniec będę musiał zerknąć na Rzeczpospolitej. Dwa tytuły tylko przeczytam. One będą znaczące
1: czyli
0: dla naszej
1: uderzająca pierwszej... wiadomość numer 3 i 4.
0: To już będą takie poważniejsze niestety informacje, które też będą wskazówką dla mojej pierwszej rozmowy. Biznes czeka na odbudowę Ukrainy. To a propos wydarzenia, które przygotowuje się w Gdańsku. Natomiast politycy zwracają ordery. To jest ten drugi nagłówek. Ukraińscy politycy zaczęli zwracać polskie ordery. I to może wpłynąć na ten pierwszy nagłówek.
1: Karol Surówka, to był przegląd prasy. Teraz pytanie.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: I o to wszystko o 7.15 zapytam naszego gościa Arkadiusz Mularczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych.
1: O te pociągi też?
0: Zostanę przy tematach międzynarodowych.
1: Dobrze, to już wiemy.
0: Pociągi to small talk przed rozmową.
1: Wiemy, co pojawi się po 7.15.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: W tym roku maskotką lata z radiem został piesek Kundenek. Nasze studio odwiedzą więc goście i ich psiaki. Aktor Arkadiusz Jakubik z Bazylem oraz Jan Majewski z Lorą. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek. Lato z radiem w jedynce. Dziś od 9:00.
2: Roman Czajarek, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
8: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
9: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
6: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
10: Patryk Bedliński, zapraszam. Korek pojawił się na węźle Brzęczkowice na połączeniu autostrady A4 z drogą S1. Tłoczno na A4 w kierunku zachodnim na odcinku 1,5 km. W Śląskiem spowolnienia także na trasie Stychów do Katowic, czyli na Krajowej 86. Przybywa aut na drodze ekspresowej między Sosnowcem a Katowicami. To S86. Powolna jazda czeka też kierowców, którzy pokonują trasę z Jaworzna do Mysłowic. To droga 79. Kierowcy, którzy dojeżdżają do Wrocławia, zwalniają na trasie 35 od strony Gniechowic. Zwalniamy też na Krajowej 5 między Bielanami Wrocławskimi a samym Wrocławiem. Dojazd od strony Radwanic do Wrocławia też o poranku może być spowolniony i kierowcy mogą utknąć na trasie 94. W Małopolskiem zwalniamy bardzo wyraźnie dojeżdżając do Nowego Sącza przez Stary Sącz od południa. Zwalniamy też od północy na drodze, która przebiega przez miejscowość Wielogłowy. Spowolnienie na trasie z Sandomierza do Lipska, czyli na 79. Tutaj zwalniamy w okolicach Wyszmontowa i w Karsach. Na S8 spory ruch w Warszawie. Korek pojawił się w kierunku zachodnim. Zaczyna się między Głębocką a Łabiszyńską, a kończy się po minięciu Wisłostrady. Na trasie od północy do Warszawy, czyli tej, która przebiega przez Łomianki, też trudno się jedzie o poranku. Korek mamy także na trakcie brzeskim. Sporo pojazdów zatem dojeżdża od strony wschodniej do stolicy. Nie do końca płynnie. Także dojeżdżamy do Poznania od Kurnika i bardzo wyraźnie korkuje się trasa ekspresowa numer 11 od węzła Gątki do węzła łączącego z autostradą A2, czyli Krzesiny. I na samej A2 też zwolnimy, to zwłaszcza jadąc w kierunku Warszawy, tuż przed węzłem Krzesiny pod Poznaniem.
11: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
11: Izabela Kuczyńska
2: i Piotr Balasz. Jeszcze kilka godzin pracy czeka strażaków po pożarze w fabryce aerozoli koło Ustki. Konieczna była ewakuacja mieszkańców.
12: Było bardzo ciemno, bo to była taka potężna chmura.
11: Zakręt w relacjach Warszawy i

0: Kijowa. Nie milkną komentarze po odebraniu prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego.
1: Były policjant poszukiwany, trwa obława. Mężczyzna jest podejrzany o zabicie teścia i ranienie teściowej.
0: Jeszcze kilka godzin potrwa dogaszanie fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Ogień pojawił się tam wczoraj w południe.
1: Strażacy opanowali już sytuację i ogień się nie rozprzestrzenia, mówił w TVP Info Piotr Basarab z miejscowej Straży Pożarnej.
2: Trwa zlewanie, przelewanie pogorzeliska, głównie wodą, przeszukiwanie pogorzeliska, drobne prace rozbiórkowe.
0: Ratownicy chcą mieć pewność, że zagrożenie minęło, zwłaszcza, że zakład był pełen chemikaliów i pojemników z aerozolami, które eksplodując wypuszczały w powietrze chmury czarnego, toksycznego dymu.
1: Dlatego konieczna była ewakuacja mieszkańców okolicznych domów.
3: Tam nikt nie chodzi, bo był zakazany
4: dym. Był duży dym.
5: Było bardzo ciemno, bo to była taka potężna chmura.
0: Przyczyny wybuchu pożaru zbada słupska policja. Śledczy wejdą na teren pogorzeliska wraz z nadzorem budowlanym, gdy tylko strażacy zakończą swoją pracę.
1: Burze, ulewy i wichury solidnie dały się w weekend we znaki.
0: Strażacy w całym kraju mieli mnóstwo pracy, a tylko wczoraj do wieczora interweniowali prawie 1500 razy, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
6: Najwięcej zdarzeń odnotowano zostało na terenie województwa wielkopolskiego, ponad 260, kolejne to województwo zachodniopomorskie oraz województwa małopolskie, kujawsko-pomorskie, jak również warmińsko-mazurskie i mazowieckie.
1: Potężna nawałnica zerwała dach jednego z budynków w Ełku. Konstrukcja spadła na sąsiednią ulicę.
0: Tam w zachodniopomorskim powalone drzewo runęło na lokalną szkołę niedaleko Gryfina.
1: Dziś pogoda wciąż może stanowić zagrożenie. Ostrzeżeniami dotyczącymi burz, wichur i upału objęta jest prawie cała Polska, poza północno-zachodnią częścią.
0: Wołodymyr Zełenski ponownie zabrał głos w sprawie odebrania mu orderu Orła Białego.
1: Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki w reakcji na nadanie jednemu z oddziałów ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA.
0: Ukraiński przywódca w telewizyjnym wywiadzie powiedział, że zrobił to na prośbę żołnierzy i że decyzja jest nieodwołalna.
7: Ja
1: to popieram. Nie biorę odpowiedzialności za kogoś, ale uważam to za słuszne. Nigdy nie zmieniałem takich dekretów i nigdy niczego nie odwoływałem.
0: A w Polsce wciąż słychać komentarze w tej sprawie.
1: Politolodzy mówią o najostrzejszym zakręcie w relacjach Warszawa-Kijów od początku wojny. Politycy obozu rządzącego winią za to polskiego prezydenta.
8: Karol Nawrocki działa krótkowzrocznie. Karol Nawrocki dolewa oliwy do ognia.
1: I Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
0: Inaczej na sprawę patrzy opozycja. Marcin Możdżonek z Konfederacji popiera ruch prezydenta.
9: Prezydent Karol Nawrocki, używając innego z narzędzi dyplomatycznych, jakim są retorsje w postaci odebrania tego naszego ważnego odznaczenia, zachował się jak najbardziej prawidłowo.
1: Jest też kolejny komentarz premiera. Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony. Biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie, pisze w mediach społecznościowych Donald Tusk.
0: A czy te obawy podziela Prawo i Sprawiedliwość? Zapytamy o to w jedynce europosła tego ugrupowania, Arkadiusza Mularczyka.
1: Premier Wielkiej Brytanii poda się do dymisji.
0: O tym, że decyzja jest przesądzona, pisze w swoich mediach społecznościowych prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
1: Amerykański przywódca nie podaje źródła tej informacji i nie rozwija swojej wypowiedzi. We wpisie czytamy jeszcze, że Starmer poniósł wielką porażkę w kwestii dwóch bardzo ważnych tematów – migracji i energii.
0: Wczoraj tygodnik The Observer poinformował, że premier przygotowuje się do odejścia i może to oznajmić się w poniedziałek. Brytyjski rząd zaprzeczył jednak tym doniesieniom.
10: To są aktualności jedynki.
1: Nożownik z Mierzawy pod Jędrzejowem w Świętokrzyskiem pozostaje nieuchwytny.
0: To 49-letni Dariusz Równicki. Policja wydała list gończy za mężczyzną od piątku. Poszukuje go blisko 300 mundurowych, policyjny śmigłowiec, drony i kłady.
1: 48-latek jest podejrzany o śmiertelne ugodzenie nożem swojego teścia i ciężkie zranienie teściowej.
0: Policja apeluje o przekazywanie wszelkich sygnałów mogących mieć znaczenie dla śledztwa.
11: One trafiają tutaj do centrum operacyjnego powołanego przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach i to tutaj te wszystkie informacje poddawane są analizie i przekazywane dalej do ewentualnej realizacji i sprawdzenia. Także cały czas zachęcamy do tego.
0: Apelował w TVP Info młodszy inspektor Kamil Tokarski z kieleckiej policji.
1: Według ustaleń śledczych były funkcjonariusz miał najpierw pokłócić się z żoną, potem w domu teściów zaatakować ich nożem.
0: 80-letni mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Jego 76-letnia żona jest w szpitalu.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Baba. Piłkarze Urugwaju zremisowali z Republiką Zielonego Przylądka 2-2 w meczu drugiej kolejki grupy H Mistrzostw Świata. Na stadionie w Miami zgromadziło się 64 tysiące osób. W innym meczu tej grupy Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0. W grupie G piłkarze Egiptu pokonali Nową Zelandię 3-1, natomiast Belgia bezbramkowo zremisowała z Iranem. Przed ostatnią kolejką Belgowie są dopiero na trzecim miejscu w tabeli. A polskie siatkarki w tabeli Ligi Narodów zajmują czwartą lokatę. Wczoraj na zakończenie turnieju w Bangkoku przegrały z Kanadyjkami 2-3. To ich druga porażka w tym sezonie. Za półtora tygodnia turniej w Osace. Tam zmierzą się z Turczynkami, Amerykankami, Brazylijkami i Japonkami. Katarzyna Niewiadoma zajęła trzecie miejsce w pięciodniowym kolarskim wyścigu dookoła Szwajcarii. Na finałowym górskim etapie Polka była trzecia i dzięki przewadze, którą wypracowała, przesunęła się na podium całej imprezy. Dla Niewiadomej to ważny sprawdzian przed ruszającym 1 sierpnia Tour de France.
1: Czuję się całkiem zadowolona, ponieważ przyjechałam tutaj, żeby tak naprawdę wyciągnąć kilka wniosków przed turem. Cieszę się, że skończyłam na podium. Chciałam dać sobie wszystko na ostatniej górze, byle wyjechać samej na metę. Niestety się nie udało, ale też wiem, że jeszcze nie jestem w topowej formie.
0: Wyścig dookoła Szwajcarii wygrała reprezentantka gospodarzy Marlin Reusser. 44-letnia amerykańska tenisistka Serena Williams dostała od organizatorów tak zwaną dziką kartę i wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie w grze singlowej. Wygrywała ten turniej 7-krotnie. Z dziką kartą zagra, przypominamy, także Maja Chwalińska, a wimbledoński turniej rozpocznie się 29 czerwca. Będziemy go dla Państwa relacjonować w radiowej jedynce.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Upał i burze nie odpuszczają. Poza północno-zachodnią częścią kraju wszędzie obowiązują związane z tym pogodowe alerty. A najbardziej zagrożona jest południowa i wschodnia Polska. Chodzi zwłaszcza o obszary podgórskie i Karpaty w Małopolsce i na Podkarpaciu. A na termometrach w ciągu dnia od 22 stopni na Pomorzu do 26 w centrum i do 30 na południowym wschodzie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Abemus Papam.
10: Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama. Jedynka. To jest radio.

0: 13 minut po godzinie 7 trwają sygnały dnia.
1: Sygnały dnia.
0: To teraz kilka informacji dla wszystkich tych, którzy dopiero się budzą, wstają i szykują do pracy lub też do szkoły. Dziś poniedziałek, 22 dzień czerwca, imieniny. Tomasz, Paulina, Pauliny, Jan, Eberhard, Alban, Flawiusz, Innocenty, Achacjusz i Achacy. Dziś także Światowy Dzień Garbusa i Dzień Kultury Fizycznej. Jeżeli chodzi o przysłowia, to proszę bardzo, nie wszystkie zawsze są zrozumiałe, ale chyba to brzmi w miarę klarownie. Gdy słońce wraka z grzmotem wschodzi, to posuchę zwykle przynosi. Wschód słońca 4:14, zachód słońca 21:01, długość dnia w sumie to 16 godzin i 46 minut. Jeżeli chodzi o tematy, jakie przed nami, to mieliśmy już wycieczkę do Sopotu, by sprawdzić, co dzieje się na festiwalu Dwa Teatry. Była również rozmowa na temat demografii i telefonów, a właściwie tego, co mają ze sobą wspólnego. Przed nami na pewno jeszcze komentarz polityczny Jacka Czarneckiego, ale na to jeszcze chwilkę poczekamy. Natomiast teraz, spoglądając na zegar, chyba to jest już odpowiedni moment, żeby zapowiedzieć, że w studiu jest Karol Surówka, a także gość jedynki.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry, my łączymy się z Nowym Sączem. Tam jest Arkadiusz Mularczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam.
2: Czy otwiera się nowy, zły rozdział polsko-ukraińskich relacji?
3: No rzeczywiście ta sytuacja, jaka ma miejsce w ciągu ostatnich kilkunastu dni od momentu, kiedy Wołodymyr Zełenski jednemu z oddziałów na Ukrainie przyznał właśnie imię OUN UPA, to zmienia taką naszą percepcję w sposób absolutnie dramatyczny, ponieważ decyzja pana prezydenta o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu odznaczenia, następnie postawa Zełenskiego, który to odznaczenie odsyła.
2: Tak, Wołodymyr Zełenski robi z tego odznaczenie, już pokazał zdjęcie nawet, jak go odsyła. Chodzi o tym pierwszym elementem, było nazwanie jednego z oddziałów imieniem bohaterów UPA, później decyzja prezydenta o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, ale szereg znanych, prominentnych ukraińskich polityków w geście protestu również odesłało swoje odznaczenia. Leonid Kuczma, Petro Poroszenko, tak, Andrii Sybicha, Kirył Budanow.
3: To pokazuje kompletną irracjonalność polityków ukraińskich, bo przecież dzisiaj Ukraina zależy w dużej mierze od Polski, od polskiej granicy, od polskich decyzji, od polskich głosowań w sprawie Ukrainy. Ukraina dzisiaj zależy od grantów, uzbrojenia, pomocy, logistyki. No i dzisiaj takie intencjonalne atakowanie Polski, czy odcinanie się od Polski, po prostu jest kompletnie nieracjonalne ze strony
2: ukraińskiej. Pan to tak odbiera jako odcinanie się od Polski?
3: Tak, absolutnie. Absolutnie. No, oni Polaków obrażają, przyznając, gloryfikując bandytów z OUN, z UPA, którzy mordowali 100 tysięcy Polaków, zamordowali bestialsko na Wołyniu. Również moja rodzina uciekała przed bandytami z OUN, z UPA. Dzisiaj gloryfikując tych bandytów, no oni plują Polakom w twarz. To, tak to trzeba odbierać, że to jest taka mentalność absolutnie postsowiecka, która uznaje tylko siłę. Jeżeli oni dzisiaj oddają ordery, to dlaczego nie chcemy oddać tych wszystkich czołgów, pomocy, uzbrojenia, które wysyłaliśmy na Ukrainę przez lata? No przecież nasze rządy przez lata wspierały niestety bardzo często bezpłatnie, za darmo, panie Ukrainę pośle, w walce z Rosją.
2: Pytanie brzmi tylko,
3: pomoc
2: czy
3: humanitarna, a oni dzisiaj zwracają nam odznaczenia, więc niech zwrócą również tą pomoc, którą dostali. No to albo w jedną, albo w drugą stronę. Nie może być tak, że odcinają się od Polski, obrażają Polskę, a z drugiej
2: nazwanie
3: strony
2: oddziału wojskowego imieniem
3: ręce po pomoc.
2: Bohaterów UPA jednoznacznie oceniane jest w Polsce źle. Tutaj przedstawiciele wszystkich opcji politycznych mają to samo zdanie na ten temat. Natomiast pytanie brzmi, czy my prowadzimy spójną politykę zagraniczną? Dlatego, że wiele osób z tych, które teraz zwracają odznaczenia, otrzymały je w 2020 2022 roku, po inwazji Rosji na Ukrainę. Wśród tych osób jest chociażby Andrii Sybicha, czy zastępca Kryło Budanowa, Ihor Zovkva. Oni w 2022 roku swoje odznaczenia otrzymali, ale wtedy również mieliśmy problem gloryfikowania UPA. W tym samym roku jedna z ulic w miejscowości Komel otrzymała dokładnie to imię, bohaterów UPA. Czy my nie prowadzimy chaotycznej polityki zagranicznej?
3: Proszę jednak pamiętać o tym, że Zełenski jednak bardzo dobrze wie, jaka jest percepcja UPA w Polsce. Przecież podejmowanych było szereg działań przez prezydenta Andrzeja Dudę i obecnego prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie. Przecież toczą się rozmowy dotyczące ekshumacji pochówku polskich ofiar i mimo tego Zełenski podejmuje takie decyzje, więc on robi to absolutnie intencjonalnie, więc uznaje, że poparcie na Ukrainie jest dla niego ważniejsze, gloryfikowanie bandytów z UPA, aniżeli relacje z Polską. No ale to pokazuje absolutną głupotę elit ukraińskich.
2: Tylko ja pytam o naszą strategię.
3: Są zależne.
2: Bo w 2000... Zadam swoje pytanie. Gdy byliście u władzy, doprowadziliście taką strategię, że nagradzaliście odznaczeniami za wojnę z Rosją, za opór wobec Rosji, za stawianie oporu wobec tej rosyjskiej inwazji. Sprawę historyczną prowadziliście, rozumiem, że kanałami dyplomatycznymi. Natomiast ten sam problem w 2022 roku był. Bohaterowie, w cudzysłowie, bohaterowie UPA otrzymywali wtedy, gdy ukraińscy politycy otrzymywali swoje odznaczenia, to ulice zyskiwały imię bohaterów UPA. Więc co się zmieniło?
3: Zmieniło się bardzo dużo, bo przecież Zełenski bardzo dobrze wie, jaka jest percepcja w Polsce tej sprawy i mimo tego podejmuje takie decyzje, więc trzeba oczywiście oddzielić sytuację luty, marzec, kwiecień, 2022 rok, kiedy rosyjscy żołnierze biegali po ulicach Kijowa i odróżnić percepcję 4 lata później, kiedy elity ukraińskie mają świadomość tego, co czynią. Wypłynęła gdzieś nawet rozmowa.
2: No, rosyjscy żołnierze niestety dalej biegają po ukraińskich terenach, to się niestety nie zmieniło.
3: Ale nie biegają po Kijowie, więc zmieniła się ta percepcja i musimy się po prostu szanować. Polska ma też swoje interesy. Polska jest też krajem, który zasługuje na godność i szacunek. I niezależnie od tego, że dzisiaj trwa wojna, ta wojna już trwa od 4 lat, ale słyszymy też z drugiej strony o tym, jak Ukraińcy się zachowują w relacjach z Polską. I tu nie chodzi o to, że

0: My nie chcemy pomagać Ukrainie w walce z Rosją. Chodzi o to, że my też zasługujemy na szacunek. Polacy zasługują na szacunek i Polska ma też swoje interesy. A Zełenski nie chce tych interesów po prostu respektować. Nie chce respektować naszej pamięci, naszej wrażliwości i tego, że w Polsce żyją miliony ludzi, którzy uciekli przed bandytami z UPA i milionom naszych rodaków, również w mojej rodzinie, dochodziło do sytuacji takiej, gdzie bandyci z UPA mordowali bestialsko widłami, siekierami, nożami.
1: A nie boi się pan teraz, że nakręci się taka spirala
0: tylko dlatego, że byli Polakami.
1: Reakcji, że po zwróceniu orderów na przykład no, zupełnie inaczej już będzie przebiegała konferencja o odbudowie Ukrainy. Coś, na co wielu polskich przedsiębiorców jednak czekało.
0: Kto od kogo zależy, panie redaktorze? Czy Polska zależy od Ukrainy, czy Ukraina zależy od Polski? Proszę zwrócić uwagę, z kim graniczy Ukraina. Ukraina graniczy z Rosją, z którą prowadzi wojnę, z Białorusią, z którą prowadzi wojnę, graniczy z Mołdawią, która jest państwem niewielkim, graniczy z Rumunią, ze Słowacją, z Węgrami, które są niechętne wobec Ukrainy i graniczy z Polską. Największa granica z krajami jest
1: też Polską. Swoją politykę, ale czy ta konferencja Ukraina powinna się odbyć w przyszłym tygodniu?
0: I Ukraina obraża Polskę. Wie pan, to jest oczywiście ważny element naszej polityki. To jest oczywiście ważny element naszej polityki, ażeby prowadzić też normalne relacje gospodarcze, biznesowe. Ale przecież my no, nie możemy na szali relacji gospodarczych kłaść naszej godności, pamięci i historii. No nie może być tak, że będziemy, że tak powiem, nie uwzględniać tego, że dzisiaj może nie cała Ukraina, nie wszyscy Ukraińcy, bo zakładam, że 3/4 Ukraińców to ma w nosie banderę, ale że Zełenski i te elity po prostu nie respektują i nie chcą uznawać po prostu polskiej wrażliwości i polskich interesów, bo oni po prostu mają Polskę w nosie. Oni dzisiaj uważają, że wszystko sobie załatwią z Niemcami, sobie wszystko załatwią z Wielką Brytanią czy z Francją. Dlatego tak traktują Polskę. Ale
1: a ta konferencja, wracam do pytania, powinna się odbyć w tym tygodniu? Wielka konferencja o odbudowie Ukrainy w Trójmieście.
0: No oczywiście musimy pamiętać o tym, że relacje polsko-ukraińskie nie dotyczą tylko i wyłącznie historii. Dotyczą kwestii oczywiście relacji gospodarczych, wymiany handlowej, współpracy samorządowej i ona musi trwać. Natomiast Ukraińcy muszą mieć świadomość, jaka jest polska wrażliwość.
1: A będzie delegacja na przykład polityków Prawa i Sprawiedliwości tam na miejscu, czy bojkotujecie to wydarzenie?
0: Ja nie wiem, czy ktoś został z naszej frakcji zaproszony. Nasza frakcja w Parlamencie Europejskim nie kojarzy, żeby dostała zaproszenie. Gdybyśmy byli zaproszeni, pewno byśmy pojechali. Natomiast oczywiście musimy przecież też uwzględniać sytuację, jaka się dzieje dzisiaj. No bo takie absolutnie intencjonalne obrażanie Polaków, wysyłanie tych orderów, odznaczeń, musi spotkać się z naszą reakcją. Przecież nie możemy być krajem, ludźmi, na których się pluje, a oni mówią, a my mówimy, że deszcz pada. No przecież wszyscy prezydenci, wszyscy ambasadorowie, wszyscy dyplomaci ukraińscy odesłali wysokie czy najwyższe odznaczenia państwa polskiego. I co? Mamy
1: jeszcze
0: na to
1: krótko,
0: absolutnie
1: bo chcę przejść do kolejnego
0: musimy
1: tematu.
0: Na to powiedzieć.
1: Nie martwi pana radość w Moskwie? Dmitrij Miedwiediew, czyli były prezydent, taki propagandowy jastrząb Putina, z zachwytem napisał, że prezydent Polski wreszcie pozbawił wielbiciela nazistów z Kijowa orderu Orła Białego. To martwi?
0: No ale czy to ma być problem Polski? To jest powinien być problem Zełenskiego, tak? I Ukrainy, tak? A nie problem Polski, bo to dzisiaj Ukraina prowadzi wojnę z Rosją, a nie Polska, tak? Dzięki Bogu. Więc jakby to rozumiem, że Zełenski kosztem jakby swoich interesów skłóca się z Polską, interesów Ukrainy, on szkodzi przecież Ukrainie. Przecież Zełenski szkodzi Ukrainie, a nie Polsce. No więc taka musi być nasza percepcja, a nie taka, że Polska nie pozwala sobie pluć na głowę i odbiera order Zełenskiemu. No to Zełenski szkodzi Ukrainie, a nie Polska
1: szkodzi Ukrainie.
0: Wróćmy
1: teraz do kraju, wróćmy do Warszawy, a dokładniej do Szpitala Południowego w Warszawie, który jest obiektem wielu, wielu nagłówków w ostatnim tygodniu. Panie pośle, czy reakcja rządu na aferę w Szpitalu Południowym jest wystarczająca na ten moment?
0: No oczywiście, że nie. Panie redaktorze, doszło do sytuacji absolutnie skandalicznej. No, zdecydowana większość Polaków ma bezpośredni kontakt z służbą zdrowia. Widzimy, jak długo czeka się na diagnostykę. Widzimy, jakie są kolejki na SOR-ach. Jak to wszystko długo trwa. I z drugiej strony widzimy, że w samorządowym szpitalu w Warszawie, który podlega w całości pod Platformę, Platforma tym zarządza, prezydent Trzaskowski, Kierwiński, ludzie Platformy, tworzy się

0: szybką ścieżkę dla polityków Platformy. No to jest naprawdę sprawa absolutnie bulwersująca. To pokazuje też, że te elity Platformy, które dzisiaj rządzą, po prostu sobie prywatyzują państwo. Ale prywatyzują sobie na majątku publicznym, bo przecież to się
1: nie tylko dzieje w samorządzie, ale również na szpitalu publicznym. Na nieprawidłowości reagują inaczej niż wy. To znaczy odwołany został zarząd, odwołana została Rada Nadzorcza, stracił stanowiska ten młody lekarz, który za to wszystko miał odpowiadać i tutaj politycy koalicji mówią, że są inni niż wy, że gdy jest afera w służbie zdrowia, oni reagują i lecą głowy.
0: Ten młody lekarz 28-letni, który zarobił 1 600 000 złotych, nie zarobił dlatego, że był tak wybitnym lekarzem, tylko dlatego, że miał układ polityczny. Po prostu był to człowiek Kierwińskiego, ministra Kierwińskiego, pokazywał sobie zdjęcia w sieci z Kierwińskim, z politykami Platformy i musiał mieć parasol ochronny od najwyższych polityków Platformy.
1: No i tutaj koalicja rozpowie, że marszałek różne szpitale, 400 000, mimo że był formalnie na bezpłatnym urlopie. Oni cały czas zarzucają, pan, że no niech pan, niech pan nie to żartuje. Samo, tylko, że no niech nie było pan, wie pan,
0: dlaczego wy nie potraficie rozliczyć afery Platformy, tylko mówicie, że bardzo doświadczony lekarz, który od dziesiątek lat jest lekarzem, też zarabia. No lekarze zarabiają. Być może czasami zarabiają za dużo i to wymagałoby przyjrzenia się i rzeczywiście przygotowania reformy. Ale czy Platforma jest gotowa na jakąkolwiek reformę? Czy jest gotowa tylko i wyłącznie na uwłaszczenie się na majątku Polaków,
1: tu musimy
0: na majątku
1: postawić kropkę, byliśmy połączeni z
0: nowym sądem. Na dzień dzisiejszy nie widzimy żadnych celów ani planów przygotowania reformy. I to jest tragedia dzisiaj naszego państwa, że Platforma uwłaszczyła się na polskich szpitalach.
1: Arkadiusz Mularczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, łączył się z nami z Nowego Sącza. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: To jeszcze dodajmy, że po godzinie 8.15 gościem Karola Surówki będzie Paweł Suski z Koalicji Obywatelskiej.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Na zegarach 7:30. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
1: Zablokowana A4 w stronę Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginął jeden z pracowników, 3 osoby są ranne.
2: Na miejscu zdarzenia w tej chwili 4 zastępy straży pożarnej.
1: Poparcie na Ukrainie jest dla niego ważniejsze niż relacje z Polską. Tak Arkadiusz Mularczyk z PiSu komentuje postawę ukraińskiego prezydenta. Chodzi o nadanie przez Zełenskiego jednej z jednostek imienia bohaterów UPA. Nie chodzi o to, że nie chcemy Ukrainie pomagać, zastrzega gość Jedynki.
3: Chodzi o to, że my też zasługujemy na szacunek. I Polska ma też swoje interesy. A Zełenski nie chce tych interesów po prostu respektować.
1: Po weekendzie pełnym burz, ulew, wichur i upału początek tego tygodnia to pogodowa stabilizacja.
4: Początek tygodnia już od północnego zachodu zdecydowanie nam się pogoda uspokoi, temperatura się obniży.
1: Ale dziś alerty obowiązują jeszcze na południu i na wschodzie Polski. W Krakowie rusza remont mostu Kotlarskiego. To jedna z najważniejszych przepraw nad Wisłą.
5: Korki oczywiście będą, za co oczywiście serdecznie kierowców przepraszamy.
1: Prace potrwają do końca sierpnia. Hiszpania wygrała z Arabią Saudyjską 4-0, Egipt z Nową Zelandią 3-1 i 2 remisy na mundialu. Urugwaj z Republiką Zielonego Przylądka 2-2, 0-0 w meczu Belgii z Iranem. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 8:00.

0: pogoda.
1: No i z uwagą spoglądamy w takim razie na to, co dziś będzie działo się w Polsce. A przypomnę, że dziś południowa część Polski będzie pozostawać w gorącej, wilgotnej masie powietrza zwrotnikowego. Z kolei północna, w chłodniejszej, polarnej, morskiej. To zwiastuje wydarzenia pogodowe. Na północy i zachodzie kraju zachmurzenie będzie dziś mało umiarkowane, z kolei na południu i wschodzie umiarkowane i duże. Tam też przelotne opady deszczu, miejscami burze. Głównie zresztą na obszarach podgórskich i w Karpatach. Co ciekawe, lokalnie również może pojawić się grad. Temperatury maksymalnie 22 stopnie na Pomorzu, około 26 stopni w centrum, 30 stopni na południowym wschodzie kraju, tam będzie najcieplej. Natomiast najchłodniej nad samym morzem, tam termometry wskażą około 18 stopni Celsjusza.
0: Autopromocja.
2: W tym roku maskotką lata z radiem został piesek Kundenek. Nasze studio odwiedzą więc goście i ich psiaki. Aktor Arkadiusz Jakubik z Bazylem oraz Jan Majewski z Lorą. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek. Lato z radiem w jedynce. Dziś od 9:00.
3: Roman Czajarek, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Polka Dziadek o godzinie 9:00 na antenie jedynki, a już teraz na antenie jedynki Błażej Prośniewski. Dzień dobry, który powtórnie odwiedził nasze studio.
4: Dzień dobry.
0: Po pierwsze, ekonomia.
1: No i będziemy mówić o wakacjach, bo temat jest nadzwyczaj wakacyjny i urlopowy.
4: Tak, oficjalnie rozpoczęło się lato, za chwilę wakacje, więc dziś opowiemy o tym, jak zoptymalizować sobie koszty letniego wypoczynku, a najpopularniejszym sposobem na to jest tak zwana grusza. Zresztą to ciekawostka, to jest najstarszy benefit pracowniczy w Polsce, a chodzi oczywiście o dofinansowanie do wypoczynku przyznawane przez pracodawcę. Niezależnie od nazwy tego świadczenia, czyli w czasy pod gruszą, urlop możemy spędzić w dowolnym miejscu, zarówno pod gruszą na działce, jak i pod palmami, czy w domu. Nie ma również znaczenia, czy urlop przypada w lecie, czy o innej porze roku. Aby je otrzymać, należy jednak wziąć 14 dni kalendarzowych nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. W czasy pod gruszą są refundowane w całości bądź części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jednocześnie, jak zaznacza mecenas Piotr Wojciechowski, adwokat, ekspert prawa pracy, wszystko to zależy od woli danego pracodawcy i regulaminu firmy, jaki ustanowił.
5: To świadczenie nie jest obowiązkowe. Wszystko zależy od tego, czy pracodawca się na to zdecydował i czy on umieści

0: pracowniczy, na jaki dziś możemy liczyć, bowiem jak wynika z analiz grupy Progres, w ostatnich latach wyraźnie wzrosła liczba firm, które oferują alternatywne wsparcie związane z wypoczynkiem, zarówno w formie świadczeń finansowych, jak i dodatkowych benefitów pozwalających obniżyć koszty wyjazdu. Jak mówi Dorota Pachucy z grupy Progres.
1: Też są w firmach przewidziane specjalne budżety urlopowe czy vouchery podróżnicze, które umożliwiają opłacenie noclegów lub atrakcji turystycznych, czy preferencyjne stawki w hotelach i apartamentach, które współpracują z firmami w ramach programów partnerskich. Pracownicy niektórych branż mogą korzystać ze zniżek na bilety lotnicze, tańsze przejazdy kolejowe, autobusowe, pakiety obejmujące ubezpieczenia podróżne.
0: No, oprócz wsparcia finansowego firmy mogą także udzielać pracownikom innych benefitów, na przykład w postaci dodatkowego urlopu poza tą pulą przewidzianą przez kodeks pracy. Możliwości jest więc dużo, no i pewnie warto o nie zapytać w swoich kadrach czy też działach HR.
2: Warto zapytać, bo myślę sobie, że z takim wsparciem wakacje będą po prostu trochę przyjemniejsze. Błażej Kośniewski.
0: I
2: na pewno tańsze.

0: Za 20 minut godzina 8.
1: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
0: A w studiu Rafał Bała, dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Niewyspany?
2: Niewyspany, dlatego że wcześniej wstałem do pracy, ale to...
0: A myślałem, że zawaliłeś noc, żeby mecz obejrzeć.
2: No wieczorem przyznam, że aż tak wcześnie się nie położyłem, jak powinienem przed porannym dyżurem, no ale spokojnie.
0: No dobrze,
2: dajemy radę.
0: Dajemy radę. Hiszpania, Arabia Saudyjska 4-0. Można powiedzieć, że Hiszpania no chyba w końcu odpaliła i coś pokazała. Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. I tu się robi ciekawie 2-2, czyli Republika Zielonego Przylądka ma drugi remis z trudem.

0: trudnym przeciwnikiem. No i papierowy tygrys, czyli Belgia, Iran 0-0.
1: Tak, o tym wszystkim już nasi specjaliści od piłki nożnej będą mówić. Na początek grupa G. Słuchamy opowieści Filipa Jastrzębskiego. Dzień dobry, Filipie.
2: Dzień dobry. No i w grupie G mamy kolejną niespodziankę, ponieważ Belgowie nie poradzili sobie z Irańczykami. No wydawało się, że po tym pierwszym spotkaniu, można powiedzieć, belgijskie śliwki, robaczywki już później będą punktować bardzo dobrze piłkarze Czerwonych Diabłów, a okazało się, że Irańczycy niesamowicie zmotywowani sprawili Belgom spore problemy, bezbramkowy remis w tym spotkaniu, a jedynego gola, choć nieuznanego, to strzelili Irańczycy w 25 minucie. Fantastyczne rozegranie rzutu wolnego, pomysłowe. Tak jak kiedyś Holendrzy w meczu z Argentyńczykami, Mehdi Taremi przejął piłkę w polu karnym po takim szybkim podaniu z rzutu wolnego, przejął piłkę i strzelił do bramki belgijskiej. Okazało się jednak, że był na spalony, minimalny spalony, dosłownie kilka centymetrów. Technologia to wykryła. Belgowie jeszcze kończyli mecz w dziesiątkę. Bongoi został wyrzucony z boiska w 66 minucie. Ostatecznie to spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. No i pierwsze punkty reprezentacji Egiptu. Pierwsze punkty w ogóle w historii występów faraonów na Mistrzostwach Świata. Choć grali wielokrotnie już, to dopiero po raz pierwszy poczuli smak zwycięstwa nad Nowozelandczykami, którzy nieźle zaprezentowali się w pierwszym spotkaniu, jednak minionej nocy musieli uznać wyższość Egipcjan. Fantastyczny występ, czy to Salaha, który miał gola i asystę, czy to Zico, który także pochwalił się golem i asystą. Ostatecznie Egipt wygrywa 3-1 i jest w bardzo dobrej sytuacji, bo objął prowadzenie w grupie G, a Belgowie z dorobkiem zaledwie 2 punktów, podobnie jak Irańczycy, będą grali w tym trzecim spotkaniu o wszystko.
1: Tyle Filip Jastrzębski. Teraz Tomasz Kowalczyk i relacje z meczów grupy H. Witaj, Tomku.
3: Dzień dobry. To może najpierw o tym nocnym meczu Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka, bo sensacji nie brakuje wciąż z tą afrykańską drużyną. Remis 2-2 i wyszli nawet na prowadzenie zawodnicy Republiki Zielonego Przylądka w 21 minucie. Lenini z rzutu wolnego strzelił, a piłkarze Urugwaju, którzy stali w murze, rozstąpili się jak Morze Czerwone. Nie pomógł też Muslera, ten troszkę kontrowersyjny urugwajski bramkarz, jest symbolem, ale też popełnia błędy. No ale ratowali wszystko później napastnicy. Jeszcze przed przerwą, tuż przed przerwą, Araujo i Konobio na 2-1. Wydawało się, że Urugwaj odzyskał tutaj sposób na rozgrywanie tego spotkania, ale później znowu fatalny błąd Muslery. Wyszedł za pole karne, chciał ratować sytuację. Pokonał i 2-2 są punkty i wygląda na to, że kto wie, a Republika Zielonego Przylądka może awansować naprawdę do 1/16 finału. A Hiszpanie zrobili swoje. To był mecz imienia Mikela Oyarzabala, bo asystował przy golu Jamala. Piękne podanie i wykończenie tej akcji przez gracza Barcelony. Później sam Oyarzabal, napastnik Realu Sociedad San Sebastian, trafiał 2 razy do siatki rywali. Na początku drugiej połowy jeszcze Kukureja strzelał, no a tutaj tak nieszczęśliwie piłka się odbiła od Tambaktiego, że wpadła do siatki. Hiszpanie wracają tak na właściwe tory. Cieszy się hiszpańska prasa i Marca i El Mundo Deportivo. No i też ta hiszpańska prasa nie zna litości dla Muslery, bramkarza Urugwaju, i krytykuje go niemiłosiernie.
1: Tomasz Kowalczyk, dziękuję za relację. A jak można się było spodziewać, najwięcej uwagi koncentrują na sobie piłkarze Iranu, niekoniecznie wynikami, ale tym, że rozgrywają mecze na terenie kraju, z którym są przecież w stanie wojny. O ich perypetiach Jan Pachlowski.
4: Iran stawia czoła trudnościom i marzy o pierwszym w historii awansie do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Zespół ten jest zmuszony przybyć do Stanów Zjednoczonych dzień przed każdym meczem i wracać do swojej bazy do Meksyku krótko po jego zakończeniu. Mimo ograniczeń w podróżowaniu i krótszego czasu na regenerację, reprezentacja ta ma realne szanse na awans do fazy pucharowej. Wśród wielu obszarów irańskiego życia, w których pod koniec lutego zapanował chaos na skutek wspólnych uderzeń USA i Izraela, znalazła się krajowa infrastruktura piłkarska. Rozgrywki ligowe zostały wstrzymane. Iran przystępuje w tym tygodniu do trzeciego, ostatniego spotkania fazy grupowej z szansą na awans do kolejnej rundy. Byłoby to osiągnięcie, jakiego

0: kreślał irański selekcjoner. Na zakończenie zmagań grupy G Iran 26 czerwca zagra w Siad z Egiptem. Z Miami Jan Pachlowski.
1: To za kilka dni, a przypomnę dziś Argentyna, Austria, Francja, Irak, Norwegia, Senegal i Jordania, Algieria. Także ten ostatni mecz chyba bardziej dla koneserów.
2: Ale być może będą tacy,
1: oczywiście,
2: którzy
1: zarwą o piątej wstaną, nackę,
2: o piątej, albo wstaną o piątej. A właśnie, to my będziemy mogli sobie obejrzeć. Są plusy, tak, są plusy porannej pracy. A te wszystkie informacje mundialowe przedstawił państwu Rafał Bała.
1: Dziękuję.
3: Program pierwszy Polskiego Radia. Kolejny.

0: Za 12 minut, przepraszam, to się zmieniło właśnie sekundę temu.
1: To się co sekundę zmienia.
0: Za 11 minut, godzina 8.
1: I 8, i 9, i 10.
0: I tak dosiedzimy do 8.15.
1: Moglibyśmy doliczyć, tak, do 8.15, ale wtedy musielibyśmy skończyć z liczeniem czasu, bo już pojawiłby się nasz gość. Połączyłby się z nami Paweł
0: Suski. A mówi to Karol Surówka.
1: Tak jest, który o 8.15 będzie rozmawiał z naszym kolejnym gościem, Paweł Suski. Poseł Koalicji Obywatelskiej, ale też dyrektor placówki medycznej i to będzie istotne.
0: To chyba prowokuje to pierwsze pytanie.
1: Pierwsze pytanie się samo nasuwa, czyli jakie kolejne kroki po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie? Od tego zaczniemy naszą rozmowę.
0: 8.15.
1: Tak jest.
0: Karol Surówka i gość jedynki.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
10: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
11: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
10: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
11: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
10: Poleca JJ.
11: Krzysiek Skiba.
10: Poleca Polskie Radio.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
0: Reklama.
16: Ogłoszenie społeczne.
17: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
16: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
18: Patryk Bedliński, zapraszam. Poważne utrudnienia pojawiły się na opolskim odcinku autostrady A4.
19: Autostrada A4 w kierunku Wrocławia zamknięta, wypadek śmiertelny, objazd przez Opole, Brzeg Nysa chyba, to jest taki zjazd, czy na Nysę, czy to jest 6.

0: to tam już nie pojedzie. Prawdowicie Opole, ostatni zjazd.
1: Rzeczywiście policja wyznaczyła objazdy drogami krajowymi, między innymi trasą 46, ale przed zjazdem na tę właśnie trasę utworzył się już korek, więc pewniejszym zjazdem wydaje się ten na trasę 45, czyli w okolicach Krapkowic. W nocy niestety doszło do poważnego wypadku między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Ciężarówka uderzyła tam w pojazd obsługi autostrady. Zginął jeden z drogowców, a trzy osoby, w tym kierowca ciężarówki, trafiły do szpitala, mówi kapitan Dariusz Grudzień ze Straży Pożarnej w Opolu.
2: W busie były trzy osoby z obsługi autostrady, które prowadziły pracę. Wóz się zapalił po tym uderzeniu. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Na miejscu zdarzenia w tej chwili cztery zastępy straży pożarnej.
1: A drogowe problemy także, między innymi na trasie S8. O tym pan Rafał.
3: Jadę aktualnie S8 z Warszawy do Białegostoku. Na wysokości Emilianowa aż do Małopola drogowcy zamknęli lewy pas, przygotowują się do remontu. To bardzo skutecznie uniemożliwiło płynny ruch, mocno się korkuje. Jak dobrze spojrzałem, kilometr 488.
1: Drogowe kłopoty na S8, także między węzłami Żgów i Róża na 223 kilometrze. Bus z naczepą uderzył w bariery i zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Wrocławia. Na S61 problemy między Ełkiem a Kalinowem w kierunku Warszawy, mamy zwężenie. Jednym pasem na zmianę trzeba jechać między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami w pobliżu Smykowa.
4: Jest 8:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Izabela Kuczyńska
5: i Piotr Balasz. Strażacy przed poranną odprawą w sprawie pożaru fabryki aerozoli koło Ustki. Akcja potrwa na pewno jeszcze kilka godzin.
4: To było pierwsze bezpośrednie spotkanie delegacji Waszyngtonu i Teheranu na neutralnym gruncie Szwajcarii. Krótkie, ale obiecujące rozmowy pokojowe.
5: Lato z radiem wystartowało. Po sobotniej inauguracji dziś pierwszy pełny wakacyjny tydzień z kultową audycją jedynki.
6: To jest fajny moment i dla słuchaczy, i dla prowadzących.
4: Za godzinę odprawa strażaków, którzy od wczoraj walczą z pożarem fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki.
5: Ale już teraz ratownicy potwierdzają, że ich akcja potrwa jeszcze kilka godzin.
4: Jak w tej chwili wygląda, to sprawdził Jan Olęcki.
7: W akcji uczestniczy obecnie 20 zastępów Straży Pożarnej. Jak mówi rzecznik słupskich strażaków, kapitan Piotr Basarab, trwa szczegółowe sprawdzanie terenu zakładu.
8: Trwa dogaszanie, przeszukiwanie pogórzlińska, dogaszanie, częściowe prace rozrywkowe. Działania potrwają jeszcze co najmniej kilka godzin, ale sytuacja się rozjaśni po porannej odprawie. Koło godziny 9 będziemy wiedzieli więcej i czy będziemy potrzebowali kolejne siły i środki.
7: W czasie akcji wybuchły zbiorniki z aerozolami, dlatego strażacy zachowywali szczególną ostrożność. Ewakuowano 20 mieszkańców okolicznych gospodarstw. W pożarze nikt nie ucierpiał, a jego przyczyny wyjaśni policja po ugaszeniu. Jan Olęcki, Polskie Radio.
5: Udział Wołodymyra Zełenskiego w gdańskiej konferencji na temat odbudowy Ukrainy pod znakiem zapytania.
4: Dziś MSZ w Kijowie ma przekazać decyzję w tej sprawie.
5: Kwestia udziału ukraińskiego przywódcy w szczycie jest niepewna po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego najwyższego polskiego odznaczenia, Orderu Orła Białego.
4: A była to reakcja na nazwanie jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA.
5: Zełenski, a w ślad za nim inni ukraińscy przywódcy, odesłali Polsce przyznane im odznaczenia.
4: Tak ten ruch komentował w jedynce europoseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk.
9: Jeżeli oni dzisiaj oddają ordery, to dlaczego nie chcemy oddać tych wszystkich czołgów, pomocy, uzbrojenia, które wysyłaliśmy na Ukrainę przez lata? Oni dzisiaj zwracają nam odznaczenia. Więc niech zwrócą również tą pomoc, którą dostali.
5: Konflikt niebezpiecznie eskaluje, komentują politycy i eksperci. Także premier po raz kolejny pisze, że to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie.
4: A głos w sprawie zabrał także ponownie Wołodymyr Zełenski.
10: My z wami żyjemy jak?
5: My żyjemy od ataku do ataku. Nie możemy żyć od dziękuję do dziękuję. Każdy musi się do tego dostosować. Jesteśmy wdzięczni, ale nie możemy wstawać codziennie rano i myśleć, nie zapomnij dziś każdemu podziękować. Ludzie po prostu giną. Czy możemy chronić was wszystkich w przerwie między wyrazami wdzięczności?
4: Prezydent Ukrainy dodał, że to żołnierze sami wybrali nazwę dla swojej jednostki, a on jako prezydent i naczelny dowódca musi ich wspierać.
5: Temat wraca i wróci także u nas o 8:15. Gościem jedynki będzie poseł Paweł Suski z Koalicji Obywatelskiej.
4: Negocjacje były krótkie, ale według obu stron obiecujące.
5: W Szwajcarii odbyły się pierwsze irańsko-amerykańskie

0: Rozmowy pokojowe, spotkanie o mały włos nie przerwano, gdy Donald Trump zagroził Teheranowi kolejnymi bombardowaniami.
1: Ostatecznie udało się ustanowić kanał komunikacji dotyczący cieśniny Ormus.
2: Cieśnina Ormus stanowiła dla teherańskiego reżimu kluczowy atut przetargowy w trakcie negocjacji. Donald Trump zagroził przejęciem kontroli nad cieśniną wypowiedzi dla programu telewizji Fox News, co niemal doprowadziło do zerwania negocjacji. Według mediatorów nocne negocjacje między USA a Iranem w Szwajcarii zakończyły się konstruktywnie, a rozmowy techniczne będą kontynuowane w tym tygodniu, co nastąpiło po okresie zastoju spowodowanego groźbami prezydenta Donalda Trumpa. Minister spraw zagranicznych Iranu poinformował, że zniesiono sankcje na irańską ropę oraz odmrożono część zagranicznych aktywów tego kraju. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: To są aktualności jedynki.
1: Pierwszy akord był w sobotę. Polka Dziadek obwieściła wtedy początek lata z radiem.
0: A od dziś kultowa audycja na stałe zagości w wakacyjnym programie jedynki od 9 do południa, od poniedziałku do soboty.
1: Lato z radiem ma szczególną pozycję w świadomości słuchaczy, podkreśla dyrektorka programu Pierwszego Polskiego Radia Paulina Stolarek-Marat.
4: To jest taka audycja dla wszystkich, bo na te pikniki przychodzą całe rodziny. Każdy znajduje tam coś dla siebie. Spotkanie z radiem, z ludźmi z radia to jest fajny moment i dla słuchaczy, i dla prowadzących, bo to się nie zdarza codziennie spotkać słuchacza na żywo.
0: No, a te spotkania są możliwe w trakcie co sobotnich pikników radiowych i koncertów, które przez całe wakacje dla Państwa organizujemy.
1: Na otwarcie byliśmy w Bielsku-Białej. W najbliższą sobotę będziemy w Radomiu.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Rafał Bał, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarze zespołów z grup G i H rozegrali minionej nocy mecze drugiej kolejki Mistrzostw Świata. W grupie G Egipt pokonał Nową Zelandię 3-1, odnosząc pierwsze zwycięstwo w historii swoich mundialowych występów. Natomiast Belgia znów zawiodła. Bezbramkowo zremisowała z Iranem. W grupie H niespodzianka. Republika Zielonego Przylądka urwała punkty Urugwajowi, remisując z nim 2-2. W innym meczu tej grupy Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0. W najbliższych 24 godzinach Argentyna, Austria, Francja, Irak, Norwegia, Senegal i Jordania, Algieria. Mundial potrwa do 17 lipca, a wczoraj poznaliśmy mistrza Polski w koszykówce. Została nim Legia Warszawa, która w 7 meczu finału pokonała u siebie Zastal Zielona Góra 78-70. Kapitan złotych medalistów Michał Kolenda po odebraniu pucharu podziękował kibicom.
6: Seria naprawdę, myślę, że która zapadnie długo w pamięci polskiej koszykówki. Niesamowite zwroty akcji, no i atmosfera naprawdę topowa. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj są, za cały sezon, za całe playoffy, że nigdy w nas nie zwątpiliście i że udowodniliście, że hala Bemowo odlatuje za każdym razem, kiedy jej koszykarze wchodzą na boisko.
5: To 9 tytuł warszawian w historii ich występów w najwyższej klasie rozgrywkowej. Polskie siatkarki poniosły drugą porażkę w tym sezonie Ligi Narodów. Na zakończenie turnieju w Bangkoku biało-czerwone uległy Kanadyjkom 2-3 i zajmują 4. miejsce w ogólnej tabeli sezonu. Przed nimi jeszcze turniej finałowy fazy grupowej w Osace. Tam okaże się, czy awansują do turnieju finałowego. Żużlowcy Preso Toruń pokonali u siebie Motor Lublin 61-29 w spotkaniu 9. kolejki Ekstraligi. W innym meczu Faluba z Zielona Góra wygrał ze Spartą Wrocław 47-43.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
8: Pogoda.
0: Burzowa aura nie odpuszcza, zagrzmi dziś we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce, a poza tym słonecznie i jeszcze upalnie. Od 20 stopni maksymalnie nad morzem, 27 stopni na południu do 29, nawet w centrum. Wiatr silniejszy w czasie burzy, ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1009 hektopaskali.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
12: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl.

0: Dzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
1: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
1: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
5: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty, drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Sygnały dnia.
1: A sygnały dnia rozbrzmiewają na antenie jedynki dziś, czyli w poniedziałek 22 czerwca. Imieniny Tomasz, Paulina, Paulin, Jan, Eberhard, Alban, Flawiusz, Innocenty, Achacjusz i Achacy. Gdy słońce w raka z grzmotem wschodzi, to posuchę zwykle przynosi. To oczywiście przysłowie, gdyby ktoś się nie zorientował. To teraz jeszcze spójrzmy, jak dziś operuje, operowało i operować będzie słońce. Wschód słońca 4:14, zachód o 21:01, więc tak jakby nam chyba cały czas minimalnie jeszcze przybywało, dobrze liczę. Nieważne, długość dnia 16 godzin i 46 minut i 22 czerwca 1982 roku, to oczywiście nawiązując trochę do tego, że trwa mundial, nasi biało-czerwoni wygrali 5-1. Nieczęsto nam się takie wyniki zdarzały na mundialach, no jeszcze było Tahiti, jeżeli dobrze pamiętam, 7-0. 5-1 z Peru, co pozwoliło wyjść nam z grupy, w której to wcale nie mieliśmy tak rewelacyjnie sytuacji po pierwszych dwóch remisowych spotkaniach. Ale na razie zamykamy kwestię mundialu. Już teraz na antenie jedynki czas, aby porozmawiać o polityce. W studiu jest Karol Surówka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry ponownie.
1: I łączymy się z gościem jedynki.
0: Rozmowa dnia.
2: A konkretniej naszym gościem jest Paweł Suski, poseł Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Jest pan też dyrektorem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Tucznie. No i w tych dniach muszę zapytać, czy w tym zakładzie funkcjonuje salonik VIP?
3: Nie, absolutnie nie. W jednostkach ochrony zdrowia tego typu, w szpitalach czy też w opiece długoterminowej, wszędzie funkcjonuje normalna kolejka, wszystko jest widoczne w systemie, jesteśmy w e-zdrowiu, NFZ widzi tą kolejkę, to nie są proste sprawy, żeby móc ją omijać, czy też stosować jakieś uprzywilejowane formy.
2: A co pan, panie pośle, robi, jak ktoś dzwoni, jakiś kolega polityki prosi o zaopiekowanie się kimś? Były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, też były dyrektor szpitala, twierdzi, że to się zdarza regularnie, że dzwoni polityk i mówi, że ktoś jedzie, no i weźcie tam.
3: Nie tylko, panie redaktorze, nie tylko polityk, bo to są sprawy życiowe, sprawy ludzkie, choroba osoby bliskiej wpływa też na życie całej rodziny. Ja zawsze mówię, proszę przygotować się również na konfrontację z rodziną, która jest numer jeden w kolejce, numer dwa, numer trzy. Co powiedzieć tym ludziom, jeśli chcielibyście, aby przyjąć pacjenta, pacjentkę poza kolejką, czy też w trybie pilnym? To są niedopuszczalne rzeczy, które po prostu nie mogą się zdarzać.
2: To jakim cudem się zdarzyła? Jakim cudem zdarzyła się w Szpitalu Południowym, że powstał, jeżeli wierzyć doniesieniom medialnym, cały system szybkiej ścieżki dla polityków KO?
3: Czy potwierdzi to kontrola, tego nie wiemy. To są też bardzo ostre wymysły opozycji. Te infografiki są nieprawdziwe, bo jeszcze wczoraj rozmawiałem z Kasią Piekarską, którą bardzo skrzywdzono. Nigdy tam nawet jej stopa nie powstała w Szpitalu Południowym, a znalazła się w gronie osób tak zwanych uprzywilejowanych. I to zwykła polityczna walka. Wykorzystuje się każdy moment, każdą sytuację, żeby, że tak powiem, dokopać przeciwnikowi kolokwialnie. Przepraszam za ten kolokwializm, ale polityka stała się bardzo brutalna i nieprawdziwa.
2: Opozycja te sprawy wykorzystuje politycznie, no ale takie jest wilcze prawo opozycji, a paliwa otrzymała sporo. Otrzymała radnego, byłego już radnego KO, młodego lekarza, który pełnił funkcję, której nie powinien pełnić, bo nie miał specjalizacji. Zarobił tam 1 600 000 zł, no i miał jakiś pokoik, z którego korzystał. Kontrola wykaże, w jaki dokładnie sposób, no ale domysł jest taki, że stworzył szybką ścieżkę dla swoich kolegów. Paliwa dostarczyliście.
3: Myślę, że z punktu widzenia też osoby, która w ochronie zdrowia może powiedzieć coś więcej, to ja po cichutku cieszę się, że ten temat wynagradzania lekarzy został poruszony. Bo docelowo musimy zrobić bardzo poważną reformę w tym zakresie i przez długie lata, czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy my również, nie mieliśmy do końca takiej sposobności czy narzędzia uzasadnienia też społecznego, żeby móc. To jest olbrzymia grupa zawodowa.

0: Mamy bardzo silne też NGOsy lekarskie, a to tylko jest jeden z lekarzy. Nie mówimy o lekarzach, którzy są też dyrektorami. To jest zupełnie też niefajna forma, w której z grupy uprzywilejowanej, czyli tej korporacyjnej, nazwijmy to, prowadzi się zarządzanie, ponieważ inaczej patrzy się też na relacje. Nie ma dzisiaj w ochronie zdrowia rynku pracodawcy.
1: Panie pośle, potrzeba reformy zdrowia jest ogromna. Tutaj zgodzą się politycy wszystkich opcji, tylko że Naczelna Izba Lekarska odpowie tutaj panu posłowi, że lekarze są kozłem ofiarnym afery politycznej, to znaczy sytuacji, w której polityk nadużywał swoich wpływów, nadużywał swojego stanowiska.
0: Tak, to jest nieprawidłowe, zostanie wyjaśnione, natomiast wracamy do tego, że od lat mówimy o braku pieniędzy w ochronie zdrowia. Ja cały czas będę do tego wracał, ponieważ ja w swojej jednostce mam przyzwoity personel medyczny i wspaniałą zaplecze, przede wszystkim w małej miejscowości, jaką jest piękne Tuczno. Ponieważ jestem dobrym pracodawcą, to mogę na gruncie komunikacji z załogą uzyskać troszkę więcej niż wielkich aglomeracjach.
1: Panie pośle, ale ta rozmowa o pieniądzach na służbę zdrowia, no rzeczywiście potrzebne są, tylko że ta sprawa, ta afera jest paliwem dla tych, którzy twierdzą, że tych pieniędzy jest za dużo. Słyszymy już polityków Konfederacji, którzy mówią, po co podnosić składkę zdrowotną, jeżeli jest lekarz młody 28-latek, który zarobił 1 600 000 zł. To jest argument dla tych, którzy uważają, że w służbie zdrowia jest za dużo.
0: Co ma zrobić dyrektor szpitala, któremu lekarze grożą, że wyprowadzą cały oddział dochodowy, który mógłby ekonomicznie wesprzeć wynik szpitala i stawiają warunki, że to może być nie mniej niż 300, 400, 500, 550 zł za godzinę. I to jest powszechna praktyka rozbijająca bank, że tak powiem, bo dyrektor jest często też politycznie uzależniony czy od starosty, czy od marszałka i musi sprostać zadaniom, żeby ten wynik poprawiać. Więc zgadza się na takie stawki, bo przecież od lat szpitale były zadłużone. Nikt nawet nie myśli o tym, że może być szpital zamknięty. A to jest nieprawda. I taka rozmowa z lekarzami
1: powoduje, że... jest potrzebna, to jest jasne. Pytanie, dlaczego, wrócę do pytania, dlaczego ta sprawa nie wyszła wcześniej? Media opisują, że pracownicy szpitala, jeden z ordynatorów, ordynator chirurgii, próbował zwrócić uwagę na to, że są nieprawidłowości, że lekarz, który nie ma specjalizacji, pełni funkcję, gdzie specjalizacja jest wymagana. Podobno pisał w tej sprawie ścieżką nieoficjalną do prezydenta miasta. Dlaczego to nie wyszło wcześniej?
0: Nie mam pojęcia. To właściwie istotą tutaj jest, że ten lekarz składał oświadczenie majątkowe. W tej chwili internauci przeglądają oświadczenia majątkowe różnych lekarzy. W tym mamy też i tych, którzy krytykują, bo z PiS-u mamy pana Krzysztofa Żochowskiego, bodajże dyrektora szpitala w Garwolinie, który też zarobił ponad 1 000 000 zł i no, jakoś się tym media nie interesują. Myślę, że to jest wisienka na torcie i musimy rozpocząć dyskusję rzeczywiście, ile pieniędzy w budżetach szpitali zostanie, jeśli wprowadzimy jakieś regulacje, które pozwolą normalnie wynagradzać lekarzy.
1: A oprócz dyskusji o zmianach w służbie zdrowia, jakie powinny być konsekwencje polityczne? Prawo i Sprawiedliwość domaga się konsekwencji na wyższym szczeblu, nie tylko na szczeblu szpitala, ale też konsekwencji wobec wysoko postawionych osób w Koalicji Obywatelskiej. Wymieniają Rafała Trzaskowskiego, wymieniają Marcina Kierwińskiego.
0: Panie redaktorze, ale nie, to wymieńmy Jarosława Kaczyńskiego, który korzystał z pozycji uprzywilejowanej w szpitalu w Lublinie. Dlaczego jako szef partii nie poda się do dymisji, gdzie był witany z kwiatami, a przede wszystkim zamknięto pół oddziału, żeby móc przyjąć pana prezesa w takich warunkach komfortowych, bez dodatkowych rozpraszaczy w postaci pacjentów obok. No, nie, bądźmy rozsądni, to jest tylko jeden z elementów, który pozwoli nam rzeczywiście zreformować ochronę zdrowia.
1: Do nieprawidłowości dochodziło za rządów Prawa i Sprawiedliwości również w służbie zdrowia. Przypadki były opisywane przez media, tylko że No miało być inaczej. Zapowiadaliście koniec tłustych kotów w 2023 roku. Mieliście pieniądze być zmianą też w służbie zdrowia.
0: Panie redaktorze, pieniądze demoralizują. Ja się cieszę, że mam lekarzy normalnych, którzy potrafią mówić o pieniądzach w sposób absolutnie życiowy, ludzki. Mamy ścieżkę, czy też w tej chwili podwyżki od 1 lipca. Lekarz ustawowy

0: zakresie będzie zarabiał 13 tysięcy brutto. Oczywiście to jest utopia, bo żaden z lekarzy tyle nie zarabia, chyba że jest...
1: Panie pośle, a czy pieniądze demoralizują też władzę?
0: Ależ oczywiście. To jest element, który bardzo statystycznie powiedzmy, że jeśli na 100 polityków, czy 100 dyrektorów szpitali, czy 100 lekarzy będzie 20, czy 15, może mniej, tego nie wiemy. Oni dadzą się skusić i tutaj w tym przypadku mamy radnego, mamy działacza, mamy lekarza, który jeszcze nawet nie miał specjalizacji. To jest dramatyczna sytuacja, że ktoś pozwolił tak wysoko go wynagradzać, ale to audyt, prokuratura, są służby do tego, żeby wszystko obnażyć. On sam, jak widać, przyznał się do tego, bo oddał pieniądze. My wypalamy to gorącym żelazem. Natomiast ja cały czas wracam, że to jest dobry przyczynek do rozmowy, ile pieniędzy w budżetach dyrektorów szpitali zostanie, jeśli zreformujemy te wynagrodzenia.
1: I ten temat też będzie w parlamencie powracał. Ja natomiast jeszcze muszę pana posła zapytać o spór, coraz ostrzejszy spór na linii Kijów-Warszawa. No tak. Prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. I teraz pytanie, czy premier powinien tę decyzję kontrasygnować, bo formalnie został jeszcze jeden krok w odebraniu tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Czy premier powinien się do tego przyłożyć?
0: W tej chwili mamy sprawę jasną, ponieważ prezydent Zełenski zwyczajnie pocztą odesłał order Orła Białego do kancelarii prezydenta. Temat
1: odesłał, ale chyba formalnie pozostaje kawalerem Orła Białego. Tutaj jeszcze potrzebna jest kontrasygnata premiera, jeżeli się nie mylę.
0: Na tym poziomie w tej chwili rzeczywiście takiego, tych emocji, które zostały wywołane, bo my mówimy o polityce historycznej, która wywołała niezwykłe emocje w polityce bieżącej. Wiadomo, że obaj prezydenci popełnili straszliwy błąd. Jeden prezydent, który dotknął wrażliwego tematu z punktu widzenia relacji Polski i Ukrainy, mówię o prezydencie Zełenskim, a drugi prezydent również na potrzeby polityki wewnętrznej uległ emocjom i pokusie, żeby rzucić kamyczek do właśnie ogródka premiera. Myślał, że w ten sposób postawi premiera Donalda Tuska przed trudnym
1: wyborem. A który
0: wyborem.
1: Z prezydentów bardziej zaszkodził polsko-ukraińskim relacjom? Prezydent Zełenski czy prezydent Nawrocki?
0: Prezydent Nawrocki zdecydowanie, ponieważ prezydent Zełenski potrzebował zjednoczenia wokół przede wszystkim bardzo udanych ataków w tej chwili na Rosję i w głębi Rosji. Prezydent Nawrocki zjednoczył wszystkich prezydentów ukraińskich, nawet nieprzychylnych sobie, i to jest wielka zasługa, muszę powiedzieć.
1: Natomiast ale prezydent Zełenski mimo naszych nacisków zdecydował się na nazwę bohaterów UPA, no i później podsycił ten konflikt, odsyłając order. To też był mocny gest.
0: No i inni też ukraińscy politycy odsyłają. Mamy bardzo poważny konflikt na linii Kijów-Warszawa. A my cóż, my jesteśmy niestety taki genem ofiar. Ciągle jesteśmy zdradzeni o świcie, ciągle na kogoś jesteśmy obrażeni. Mamy coś w sobie takiego, że ta polityka historyczna degraduje naszą teraźniejszość. Winston Churchill powiedział, jeśli będziecie kłócić się o przeszłość, stracicie przyszłość.
1: I tym właśnie w ten sposób cytatem musimy naszą rozmowę zakończyć. Paweł Suski, poseł Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie
0: pośle. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Dobrego dnia.
2: Na zegarach 27 minut po godzinie 8, a przed nami jeszcze rozmowa z Jackiem Czarneckim o najciekawszych wydarzeniach politycznych.
3: Polskie Radio.

0: 8:30. Przed nami skrót aktualności, które przedstawi Piotr Balasz.
1: To zwykła polityczna walka, by dokopać przeciwnikowi. Tak gość radiowej jedynki Paweł Suski z Koalicji Obywatelskiej komentuje zarzut opozycji w sprawie skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie i omijania kolejek do lekarzy przez działaczy ugrupowania.
2: Czy potwierdzi to kontrola? Tego nie wiemy. To są też bardzo ostre wymysły opozycji.
1: Wołodymyr Zełenski dziś ma zdecydować, czy przyjedzie do Gdańska na planowany na czwartek szczyt w sprawie odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stoi pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego przez Karola Nawrockiego.
3: Władze w Kijowie w związku z decyzją Karola Nawrockiego zapowiadają symetryczne kroki.
1: 8 osób, wśród nich poseł Dariusz Matecki, zasiądzie na ławie oskarżonych w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Rusza proces w sprawie przywłaszczenia środków z Funduszu Sprawiedliwości oraz fikcyjnego, zdaniem śledczych, zatrudnienia posła PiS w Lasach Państwowych. To ostatni dzień festiwalu Dwa Teatry, święto teatrów radiowego i telewizyjnego i to okazja, by zobaczyć, jak powstają słuchowiska.
4: Też jest ten element, że aktor się może pomylić, że coś może nie wyjść, że to jest na żywo.
1: Wieczorem gala i wręczenie nagród. Belgia znowu gubi na mundialu punkty, tym razem bezbramkowo zremisowała z Iranem. Zaskakuje Republika Zielonego Przylądka, która po remisie z Hiszpanią remisuje też z Urugwajem 2-2. Poza tym Egipt wygrał z Nową Zelandią 3-1, Hiszpania z Arabią Saudyjską 4-0. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 9:00.

0: Pogoda.
1: No i spoglądamy na to, co dziś dziać się będzie w pogodzie w całej Polsce, a przypomnijmy, że południowa część Polski ma pozostawać w gorącej, wilgotnej masie powietrza zwrotnikowego, z kolei północna część w chłodniejszej, polarnej morskiej. Jakie będą tego efekty? Na północy i zachodzie kraju zachmurzenie będzie dziś mało umiarkowane, z kolei na południu i wschodzie umiarkowane i duże, i tam przelotnie też może popadać deszcz, miejscami mogą pojawić się burze, ba, może nawet pojawić się i grad. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, 26 stopni w centrum do 30 stopni na południowym wschodzie kraju. Tam będzie najcieplej. Z kolei po drugiej stronie, czyli tam, gdzie najzimniej, to tam pojawi się zaledwie 18 stopni Celsjusza. I zdradzę, że te najniższe temperatury będą występować nad samym morzem. Wiatr słaby, umiarkowany, północny, północno-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach może osiągać prędkość do 80 km na godzinę. W górach wiatr porywisty.

0: Reklama.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Reklama. Autopromocja.
3: W tym roku maskotką lata z radiem został piesek Kundenek. Nasze studio odwiedzą więc goście i ich psiaki. Aktor Arkadiusz Jakubik z Bazylem oraz Jan Majewski z Lorą. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek. Lato z radiem w jedynce. Dziś od 9:00.
4: Roman Czajarek. Zapraszam.
5: Jedynka. To jest radio.

0: Za 22 minuty godzina 9.
1: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: A jakie tematy będą dziś dominować? Przypomnijmy, prezydent Nawrocki odebrał order białego prezydentowi Ukrainy, a ten natychmiast order odesłał i to pocztą do kancelarii.

0: kancelarii prezydenta. No i właśnie ten wątek będzie dominować w skrócie politycznym Jacka Czarneckiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: To teraz pierwsze pytanie. Jak te, właściwie nie ten fakt, te dwa fakty komplikują relacje czy też stosunki polsko-ukraińskie?
1: No one bardzo już skomplikowały. Mówiliśmy w aktualnościach jedynki o tym, że nie wiadomo, czy prezydent Zełenski przyjedzie na konferencję do Gdańska, na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy, ale to też komplikuje stosunki, że tak powiem, osobiste prezydenta Zełenskiego z władzami Polski, no bo tak jak powiedziałeś, prezydent Zełenski odesłał przez kuriera order Orła Białego i jeszcze dopiekł prezydentowi Nawrockiemu, bo polski prezydent mówił, odbierając order, że to symbol najwyższego zaufania Rzeczpospolitej. Prezydent mówił o rosyjskim imperializmie, o rozbiorach, Sybirze i Katyniu. Na to Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że jeśli wierzy się, że ten szczególny symbol może pozostać przy Katarzynie II, Benito Mussolinim i Gerhardzie Schröderze, to my na Ukrainie nie będziemy się z tym kłócić. Przypomnijmy, Katarzyna II jest odpowiedzialna za rozbiory Polski. Benito Mussolini to faszystowski sojusznik Hitlera, a Gerhard Schröder to były kanclerz, a aktualny sojusznik Putina. Oni wszyscy wciąż mają order Orła Białego i prezydenta Nawrockiego jakoś to nie wzrusza. Ale trzeba powiedzieć jasno, bo tu trochę winy jest po obu stronach. UPA to formacja odpowiedzialna za ludobójstwo na Polakach i Żydach w czasie II wojny światowej. I prezydent Zełenski powinien chwilę pomyśleć, zanim nadał imię bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. A prezydent Nawrocki powinien trochę wziąć na wstrzymanie, zanim order tak głośno odebrał.
0: No i teraz pytanie. Co w takim razie decyzja naszego prezydenta i odpowiedź prezydenta Ukrainy w tym sporze, czy też w tych relacjach zmieni? No bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o temat UPA, no to tu nic nie drgnęło.
1: Myślę, że nie tylko nie drgnęło, ale też utwardziło stanowisko Ukrainy. Najdobitniej powiedział to Andrii Sibicha, minister spraw zagranicznych Ukrainy, który oddając swoje odznaczenie, czyli Krzyż Zasługi Rzeczpospolitej, powiedział, że żaden prezydent innego państwa nie będzie nam więcej dyktował naszej historii. I jest to trochę zbieżne, i tu jest pewna ironia albo chichot historii z tym, co mówił 3 lata temu, 11 lipca 2023 roku, szef polskiego IPN-u, Karol Nawrocki. Tak, ten sam Karol Nawrocki, który wtedy powiedział, uważam, że swoich bohaterów Ukraińcy mają prawo wybierać sobie sami. Nawet jeśli dla nich bohaterem jest Stepan Bandera czy Roman Szuchewicz. Polacy nie będą wybierać patronów ukraińskich ulic. To mówił obecny prezydent w telewizji Republika, tylko że wtedy rządził PiS. Dziś, gdy PiS jest w opozycji, prezydent idzie na zaostrzenie stosunków z Ukrainą. Jak słusznie zauważył prezydent Zełenski w jednym z wywiadów, ostatnich wywiadów, prezydent Nawrocki już teraz gra na wybory w 2027 roku.
0: No, tylko tyle, że polscy publicyści mówią z kolei o tym, że decyzja prezydenta Zełenskiego też była podyktowana wewnętrzną polityką i wewnętrznymi jakimiś kalkulacjami, ale to zostawmy w takim razie Ukrainę, no bo pytanie, czy rzeczywiście ten temat będzie dominować przed wyborami parlamentarnymi i na ile w tym czasie jeszcze aktualnym tematem będzie to, co dziś dzieje się wokół Szpitala Południowego i wokół pewnego młodego lekarza milionera.
1: No, na pewno temat służby zdrowia to jest temat, jak zresztą rozmawialiśmy z Arturem Makarą, wydawcą audycji przed programem, to jest temat, o którym się rozmawia przy niedzielnym obiedzie. Ten młody milioner już został wyrzucony, zresztą tak jak mówił nasz gość Sygnałów Dnia, pan poseł Suski. Ten młody człowiek już został wyrzucony i z Platformy i z Koalicji Obywatelskiej, nie jest już radnym, został też wyrzucone ze szpitala, ale tak, służba zdrowia i zarobki lekarzy mogą powrócić w kampanii wyborczej. Zresztą rozśmieszył mnie i drugi poranny gość, czyli wcześniejszy poseł Mularczyk, bo i on, i inni politycy PiSu teraz głośno krzyczą, że konieczna jest natychmiastowa reforma służby zdrowia. Tylko że PiS zapomina, że rządził przez 8 lat i tejże służby zdrowia nie potrafił zreformować. Na co do zarobków lekarzy, no to Gazeta Wyborcza opisuje inny przykład lekarza, radnego z PiSu, dyrektora szpitala w Tomaszowie Lubelskim, który co prawda zarobił nie milion, a tylko 864 tysiące złotych, no ale i tak na jak na 18-tysięczne miasteczko, to jednak są kolosalne pieniądze, jak wylicza Gazeta Wyborcza, albo lekarz musiał pracować 360 godzin miesięcznie, albo

0: ma jakąś hiperstawkę godzinową. Dodajmy, że też jest radnym, a to też są dodatkowe obowiązki. Poseł Paweł Suski mówił przed kilkunastoma minutami o gigantycznych zarobkach innego dyrektora szpitala, tym razem w Garwolinie, ale bądźmy uczciwi. Takie kokosy zarabia niewielka grupka lekarzy. Większość zarabia między 10 a 20 tysięcy złotych miesięcznie brutto, a początkujący lekarze jeszcze mniej. A że reforma służby zdrowia jest konieczna, to wszyscy wiemy od lat, wszyscy chodzimy do lekarza i jak na razie od ćwierćwiecza nikomu się tej służby zdrowia zreformować nie udało.
1: No i pytanie tylko w takim razie, jak długo jeszcze będziemy na taką reformę czekać i czy w ogóle takiej reformy, prawdziwej reformy, kiedykolwiek się doczekamy?
0: Szczerze, takie reformy przeprowadza się na początku kadencji. Platforma nie potrafiła, czy koalicja obecnej rządząca nie potrafiła tego zrobić na początku kadencji. Rok przed wyborami chyba taka reforma się nie uda.
1: A wierzysz w to, że po wyborach ktokolwiek podejmie się takiej misji?
0: Ja myślę, że wszyscy zamierzają się podjąć takiej misji. Zawsze to jest jedno z haseł wyborczych, tylko później przychodzą realia i wszyscy się zderzają ze ścianą, jeśli chodzi o reformę.
1: No tak, i temat reformy służby zdrowia jakoś przestaje być tak ważny i tak pierwszoplanowy. Jacek Czarnecki, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Do widzenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Za 12, tam prawie za 11 minut godzina 9.
1: Już za chwilę. Już za momencik.
0: To ja się już
1: Lato
0: wyłączam.
1: Zatem zacznie się kręcić. Dzień dobry.
0: Roman Cojarek, dzień dobry.
1: Ja czemu pan nie teraz... przyjechał do Bielska? Czemu bo... pana nie było? Czemu pan sobie wybrał dyżur w radiu? Ja rozumiem, że obowiązki obowiązkami, ale można było potem wsiąść w jakiś samolocik, myśmy byli na lotnisku i myśmy czekali.
0: To ja teraz powiem tak, szkoda, że państwo tego nie widzą, bo ja spuściłem oczy w dół i udaje, że mnie
1: że
0: nie ma.
1: Się opaliłem na scenie, tak, troszkę tak. Gorąco było, delikatnie.
0: Ale to o to chciałem zapytać, bo ja wiem, mamy zapowiedzieć to, co będzie po godzinie 9, ale muszę fajnie. Spytać, jak było w weekend.
1: Bazyl będzie po 9. Weekend był rewelacyjny i jestem pełen podziwu dla naszych słuchaczy, że państwo po pierwsze przyszliście przed 9 rano, brawo wy. Po drugie zostaliście do 22, brawo wy razy dwa. Po trzecie wytrzymaliście w tym upale 34 stopnie
0: no
1: w pewnym
0: tak.
1: momencie.
0: Tak, tam była niezła żarówka.
1: Tak. Lampka.
0: Lampka, przepraszam, lampka.
1: Lampka. Lampka i w pewnym momencie zbierało się na burzę, wpadłem w przerażenie, było świetnie. No a poza tym, wiesz, impreza z Dodą, Marylą Rodowicz, ze Szpakiem. No
0: a to się
1: działo
0: prowadzi,
1: się,
0: tak?
1: Delikatnie mówiąc, to się działo, tak. No i nasze maskotki. Ta premiera tej maskotki to było szaleństwo. I nasza Dagmara, czyli nasz nowy nabytek w lecie z Radiem Brawo, ona poradziła sobie świetnie. Już widziałem, że tam panowie niektórzy ze zazdrością patrzą. Nie będę tłumaczył dlaczego. Przyjdźcie na imprezy, po prostu sami to zobaczcie.
0: Będzie okazja, żeby tak, przekonać się, zobaczyć na własne oczy, posłuchać również na własne uszy, jeżeli to dobrze brzmi.
1: No średnio to zobaczysz, brzmi, prawda? To drugie, tak.
0: Tak, tak, tak. Ale potem złożyć sobie to wszystko w całość.
1: Tak. I wygrać nasze maskotki. I dzisiaj
0: bardzo
1: będzie...
0: ładne. Wiesz, ja byłem chyba jedną z ostatnich osób, które nie miały pojęcia, jak ta maskotka wygląda, bo nikt nie chciał mi powiedzieć.
1: To ja wiedziałem, ale dostaliśmy zakaz od szefowej i było hasło, że jest embargo do 9 rano. Ale no,
0: tak mi właśnie
1: się
0: tłumaczono ten brak
1: podobno
0: informacji.
1: Podobno ktoś się w piątek wygadał.
0: Aha.
1: I teraz trwa poszukiwanie, kto się wygadał.
0: No to ja akurat nie byłem tego niestety świadkiem.
1: Ja też nie. Będzie Bazyl i Bazyl, uwaga, to jest... Bo będą znane psy przychodziły do naszego studia. Co tam właśnie?
0: A to nie przypadek.
1: Tak. I Arkadiusz Jakubik mówi to panu coś na pewno. To jest gigant
0: mówi.
1: Polskiej sceny.
0: Mówi.
1: I to jest tylko jeden z wielu gości dzisiaj w naszym programie. I każdy z psiakiem przychodzi. Arkadiusz z Bazylem.
0: No i to jest...
1: Jakiej rasy jest Bazyl? Ja też nie
0: Kundelek.
1: Wiem. Nie? Nie zdradzamy. To
0: ale ja nie wiem, strzelam.
1: To jest pytanie dla słuchaczy.
0: A,
1: 71-151, piszcie, zrewanżuje się naszą maskotką.
0: No i zobaczymy, kto trafi. Roman Czajarek już od godziny 9 na antenie jedynki.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Reklama.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
0: Reklama. Radio Kierowców.
13: Patryk Bedliński, zapraszam. Spore problemy na autostradzie A4 w Opolskiem. Między węzłami Opole Zachód i Brzeg ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Niestety zginął jeden z

0: drogowców, a 3 osoby, w tym kierowca ciężarówki, trafiły do szpitala. Jest blokada zarówno w kierunku Wrocławia, jak i do Katowic. Ci z Państwa, którzy jadą w stronę zachodnią, mogą zjeżdżać z autostrady A4 już na drogę 45 w okolicach Krapkowic, aby uniknąć chociażby postoju w korku. Na A6 także są problemy. Pod Szczecinem, między węzłami Radziszewo i Klucz, zdarzyły się 2 ciężarówki. Skutek tego wypadku to blokada jednego pasa w kierunku Świnoujścia. A teraz wieści od Państwa.
1: Chciałem ostrzec kierowców jadących drogą 875 między Sokołowem a Leżajskiem. Doszło do groźnego wypadku, są osoby ranne. Już jest policja i jadą służby ratunkowe. Droga jest zamknięta. Wypadek miał miejsce na wysokości 70 km na rozjeździe.
0: Bardzo dziękujemy i przypominam, na wiadomości od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem telefonu 22 513 11 11. Na S6 kłopoty pojawiły się między węzłami Kołobrzeg Zachód i Kiełpino na jezdni w kierunku Szczecina. To 80 km. Ciężarówka wjechała do rowu i przez to prawy pas jest zablokowany. Na S8 tymczasem problemy w Łódzkiem między Żgowem a węzłem Róża. Na jezdni do Wrocławia mamy tam zwężenie. Zwężenie także na S60 między węzłami Ełk Wschód i Kalinowo. Na 72 na trasie Konin-Turek jedziemy tylko jednym pasem. To dlatego, że w pobliżu Żychlina zderzyły się 2 samochody osobowe.

0: tvoří Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Powiedzieć dziękuję za to, co się wydarzyło w sobotę, to nic nie powiedzieć. Bardzo, bardzo Państwu za to wszystko dziękujemy. Za to, że przyszliście od 9 rano do 22 wieczorem, że wytrzymaliście w tym upale. Było rewelacyjnie, to były tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi od samego rana, od audycji, przez nasz piknik radiowej jedynki, przez tyle nowości. I potem po wielki koncert między 20 a 22. Doda, Rodowicz, Szpak, Klepacz, Kajra. Oj, można by długo wyliczać. Działo się naprawdę. I przede wszystkim nasze maskotki. No to uwaga, nie zwalniamy tempa. Wręcz odwrotnie, przyspieszamy w radiowej jedynce. I dzisiaj na naszej antenie kultowe skojarzenia, wakacje marzeń, pierwsze rowery do rozdania, oczywiście maskotki. I on, gigant polskiej sceny, Arkadiusz Jakubik z Bazylem. Bo to Bazyl będzie dzisiaj najważniejszy. Roman Czajarek, zapraszam do lata z radiem. Zapraszam do programu Pierwszego Polskiego Radia. Tu się dużo zmienia na lepsze. Czas na aktualności, które przedstawi Izabela Kuczyńska.
5: Południowo-wschodnia Polska wciąż z alertami związanymi z upałem i burzami. Poza tym w pogodzie uspokojenie i lekkie ochłodzenie. Rusza kolejny proces w sprawie przywłaszczenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. W Szczecinie na ławie oskarżonych 8 osób, w tym poseł PiSu Dariusz Matecki. Festiwal Dwa Teatry na ostatniej prostej. Wieczorem poznamy laureatów nagród.
6: Słuchowiska były świetne. Bardzo wiele osób zasłużyło na to, by zostać nagrodzonymi.

0: Ponad 3,5 tysiąca interwencji strażaków w związku z nawałnicami. Tyle wezwań odnotowano od piątku do niedzieli. Najwięcej w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku, a także w Małopolsce. Najczęściej było to usuwanie połamanych drzew i konarów, udrażnianie przepustów i wypompowywanie wody z zalanych posesji. Nikt nie został ranny. Ale to nie koniec niebezpiecznej pogody. Na dziś synoptycy przewidują burze w południowej i wschodniej części Polski. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, przypominał w Polskim Radiu 24 o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
1: Najlepiej pozostać w domu. Starajmy się nie przebywać pod drzewami, jeżeli jesteśmy dziś na terenie otwartym, a trwa burza, jak również jeżeli możemy, nie parkujmy samochodów w pobliżu drzew. Jeżeli mamy jakieś elementy, które mogłyby zostać porwane, zrzucone przez wiatr, czy to z balkonu, czy na naszym podwórku, postarajmy się je zabezpieczyć.
0: A z każdym dniem pogoda w Polsce będzie się stopniowo stabilizować. Po burzowym i upalnym weekendzie temperatura w większości kraju spadnie dziś do 20 kilku stopni Celsjusza. Poseł Dariusz Matecki wśród 8 osób, które mają dziś stanąć przed sądem w Szczecinie rozpoczyna się proces w sprawie przywłaszczenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Ale to nie jedyne zarzuty, jakie przedstawiono posłowi PiSu. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
2: Polityk PiS usłyszał w tej sprawie 6 zarzutów. Dotyczą ustawiania konkursów tak, by środki z Funduszu Sprawiedliwości trafiały do powiązanych z Mateckim stowarzyszeń Fidei Defensor i Przyjaciół Zdrowia. Środki, a mowa o ponad 16 milionach złotych, zamiast na pomoc ofiarom przestępstw, miały trafić na kampanię, dzięki której Matecki wszedł do Sejmu. Poseł jest oskarżony też o fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych, gdzie miał zarobić 500 000 złotych. Oskarżonym grozi 10 lat więzienia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Przyjazd Wołodymyra Zełańskiego do Polski pod znakiem zapytania. Prezydent Ukrainy jest wśród gości zaproszonych na czwartek do Gdańska, gdzie odbędzie się dwudniowy szczyt w sprawie odbudowy Ukrainy. Ale po tym, jak Karol Nawrocki odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego, Kijów zastanawia się nad udziałem w konferencji i dziś ma być w tej sprawie decyzja.
3: Władze w Kijowie w związku z decyzją Karola Nawrockiego zapowiadają symetryczne kroki. Pierwszym może być absencja ukraińskiego prezydenta na organizowanym w tym tygodniu w Gdańsku ważnym szczycie poświęconym Ukrainie. Szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha zaznaczył, że decyzja może zapaść już dziś. W poniedziałek ponownie przedstawimy prezydentowi Ukrainy informacje dotyczące gotowości do tej konferencji, skutków poszczególnych decyzji oraz sposobu jej przeprowadzenia. Na podstawie tych informacji prezydent podejmie decyzję. W gdańskiej konferencji uczestniczyć ma m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ale też kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Jedna osoba zginęła, załoga musiała się ewakuować po rosyjskim ataku na Morzu Czarnym. Dwie jednostki handlowe zostały trafione dronami. Na jednym ze statków pływającym pod banderą Panamy wybuchł pożar. W efekcie ataku zmarł 58-letni egipski kucharz. 8 marynarzy, w tym obywatele Turcji i Indii, opuścili jednostkę na tratwie ratunkowej. Minionej nocy rosyjskie drony atakowały też statki pływające pod banderami Palau i Belize. Według wstępnych informacji nikt nie odniósł tam obrażeń, a jednostki mimo uszkodzeń kontynuowały rejs.
4: To są aktualności jedynki.
0: Ostatnie prezentacje spektakli i słuchowisk, a dla widzów ostatnia szansa, by wybrać swoich faworytów. Dobiega końca Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w Sopocie. O Grand Prix i liczne nagrody rywalizuje 16 produkcji radiowych i 19 spektakli telewizyjnych. Wszystkie na bardzo wysokim poziomie, podkreśla przewodniczący konkursu radiowego, aktor Olaf Lubaszenko.
5: Odetchnąłem z ulgą, kiedy przeczytałem, że jest wiele nagród do rozdania, bo te słuchowiska były świetne. Bardzo wiele osób zasłużyło na to, by zostać nagrodzonymi. Na końcu chyba zazwyczaj decyduje to samo w tego rodzaju werdyktach. To, czy nas porusza, i to chyba jest najważniejsze.
0: O 14:00 prezentacja ostatniego konkursowego słuchowiska, a do 16:30 najlepsze sceniczne produkcje radia i telewizji może wskazywać publiczność. Wręczenie nagrody widzów wraz z innymi wyróżnieniami wieczorem podczas uroczystej gali w Sopockim Teatrze Atelier. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.

0: Pogoda.
1: To teraz szybciutko informacje o pogodzie. Zacznijmy od tego, gdzie najcieplej, gdzie najzimniej w tej chwili w Polsce. Najcieplej w Kozienicach, 25 stopni. To jest jeszcze nic, będzie więcej. Najchłodniej w Koszalinie, czyli prawie że nad morzem, 17 stopni wskazują termometry. Państwo pytacie, kiedy będzie chłodniej. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Przejrzałem prognozę pogody na najbliższe 7 dni, na cały tydzień. Nie robi się chłodniej. W sobotę w Radomiu na koncercie Lata z Radiem planowane mniej więcej 31-32 stopnie w ciągu dnia. No wieczorem będzie 28. To będzie taka zmiana. Dziś w naszym kraju, dzisiaj można powiedzieć, to tak w ogóle lajcik. Temperatura maksymalna od 22 na Pomorzu, przez 26 w centrum, do 31 na południowym wschodzie kraju. Uwaga, dalej mogą pojawiać się burze, gwałtowne porywy wiatru w czasie tych burz, deszcz i grad, i to się może zdarzyć. Można mieć szczęście, a można mieć pecha, więc patrzcie uważnie w niebo, żeby nie było niespodzianek złych. Ciśnienie w Warszawie 1009,9 hektopaskala i jeszcze cały czas delikatnie rośnie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
1: Państwo pytacie, jak zdobyć maskotkę. A jeszcze o klimacie muszę z wami porozmawiać. Zaraz powiem, jak wygrać tego pierwszego psiaka. Kombinujcie z tym bazylem coś. Tyle na razie podpowiem. W sprawie klimatu informacje są proste. Jakość powietrza niemal w całym kraju dobra albo bardzo dobra. Tylko w Nisku na Podkarpaciu dostateczna. A ciekawe dlaczego. 30% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Od 10 do 15 są tak zwane zielone godziny. W sieci będzie najwięcej prądu, więc można spokojnie go sobie czerpać. Bez wyrzutów sumienia, że szkodzimy środowisku. Tyle o klimacie.
4: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
5: English language news can be found on polskieradio.pl/en.
1: /72-151 numer konkursowy, ten taki tradycyjny, 71-151 komunikator. Oddam pierwszego psiaka maskotkę dla kogoś, kto powie, jakiej rasy jest Bazyl, czyli pies Arkadiusza Jakubika, gigant polskiej scedy. A pies? No właśnie, niedługo w naszym studiu.

Pani Krystyna napisała: Polka Dziadek to powinna być opatentowana, ma moc terapeutyczną. Pani Krystyna, jakbyśmy to opatentowali, bylibyśmy milionerami. Nawet więcej chyba. Tego się nie da opatentować, bo to jest melodia z XIX wieku, przerobiona na różne sposoby. I w sprawie przeróbek też będziemy sporo sobie na ten temat rozmawiać, bo jest taki człowiek, on się nazywa Sarnula. I on zrobił taką wiralową wersję. I to teraz sobie leci po całym świecie. Ja widziałem, co się działo w Bielsku-Białej, bo można było przyjść, dotknąć, pogadać z nim. Aż się boję myśleć, co się będzie działo w Radomiu i jak to będzie wszystko wyglądało. No dobrze, to jest Lato z Radiem. Tu wszystko może się zdarzyć.

0: Sardula próbował. Tak mu to wyszło na żywo przed naszym mikrofonem. Na piknikach lata z radiem jest. Ma własny set DJ-ski, jak to się teraz ładnie, nowocześnie nazywa. Ale można z nim porozmawiać. I teraz tak, uwaga. Ci, którzy bawią się w takie miksowanie różnego rodzaju melodyjek, przerabianie, jak macie własną wersję Polki Dziadek, sygnału Polskiego Radia, lepszą od Sarnuli, chcecie go zawstydzić, przyjdźcie. Przyjdźcie z tym nagraniem, podejdźcie do niego na naszym pikniku i powiedzcie, proszę, moje jest lepsze, pan posłucha. Zrewanżujemy się naszą maskotką, naszym psiakiem. Sarnula bardzo chętnie, super gość w ogóle, bardzo chętnie z wami porozmawia i razem możecie na przykład za tym DJ-skim stołem sobie tam stanąć i zagrać. A potem jest potańcówka, a to już zupełnie inna sprawa. No Polki Dziadek też da się tańczyć, prawda? Sporo tej Polki będzie. Sarnula powiedział, że nie wierzył, że ten viral tak poleci w świat, że to w ogóle jest możliwe. Znaczy, wiedział, że jakoś będzie nieźle, ale że aż tak? Że w miliony odsłon? Wow! I o to właśnie chodzi. No dobra, dzisiaj o psiakach sporo, więc przepytować będziemy różne znane osoby na temat ich zwierzaków. Dziennikarzy Polskiego Radia i Jedynki też. Jest taka dziennikarka, która zdradziła lato z radiem, mam do niej o to żal bardzo wielki od lat, bo powiedziała, że ona woli te ważne rzeczy robić, więc siedzi w popołudniówce w Ekspresie Jedynki, czasami w Sygnałach Dnia, ale ona też ma psa, Karolina Rożej.
1: Mój pies to 10-miesięczna Duna. To jest drugi pies w moim życiu. Pierwszy, którego mam od szczenięctwa, więc to jest dopiero przygoda przeżyć ten cały okres i nie zwariować. Straciłam listwy przypodłogowe w okresie ząbkowania, ale pogodziłam się z tym, że pewne straty są w to wpisane. Wybrałam imię Duna, bo absolutnie uwielbiam ten film, natomiast teraz z perspektywy czasu myślę, że bardziej pasowałoby Czerw pustynny, biorąc pod uwagę, że zjada absolutnie wszystko, co wpadnie jej w pysk na spacerze. Wyciągałam jej z pyska zużyte chusteczki, patyczki, snusy i niedopałki. Także to jest nieustanna przygoda. Natomiast jest absolutnie kochaną, radosną kuleczką, która każdego dnia przypomina mi, czym jest bezwarunkowa miłość i to jest właśnie to, co najbardziej kocham w psach i moim psie szczególnie. Wystarczy spojrzeć w psie oczy, które są pełne ufności i właśnie tej bezwarunkowej miłości, że odchodzą od razu wszystkie stresy i myślę, że tego od psów powinniśmy się uczyć.
0: To była nasza Karolina, a teraz będzie równie zaprzyjaźniona z nami Kasia, ale Kasia Klich, która zamienia facetów na inny model.

pani Krystyna napisała: pewnie jabłnik. Pani Krysiu, to się da wygooglać, podpowiem tak po cichutku, bo większość osób, widzę, już dobrze pisze, jakiej rasy jest pies Arkadiusza Jakubika. Za parę minut w naszym studiu razem z Bazylem i porozmawiamy sobie nie o filmach, nie o kinie, tylko o zwierzakach właśnie. Jest o czym rozmawiać i państwo, wierni słuchacze Lata z Radiem, doskonale wiecie dlaczego. No wiadomo, co jest naszą tegoroczną maskotką, ale Lato z Radiem to fantastyczni goście, Lato z Radiem to też masa konkursów i masa różnych nagród. Zaczniemy od tej nagrody, która zabiera państwa w świat, na taką europejską wycieczkę. W Europie sobie będziemy wędrować i nagrodami właśnie takie wycieczki będą. I jedna wycieczka, potem druga wycieczka. Tylko trzeba odpowiadać i zdobywać punkty. Psy przy okazji też można wygrać. Uwaga, wprowadzam was w odpowiedni nastrój.

0: Zaczynamy naszą konkursową wyprawę po Europie, a w tym tygodniu pójdziemy sobie tropami najsłynniejszego agenta, czyli 007 w służbie Jej Królewskiej Mości. I na początek odcinek, który nazywał się Tylko dla Twoich Oczu. To był rok 81 w roli Jamesa Bonda, Roger Moore. Dlaczego akurat od tego startujemy? Będę Państwa przepytywał w tym konkursie o różne znane miejsca w Europie. A startujemy od tego odcinka i od tego filmu, bo tam jest wyjątkowy, latający dosłownie polski akcent. No i teraz uwaga, pytanie konkursowe. Za 3 punkty będą różne punktacje w tych punktach. Każdego dnia do zdobycia oczywiście te punkty. Pytanie jest takie. Co to za akcent, ten polski latający? I najważniejsze, jak nazywają się góry ze zbudowanymi na ich szczytach klasztorami, gdzie toczy się akcja właśnie tego filmu? I oczywiście w jakim to jest kraju? Pytanie za 3 punkty, proszę wysyłać odpowiedzi pod numer 72-151, najpóźniej do 11.30. Jeszcze jest jedna ważna rzecz w tym konkursie. Jest słowo klucz, które otwiera nasz system komputerowy. To słowo klucz brzmi wakacje. Trzeba je wpisać w odpowiedzi. Jaki jest polski akcent, jaki to kraj oczywiście i jak nazywają się te góry, gdzie na szczytach są klasztory, a tam James Bond walczy ze złem.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
13: Zdrowit.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
15: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
0: Autopromocja. Pogoda.
16: A ja czekam na Państwa po prostu w jedynce, w lecie z radiem, bo to lato z radiem trwa. Teraz Pol to jest miejsce, gdzie teraz termometry wskazują najwyższą temperaturę, 25 stopni, będzie więcej. Najchłodniej w Koszalinie i w Ustce, zaledwie 18. Ale będzie zdecydowanie wyższa ta temperatura dzisiaj w Polsce. I uwaga, cieszmy się, bo to jest najchłodniejszy dzień w tym tygodniu. Będą cieplejsze dni. Tak, to jest najchłodniejszy dzień w tym tygodniu. 22 na Pomorzu maksymalnie, 26-27 w centrum, 31 to jest ten maks, 32 na południowym wschodzie kraju. 32 stopnie w najbliższą sobotę w Radomiu, gdzie będzie na lotnisku koncertowało Lata z Radiem.

0: od razu zapraszam. Od 9 rano do 22 już po bielsku państwo macie wersję praktyczną, wiecie jak to będzie wyglądać. Ciśnienie w stolicy 1010 hektopaskali i cały czas rośnie, ale powoli.
1: Dzień dobry, w Choszcznie świeci słońce. W naszym mieście jest sporo ciekawostek. Na przykład dzielnica nad jeziorem, która jest nazywana Betlejem, a przejeżdżają przez nią pociągi relacji Warszawa-Szczecin. Mamy zachowane mury miejskie z barbakanem i gotycki kościół. A w tym kościele znajduje się światowy unikat. Jest to rzeźba z terakoty zwana Drzewem Jessego. Przedstawia ona genealogię Chrystusa od jego najdawniejszych przodków, czyli od króla Dawida. Nigdzie indziej na świecie takiej rzeźby nie ma.
0: Proszę pamiętać, Choszczno, piękne miejsce. Dlaczego piękne? Bo zachodniopomorskie i chyba nic więcej nie muszę tłumaczyć. Pani Elżbieta Lipińska, nauczycielka z Choszczna, specjalnie dla Radiowej Jedynki. Dziękuję.

0: No i właśnie, i teraz państwo słyszycie, co się dzieje w tym studiu, bo on złapał teraz jego i próbuje zasiąść na miejscu, a wcześniej wyrywał z paszczy swojego zwierzaka. W ogóle okazało się, że ja tutaj pokręciłem, być zaraz sprostowanie. Ważna sprawa, panie i panowie, bo to nie jest bazyl, tylko to jest jak?
1: Bazyli. Czy jesteśmy na antenie?
0: Tak, jesteśmy na antenie.
1: Chodź tutaj,
0: dlaczego
1: bazyli,
0: ała?
1: Chodź tutaj.
0: Przecież on nie gryzie właściciela. Psy instynktownie wiedzą, kto jest dobry.
1: Zaprzyjaźnić z waszą cudowną maskotką.
0: Zaprzyjaźnić to delikatnie powiedziane.
1: Ja chciałem od razu powiedzieć, że chciałem wziąć udział w konkursie.
0: Na imię?
1: Na imię dla...
0: Jaka jest propozycja?
1: ...pluszowej maskotki, dla tego pięknego pieska, w którym się zakochał Bazyli. Więc mój pomysł jest taki, że to jest lato.

0: Radiuś.
1: Lato Radiuś.
0: Lato Radiuś, Lato tak. Radiuś. Jest mały, uroczy, słodziutki. O, i Bazylii po prostu, o, już okay. Go porwał.
1: Arkadiusz Jakubik, ladies and gentlemen, panie i panowie, meine Damen und Herren, w naszym studiu.
0: Dzień dobry.
1: I ja powiem teraz, chyba nie gigant sceny, po prostu gigant naszej sceny. Dla mnie to jest ksiądz Andrzej z Kleru, dla mnie to jest Kumka Pizza z Króla i dla mnie to jest Rafał Weiman z Klangoru. I bardzo boleję nad tym, że to jest trochę niedoceniony serial, a jestem chłopak z nadmorza, więc Świnoujście to bliskie. I ja patrzyłem na detale.
0: Ale z tamtych rejonów, ze Świnoujścia
1: tak, Szczecin, Świnoujście, no, dokładnie. Dokładnie, więc no patrzyłem tak na detale i mówię, Boże, oni to naprawdę tam grali, bez żartów, to było
0: no,
1: tam.
0: Nie ma chyba piękniejszej, piękniejszego miejsca w Polsce. Pamiętam tylko, że to był dla nas trudny czas, ponieważ ten serial, to był 2020 rok. Aha. I ten serial, wyobraź sobie, przerwała
1: COVID-owy,
0: pandemia.
1: No.
0: COVID-owy, tak. I dokładnie chyba w najbardziej dramatycznym momencie, ci z Państwa, którzy widzieli serial, wiedzą, o czym mówię, kiedy ojciec próbuje uratować się na łódce córkę. W tym momencie okazało się, że zdjęcia muszą być natychmiast przerwane. I dla mnie totalny problem związany z tym, że przerwa 9-miesięczna i ja musiałem do tej najbardziej dramatycznej, najbardziej trudnej emocjonalnie sceny wrócić po 9 miesiącach, ponieważ nie udało się jej całej nakręcić. I to był, no i to był po prostu jak gdyby z mojej perspektywy koszmar.
1: A to tego wątku nie znałem. To jest w ogóle bardzo mroczna historia, bo to jest historia ojca rodziny, która walczy o córkę swoją, która ginie w koszmarnych okolicznościach, taka zmowa milczenia.
0: Znika.
1: Tak, w ogóle wszyscy udają, że nikt nic nie wie. Znaczy, widać, że coś wiedzą, ale tak, w zasadzie to ci nie powiemy, nie pomożemy. A ten ojciec walczy, po prostu gryzie tam zębami i im więcej odkrywa, tym... Ale zobaczcie państwo, bo to jest naprawdę genialna rzecz. 9 miesięcy przerwy i tak, od nowa to samo
0: tak,
1: w tej łódce.
0: I trzeba było do tej samej sceny wrócić. Ja pamiętam ten czas też jakby pod tym kątem. Moja może nie najmądrzejsza metoda aktorska,
1: no,
0: ale wiesz, żeby tak się wkręcić do końca, żeby te emocje pojawiały się przed kamerą naprawdę, a nie tylko, żeby tam coś udawać, grać, korzystać z tych sztuczek aktorskich, to ja pamiętam, bo w filmie Rafał Weiman ma dwie cudowne córki, które akurat były dokładnie w wieku moich synów. I wiesz, żeby wejść na ten diapazon takich ekstremalnych emocji.
1: Ja jest sobie inaczej trochę.
0: Nie, ale ja sobie przekładałem twarze moich synów na twarze
1: serialowe. Że któryś zginął, że...
0: Oczywiście. Tak, i to było... Jak sobie to przypomnę dzisiaj, że mój, wiesz, nie wiem, najmłodszy syn nagle gdzieś znika, ginie, ja walczę o jego życie. Z drugim, starszym synem się nie potrafi dogadać, jest konflikt, no to wtedy faktycznie generowało u mnie takie prawdziwe emocje i tam naprawdę wszystko bolało.
1: Ja próbuję sobie przypomnieć, czy w którymś z tych filmów, seriali i tak dalej pojawiał się pies, pojawiały się, ale tak, żeby tak być właścicielem takiego psa, to sobie nie potrafię przypomnieć, nie?
0: No, chyba nie.
1: Bo my o psach, że... mamy rozmawiać. My tak, no, tak w ogóle to tak. To Bazylii jest tutaj.
0: Bazylii na razie.
1: A kto imię wymyślił trochę... Bazylii? Skąd to się
0: wziął? Powiem ci, jaka jest geneza tego imienia. To jest słowo, imię, które mnie i mojej żonie Agnieszce najlepiej się kojarzy. Od tego imienia jak gdyby zaczęła się nasza relacja, nasza miłość, która, szanowni państwo, jesteśmy dinozaurami z Agnieszką i nie wstydzę się tego nazwać. Tutaj przed wami 34 lata jesteśmy
1: dinozaury
0: razem.
1: Znienawidzone przez wszystkie plotki i pudelki, bo o czym tu pisać?
0: Tak, jak to się zaczęło, kochany? Ja kiedyś pracowałem w radio. Mhm. I dlatego pałam do radia absolutną miłością. Siedziałem też przed mikrofonem. Z Agnieszką również prowadziłem programy i pamiętam, rok tam, no to sobie możemy odjąć, 34 lata temu, Park Południowy we Wrocławiu, bo myśmy pracowali w rozgłośni regionalnej Radia Wrocław i tam jak gdyby takie nasze, no, takie nasze pierwsze romantyczne spacery, takie popychania, bo to była jesień, złota polska jesień, w takie kupy liści, no i takie przekomarzania się i pamiętam w tym Parku Południowym miód pitny Bazylii. To było to, co nas z Agnieszką połączyło.
1: Zastanawiam się, czy przed 22 to jest wychowawcze, ale mam nadzieję, że
0: no,
1: tam
0: być może nie, myśmy
1: miód,
0: byli już dorośli.
1: Wersja bezalkoholowa.
0: Tak, oczywiście.
1: Dobra, jesteśmy w domu.
0: Także stąd się wziął Bazylii, potem mieliśmy jeszcze takiego pięknego garbusa imieniem Bazylii, no i potem po latach wróciliśmy, bo to imię nam się po prostu, no, tak pięknie, cudownie kojarzy.
1: A ten Bazylii to z jakiegoś schroniska, z jakiejś hodowli, z jakiegoś, ktoś znajomy powiedział, że mamy takiego psa, oddalibyśmy, jest mały, jest super, weźmiesz?
0: To jest taka z kolei historia.

0: historia. Ja, Bazylii ma 4 lata. To był, kiedy go jeszcze nie było, ja byłem w jakiejś totalnej, nie powiem depresji, tylko po prostu był gorszy czas, ponieważ synkowie wyprowadzili się z domu. Rozumiesz,
1: co to
0: znaczy?
1: A to czytałem taki wywiad
0: pod tytułem
1: Arkadiusz Jakubik mówi o tym, że pustka w domu nastała, jak oni sobie z żoną poradzili. To widziałem,
0: dwa pokoje, słuchaj, no, które zieją pustką, po prostu czarne dwie dziury. I wiesz, ten dom stał się nagle pusty. No ciężko było sobie dać radę. I Agnieszka wpadła na pomysł. I zrobiła mi, słuchaj, niespodziankę.
1: Weźmy sobie psa, tak.
0: Nie, w ogóle bez mojej wiedzy, słuchaj. Wracamy, to dokładnie, czekaj, który dzisiaj jest?
1: Dzisiaj? 22.
0: Czyli
1: czerwca.
0: 6 dni temu minęły dokładnie 4 lata, kiedy po raz pierwszy wziąłem Bazylka na ręce. Pamiętam, wracaliśmy wtedy nie, to było w lipcu. Tak, wracaliśmy w lipcu z Jarocina. 16 lipca, wiesz, wracamy całym zespołem, bus podjeżdża pod
1: doktor dom. Misio.
0: Doktor
1: tak,
0: Misio.
1: My wysiadamy
0: troszeczkę
1: Misio,
0: zmęczeni. Tak. Ja tak nagle patrzę, a tutaj przed domem jakaś cała wycieczka jest. Synowie, Agnieszka. I tak, co ona tam trzyma na rękach? I co oni tak patrzą się na mnie? I ja patrzę, a tam jest taka mała kuleczka. Słuchaj, popłakałem się po prostu jak dziecko, jak bubr. I patrzę, no i co? I wziąłem go na ręce. Drogi Romanie, to jest...
1: I jest nasz.
0: Tak, jest nasz. No to jest pierwszy mój pies w życiu. Ja kompletnie
1: nasikał w domu, czy nie nasikał? Przepraszam, że tak szczerze zapytam.
0: Dobrze wychowany psiak. I powiem ci, że bardzo, nie wiem, 2 tygodnie chyba zajęło nam, żeby go nauczyć. Tak, i absolutnie, wiesz, rozkładaliśmy tamte ceratki i tak dalej. I po 2 tygodniach nauczył się, że... Siusiu robi się poza domem. To jest naprawdę...
1: Patrzę, bo on się walczy z maskotką i jeszcze wszystkie elementy są na swoim miejscu.
0: Dobrze
1: zrobione jest. Dobrze, bo się bałem, że szybciej
0: jest, ale walczy naprawdę...
1: Kogo bardziej słucha? Jak? Żony czy ciebie? Jak to jest?
0: No chyba mnie jednak. Chyba tak. Chyba go zagarnąłem po prostu. Agnieszka jest o niego zazdrosna. A ja powiem ci, spędzam z nim bardzo dużo czasu. Zresztą to jest, uwaga, pies radiowy, umówmy się, zobacz, ani razu nie miałknął.
1: To jest właśnie
0: ani
1: nie
0: razu
1: radiowe.
0: Nie szczeknął.
1: Bo to jest jak cisza. Można tym zagrać raz, drugi, trzeci,
0: ale
1: ile można grać
0: ciszą. W związku z tym, wiesz, na wywiady, do radia, czy nawet jak nagrywam jakieś audiobooki.
1: To trzeba mieć nagrady szczekanie jego w komóreczce i sobie robić takie... No i już, jak sample DJ-a.
0: Się pojawił jakiś kotek na przykład, to myślę, że Bazyli by się bardzo uruchomił, bo to jest Jack Russell Terrier. I szorstkowłosy, no jest bardzo energicznym psem, wymaga naprawdę dużo spaceru potrzebuje i zdecydowanie no, takiej intelektualnej, że tak powiem, takiego prowadzenia. No, trzeba go cały czas tam jakoś motywować i intelektualnie tutaj
1: widzę, że maskotka go motywuje. I to nieźle.
0: No ale powiem ci, że to, co jak gdyby się wydarzyło i było rewolucją w moim życiu, to jak się pojawił Bazylii. Wiesz co, ja potrzebuję, nie wiem jak ty masz, ale po prostu ja potrzebuję...
1: Ja mam 5 kotów.
0: A, no ale to są, wiesz, rytm.
1: Ale chyba nie wyczuwa, bo jest jakoś tak spokojnie.
0: A,
1: tutaj.
0: No dokładnie, no. Dokładnie. Czyli myślę, że Lato Radiusz zdecydowanie jego uwagę zabrał.
1: Chodź, Bazylii.
0: Natomiast te rytuały związane z codziennym wychodzeniem na spacer do lasu. Musimy 2 godziny minimum dziennie, a ty go tam gdzieś podbierasz, widzę.
1: Bo on tu jest 0,5 metra ode mnie teraz, maskotka.
0: Bazylii. I faktycznie każdy taki spacer to jest dla mnie takiego czas absolutnego odpoczynku, wyciszenia. Słuchaj, ja wtedy wyłączam telefon, jestem sobie z Bazylim i wtedy najpiękniej odpoczywam i po prostu upajam się nic nie robieniem i wdychaniem.
1: Ale to jest pouczająca historia. Jak macie państwo problemy, weźcie sobie zwierzaka do domu. Nieważne, czy kot, czy pies. Ważne, żeby był zwierzak, jest lepiej. Jestem zaszczycony. Arkadiusz Jakubik, bardzo dziękuję. Czekam na ciąg dalszy klangoru, ciągu dalszego. Bo to dla mnie ważne.
0: Romanie.
1: A psa zatrudnimy jako testera do maskotek w następnych latach.
0: Umówieni.
1: Będziemy sprawdzali. To jest świetne, naprawdę. Ani jednej rzeczy nie odgryz jeszcze.
0: Jeszcze
1: dziękuję.
0: Nie. Dzięki.

0: Ujście Wisły to tutaj królowa polskich rzek wpływa do Bałtyku. To naprawdę wyjątkowe miejsce w Polsce, jedyne.
1: Z przyrodniczego punktu widzenia jest to tak zwany ekoton, jest brzeg morza, ląd, jednocześnie ujście największej rzeki, która niesie mnóstwo materiału organicznego, mnóstwo pożywienia dla zwierząt, które bytują w tym ujściu. Jest także bramą, którą ryby wędrowne wędrują na Bałtyk i z niego wracają, żeby się rozmnażać, łososie, trocie w górze rzeki. Mamy tu zwierzęta właśnie i morskie, i lądowe, i rzeczne, które żyją właśnie na tej granicy siedlisk, na tak zwanym ekotonie.
0: Jak szeroka Wisła jest w tym miejscu?
1: Ona ma 600 metrów. Można spotkać bobry o świcie, można spotkać je wieczorem. Ptaki są z kolei widoczne w ciągu dnia, nawołują się, odzywają. Są ptaki lęgowe, które zajmują się pisklętami, nawołują w taki specjalny sposób, więc to też jest miłe dla ucha. A foki z kolei no, w zasadzie siedzą cały czas, chyba że ktoś się spłoszy. W związku z czym też można sobie spokojnie przyjść w ciągu dnia i te widoki podziwiać.
2: Eko ujście Wisły do Bałtyku i grupa badawcza ptaków, która tam zaglądała. Tylko ekologicznie można tam wjeżdżać rowerem. Zadzwoniła ciocia Klarysa, powiedziała: Romku, nie powiedziałeś, że ta rolka to w pionie ma być nagrana. Dziękuję ciociu za czujność. Więc rolka ma być nagrana w pionie. 60 sekund, może być mniej, nie musi być więcej. I musicie tam opowiedzieć po prostu i wrzucić sobie na swoje tam social media i oznaczyć hashtagiem ścieżki z jedynką. Hashtag ścieżki z jedynką i wtedy będziemy zerkać. Jakby ktoś nie wiedział, to proszę słuchać naszego programu albo proszę przyjść na nasze imprezy. Bielsko-Biała już za nami, ale dalej w kolejce. Radom, Zakopane, Ełk, Chełm, Grudziądz, Poddębice, Lublin, Mrozy, Tarnów, Gołdap i Białe Błota we wrześniu. W tym roku 12 imprez, 12 tygodni. Lato z Radiem i Telewizją Polską. Najwięksi artyści, największe gwiazdy. Po godzinie 11 dogrywka. Między innymi, chyba że panie się dogadają, bo w skojarzeniach mamy remis na poziomie pierwszego i drugiego miejsca. Tyle samo po 8 punktów, obie rewelacyjne zawodniczki. Dogrywka już jest przygotowana. No i po godzinie 11 też w naszym studiu kolejny gość ze swoim psiakiem. To będzie ktoś, kto zagra w sobotę w Radomiu na naszym koncercie. A ten pies? Ha! To będzie dopiero wydarzenie. Zobaczymy, czy będzie tak grzeczny jak Bazylii, bo Bazylii absolutny przykład.

0: Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Zapraszam, Patryk Bedliński. Problemy na A4 na trasie, która prowadzi w kierunku Krakowa od wschodu. Między węzłami Przeworsk i Łańcut na kilometrze 602 osobówka uderzyła w bariery, blokując lewy pas do Krakowa. Między Dębicą a Tarnowem podobna sytuacja. Też samochód, który uderzył w bariery i blokada prawego pasa. To kilometr 527 i jezdnia do Krakowa. Na A6 trzeba uważać na problemy niedaleko Szczecina. Między węzłami Radziszewo i Klucz. Po zderzeniu dwóch pojazdów ciężarowych wyłączony jest jeden z pasów w kierunku Świnoujścia. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Na S3 problemy z powodu protestu rolników. Te napotkamy między węzłami Klucz i Pyrzyce. Na węźle Gryfino jest całkowita blokada drogi ekspresowej S3 w obie strony. Na S6 tymczasem między Kołobrzegiem a Kiełpinem samochód ciężarowy wjechał do rowu i mamy zablokowany prawy pas w kierunku Szczecina. Uwaga też na S8 na trasie do Warszawy. Między węzłem Piotrków Trybunalski Wschód a węzłem Polichno na kilometrze 335 zepsuła się ciężarówka i zablokowała zjazd do pobliskiej restauracji. Gdyby jechali Państwo w drugą stronę, czyli do Wrocławia, ekspresową 8, na problemy trzeba będzie uważać wyjątkowo między węzłami Żgów i Róża. To kilometr 223. Bus z naczepą uderzył w bariery i przez to lewy pas do Wrocławia jest wyłączony. Na S6

61. Problemy możliwe są wciąż między Ełkiem a Kalinowem na jezdni do stolicy. Na 143 kilometrze zablokowany jest jeden z pasów. Krajowa 17 w Lubelskiem. Tutaj problemy między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim w okolicach miejscowości Łabuńki Pierwsze. Po zderzeniu dwóch osobówek jedziemy tylko jednym pasem.

0: Co państwu mówi ten sygnał? Co państwu mówi Polka Dziadek? Najsłynniejsza melodia w Polsce, która przebija nawet hejnał z Wieży Mariackiej. Ten sygnał mówi, że w programie pierwszym Polskiego Radia wystartowało Lato z Radiem. Najpopularniejsza wakacyjna nasza audycja radiowa od poniedziałku do soboty, od 9 do 12. Dajcie znać znajomym, włączajcie radio i słuchajcie. Roman Czajorek, zapraszam na kolejną godzinę. Czas na nasze aktualności, które przedstawi Monika Gniewaszewska.
1: Keir Starmer rezygnuje ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Jak mówił, niebawem przedstawi plan odejścia. Dariusz Matecki na ławie oskarżonych w sądzie w Szczecinie. Śledczy zarzucają posłowi PiSu m.in. przywłaszczenie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Kończy się festiwal Dwa Teatry w Sopocie, święto teatru telewizyjnego i radiowego, tym trudniejszego, że go nie widać.
2: Kobieta przebiera się za mężczyznę i teraz jak to pokazać w radiu? Ona przyjmuje kilka tożsamości, więc tutaj wielki popis.
1: Keir Starmer nie jest już premierem Wielkiej Brytanii. Polityk złożył dymisję. Premier Starmer zrezygnował też z funkcji lidera Partii Pracy. Ogłaszając decyzję, poinformował, że pozostanie na stanowisku do czasu wyłonienia następcy. Szef brytyjskiego rządu był pod presją własnej partii. Teraz Partia Pracy będzie musiała szybko zdecydować, jak wybrać jego następcę. Część polityków chce pełnego konkursu, inni obawiają się, że taki proces przeciągnie kryzys na całe lato i jeszcze bardziej osłabi rząd. W Szczecinie ruszył proces posła PiSu Dariusza Mateckiego. Śledczy zarzucają mu 6 zarzutów, m.in. defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości czy fikcyjnego, zdaniem prokuratury, zatrudnienia polityka w Lasach Państwowych. Dariusz Matecki przed wejściem na salę rozpraw mówił, że będzie chciał wezwać się na świadków Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobrę.
3: To jest chyba oczywista sprawa, że dwie kluczowe osoby w tej sprawie, które nic nie zawiniły, też żadnego przestępstwa nie popełniły, będę wzywać i będę chciał, żeby tutaj wystąpiły też przed sądem. Tylko trzeba pamiętać, że na przykład minister Ziobro może oczywiście wystąpić zdalnie.
4: No nie wiadomo, gdzie wezwanie mu dostarczyć.
3: To już jest kwestia sądu, pani redaktor.
1: Na ławie oskarżonych zasiada w sumie 8 osób. Wszystkim grozi 10 lat pozbawienia wolności. Obrońca Marcina Romanowskiego złożył do sądu wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wydanego za byłym wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Marcin Romanowski ma nie przebywać na terenie Unii Europejskiej, ma być w Serbii. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna w Polskim Radiu 24 mówił, że sprawę należy załatwić na szczeblu dyplomatycznym.
5: Nie sądzę, żeby tutaj czy prezydent Vučić, prezydent Serbii, czy służby serbskie chroniły Romanowskiego, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. Bo
6: czyli teraz to kwestia dyplomacji?
5: Uważam, że tak, że także pełnej informacji, która powinna znaleźć się na biurkach polityków serbskich, ministrów, którzy prowadzą te kwestie.
1: Pełnomocnik Marcina Romanowskiego podkreślał, że nie zamierza wypowiadać się na temat miejsca pobytu swojego klienta. Prezydent Wołodymyr Zełenski ma się pojawić na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Nie mamy informacji, by wizyta została odwołana, mówiła w Polskim Radiu Gdańsk Eliza Zajdler, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Według informacji Polskiego Radia ukraiński prezydent decyzję podjąć ma dzisiaj. Jego udział w międzynarodowym szczycie stanął pod znakiem zapytania z powodu odebrania mu przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego.
7: Nie mam informacji, żeby coś się zmieniło w stosunku do tej informacji, którą miałam ostatnio, tuż przed weekendem. To znaczy nie mam informacji, żeby coś w wyniku decyzji pana prezydenta się zmieniło. Przygotowujemy się na przyjęcie wszystkich gości.
1: Mówiła Eliza Zajdler do Polski w czwartek.

0: Tak przylecał m.in. szefowa Komisji Europejskiej, a także kanclerz Niemiec.
1: To są aktualności jedynki.
0: Po wypadku pociągów pod Bedford, w którym zginął maszynista, około 100 osób zostało rannych. Pasażerów czeka ponad tydzień poważnych utrudnień. To Wielka Brytania. Brytyjscy przewoźnicy kolejowi zapowiadają, że problemy potrwają co najmniej do końca miesiąca. Opóźnienia i odwołania połączeń odczują także turyści korzystający z lotniska w Luton. Na miejscu trwa skomplikowana operacja usuwania z torów uszkodzonych pociągów. A w Sopocie kończy się wielkie święto teatrów radiowego i telewizyjnego. Festiwal Dwa Teatry. Wieczorem poznamy jego laureatów, ale przez cały dzień nad morzem trwają ostatnie prezentacje najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych. Wśród konkursowych jest słuchowisko Zielony Gil, Tirso de Moliny, mówi reżyser Tadeusz Kabicz.
2: Całość opiera się na komedii omyłek, tym głównym kołem zamachowym fabuły. Jest to, że kobieta przebiera się za mężczyznę i przyjeżdża do Madrytu w przebraniu. No i teraz jak to pokazać w radiu? Te przebieranki, ona przyjmuje kilka tożsamości, więc tutaj wielki popis aktorski Agaty Różyckiej.
0: Laureatów poznamy na specjalnej gali, początek o 19:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda. Najcieplej w Terespolu, 27 stopni na termometrach, będzie więcej. Najchłodniej w Ustce, zaledwie 18. Zaledwie 18. Jak to brzmi. I teraz uwaga, bo to chyba najbardziej Państwa zaskoczy. Ten poniedziałek, 22 czerwca, to jest najwyraźniej najchłodniejszy dzień w tym tygodniu. Najchłodniejszy dzień w tym tygodniu. Tak, nie pomyliłem się, będzie cieplej. Z każdego dnia, z dnia na dzień będzie robiło się cieplej. Sobota w Radomiu, sprawdzam, domyślacie się, dlaczego to dla nas takie ważne. Mamy koncert z telewizją i z latem z radiem. 29, 30, 31, 32 stopnie, zależy od pory dnia, tak to będzie wyglądać. W niedzielę nawet 33. Podskoczy ta temperatura. Dzisiaj maksymalnie do 31 na południowym wschodzie, w centrum 26, 22 na Pomorzu. Uwaga, mogą pojawiać się burze, grad, deszcz, to wszystko tak jak w ostatnich dniach. Może być niebezpieczne, więc proszę naprawdę zachować czujność. Jeszcze ciśnienie w Warszawie 1010 hektopaskali. Przestało rosnąć.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

pan Teodor. Panie redaktorze, czy jak ona tu śpiewała przed chwilą, to daj, daj, to znaczy, że coś trzeba dać, czy to o coś innego chodzi? Panie Teodorze, czasami tłumaczenie tekstów piosenek potrafi być zaskakujące. W tym przypadku jest też podobnie, to Shakira była. Ale jakby co, to jest trochę podobnie jak z piosenką Da, Da, Da formacji Żywych Schabów. Była na naszym koncercie w Bielsku Białej. Kto był, ten widział, a kto nie, będzie powtórka w Radomiu, ale z innymi wykonawcami. Jeden z tych artystów za parę minut pojawi się w naszym studiu. Młody, zdolny, warto takich promować. A pan Jan z miejscowości Żory może się cieszyć, bo przyjdzie do pana taka paczka z naszym kurierem i w środku w tej paczce będzie nasza maskotka Lata z Radiem. Pan Jan napisał: pies Arkadiusza Jakubika, znany jako Bazyli, to Jack Russell Terrier, odmiana szorstkowłosa. Panie Janie, perfekcyjnie. To jest Lato z Radiem.

Państwo pytacie, kto jeszcze w Radomiu zagra w sobotę? Chociażby Kasia Stankiewicz się pojawi. Czy będzie Orła Cień? Nie wiem, ale z pewnością pięknie zaśpiewa. Tak samo jak ładnie wygląda.

0: czas na dogrywkę w naszych skojarzeniach. Gra idzie o smartwatcha, który wszystko ma, także odsłuchuje radiową jedynkę, mierzy puls państwa serca i w ogóle sprawdza wam ciśnienie. To są po prostu genialne zegarki XXI wieku. Albo czytnik e-booków, taki co to w największym, najbardziej ostrym słońcu wszystko widać. I dwie panie dzisiaj miały identyczną ilość dobrych skojarzeń w naszej zabawie. Pani Aleksandra z Katowic. Witam ponownie, pani Olu. Jest pani?
1: Dzień dobry.
0: To będzie lista obecności. Witam. Dobrze. I pani Danuta z Jeleniej Góry. Pani Danuta, jest pani też po drugiej stronie? Halo? Pani Danuto? Warszawa calling do Jeleniej Góry. Warsaw calling. Pani Danuta zniknęła. No to pani Olu, musimy poczekać. Poplotkujemy sobie teraz o życiu w oczekiwaniu na panią Danutę, bo obie panie dostaniecie to samo pytanie równocześnie. I jak będzie równocześnie to samo pytanie zadane, to macie 5 sekund na odpowiedź. Ta osoba, która będzie bliżej dobrej odpowiedzi, bo odpowiedź będzie liczbowa, pytanie będzie liczbowe, ta osoba wygrywa. Gdyby się okazało, że jest remis, to ja mam kolejne pytanie przygotowane. Gdyby się okazało, że jest remis, to ja mam następne przygotowane. Czwartego już nie mam, powiem szczerze, mam tylko 3. Podobno tak. Pani Danuta się już zameldowała, mam tu sygnał.
1: Tak.
0: Jest, tak, pani Danusiu. Tak. Jak myśmy się martwili o panią. Co z tą Jelenią Górą, no, gdzie pani jest? Dobra,
1: czyli... Cisza była, tak jest.
0: Cisza była, mówi pani. W radiu cisza to jest najgorsza rzecz, jaka się może zdarzyć. To jest w ogóle niemożliwe. Jeszcze jak taki gadło, jak ja jest na antenie, to już w ogóle jest niemożliwe, żeby cisza była. Dobra, pani Olu, pani Danuto, czujność w takim razie.
1: Tak.
0: Bardzo proszę. Będzie 5 sekund na odpowiedź, po słowie start. Ta osoba, która jest bliżej dobrej odpowiedzi, no może wam się uda idealnie, prawda? Ta osoba wygrywa w naszym konkursie. Jak nie, to będziemy robili kolejne pytanie. Uwaga, najbliższy koncert Lata z Radiem będzie w Radomiu. Lata z Radiem i Telewizją Polską, to będzie w najbliższą sobotę. Mam dane z grudnia 2025 roku. Ilu mieszkańców dokładnie liczy sobie Radom? Start.
1: 120 tysięcy.
0: Kto powiedział 120?
1: Danusia.
0: Pani Danusia. A kto powiedział 200? Bo ja słyszałem 200 na początku.
1: Nie.
0: Pani Olu, a pani ile powiedziała?
1: 40 tysięcy.
0: 40 tysięcy pani powiedziała, to przepraszam.
1: Tak.
0: To... Dobra, mamy to nagrane. Czyli pani Ola mówi, że 40 tysięcy, a pani Danuta mówi, że 120 tysięcy, tak? Okej.
1: Okay. Tak.
0: No to teraz cały Radom podskoczył do góry 75 razy, opadł na kolana i myśli sobie, Boże, słuchajcie, radomiacy, musimy więcej o was gadać. Radom liczy sobie, według najnowszych danych, 191 819 mieszkańców, prawie 200 tysięcy. To jest duże miasto. Oni nawet lotnisko mają. To, że niewiele tam lata z tego lotniska, o niczym jeszcze nie świadczy. Ale mają i są na dobrej drodze. Pani Danuto, to znaczy, że pani ma pierwsze miejsce, pani Olu z Katowic, to znaczy, że pani ma miejsce drugie. Tak to zostało załatwione. Gratulacje dla obu pani.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Będziemy mieli dużo pracy w tym Radomiu, żeby o was opowiadać w najbliższą sobotę. Spokojnie, macie załatwione.
2: Jedynka. To jest radio.

0: No, to kolejny pies pojawił się w naszym studiu i powiem tak, jak był Arkadiusz Jakubik, to ten psiak jego był taki malutki i delikatny. A teraz weszła do studia Ola i tak spojrzałem pierwszy rzut oka i sam się, Boże, wygląda trochę tak, no, groźnawo. Powyciągać rękę, czy może się zatrzymać? Ale Jan mówi spokojnie, ona jest bardzo grzeczna, bardzo spokojna. Jan Majewski.
1: Dzień dobry, witam
0: w Wrecie z Radiem. To jest debiut w Wrecie z Radiem w ogóle. Jan Majewski, wokalista, gitarzysta, będzie na naszym najnowszym koncercie w Radomiu, czyli koncert Lata z Radiem z Telewizją Polską w najbliższą sobotę. Jak państwo przyjedziecie, przyjedźcie, warto, naprawdę jest wow, jest szał i to są kolory, bajery, cuda. I on tam też się pojawi. Edycja 12 programu The Voice of Poland. To jest chociażby jeden z takich znaków rozpoznawczych Jana, ale nie tylko. W ogóle jak tak przeglądałem sobie ściągę o tobie, bo to wiesz, zawsze się sprawdza teraz w internecie, to wszędzie piszą, że chociaż młody człowiek zafascynowany Jimi Hendrixem tamtymi czasami, tak? To
2: tak,
0: rzeczywiście tak jest? A skąd te zainteresowania?
2: Słucham?
0: Skąd te zainteresowania, ten Hendrix i tak dalej?
2: To tak naturalnie po prostu, no, jak się żyje tutaj w muzyce, no to się żyje muzyką, słucha się wszystkich lat, dekad artystów.
0: To różnie bywa z młodymi, wiesz o tym doskonale. Czas, większość myślę, że jest taki, że jakbym powiedział Jimi Hendrix, to by nie wiedzieli, o kim rozmawiamy w ogóle. No, ja to wiem, ale to moje czasy. No.
2: Ale no, dla mnie no, to jeden z najlepszych artystów i chyba w ogóle najlepszy gitarzysta w historii, który zrewolucjonizował gitarę. Pokazał, jak można na nie grać. Po prostu no, jest koniec lat 60. Każdy gra tam dosyć proste rzeczy i nagle spada on, który naśladuje dźwięki wojny na gitarze, strzela laserami, jakimiś kosmiczne dźwięki.
0: Takie czasy
2: tak
0: były.
2: No.
0: Tamte, kiedy,
2: więc no, Jimi Hendrix no, jest, no można, no tak, no, no fenomenalny artysta po prostu.
0: Dobra, najpierw złapałeś za gitarę, czy najpierw stwierdziłeś, że będziesz śpiewał? Jak to było? Czyli co było pierwsze? Chyba... Granie, czy śpiewanie, czy wszystko razem?
2: Myślę, że to tak przyszło, tak w miarę równoległe to sobie szło. Ale chyba chwilę wcześniej zacząłem śpiewać. I potem, jak miałem tam jakieś 11 lat, to zacząłem grać na gitarze.
0: Dobra, co rodzice na to? Bo to różnie bywa. Czasami są zachwyceni.
2: Nie, rodzice,
0: wow, świetnie, rodzice... super, a czasami jest tak, że nie będzie lekarzem albo prawnikiem, bo tam się nieźle zarabia, nie? A tam muzyk to wiadomo, to emerytury nawet nie będzie miał.
2: Szczególnie z roku na rok, no to coraz bardziej mnie wspierali i wspierają mnie bardzo mocno, więc wierzą, pomagają na pewno tutaj, nie są przeciwko.
0: Dobra, jak było w Opolu? Bo to jest ten debiut 60. No, kraj w festiwalu piosenki polskiej w Opolu.

0: Opole to jest Opole, nie?
1: Taki, no wydaje mi się, że to w ogóle takie najfajniejsze muzyczne wydarzenie. W tym kraju największa scena, legendarna, no od tylu lat najwięksi artyści na tej scenie występują. Mhm. No bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że wygrają tę nagrodę publiczności. Dziękuję za to.
0: Właściwie mi dobrze, tak się nazywa tak, ta piosenka, tak ale przygotowano mamy inną, bo mamy dużo nowszą przygotowaną, bo tak. Opole to już jest historia, tak, można powiedzieć. Tak. I jak ona ma na imię? Bo ona się teraz tutaj otarła moją nogę, zrobiła tak, ale chyba jest w porządku na szczęście. No wygląda tak.
1: Tak, ona może tak razić tutaj, troszkę może wyglądać groźnie, ale jest bardzo spokojna.
0: Wiesz, merda o godę, ale tak merda tak delikatnie, to nigdy nie wiadomo psów, tak to... Znaczy po oczach wygląda dobrze. Jak ma na imię?
1: Lora.
0: Lora. Ile lat ma Lora?
1: 5.
0: 5 i z rasy to jest, co to jest?
1: Amstaff.
0: Amstaff. Czyli dobrze myślałem, że groźnie wygląda, bo tak pierwsze skojarzenie miałem takie o, nie? Jest taka brązowawa, panie i panowie, ale to jest taki brąz...
1: Taki szarawy taki, trochę.
0: Tak, taki. Zastanawiam się, do czego go porównać. Taki jest teraz modny kolor w niektórych samochodach, taki
1: tak,
0: robią.
1: Taki lakiery, matowy.
0: Taki brązik. Jak trafiła w twoje ręce? To wziąłeś skądś, kupiłeś, czy ktoś przyniósł w prezencie?
1: Wzięliśmy ją ze schroniska parę lat temu.
0: Wow, brawo wy. Nie baliście się?
1: Nie, w ogóle nie. Wzięliśmy ją na spacer i jakoś tak poczuliśmy od razu, że to jest ona. Że to
0: chłopie,
1: jest
0: to jest, jest Amstaff, wiesz, to żartów nie ma.
1: My mieliśmy wcześniej parę psów, wcześniej mieliśmy Cane Corso, a jeszcze wcześniej mieliśmy Rottweilera.
0: A, no tak, Rottweilerek to już tak, to już to trochę byliście przygotowani. Tak,
1: ale nie, w ogóle.
0: Co najbardziej lubi? Spokojne. Czym ją przekupić?
1: Ona najbardziej to lubi spacer.
0: Spacer, okej. Okay. I możesz spokojnie to słowo wymieniać, bo ja teraz mam koty w domu, ale jak miałem psa, psy, bo to też wiele miałem, to słowa spacer nie można było wymieniać.
1: Tak,
0: szaleństwo, nie wiem, o co chodzi. Ale nie widzę,
1: tak, ale tutaj ona wie, kiedy się rozmawia, a kiedy się mówi do niej.
0: No, teraz to widzę, że ona się tak w ogóle rozplaszczyła na podwodze tutaj pod naszym stołem. Spoko, luzik widzę. Nie, to... Dobra, zaczynam nabierać zaufania do Amstaffu, bo powiem, że do tego momentu miałem taki lekki dystans. Ta najnowsza piosenka, to co to jest? To będzie to, co będzie na scenie w Radomiu, czy w Radomiu będzie coś innego?
1: Nie, w Radomiu będzie inny utwór, zaraz też o nim powiem.
0: A to co jest, będzie w Radomiu?
1: Będzie w Radomiu utwór Grzegorza Ciechowskiego, obywatela GC, Nie pytaj o Polskę.
0: Wow! To jest trudny kawałek. Wiesz, że to zaraz się zacznie porównywanie. Wszyscy wiedzą.
1: Zawsze jest porównywanie.
0: Będzie tak jak w oryginale, czy będzie zupełnie inaczej?
1: No...
0: Bo są dwa sposoby robienia. Albo się robi podobnie jak oryginał, albo się kompletnie go zmienia i wtedy jest, no. A u ciebie będzie...
1: No jest... Nie będzie jakoś bardzo inaczej, no ale brzmieniowo będzie... Jest to trochę w inną stronę.
0: Dobra, czyli Ciechowski w sobotę na koncercie, a Psychoza to jest nagranie z kiedy? Bo to jest w miarę nowe.
1: To jest, tak, to jest najnowszy mój singiel, który jest moim pierwszym singlem z epki, która się ukaże we wrześniu.
0: Jest taki oficjalny komunikat o Psychozie, tam jest napisane tak. Najnowszy singiel Jana Majewskiego, który wyraźny zwrot wyznacza w jego twórczości, otwiera nowy etap artystycznej drogi. Utwór jest surowy, bezkompromisowy i emocjonalnie intensywny.
1: Tak. To mogę się z tym zgodzić. Mogę potwierdzić, że tak jest.
0: Jan Majewski, do zobaczenia w Radomiu na tej wielkiej, kolorowej scenie, a państwo teraz posłuchajcie. Emocjonalnie intensywne, surowe i bezkompromisowe. Psychoza.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowie.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. Autopromocja.
12: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
13: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
12: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
13: Relacje, analizy i komentarze.
12: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
13: Podsumowania dnia w kronice sportowej po 22.40.
12: Filip Jastrzębski
13: i Tom

0: Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
2: Czy coś się zmieniło na tej pogodowej mapie Polski? Terespol 28 w tej chwili, najcieplej. Łeba 18, najchłodniej. Nad morzem, tu akurat nie ma nic dziwnego. I to jest ten najchłodniejszy dzień w tym tygodniu. Wiem, że ciężko uwierzyć, ale tak jest. Musicie państwo na słowo. Radio zawsze mówi prawdziwą prognozę pogody. Z innymi różnie bywa. Jutro będzie cieplej, pojutrze jeszcze bardziej ciepło. Dzisiaj ta maksymalna temperatura będzie taka. Na Pomorzu do 22, w centrum do 26, 31-32 na południowym wschodzie Polski. Ale niestety, uwaga, mogą zdarzyć się burze z deszczem, z gradem, z silnym wiatrem w czasie tych burz. Porywy wiatru tak do 80 km na godzinę. Jutro cieplej, pojutrze jeszcze cieplej. Sobota Radom 31-32 w tym najcieplejszym momencie na miejscu, gdzie będzie nasz koncert i gdzie będzie nasza zabawa. No to jeszcze Warszawa, barometr. Zatrzymało się ciśnienie 1010 hektopaskali, ani w górę, ani w dół.
3: Dzień dobry, witam państwa. W Pruszkowie termometry pokazują 25 stopni, niebo lekko zachmurzone, a ja chciałabym zaprosić państwa na wzruszającą podróż w czasie i spotkanie z dawnymi mieszkańcami Pruszkowa, a wszystko to za sprawą wystawy czasowej, na której prezentujemy 60 fotografii pochodzących z atelier Dawida Abramowicza. To zakład fotograficzny, który powstał na początku XX wieku w Pruszkowie, funkcjonował przez blisko 40 lat, wykonując unikatowe fotografie mieszkańców Pruszkowa i okolic. Rzeczywiście ta wystawa jest wielowątkowa, złożona z niesamowitych obrazów, jest swego rodzaju bramą do przeszłości, która umożliwia nam spojrzenie na historię miasta, historię fotografii, ale również historię kultury, ponieważ oddaje realia życia codziennego. To rzeczywiście niezwykłe spotkanie z dawnym ubiorem, detalem, obyczajem i wieloma innymi aspektami. Gorąco zapraszamy.
2: Przyłączam się do tego zaproszenia. Pani Dorota Słowińska-Kamasa, Pruszków, województwo mazowieckie, oczywiście blisko od nas. Dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Dziękuję.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: To jest Lato z Radiem w pierwszym programie Polskiego Radia. A to jest on, człowiek, który odpowiada za muzykę w tej audycji, Marcin Wojciechowski. Dzień dobry.
1: To zobowiązujące. Dzień dobry, Romku, dzień dobry państwu.
0: Wiesz, jak tu mi czasami piszą, panie Romku, zagrajcie to czy tamto, to ja już mogę teraz powiedzieć.

0: gdzieś. Ja takiego maila biorę i robię forward i do Marcina. Mnie. I on patrzy, mówi, o właśnie miałem zamiar to zagrać. Jak fajnie, że mi państwo to przypomnieli.
1: Ale to też nie jest tak, że jestem bardzo apodyktyczny i jak to rzeczywiście Romek miałbyś ochotę coś zagrać, co uwielbiasz od czasu do czasu.
0: Ja to bym grał Abbę na okrągło, to wiesz, to nie przejdzie.
1: Ale słuchacze kochają Abbę, to umawiamy się, że jutro... Kiedy masz audycję teraz?
0: Jutro.
1: To jutro masz Abbę.
0: Ale jutro, bo jutro mnie już nie ma.
1: Dobrze, jutro. A jaką piosenkę?
0: A jakąś, może być z tych nowych, z tej najnowszej płyty. Jutro, ostatnio.
1: Jutro będzie z ostatniej płyty, aby piosenka dla słuchaczy jedynki, Lata z Radiem i dla Romka.
0: Nie, no, widzicie państwo, to się tak
1: załatwia.
0: Co masz przygotowane na dziś w takim razie?
1: Proszę państwa, będę przychodził w lecie z radiem z piosenkami i opowiadał krótkie ich historie. Piosenki, które państwo znają doskonale sprzed lat, wychowywali się na nich, wspominali przy nich, a ja trochę będę je przybliżał i przypominał. Dzisiaj człowiek, który nazywa się Colin, nazywał się, bo nie żyje, Colin Verncombe, czyli jego pseudonim to Black. I jak Black, to wiadomo, pierwsze skojarzenie, Romku?
0: Ja z tą płytą jeżdżę w samochodzie, to ja go znam na pamięć. I ta płyta jest zaskakująca teraz, uwaga.
1: To co powiesz o
0: tej płycie? No bo ja wiem, jakie nagranie masz tu przygotowane i wszyscy jak myślimy Black, to mamy jedno skojarzenie, prawda? A płyta jest kompletnie inna. To wszystkie pozostałe nagrania z tego krążka są totalnie inne.
1: Być może dlatego, że Black zaczynał swoją karierę jako wokalista zespołu punk
0: rockowego. I wcale to nie jest pierwsze nagranie
1: do
0: tej płycie.
1: To prawda. On zaczynał od punk rockowych brzmień ostrych. I w pewnym momencie, w trudnym momencie jego życia. To było załamanie, bo to było odejście żony, zdaje się prawie na granicy bankructwa, wypadek samochodowy wcześniej, bo mama poważnie chora, małżeństwo się rozpadło, wylądował prawie bez dachu nad głową i w ciągu 10 minut napisał piosenkę zatytułowaną
0: Że jest pięknie.
1: Wonderful Life. To jest bardziej za tęsknotą za pięknym życiem, niż o samym pięknym życiu, ale tak się przyjęło ten utwór dzięki swojemu takiemu bardzo uspokajającemu brzmieniu aksamitnemu, wręcz powiedziałbym takiemu bardzo, bardzo delikatnemu, wbił się w nasze głowy jako utwór.
0: Zaraz, czekaj, ale masz teraz rockmana, czy kogoś, kto idzie w punk, coś takiego.
1: Któremu się życie...
0: Robisz nowy krążek i nagle masz umieścić tam nagranie, które dla twoich fanów będzie kompletnym zaskoczeniem. No, w ogóle nie pasuje to. To taki klimat, bym powiedział, nie chcę powiedzieć Italo Disco, bo to nie aż tak, ale no, taki spokojno-dyskotekowo-romantyczny.
1: Wielokrotnie takie sytuacje miały miejsce w muzyce i będę o tym opowiadał w tym cyklu w Lecie z Radiem, że ktoś nagrywał zupełnie inną muzykę, nagle przyszedł, stworzył piosenkę pod okoliczność akurat swojej tragedii, niestety. Napisał ją w ciągu 10 minut i ten utwór poniosło. Ta prawda zawarta w nim być może ta jego życiowa sytuacja, sposób w jaki śpiewa, taki pełen rezygnacji, jakiejś takiej nadziei jednocześnie.
0: Nostalgii.
1: Nostalgii, oczywiście. Nostalgia przede wszystkim, melancholia również.
0: No, to romantyczny gość jest.
1: Co ciekawe, ta piosenka miała dwie premiery. W 1986 roku, czyli dokładnie 30 lat temu europejska premiera. Wielki sukces w Austrii, także w Polsce, dzięki między innymi programowi Bliżej Świata, pamiętają państwo. 88-91, Jerzy Klechta, audycja, która prezentowała zagraniczne klipy, pokazy mody i tłem
0: tych pokazów.
1: Ale
0: tam Black przegrał z Pomieniami Miłości, z
1: to było na zmianę, no, to pamiętam. było na zmianę. Była również pewna, nie chcę mówić, że porażka, ale Black i wytwórnia A&M próbowała wypromować tę piosenkę w Stanach Zjednoczonych. Nie udało się, to znaczy ona się ukazała tam, ale nie odniosła sukcesu. Natomiast wersja amerykańska nieco różni się od wersji europejskiej i specjalnie dla państwa przygotowałem dzisiaj amerykańską, nieznaną dotychczas wersję.
0: A tego nie wiedziałem.
1: 4 minuty.
0: A początek jest inny, czy taki
1: sam? Posłuchaj, jest inaczej zaaranżowana.
0: Bo tam jest początek taki, że każdy poznaje.
1: No to zobaczymy. Proszę posłuchać specjalnie, premierowo po 40 prawie latach Black Wonderful Life, wersja amerykańska, specjalnie dla państwa w Lecie z Radiem. Słyszymy się jutro.

0: te pierwsza i druga przed nią w rankingu zagrają. Natomiast Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę, okazuje się, że także będzie rozstawiona z numerem 20. Ten finał w Paryżu zdecydował o tym, że jest wysoko w rankingu. No i organizatorzy wzięli pod uwagę ten ranking aktualny.
1: Czyli prawda? Dzika karta niepotrzebna?
0: Była potrzebna do udziału, ale już jeśli chodzi o rozstawienie, to zdecydowali Londyńczycy, że po prostu będą w taki sposób to rozpatrywać. No i wcześniej Iga Świątek spędziła kilka dni na urlopie. Przyjechała i co się okazało, że dostaje dziką kartę. Zdradziła, jaka była jej reakcja na te informacje.
2: Bardzo się cieszyłam. Nie spodziewałam się tego kompletnie, więc była to na pewno miła niespodzianka.
0: Maja Chwalińska wkrótce uda się do Londynu. Tam wystąpi, uwaga, nie tylko w singlu, ale też w deblu, także będzie się koncentrować na dwóch konkurencjach. Tenisowy turniej na kortach Wimbledonu 29 czerwca. Będziemy go relacjonować. Belgia bezbramkowo zremisowała z Iranem w rozegranym w Los Angeles meczu drugiej kolejki grupy G Mistrzostw Świata. Zarówno dla Belgów, jak i dla Irańczyków to drugi remis w turnieju. Szczególnie rozczarowuje postawa drużyny z Europy. Ta ekipa była wymieniona w gronie faworytów turnieju. Rozczarowania nie kryje były reprezentant Polski, który od wielu lat mieszka w Belgii.
3: Ten zespół stagnuje dużo więcej. To są zawodnicy, którzy grają w dobrych drużynach. Są to klasowi zawodnicy o dobrych umiejętnościach. Więc jestem zaskoczony, że tak trudno im idzie. Po prostu spodziewałem się, że będzie to lepsza postawa tego zespołu.
0: A w najbliższych 24 godzinach Francja, Irak, Norwegia, Senegal, Jordania, Algieria, Argentyna, Austria. W tym ostatnim meczu Lionel Messi może przejść do historii jako najlepszy strzelec mundiali. Na razie ma 16 goli, czyli tyle samo co Miroslav Klose. A dokładnie 40 lat temu na Estadio Azteca w Meksyku reprezentacja Argentyny pokonała Anglię 2-1. To był ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Ten mecz przeszedł do historii futbolu za sprawą goli kapitana reprezentacji Argentyny, czyli Diego Maradony. 51, 55 minuta. No i pamiętamy, pierwszą bramkę, jak się później okazało, zdobyta ręką. Po meczu Maradona mówił, że nie wie, czy zdobył ręką, czy głową, ale jeśli nawet ręką, to była ręka Boga, która mu pomogła pokonać bramkarza Anglii.
1: Czymś tam zdobył.
0: Tak, dziennikarz sportowy Andrzej Ostrowski był sprawozdawcą z tego spotkania na antenie radiowej Jedynki.
4: Dobra piłka na lewą stronę do Olartoicej. Ten biegnie lewym skrzydłem, oddaje do środka do Maradony. Maradona jest 35 metrów od bramki, bierze piłkę na prawą nogę. Maradona 25 metrów, Maradona przeniera się, podaje na pole karne. Waldano spala na pole karne i będzie gol. Maradona głową, gol, gol, gol! Benacur jest nieubłagany i decyduje, że gra będzie jednak zrobiona od środka boiska, a więc uznaje bramkę.
0: No dziś w dobie powtórek taki chyba błąd byłby niemożliwy, no a wtedy Argentyna wygrała, zakończył się ten mecz 2-1, no i później zdobyła Mistrzostwo Świata.
1: No ale słyszeliśmy, że z daleka było widać, że głowa, więc...
0: Ja słyszałem taki szum morza.
1: A ja przejeżdżający ciężarówkę. W której ławce siedziałeś w szkole? Ostatnia? Pierwsza?
0: Zawsze w pierwszej.
1: Zawsze w pierwszej, ja w ostatniej przyznaję. A ktoś w ogóle jeszcze w tych ławkach siedzi? Karolina Rożej.
5: Dzień dobry. No właśnie, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać w Tylko Szczerze, bo przed nami ostatni tydzień w szkole, przed wakacjami. Jak on powinien wyglądać? Czy to powinien być już luz, bluz, wycieczki, oglądanie filmów i siedzenie na
1: tak
5: boisku?
1: Tak chyba wygląda. Tak wyglądał, jak ja chodziłem
5: do
1: szkoły.
5: Ale niektórzy powiedzą, no lekcje do samego końca. No, nie będziemy tracić czasu. Szkoła jest po to, żeby uczyć.
1: Pamiętam
5: i o tym porozmawiamy.
1: Dni czerwca, jak zostawało czworo uczniów, pięcioro, mniej więcej.
5: Zdarza się rzeczywiście w ten sposób, co w innych krajach jest nie do pomyślenia, bo trzeba uczyć się do końca.
1: Karolina Roże i Tylko Szczerze, czekamy na Państwa telefony po 13, a to było w samo południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Emilia Kleszczewska, czas na raport drogowy. Droga ekspresowa nr 7 w Małopolsce ze względu na wyjątkowo intensywne opady deszczu na węźle w Raciborowicach utworzyło się rozlewisko i od 12 zablokowany jest pas włączenia w kierunku Warszawy. Poważna kolizja jest natomiast na drodze krajowej nr 10 w pobliżu Piły. Na 182 kilometrze zderzyły się 4 samochody osobowe. Policja od 11 kieruje tam ruchem naprzemiennym. A wielogodzinne problemy z przejazdem będą na S3 w Zachodniopomorskiem w drodze do Szczecina. Tam trwa protest rolników. Dlatego na węźle Gryfino jest całkowita blokada drogi w obu kierunkach. To S3, przypomnijmy raz jeszcze. I służby sugerują objazd w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego od węzła Szczecin-Kijewo, Krajowa 10, droga wojewódzka 119 i 122 do węzła Pyrzyce lub od węzła Radziszewo, czyli droga krajowa nr 31, droga wojewódzka nr 121 oraz 122 do węzła Pyrzyce. A w kierunku Szczecina możliwy jest objazd od węzła Pyrzyce drogami wojewódzkimi 122, 119 oraz drogą krajową nr 10 do węzła Szczecin-Kijewo lub od węzła Pyrzyce, droga wojewódzka 122, 121 i krajowa 31 do węzła Radziszewo. Natomiast mamy aktualizację z drogi krajowej nr 22, odcinek Malbork-Swarożyn, miejscowość Kałdowo, województwo pomorskie. Tam zderzyły się 2 samochody osobowe i 2 osoby zostały ranne. Wcześniej droga była całkowicie zablokowana, ale teraz wprowadzony jest ruch naprzemienny. Czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców. Czekamy na raporty z dróg.

0: Jest 13:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Kniewaszewska. Spór Warszawa-Kijów to przegrana obu stron, mówią zgodnie eksperci od stosunków międzynarodowych. O tym, jakie w tej sprawie zdanie mają politycy, za chwilę nasza reporterka. 6-miesięczne dziecko w stanie ciężkim jest w szpitalu. Rodzice trafili do aresztu. Sprawę badają śledczy. Napięcia wewnątrz partii doprowadziły do rezygnacji z funkcji premiera Keira Starmera, mówi ekspert.
1: Teraz w polityce dominują emocje, a nie fakty. Na fali emocji stworzyła się taka kula śniegowa.
0: Wciąż nie wiadomo, czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Gdańska. Za 3 dni rozpoczyna się tam międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Z dochodzących do mediów informacji wynika, że po odebraniu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, strona ukraińska jeszcze raz przeanalizuje, kto powinien stanąć na czele ich delegacji. Decyzja zapaść ma dzisiaj. Łączymy się z Sylwią Białek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, czego się możemy spodziewać?
2: Prezydent Wołodymyr Zełenski w telewizyjnym wywiadzie powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zełenski również miał proponować spotkanie i wspólną konferencję prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent podkreślał z kolei, że próg bólu Polaków został przekroczony. Czy w takiej sytuacji można wyobrazić sobie dialog na linii Warszawa-Kijów? Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że prezydent Zełenski zachował się skandalicznie, gloryfikując ukraińskich nacjonalistów, ale Karol Nawrocki jego zdaniem powinien działać bardziej dyplomatycznie.
3: Kompletnie innym wymiarem jest wymiar

0: Dyplomatyczny polegający na tym, że my osiągamy swoje cele, a nie realizujemy politykę pustych gestów.
1: Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk uważa, że ukraińscy politycy, którzy zwracają odznaczenia, pokazują brak szacunku dla Polski i jej zaangażowania we wspieranie walczącej Ukrainy.
2: Przecież nasze rządy przez lata wspierały niestety bardzo często bezpłatnie, za darmo. Więc niech zwrócą również tą pomoc, którą dostali. Albo w jedną, albo w drugą stronę.
1: Szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha ma dziś po raz kolejny przedstawić prezydentowi Zełenskiemu informacje dotyczące gdańskiej konferencji, a prezydent Ukrainy przeanalizować wszystkie za i przeciw.
3: A głosy polityków zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy za te relacje. Augustowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, w którym ucierpiało 6-miesięczne dziecko. Maluch w stanie ciężkim trafił do szpitala. Zostali zatrzymani rodzice niemowlaka. Relacja Marty Sołtys z Polskiego Radia Białystok.
4: Do tragedii doszło w jednej z miejscowości w powiecie augustowskim. Z nieznanych na razie przyczyn 6-miesięczne dziecko trafiło w stanie ciężkim do szpitala w Białymstoku. Tam przeszło pilną operację. Śledczy nie podają jednak, jakich obrażeń miało doznać. Tuż po zdarzeniu augustowska policja aresztowała rodziców malucha. Prokurator rejonowy w Augustowie Sebastian Piekarski potwierdził zdarzenie, jednak ze względu na dobro śledztwa nie podaje żadnych szczegółów sprawy. Jak na razie nie wiadomo również, czy i jakie ewentualnie zarzuty usłyszą rodzice. W przestrzeni medialnej pojawiła się informacja, że dziecko miało wypaść z wózka. Tego jednak prokurator Piekarski nie potwierdził. Marta Sołtys, Polskie Radio Białystok.
3: Wszystko zostało nagrane. To policjant drogówki z Trółchowa wyprzedzał na trzeciego na drodze krajowej numer 20 pod Kościerzyną. Nagranie z niebezpiecznego zdarzenia opublikował portal piracidrogowi.pl. Widać na nim, jak policyjna kija bez użycia sygnałów uprzywilejowania wyprzedza kolumnę pojazdów. By uniknąć zderzenia, kierowcy jadący sprzeciwka musieli zjechać na pobocze. Radiowozem kierował 20-letni funkcjonariusz z powiatu trółchowskiego, mówi Piotr Kwidzyński z komendy w Kościerzynie.
5: W związku ze stworzeniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym funkcjonariusz został ukarany mandatem karnym oraz przypisano mu 10 punktów karnych. Niezależnie od odpowiedzialności za wykroczenie wobec funkcjonariusza zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne przewidziane obowiązującymi przepisami.
3: Jak ustaliło Polskie Radio Gdańsk, policjant został ukarany mandatem w wysokości 1300 zł.
6: To są aktualności jedynki.
3: Polska walczy z kryzysem demograficznym, stawiając na rodzinę i nieuleganie presji migracyjnej, mówi prezydent. Karol Nawrocki otworzył odbywającą się w Warszawie konferencję Poland Future Summit.
7: Dla Polski nieuleganie presji migracyjnej, a jasne postawienie na polską rodzinę i na systemy prawne, które z tym kryzysem będą walczyć w ramach naszej społeczności, stanowić będą rozwiązanie.
3: Prezydent poruszył też temat rozwoju polskiej gospodarki, zwracając uwagę na bardzo szybkie tempo wzrostu i dołączenie Polski do grupy G20. Naciski wewnątrz własnej partii sprawiły, że Keir Starmer zdecydował się zrezygnować z funkcji premiera Wielkiej Brytanii, mówi politolog o dzisiejszej decyzji polityka. Na antenie Polskiego Radia 24 Karol Schulz wskazał, że Keir Starmer z perspektywy międzynarodowej był dobrym premierem.
8: Teraz w polityce dominują emocje, a nie fakty. Także na fali emocji stworzyła się taka kula śniegowa percepcji, że Keir Starmer w ogóle sobie nie radzi. Z naszej perspektywy na przykład polskiej, czy w ogóle stabilności systemu światowego, to Keir Starmer radził sobie moim zdaniem bardzo dobrze.
3: Keir Starmer poinformował, że pozostanie na stanowisku premiera do czasu wyłonienia następcy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
3: Na przeważającym obszarze kraju upalnie i słonecznie, burzowo jedynie na południowym wschodzie, choć i tutaj upał. Najchłodniej dziś na wybrzeżu około 18 stopni, 24 na Mazurach, Mazowszu i Dolnym Śląsku, a najcieplej zaś na Lubelszczyźnie, tu 27. Ciśnienie nie zmienia się, w Warszawie to 1009 hektopaskali. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 103 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 2. W Szczucinie 104 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 3. W Zawichoście 206 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 5. W Puławach 110 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 4. W Warszawie 142 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 7, w kępie polskiej 195 cm w ciągu ostatniej

0: dobył, było 3. We Włocławku 122 cm w ciągu ostatniej doby, bez zmian. W Toruniu 138 cm w ciągu ostatniej doby, bez zmian. W Tczewie 302 cm w ciągu ostatniej doby, przybyło 1. Na Sanie w Przemyślu 88 cm w ciągu ostatniej doby, ubyło 2. Na Narwi w Ostrołęce 57 cm w ciągu ostatniej doby, ubyło 3. Na Bugu we Włodawie 72 cm w ciągu ostatniej doby, przybyło 3. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedoni 139 cm w ciągu ostatniej doby, przybyło 6. Ujścia Nysy Kłodzkiej 274 cm w ciągu ostatniej doby, bez zmian. W Malczycach 154 cm w ciągu ostatniej doby, ubyło 4. W Połęcku 75 cm w ciągu ostatniej doby, przybyło 3. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 134 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 2, w Gorzowie Wielkopolskim 177 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 2. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.jmgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
11: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
10: No to pa!
12: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
17: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
18: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu.

0: Tatry 2026 jest miasto Sopot.
1: Reklama. Autopromocja.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: To Queen w programie Pierwszym Polskiego Radia. Mamy kwadrans po 13.
1: Tylko szczerze.
0: Karolina Rożej przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu w poniedziałkowym Tylko Szczerze. Razem zaczynamy ten nowy tydzień. Od razu podaję numer do naszego studia 22 645 22 66. No a dziś w ostatnim tygodniu szkoły porozmawiamy o ostatnim tygodniu szkoły. Bo oceny są już wystawione, plecaki coraz lżejsze. Uczniowie i nauczyciele zapewne też już myślami są na wakacjach i przy wakacjach. Więc pytanie dzisiaj brzmi, co właściwie powinno dziać się w szkole w tym ostatnim tygodniu przed rozdaniem świadectw. Czy to jest czas na oddech, na integrację, na podsumowanie roku, na wycieczki, na oglądanie filmów, czy może jednak lekcje powinny odbywać się normalnie aż do ostatniego dzwonka? Zapraszam do rozmowy, zapraszam oczywiście nauczycieli, zapraszam uczniów, rodziców, no i wszystkich tych, którzy mają swoje wspomnienia i opinie na ten temat. 22 645 22 66 to jest nasz numer, a co mówili Państwo naszemu reporterowi?
2: O rany, ja jestem najstarszą z trójki rodzeństwa, więc rodzice mnie zabiją, jak powiem, że mogą te dzieci jakieś zostać naprawdę w domach, bo ja szkołę skończyłam już parę lat temu, natomiast pamiętam, że w większości właśnie tych dzieciaków już tam nie ma i tylko się siedzi w tych gorących klasach. Ale proszę nie mówić rodzicom, że to powiedziałam.
3: Nie, nie ma sensu. No, znaczy w piłkę można pograć wszędzie, to nie trzeba od razu iść do szkoły, żeby siedzieć i grać w piłkę w sali gimnastycznej gdzieś tam. To na

0: wewnątrz można puścić, a no mówię, nauczyciele i tak są zajęci sobą, także no nie wiem, wydaje mi się, że to taka czysta formalność. Tak, bardziej to jest dla nauczycieli niż dla uczniów.
1: Tym bardziej moja mama jest nauczycielem, więc jakby i pochodzę z rodziny nauczycielskiej. I uważam, że nauczyciele są tak zajęci, że prawda jest taka, że dzieci też mogą znaleźć dla siebie czas i faktycznie nie tylko siedzą w komputerach, ale teraz świetna pogoda, mogą wyjść nawet na zewnątrz, gdzieś tam na osiedlu, pograć sobie, więc czy jest sens? No ja nigdy na ogół nie chodziłam już po wystawieniu ocen, bo stwierdziłam, że po prostu miałam inne zajęcia.
2: Pracowałam w szkole, więc wiem, jak to wygląda. Jest to po prostu, dzieciaków praktycznie nie ma. Oni robią sobie już wakacje wcześniej, wyjeżdżają.
3: To może po prostu nie ma sensu, żeby ciągnąć to tak długo.
2: No podejrzewam, że gdyby wcześniej się zwalniali, to wcześniej byłyby oceny, byłoby to samo. Kółko by się zamykało, więc to...
3: Tak musi być.
2: Tak chyba musi być.
4: Rozmowy prowadzilibyśmy w okolicach majówki, że może już teraz powinien kończyć się rok szkolny. A zatem, jak rozumiem, jest to fikcja, jeśli chodzi o naukę, no ale taka powszechnie akceptowana. Być może. Pan Marcin do nas napisał na Facebooku, ja uważam, że cały czerwiec jest fikcją, jeśli chodzi o naukę. Moim zdaniem w czerwcu powinni chodzić już tylko ci do szkoły, co mają jeszcze coś do zaliczenia, do poprawy i tak dalej, a pozostali wolne. Tak wiem, pisze dalej pan Marcin, zaraz będą komentarze, że to niesprawiedliwe, żeby jedni chodzili, a inni nie. No ale siedzenie w szkole od 8 do 16 wedle planu to jest męczarnia i marnowanie czasu, tak napisał pan Marcin. A zatem czekam na państwa głosy, lekcje czy może wycieczki. 22 645 22 66, a z nami jest także pani Katarzyna Naberdalik, szefowa fundacji Teach for Poland. Dzień dobry pani Katarzyno.
5: Dzień dobry, witam wszystkich.
4: Bardzo często powtarzające się słowo, gdy rozmawiamy o tych ostatnich dniach szkoły, to jest słowo fikcja. A ja się zastanawiam, może wszystko to, co nazywamy fikcją, czyli ten większy luz, czyli wycieczki, czyli wychodzenie na lody, czyli siedzenie na boisku, to jest bardzo ważna część roku szkolnego.
5: Tak właśnie też, jak słyszałam o tej fikcji, to ja sobie zadałam pytanie, albo może pytanie, które sobie powinniśmy zadać, o czym jest edukacja i o czym powinna być szkoła. No bo faktycznie, jeżeli tutaj też padały w komentarzach słowa o tym, że no już nie ma tej nauki, no ale możemy sobie pytać, po co jest szkoła, jakie spełnia funkcje? Bo faktycznie jedną tą, którą my wszyscy dobrze znamy i jesteśmy do niej tak bardzo emocjonalnie i sentymentalnie przywiązani, jest bardzo ważna, no to jest rozwój akademicki uczniów i ta nauka, czyli pozyskiwanie wiedzy, no pewnych kompetencji, dostawanie ocen. No i faktycznie to właściwie od połowy maja, kiedy pierwsze oceny są sugerowane, ta funkcja szkoły tutaj już jest trochę mniejsza. Natomiast myślę, że są inne, równie ważne funkcje szkoły, właśnie ta społeczna, emocjonalna, budowanie relacji. W trakcie roku szkolnego narzekamy, że nie mamy czasu na wiele z tych rzeczy, no bo program. Bo właśnie trzeba gonić za tymi lekcjami i mieć tą kwalifikację i oceny na koniec roku.
4: A czerwiec właśnie może być tym momentem, kiedy można złapać i wykorzystać, jak rozumiem, i trochę z tych innych obszarów, które daje szkoła. Pani Katarzyno, wrócimy do tego, bo czeka pan Marcin. Dzień dobry, panie Marcinie.
6: Dzień dobry.
4: Słuchamy uważnie. Jaki powinien być ostatni
6: tydzień?
4: Ja
6: nawiązując do mojej przedmówczyni, właśnie chciałem poruszyć tą funkcję wychowawczą, czyli uważam, że w tym tygodniu ostatnim przedwakacyjnym dzieci powinny mieć zajęcia, oczywiście plenerowe, żeby nie siedzieć w dusznych salach, z pierwszej pomocy, z przypomnienie zasad zachowywania się nad wodą, zajęcia o szkodliwości używek i tak dalej. Wszystkim tym, z czym dzieci spotykają się podczas wakacji, a mogą nie być na to przygotowane. Więc nawet takie zajęcia z pierwszej pomocy zakończone certyfikatem, który otwiera nowy rok szkolny z jakimiś dodatkowymi punktami za to, że wzięli udział. Nie przymusowo, nie na siłę, nie obowiązkowo, natomiast dobrowolnie z certyfikatem, który daje dobry start w kolejny rok szkolny.
4: To jest świetna propozycja, panie Marcinie. Bardzo za nią dziękuję. Jestem ciekawa, jak się państwu też podoba. Można zadzwonić 22 645 22 66. Pan Sławomir się dodzwonił. Dzień dobry, panie Sławku.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Popieram mojego przedmówcę i uważam, albo kończymy rok szkolny po wystawieniu ocen, albo nie kończymy i chodzimy do końca, ale obowiązkowo, no bo dzisiaj mamy na lekcjach dwie osoby, trzy osoby. Mm-hmm. System angielski. Dzieci chodzą do szkoły, jeżeli nie chodzą, to mają twarde, udokumentowane, że nie mogły być w szkole.
4: Albo w Niemczech tak samo się to dzieje, na pewno w Berlinie, czyli można opuścić jeden dzień.

0: nie szkoły, która trwa, przypomnijmy, tam do połowy albo do drugiej połowy lipca, no ale musi być to uzasadnione, nie ma mowy o jakichś wcześniejszych wyjazdach wakacyjnych.
1: O, dokładnie, za tym jestem, tak powinno być, bo od lat jest sztuka dla sztuki. Wystawione oceny, dzieci nie chodzą, no nie, tak być nie może, to powinno być wreszcie uregulowane.
0: Panie Sławku, to nie, jeszcze nie, bo jestem ciekawa, dopytam jeszcze, czy pańskim zdaniem to powinny być normalne lekcje, czy na przykład, tak jak mówił pański przedmówca, pan Marcin, takie lekcje bardziej wychowawcze, przygotowujące do wakacji, albo jakieś nieobowiązkowe kursy?
1: Tak, bo zgadzam się z panem Marcinem, ten system jak najbardziej, ale oczywiście obowiązkowy. Okay. Już nie męczmy tych dzieci kolejną nauką, jakimiś tam zadaniami, cudami. System pana Marcina jak najbardziej super, ale obowiązkowy dla każdego.
0: Jasne, dzięki za głos, panie Sławomirze. Pani Katarzyno, jak się pani podoba ten pomysł, żeby na przykład w czerwcu były już tylko i wyłącznie takie zajęcia, na przykład właśnie z pierwszej pomocy, albo z tego, co czeka dzieci w czasie wakacji, różne niebezpieczeństwa, używki, ale to wszystko obowiązkowe.
2: Myślę, że takie rzeczy są bardzo realne do wdrożenia. Myślę, że w wielu szkołach się dzieją. Każda szkoła też tworzy przecież program profilaktyczno-wychowawczy na cały rok szkolny. Więc to są rzeczy, które naprawdę można zaplanować.
0: A jest na niego miejsce rzeczywiście w roku szkolnym?
2: W roku szkolnym jest mniej, ale można na przykład zaplanować to tak, że wiemy, że ten czerwiec jest taką, no jak już sobie nazwaliśmy to fikcją, więc może właśnie w czerwcu zaplanujmy tych rzeczy więcej. Powiedzmy o nich wcześniej i rodzicom, i uczniom, żeby wiedzieli, że no szkoła oferuje i szykuje dla młodych coś ciekawego, coś interesującego, a nie na przykład każe im siedzieć w salach bez klimatyzacji w 30-stopniowym upale. Więc jak najbardziej na takie coś przestrzeń powinna być i te plany profilaktyczno-wychowawcze właśnie nie muszą być fikcją. One mogą być realizowane w tym okresie może bardziej intensywnie, żeby tą rolę wychowawczą i społeczną szkoły, nawet wspólnotową. Dużo się mówi o roli szkoły w budowaniu więzi, tej więziotwórczej roli szkoły. W trakcie wakacji szkoła musi przejść, wiele szkół musi przejść remonty, jakieś odgruzowywania. Jeżeli chcemy, żeby młodzi ludzie czuli przynależność do szkoły i czuli, że to jest ich też miejsce.
0: To zróbmy też remont w relacjach, tak?
2: Remont w relacjach, zaangażujmy ich do tego, żeby sami sobie tą przestrzeń szkolną też dookoła się stworzyli. Jeżeli są jakieś rzeczy do zrobienia, to dajmy im projekt do zrealizowania. Słuchajcie, mamy w szkole do zrobienia ABCD, takich rzeczy związanych z infrastrukturą, remontami, przełożeniem, żeby oni sami stworzyli dla siebie to miejsce.
0: Fajna propozycja, pani Katarzyno. Posłuchamy może jeszcze nauczycielki, pani Agaty. Dzień dobry, pani Agato.
3: Dzień dobry. Ja zgadzam się z przedmówcami, ale nie w pełni. Po pierwsze, nie uważam, że w szkołach jest tak, że w czerwcu się nic nie dzieje, bo są nauczyciele, którzy do końca roku realizują program, dlatego, że nie można tego zrobić w ciągu całego roku. Nie ma czasu. To po pierwsze. Po drugie, ale też się zgadzam, że są nauczyciele, którzy nie robią nic. Po drugie, uważam, że jeśli chcemy, żeby zakończenie roku, żeby praca w szkole była do końca czerwca, to zróbmy tak, że do końca czerwca pracujemy i oceny wystawiamy koniec czerwca, a świadectwo dzieci odbierają tydzień później, dwa tygodnie później. To po pierwsze. Po drugie, uważam, że przez cały rok wylewa się wiele hejtu na nauczycieli, że jest dużo nauki, że się nie rozmawia z dziećmi, że nie ma na to czasu. Ale gdy przychodzi ten czerwiec, że można wyjść na lody, że można pogadać, można obejrzeć fajny film, można rozwiązać różne takie życiowe problemy.
0: To jest hejt w drugą stronę, że się nic nie robi i nauczyciel nie pracuje.
3: Nic się nie robi, dziecko nie puszczamy do szkoły, bo się nic nie robi. Proszę Państwa, nauczyciele w ciągu całego roku nie wyjeżdżają na wczasy. Urlopy, nie mają takiej możliwości, a dzieci przez cały rok jeżdżą, bo rodzice na to pozwalają. Więc my musimy chyba w ogóle zmienić myślenie o szkole i naprawdę niedługo nie będzie miał kto uczyć, jeśli tak będziemy wylewać hejt na nauczycieli. Dziękuję bardzo.
0: Również bardzo pani dziękuję za ten telefon, pani Agato. No bardzo taki poważny i bardzo ważny. Wracam do pani Katarzyny Nabrdalik, szefowej fundacji Teach for Poland. Bardzo ważny głos został poruszony w telefonie od pani Agaty, bo rzeczywiście myślimy o tym końcu roku szkolnego bardziej z perspektywy uczniów, a warto pomyśleć też o nauczycielach.
2: Tak, zdecydowanie warto. Ja też się zgadzam z tym, że to jest pewien mit, że nic się nie dzieje w tych szkołach i że ten okres końca roku dla

0: nauczycieli jest niebywale stresujący, no bo faktycznie jest, jest festiwal proszenia o tu pół punkta, tu pół oceny i to jest na pewno niewiarygodnie trudne, no bo wiemy, że to świadectwo, czy z paskiem, czy bez paska, w pewnym sensie determinuje kolejną szansę dziecka, czy to dostanie się do lepszej szkoły. Wiemy, że świadectwo to są punkty dodatkowe, więc to jest jakiś emocjonalny bagaż, z którym sobie nauczyciele muszą radzić i nie tylko uczniów, ale też ich rodziców. Jest ich rodziców. I ja się zgadzam z panią Agatą, która powiedziała o tym, że chyba musimy w ogóle o tej szkole pomyśleć inaczej i na nowo i właśnie wrócić do tego poczucia sensu, po co ta szkoła jest. Bo dzieciaki i dzieci nie chodzą do tej szkoły po wystawieniu ocen, no bo my sprowadzamy sens szkoły do wystawienia oceny i świadectwa. Więc jak ja już to osiągnąłem, nawet jak świadectwo nie jest idealne, no to ja już nie czuję, że powinienem tak chodzić, no bo ten cel został osiągnięty. Więc wyjście ponad to i zastanowienie się nad sensem i celem edukacji i chodzenia do szkoły jest niebywale ważne, bo to może i rodziców, i uczniów, i nauczycieli jakoś może połączyć na nowo. Że to ostatecznie nie jest tylko o tym. Nie powinno być tylko o tym.
1: Bardzo mi się podoba to, co pani powiedziała, że to jest nie tylko czas na taką towarzyską integrację uczniów, którzy mają więcej czasu dla siebie, ale w ogóle wszystkich, którzy szkołę tworzą, czyli uczniów, nauczycieli i rodziców, i być może taki czas, żeby spojrzeć na siebie bardziej życzliwym okiem i po prostu jak na człowieka, a nie na usługodawcę. Tutaj mówię o nauczycielach, tak, też odwołując się do tego, co powiedziała pani Agata. Pan Rajmund się dodzwonił. Dzień dobry, panie Rajmundzie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Dzień dobry, słuchamy.
2: Wiem, że czasu na antenie za dużo nie ma, więc szybciutko. Popieram pana Marcina, który to mówił, że trzeba poświęcić na różne te inne czynności. Ja dodaję, miesiąc czasu jest wystarczająco dużo, żeby właśnie młodzież zrobiła sobie kartę rowerową, żeby młodzież zdawała na kartę pływacką, czy podobne temu typu rzeczy. No i oczywiście ja bym proponował, a mam dobre doświadczenie ze szkół, proponowałbym,
1: jako
2: że...
1: uczeń, jak rozumiem, panie Rajmundzie.
2: Tak, jako uczeń, nie jako nauczyciel. Aczkolwiek też byłem nauczycielem WF-u przez jakiś czas. Ale tu nie chodzi o to. Kwestia jest taka, że od 1 czerwca wiemy, wszyscy liczą, że te ostatnie dni. Proponowałbym, żeby 1 czerwca na Dzień Dziecka była wspaniała rzecz, wszystkim powiedzieć tym, co zdali już do następnej klasy, nie mówić o ocen wszystkiego, ale że wam dziękujemy, możecie się, jak to się mówi, realizować w swoich sprawach, może być w szkole, może być poza szkołą, a tym, którzy mają zagrożenie, dać jeszcze trochę tego czasu, a nuż poprawią ocenę, bo nie wszyscy zasługują na dwóje, niektórzy, między nami mówiąc, dostają tą dwóje z innego powodu. Nie, teraz dwójką się przechodzi, ale tą jedynkę z innego całkiem powodu. Tu tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo, panie Rajmundzie, za telefon i za te propozycje. To jeszcze głos od pani Magdaleny. Dzień dobry, pani Magdaleno.
3: Dzień dobry, ja dzwonię. To ja chciałam powiedzieć króciutko, że tutaj troszeczkę kończę do nauczycielki, że jakby z perspektywy uczniów, bo pamiętam też jak byłam, że ten czerwiec, dzieci po prostu nie chcą siedzieć w szkole, bo jest piękna pogoda. Już trochę po tym całym roku, trochę z odbicia jednak chcą się uwolnić od tych obowiązków, więc jeżeli jest duży natłok w zimie, to niestety ten czerwiec wygląda tak, że dzieci chcą gdzieś same spędzać ten czas i niekoniecznie przychodzić do szkoły. Jakiś taki właśnie pomysł, to przed chwilą pan mówił, że ten czerwiec kończy się wcześniej, ewentualnie ci, co chcą poprawić, to mają tą szansę i jakby ja tutaj jestem jednak po stronie uczniów. Tyle, dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy za telefon, pani Magdaleno. No i czekam na kolejne państwa głosy w audycji Tylko Szczerze, jak powinien wyglądać ten ostatni tydzień, który jest właśnie przed nami. Mogą też zadzwonić młodzi, mogą też zadzwonić rodzice, jak wygląda w szkołach waszych dzieci właśnie teraz ten czas. 22 645 22 66.

0: Warius Manx i audycja Tylko Szczerze na zegarach 13:34.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: No i mamy ostatni tydzień w szkole, ostatni tydzień przed rozdaniem świadectw i dzisiaj Tylko Szczerze pytamy, czy ten ostatni tydzień właśnie to jest strata czasu, czy jednak bardzo potrzebny oddech. Dodzwoniła się pani Danuta. Dzień dobry pani Danuto, słuchamy uważnie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: I ja jako emerytowana nauczycielka przerabiałam to wszystko i wiem, że jedno niebezpieczeństwo to jest odpowiedzialność za młodzież. Mhm. Młodzież obowiązana jest być w szkole z racji ubezpieczenia według planu. Jeżeli sobie potraktuje to wybiórczo lub w ogóle nie przyjdzie, to na te godziny gdzieś bywa i różne rzeczy się dzieją, wypadków było dużo i wtedy PZU ma pretensje do rodziców. Natomiast idealną sprawą było za moich czasów, jak wcześniej z młodzieżą uzgadnialiśmy, co oni chcieliby robić. Oni pokazywali swoje zainteresowanie, czy na konkretny temat prosili, żebyśmy rozmawiali. Robiliśmy wystrój, robiliśmy dla maluchów jakieś pomoce naukowe.
0: Jaka to była szkoła, pani Danuto? Średnia czy podstawowa i starsze klasy?
2: To była podstawowa, potem gimnazjum i oni to bardzo chętnie robili, bo oni sami to zaplanowali.
0: A jaka to jest satysfakcja, jakie poczucie tego, że ta szkoła jest ich miejscem?
2: Tak. Na przykład był kiedyś była impreza, to chłopcy powiedzieli, że oni szykują kanapki, ciasto, wszystko i podawali, a dziewczyny siedziały i czekały i się bawiliśmy. I natomiast później było odwrotnie, no to były punkty za to, za tamto. Była też i były wyjście do lasu, gdzie loteria była.
0: Brzmi super, pani Danuto, ta szkoła, w której pani była nauczycielką.
2: Wszystkie losy pełne były. Jedni wygrali rzodkiewkę, jeden wygrał kefir i było fajnie i wesoło.
0: Pani Danuto, bardzo dziękuję za ten telefon. Dwa ważne wątki zostały poruszone, czyli rzeczywiście kwestie odpowiedzialności szkoły i nauczycieli za to, co dzieje się z dziećmi. A drugie to, że no właśnie było to pytanie do tych młodych ludzi, co oni chcą robić i posłuchanie o ich zainteresowaniach. Pani Ewa się dodzwoniła. Dzień dobry, pani Ewo.
3: Dzień dobry. Słuchamy. Państwu. Emerytowana nauczycielka od wielu lat na emeryturze. Ja powiem, że tak. Popieram bardzo to, co mówiła moja przedmówczyni. Mhm. A moje ostatnie lata to było liceum. I powiem tak. Problem tkwi w tym, że

0: Dużo wcześniej rodzic musi być poinformowany o ocenie zachowania i o ocenach z przedmiotu. Rodzic przyjmuje do wiadomości, podpisuje, że przyjął do wiadomości, potem nie można już nic zrobić. 3 tygodnie przed końcem roku szkolnego szkoły w Warszawie były puste. Mhm. Podejrzewam, że nadal są.
1: Na pewno.
0: A ostatni tydzień to w ogóle już nikogo nie ma. To w ogóle nie ma uczniów, to są już wakacje. Nic nie można zrobić, dlatego że nie można zmienić oceny uczniowi, który nie przychodzi do szkoły.
1: Albo zachowuje się tak, że ta ocena z zachowania powinna być niższa.
0: Regulaminu to są wagary, ilość godzin, które opuścił, kwalifikują do oceny najniższej bądź nieodpowiedniej z zachowania.
1: No ale może wszyscy sobie tak przyjęliśmy i na to się zgodziliśmy, taka trochę niepisana umowa społeczna, że ten koniec roku szkolnego właśnie tak wygląda, no i przymykamy na pewne rzeczy.
0: Ale 3 tygodnie to trochę za dużo. No,
1: dużo, ale porównując z całym rokiem szkolnym, to może takie 3 tygodnie potrzebne na luz.
0: A w całym roku szkolnym jest też prawo rodzica do usprawiedliwienia 18-latka, że miałem katar i zostawiłem go w domu. Ja to przerabiałam.
1: Wierzę pani
0: Ewo.
1: Wierzę pani Ewo. Bardzo dziękuję za ten telefon. Wybił gong, bardzo ciekawy głos. Pan Damian teraz zadzwonił. Dzień dobry, panie Damianie.
2: Dzień dobry. Jeden argument, którego brakowało mi w tej dyskusji, to jeśli odejmiemy tych zajęć czerwcowych lub zastąpimy je jakimiś zajęciami mniej dydaktycznymi, powiedzmy, to są bardzo fajne pomysły, ale przecież wtedy ten miesiąc stracony, który teraz dyskutujemy o czerwcu, przesunie się po prostu na maj. I maj będzie tym miesiącem, gdy dzieci przestaną chodzić do szkoły, bo wtedy będą właśnie już wystawione świadectwa, więc bardzo tutaj mi się podobał pomysł pani nauczycielki Agaty, która wcześniej dzwoniła. Wystawmy te oceny na sam koniec roku. Faktycznie niech dzieci odbiorą je później, bo jedyne co zrobimy, to przesuniemy ten problem i dzieci będą miały 3 miesiące wakacji, a nie 2, a tak naprawdę nic nie zmienimy, jeśli chodzi o to, żeby dzieci faktycznie chodziły do szkoły i na te zajęcia uczęszczały.
1: Dzięki za konkret. Panie Damianie, to posłuchamy jeszcze jednego telefonu od słuchacza, pan Mirosław. Dzień dobry, panie Mirosławie.
3: Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Czego my te dzieci uczymy w ten sposób postępując? Przecież to rodzice zabierają te dzieci na wyjazdy w czasie roku szkolnego jeszcze. Jakie to jest antywychowawcze? Przecież to jest obowiązek. Uczymy dzieci tego, żeby nie były obowiązkowe po prostu. Tyle.
1: Ciekawa opinia. Dzięki, pozdrawiamy bardzo serdecznie. To jeszcze jeden telefon. Pan Krzysztof zadzwonił. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
4: Mając dzieci w różnym wieku szkolnym od pierwszej klasy szkoły podstawowej do klasy maturalnej, zauważam, że przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze, to, że niestety, ale nauczyciele są obłożeni pracą papierkową w związku z wykonywanym zawodem i kiedyś też muszą ją skończyć, żeby ten koniec roku nastąpił. Po drugie, niestety nauczyciele nie są też przystosowani do efektywnego wykorzystywania czasu pracy.
1: W jakim sensie?
4: I to jest źle rozłożone w trakcie roku. Zobaczcie państwo, że mamy wiele świąt, wiele przerw, mamy różne terminy ferii. Przecież ta sytuacja czerwcowa też ma miejsce w styczniu, czy na przełomie stycznia i lutego, przed feriami. Jak są wystawione oceny, to 2 tygodnie nic się nie dzieje. Mhm. I trzecia sprawa,
1: a
4: niestety,
1: potem zaczyna się sezon maturalno-egzaminacyjny.
4: Tak, matury. I właśnie o tym chciałem powiedzieć, że mając doświadczenie dzieci w średniej szkole, no dla mnie to już było kuriozum, że tak naprawdę rok szkolny w szkole średniej kończył się w kwietniu, bo później było 2 tygodnie matur. Ja jak chodziłem do szkoły, matury odbywały się w jednym budynku, cała szkoła normalnie funkcjonowała, może poza pisemnymi pierwszymi 2 dniami. I później cała szkoła funkcjonowała, my zdawaliśmy egzaminy, czy starsze roczniki zdawały egzaminy. W tej chwili od matur praktycznie do szkoły przychodzą tylko ci, którzy chcą się poprawić, albo ci, którzy mają sobą słabą frekwencję.
1: Panie
4: no niestety, to jest zasługa dyrektorów szkół i nauczycieli, że się tak dzieje. Nie do końca rodziców niestety.
1: Rodziców może nie i może też nie do końca nauczycieli i dyrektorów szkół. Po prostu tak to jest zorganizowane. Ja akurat jako uczennica szkoły średniej klas 1-3 byłam bardzo wdzięczna za matury i za to, że jest tak dużo wolnego w okolicach majówki i wyrosłam na ludzi. 22 645 22 66.
5: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I z nami cały czas jest, przypominam, pani Katarzyna Nabrdalik, szefowa Fundacji Teach for Poland. Pani Katarzyno, chciałam zapytać, bo tu bardzo...

0: bardzo dużo, bardzo różnych propozycji i wątków tak. się pojawiło. Natomiast chciałam zapytać, co pani zdaniem mogłoby się dziać w tym ostatnim czasie w czerwcu, żeby miało rzeczywistą wartość, nie było tylko zapychaczem czasu, a jednocześnie pogodziło wszystkich? Czy w ogóle jest coś takiego?
1: Ja myślę, że na to nie ma jednej odpowiedzi, bo to zależy wszystko od szkoły, od społeczności, w której jest szkoła. To jest duże miasto, mniejsza miejscowość, czy obszar wiejski, ile jest osób i uczniów. Jeżeli to jest szkoła, która ma 60 uczniów, jest zupełnie inaczej niż taka, która ma 1000. Więc na to moim zdaniem nie ma jednej odpowiedzi i w ogóle ja czuję, że tu odpowiedź na to pytanie powinna być w rękach tej społeczności, dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów razem. I wrócę niestety może do nudnego i naiwnego tematu związanego właśnie z budowaniem tych relacji społecznych i tej roli szkoły, bo tutaj wszyscy przedmówcy i osoby, które dzwoniły, mówiły o tym, że jak są te oceny wystawione, no to właśnie jak przesuniemy to na czerwiec, no to znowu maj będzie wolny. No i wracamy do tego poczucia sensu. Jeżeli sensem jest ocena i świadectwo, to nie ma co się dziwić, że uczniowie nie chodzą i rodzice pozwalają na to, żeby uczniowie nie chodzili do szkoły, no bo ten cel i sens został jakby osiągnięty i spełniony. Więc potrzebujemy rozmowy, ale ta rozmowa nie powinna się zadać na poziomie ministerialnym, tylko na poziomie lokalnym. Po co jest nam ta szkoła? I ja też czuję tutaj dużo takiego strachu w tych wypowiedziach i też sama jestem mamą, dopiero 4-latki, więc jeszcze przede mną szkoła.
0: Takiego ciekawe, strachu, czy się perspektywa zmieni, jak pójdzie do szkoły.
1: Możliwe, że się zmieni. Takiego strachu, no, że te dzieci nie są w szkole. Natomiast edukacja i rozwój i nauka powinna się dziać nie tylko w szkole. W różnych momentach się powinno dziać. Więc to, że uczeń bądź uczennica nie są w tej szkole, moim zdaniem nie jest największym wyzwaniem, bo jeżeli są w mądrym miejscu, w fajnej przestrzeni, to naprawdę uczyć się mogą w każdym miejscu i w każdym czasie, a tym bardziej na zewnątrz, w lesie, w naturze. I ten czerwiec daje na to przestrzeń. A my jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że myślimy rozwój, nauka, edukacja, szkoła. Że to jest tylko przypisane do szkoły, a no nie tylko, tak? I jest rodzina i społeczność i różne inne instytucje, z których można czerpać i korzystać, żeby ten młody człowiek się rozwijał, a nie tylko uczył, ale też rozwijał. Więc nie ma tutaj moim zdaniem jednej recepty, ale myślę, że ta recepta może być właśnie lokalnie współtworzona, nawet na początku roku szkolnego, jak te plany profilaktyczno-wychowawcze są tworzone. Jeszcze jedną dodam rzecz, która byłoby fantastycznie, gdyby się zadziała, bo oczywiście no, uczniowie dostają informacje zwrotną, mniejszą bądź większą o swoim postępie, głównie w postaci świadectwa i ocen. Natomiast brakuje takiej przestrzeni na refleksję, żeby mogli sobie usiąść i zastanowić się, no to co oni w tym roku szkolnym osiągnęli, jak się zmienili, czego się nauczyli, czego się o sobie nauczyli. Wiemy, że przy rozwoju technologicznym i tym, co się dzieje na rynku pracy, który się wywraca na naszych oczach, właśnie ta samoświadomość, praca na swoich mocnych stronach, zrozumieniu siebie i kompetencjach jest kluczowa w ogóle do powodzenia na rynku pracy w przyszłości. Więc jak już to świadectwo jest i znamy te oceny, które wiemy, że częściowo determinują, a częściowo nie determinują przyszłości. Zrobienie przestrzeni dla młodych o takiej refleksji nad sobą i tym rokiem szkolnym, która wykracza poza ocenę, to jest marzenie. W sensie to byłoby coś, czego ja bym chciała...
0: Ale jest to marzenie do zrealizowania, bo tak jak mówi pani, to jest recepta, którą pisze sobie każda szkoła i każda społeczność. Pani Katarzyno, posłuchamy, co powie jeszcze jeden nasz słuchacz, pan Dariusz. Dzień dobry, panie Dariuszu.
2: Dobry, witam serdecznie, pozdrawiam ze Słonecznego Śląska.
0: Pozdrawiamy.
2: Drodzy państwo, jestem nauczycielem i akurat dzisiaj nie pracuję w poniedziałki, ale jutro zaczynamy w szkole robić dzień dawcy szpiku potencjalnych. Będziemy zrobić zbiórkę, więc z młodzieżą w średniej była wcześniej.
0: Panie Dariuszu, mamy niestety bardzo słabiutkie połączenie z panem. Bardzo żałuję. Może pan powtórzyć teraz? Jak zrozumiałam, zaplanowana jest akcja dawstwa szpiku u pana w szkole.
2: Tak, tak, w szkole, tak. U nas w szkole będziemy organizować, właśnie z młodzieżą się zebraliśmy i to będziemy, oni będą tak naprawdę działać w tym temacie.
0: I chciałem jeszcze bardzo powiedzieć, piękna inicjatywa.
2: Tak, że właśnie tego nam brakuje, tak? Czyli tych takich działań, żeby oni się mogli integrować, bo faktycznie problem teraz jest właśnie z takim samoakceptacją, z integracją, z społecznymi różnymi właśnie takimi

0: kompetencjami, więc to jest ważne i z wieloma rzeczami się zgadzam z przedmówcami. Myślę, że to jest, że coś można zrobić fajnego w tym czasie.
1: Panie Dariuszu, to jeszcze dopytam. Pan ma w ogóle taki czas i przestrzeń, żeby te ostatnie tygodnie w szkole wykorzystać z uczniami na rozmowę, na to, żeby się na chwilę zatrzymać, spojrzeć na te oceny i na to, jaki był w ogóle ten miniony rok, te mocne i słabe strony? Wiem, że gong wybija, ale jeszcze posłuchamy.
0: Jasne. My tutaj rozmawiamy. Uczniowie też sami przychodzą do mnie, rozmawiają, pytają się. Niektórzy niestety nie uzyskają promocji, więc też
1: wspieramy
0: w tym, tak? Więc niektórzy zmieniają szkołę. To się dzieje cały czas, my jesteśmy wsparciem i to jest, może się wydawać po prostu takie za proste, ale faktycznie naprawdę te dzieci potrzebują wsparcia, zwłaszcza w klasach pierwszej, drugiej szkoły średniej. Ja pracuję w technikum, więc jest troszkę inaczej to wygląda, ale rozmawiamy. Ja na przykład nie nudzę się i, że tak powiem, cały czas fajnie, intensywnie pracujemy. Jest to inna praca, bo tych dzieci nie ma, ale robimy przez to różne fajne rzeczy, takie jak wycieczki, różne dni tematyczne.
1: Na pewno można zrobić coś bardzo wartościowego z tymi, którzy jeszcze do szkoły przychodzą. Panie Dariuszu, bardzo pięknie dziękuję za ten telefon. Cieszę się, że taki telefon był ostatnim telefonem w naszej audycji, bo pokazuje no, też takiego współczesnego nauczyciela, bardzo otwartego, z otwartą głową, który chce rozmawiać ze swoimi uczniami, a rzeczywiście inicjatywa Dawstwa Szpiku Kosnego jest bardzo piękna. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dobrego tego ostatniego tygodnia, panie Dariuszu. Pani Katarzyno, tu zwracam się ponownie do pani Katarzyny Naberdalik. No chyba miód na pani serce, gdy słuchała pana Dariusza.
2: Tak, zdecydowanie tak. I ja tak sobie też myślę o takich praktycznych rzeczach. Mamy tą edukację obywatelską w szkole, a edukacja obywatelska jest właśnie tą edukacją w terenie, w praktyce, w doświadczaniu, w byciu z innymi ludźmi, poznawaniu ludzi dookoła, no bo można ją zrobić z podręcznika w sali lekcyjnej. Oczywiście, że tak, ona się zadzieje, natomiast właśnie to doświadczanie i poznawanie tego, co dookoła i właśnie na przykład takie akcje, które budują tą odpowiedzialność za coś więcej niż samego siebie, są niewiarygodne, ważne i cenne, więc tak, miód na moje serce, zdecydowanie.
1: Były w ogóle dwa telefony, bo jeden był od emerytowanej nauczycielki pani Danuty, która opisywała swoje doświadczenia sprzed lat, i od aktywnego nauczyciela pana Dariusza. Właściwie one były bardzo podobne, bo oba mówiły o tej rozmowie z młodym człowiekiem, co pokazuje tylko, że rzeczywiście takie rzeczy powinny się odbywać poza systemem, poza ministerstwem. Wystarczy po prostu dobry nauczyciel.
2: No tak, wystarczy dobry nauczyciel, natomiast nauczyciel, który też ma warunki dookoła siebie, jasne, które sprzyjają temu. Ja też jestem, dużo się mówi o tym, że ta nasza polska szkoła jest, no raczej dużo się mówi o tym, że jest zła, że wymaga zmiany. Natomiast fajnie, żeby takie historie jak te teraz wybrzmiały i pokazywać, że naprawdę dzieje się też dużo fantastycznych rzeczy. I one są może mniej atrakcyjne dla ucha i mniej nośne, ale naprawdę jest wiele fantastycznych i młodych ludzi w naszych szkołach.
1: I nauczycieli
2: fantastyczni
1: także.
2: I nauczycieli, którzy w warunkach, które mają i przy zasobach, które mają, robią jakąś magię, więc warto to podkreślać.
1: Ja wierzę nawet głęboko w to, że takich przypadków i takich nauczycieli jest znacznie, znacznie więcej. Jest po prostu większość. Bardzo dziękuję też za rozmowę. Katarzyna Naberdalik, szefowa Fundacji Teach for Poland, gościła w audycji Tylko Szczerze. Bardzo dziękuję za Państwa telefony. Wszystkim życzę dobrego ostatniego tygodnia w szkole, a ci, którzy słuchają radiowej jedynki, niech słuchają dalej. Ula Kaczyńska, Marcin Wojciechowski.
3: Dzień dobry.
1: Folder
4: powinnaś
1: ulubione.
4: Powinnaś wiesz, co powiedzieć. Zaintonować.

0: specjalna relacja z pierwszego spotkania prasowego z twórcami filmu Nasza Rewolucja. Z filmu, który opowiada o wielkiej miłości Jacka i Grażyny Kuroniów. Arek Jakubik już dzisiaj był w Lecie z Radiem, z Pupilem, a na konferencji opowie o być może najważniejszej kreacji aktorskiej w swoim życiu.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy do słuchania audycji Folder Ulubiony. Ja teraz sobie próbuję przypomnieć, jak nazywa się pies Arkadiusza Jakubika i mi wyleciało z głowy. Bazyl. Karolina Rożej. Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurina.

0: Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama. Polskie Radio. Jedynka. Radio kierowców.
6: Emilia Kleszczewska, to kolejny raport drogowy w radiowej jedynce. Na autostradowej ósemce między węzłami Wrocław Stadion i Wrocław Północ po 13 zderzyły się trzy samochody osobowe. W wyniku tego wypadku jedna osoba została ranna. Przejazd jest, ale możliwy tylko pasem awaryjnym. Drogowcy mogą być na autostradzie jeszcze do godziny 16. To nie wszystko, jeżeli chodzi o Wrocław. Jest spore zwężenie autostrady A4, Bielany Wrocławskie, Nowa Wieś Wrocławska, a kierunek Legnica. Dalej auta poruszają się zwężoną trasą tuż za Grodkowem. Natomiast jest możliwość przejazdu jednym pasem przez drogę krajową nr 22 w miejscowości Kałdowo. Przypomnijmy, to województwo pomorskie, gdzie od 3 godzin pracują służby po wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Tam też dwie osoby zostały ranne. A cały czas jest utrudniony przejazd przez ekspresową siódemkę oraz przez drogę krajową nr 10. Pierwszy odcinek to właśnie S7. Między Krakowem i Miechowem po intensywnych opadach deszczu utworzyło się rozlewisko na węźle Raciborowice. Zablokowany mamy pas wyłączenia oraz pas włączenia w kierunku Warszawy. Natomiast krajowa dziesiątka w pobliżu Piły, tam przed południem miała miejsce kolizja 4 aut osobowych i cały czas obowiązuje państwa ruch naprzemienny. A od 11 trwa protest rolników w województwie zachodniopomorskim, który może potrwać jeszcze kilka godzin. Na węźle Gryfino została wprowadzona całkowita blokada S3 w obu kierunkach i ekspresówka nieprzejezdna jest od węzła Klucz do węzła Pyrzyce. 22 513 1111 to numer do Radia Kierowców.

0: Jest 14. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Policja zatrzymała poszukiwanego byłego funkcjonariusza podejrzanego o zabójstwo 80-latka. Obława trwała od piątku.
1: Mężczyzna został odnaleziony niedaleko swojego miejsca zamieszkania.
0: 6 zarzutów, w tym przywłaszczenie środków z Funduszu Sprawiedliwości, mają dla Dariusza Mateckiego śledczy. Dziś poseł PiSu zeznawał w sądzie. Za chwilę relacja naszej reporterki. Po 18 godzinach negocjacji z USA delegacja Iranu opuszcza Szwajcarię. Będą prowadzone dyskusje techniczne o pokoju na Bliskim Wschodzie, informuje. Świętokrzyscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo w miejscowości Mierzawa. 49-latek miał zabić swojego teścia i usiłować zabić teściową. Obława trwała od piątku i zakończyła się po 12, mówi Kamil Tokarski z policji w Kielcach.
1: Bardzo intensywnie pracowaliśmy, aby zatrzymać 49-latka. Po godzinie 12:20 mężczyzna został odnaleziony niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Teraz obecnie trwają z nim czynności. Mieliśmy podejrzenia, że mężczyzna ukrywa się gdzieś w okolicy, niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Mieszkańcy byli bardzo czujni.
0: W piątek w wyniku ataku nożem zginął 80-letni mężczyzna, a 76-letnia kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Według policji tłem zbrodni były nieporozumienia rodzinne. Ofiary nożownika to teść i teściowa. Podejrzany Dariusz Równicki jest byłym funkcjonariuszem, który odszedł ze służby w 2023 roku. Dużo pracy mają wciąż strażacy. Już dziś ponad 300 razy interweniują.

0: Wali w związku z burzami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach małopolskim, dolnośląskim i wielkopolskim, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
1: Aktualnie burze przechodzą nad częścią województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego, więc tam spodziewamy się kolejnych interwencji. Działania strażaków polegają głównie na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń bądź terenów.
0: Cały czas obowiązują alerty synoptyków przed burzami. Instytut Meteorologii wydał je dla 9 województw: podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, a także części Mazowsza, łódzkiego, podlaskiego, a także opolskiego. O wyłudzeniu co najmniej 16 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości mówi odczytany dziś w Sądzie Okręgowym w Szczecinie akt oskarżenia. Na ławie oskarżonych m.in. polityk PiSu Dariusz Matecki i władze powiązanych z nim szczecińskich stowarzyszeń. Sprawę śledzi reporterka Aneta Łuczkowska. Co w tej sprawie ustaliła prokuratura?
2: Mechanizm był jeden. Najpierw poseł Matecki miał używać wpływu w Ministerstwie Sprawiedliwości, by faworyzowane przez niego stowarzyszenia dostały miliony z Funduszu Sprawiedliwości.
3: Następnie stowarzyszenia szczecińskie zawierały fikcyjne umowy na fikcyjne usługi. W ten sposób pieniądze trafiały do różnych firm powiązanych z prezesami stowarzyszeń, a następnie pieniądze te były wypłacane w gotówce i trafiały do Adama S.
2: Mówi prokurator Dariusz Ślepokura. Część z tych środków, około 450 tysięcy złotych w gotówce, przyjąć miał też poseł Matecki. Sam Matecki do sądu przyniósł dziś opasły plik dokumentów. Mają być to dowody na to, że w Lasach Państwowych pracował naprawdę. Prokuratura zarzuca mu fikcyjne zatrudnienie. Do winy się nie przyznaje i twierdzi, że to proces polityczny.
4: Zdecydowanie czuję się, że jestem tutaj dlatego, że jestem Dariuszem Mateckim.
2: Matecki zapowiedział, że będzie wnioskować o przesłuchanie w charakterze świadka Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobro. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Po 18 godzinach intensywnych dyskusji i konsultacji delegacja Iranu opuściła Szwajcarię. Rozmowy USA-Iran dotyczyły pokoju na Bliskim Wschodzie. Przez cały tydzień prowadzone mają być dyskusje techniczne. Porozumieniu zagrażają jednak ataki Izraela na Liban. Wojciech Cegielski.
6: Rozmowy USA z Iranem dotyczą irańskiego programu nuklearnego, sankcji, cieśniny Ormus i walk w Libanie. Waszyngton i Teheran uzgodniły mechanizm wygaszania starć oraz linii komunikacji dla żeglugi. Największym problemem pozostaje rozejm Izraela z Hezbollahem. Izrael nie jest stroną amerykańsko-irańskiego porozumienia. Zapowiada, że nadal będzie odpowiadał na zagrożenia i utrzyma wojska w południowym Libanie. Izrael obawia się, że rozejm pozwoli Hezbollahowi zachować drony, rakiety i podziemną infrastrukturę. Hezbollah także oskarża przeciwnika o łamanie zawieszenia broni. Eksperci twierdzą, że premier Benjamin Netanyahu stoi przed strategicznym wyborem. Dalsze uderzenia mogą chronić izraelską granicę i zwiększyć poparcie, jakiego premier potrzebuje teraz przed jesiennymi wyborami. Równocześnie jednak może to zwiększyć ogromne już teraz napięcie między Izraelem a USA. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: W obronie szpitala i zwolnionego dyrektora placówki ulicami Mławy przeszedł dziś marsz. Ruszyło także zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu. Władze powiatu nie wywiązały się z obowiązków wobec naszego jedynego szpitala, mówi jeden z organizatorów marszu.
7: Rada Powiatu nie wywiązała się. Był bardzo trudny dialog. Widzieliśmy, że brak jest po prostu współpracy i chęci do pomagania szpitalowi.
0: Zwolniony dyrektor szpitala alarmował kilka tygodni temu podczas sesji Rady Powiatu, że lecznica jest w krytycznym stanie finansowym. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Burzowo na południowym wschodzie, ale mamy alerty dla 9 województw na przeważającym obszarze, poza tym upalnie i słonecznie. Najchłodniej dziś na Wybrzeżu około 18 stopni, 24 na Mazurach, Mazowszu i Dolnym Śląsku. Najcieplej na Lubelszczyźnie, tu w okolicach 27 stopni. Ciśnienie w Warszawie to 1009 hektopaskali.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz? No, no jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.

0: No, sprytnie.
1: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
2: Co za dzień?
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Reklama. Autopromocja.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Pierwsza dobra informacja jest taka, że jest poniedziałek i że
1: to dobra informacja?
0: Została tak, że została nam naprawdę ostatnia prosta do wakacji. W piątek oficjalne zakończenie roku szkolnego i laba. Druga dobra wiadomość jest taka, że jeśli państwo tęsknili za śpiewaniem piosenek na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, to jest, wrócił. Teraz już, no, widział, Marcin DJ. Wojciechowski wypoczął. Opalony nie jest,
2: no
0: za bardzo.
2: Nie. No nie, na to plaże to nie były. No.
0: Świetną ma koszulkę.
2: A co jest napisane na niej?
0: Nie znam angielskiego, ale ty byłeś w tam,
2: wakacje,
0: gdzie
2: to stan umysłu.
0: No właśnie, mam nadzieję, że ci to zostanie co najmniej do końca wakacji. No i co możemy państwu powiedzieć, że my to teraz tak naprawdę zaczynamy to już lekko porządkować studio, przynosić pierwsze doniczki,
2: myć pierwsze kocyki, zbieramy owoce do gotowania na kompot.
0: Zbieramy też pieniądze na owoce.
2: Zbieramy pieniądze na
0: ale to raczej wśród naszych kolegów i koleżanek. Natomiast tak, my też jesteśmy na ostatniej prostej do letniska, ale na razie to cały czas ta audycja.
3: Folder ulubione.
2: Ty masz energii, to ja powinienem po urlopie tryskać energią, rzucać tutaj, wiesz, gestykulować. Ula, dobrze.
0: Marcin Wojciechowski.
2: Ula Kaczyńska.
0: I w tym składzie zapraszamy państwa do godziny 16. Trochę cię nie było, ale nie wiem, czy śledziłeś nowości płytowe.
2: Nadrabiam teraz. Wiem, że Zalia wydała zupełnie nową piosenkę. Wiem, że zapowiadała to już od dawna, tylko męskie granie trochę przesunęło i tę premierę, no ale jest.
0: Zapowiada też płytę, tak. I o tym też będzie mowa, ale wszystko w swoim czasie. Nowa piosenka, Tylko kochaj mnie, no to brzmi już jak przebój wakacji. I powiem państwu, że jak posłuchałam tego utworu raz, drugi i trzeci, to pomyślałam sobie, że no ma dziewczyna pomysł na to, jak zahaczyć uszy publiczności. Bo to jest kolejny utwór, który ma znamiona przeboju. A co sama Zalia mówi o tej piosence?
4: Tylko kochaj mnie to piosenka o bezwarunkowej miłości, o tym, żeby ktoś kochał cię za to, jakim jesteś, za to twoje piękno, ale też za twoje wady, za te kolory, które nie są wcale tak piękne i neonowe i błyszczące. Jest to piosenka też o miłości do siebie i o kochaniu swoich wszystkich kolorów.
2: Ktoś kiedyś bardzo ładnie powiedział, że nie kocha się za, tylko kocha się pomimo. I to jest chyba dobra historia a propos tej piosenki. Tylko kochaj mnie, Zalia, na początek. Będziemy z państwem do 16.00.

0: Nie jesteśmy, nie na jesteśmy wizji, na bo wizji. To jest radio. Co więcej, to jest program Pierwszy Polskiego Radia. W naszym studiu Michał Kuźmiński, autor książki Łowcy Tajemnic, Złodzieje Czasu. To absolutna nowość, ale to też jest człowiek, którego mogą państwo doskonale znać ze współpracy z Małgorzatą Fugiel-Kuźmińską, z małżonką.
1: Zbieżność nazwisk
0: nieprzypadkowa. Tworzą państwo powieści kryminalne, w których na jaw wychodzą najgłębiej skrywane sekrety. Panie Michale.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dlaczego napisał pan książkę z kryminalną zagadką dla dzieci?
1: Parę powodów się na to złożyło, ale chyba najważniejszy jest taki, że 11-letnia siostrzenica mojej żony powiedziała, że skoro już piszemy powieści dla dorosłych, no to moglibyśmy też napisać coś dla niej. No i takim propozycjom się nie odmawia, w związku z czym powstał Złodziej Czasu, a na to się złożyło też to, że taka tego rodzaju historia gdzieś tam we mnie się działa od pewnego czasu. Miałem taki pomysł o bardzo ramowy, bardzo zgrubny opowieści o jakimś właśnie tajemniczym domu, w którym odnajduje się ślady przeszłości. Oczywiście jaka to przeszłość i tak dalej, to wszystko powstało znacznie później i już na potrzeby tej książki, ale zeszło się parę okoliczności na to.
2: Żeby uspokoić rodziców, może oddzielmy, czym różni się kryminał od powieści detektywistycznej?
1: No to są poniekąd tożsame pojęcia, ale kryminał natychmiast kojarzy się z tym, że powinien się pojawić tak zwany trup, prawda? Mm-hmm. Czyli powinno się pojawić zbrodnia, zwłoki. Oczywiście w kryminale mamy mnóstwo podgatunków od tak zwanego cozy, gdzie mamy bardzo właściwie taką spokojną historyjkę, no po historię, gdzie krew się leje i trup się ściele gęsto. Tutaj trupów nie ma, od razu uspokajam. To jest opowieść detektywistyczna, mm-hmm. czyli szukamy rozwiązania zagadki związanej z włamaniem sięgającej głęboko w przeszłość.
0: No właśnie ta przeszłość to też jest taki temat, o którym trudno jest rozmawiać z dziećmi, bo pan sięga głęboko do zaszłości historycznych w naszym kraju. Porusza tematy, które są związane z historią Polski i to niekoniecznie tą najlepszą. W jaki sposób opowiadać o takich problemach dzieciom?
1: To było wyzwanie, rzeczywiście, ale kiedy pojawił się pomysł, żeby osadzić akcję na Dolnym Śląsku, właściwie naturalnie...
0: Wysiedlenia przyszły jakby...
1: Tak, w oczywisty sposób. Ten moment historyczny, prawda, ten punkt zwrotny okazał się najważniejszy, biorąc pod uwagę, że skoro ma być dom, no to dom jest tym potężnym nośnikiem, potężnym symbolem, prawda? A tutaj historia mieszkańców, jednych mieszkańców i drugich mieszkańców tego domu zostaje zerwana w pewnym momencie, prawda? Następuje takie gwałtowne przerwanie historii i następnie jest taki czas, wiele, wiele lat, właściwie pokolenia, przez które ta historia jest, no przynajmniej

0: niewygodna. Ona jest albo stabilizowana, albo omawiana oględnie. No a jak się dziecku zaczyna mówić nie interesuj się, to nie twoja sprawa. Jak będziesz dużo to zrozumiesz, tak. No to wtedy się, prawda, zaczynają schody i natychmiast działa to jak płachta na byka. Nie wiem, jak na państwa, na mnie to zawsze tak działało, że im bardziej mi mówiono nie interesuj się, tym bardziej się interesowałem. I właściwie jak sobie zdałem sprawę z tego, że nasze wyobrażenia na temat tej przeszłości są dość błędne, że to nie jest tak, że jedni najpierw wyjechali, a potem drudzy przyjechali, tylko że ci ludzie się tam spotkali, mieszkali ze sobą ponad rok. I to też jest tak, że my o tym jakoś zapominamy, no a przecież w latach 60. Henryk Forcel pisał o tym, prawda, najtrudniejszym języku świata, o tym spotkaniu właśnie. No to pojawiają się takie dziecięce pytania, jak to było możliwe, jak to było właściwie, jak oni się spotkali, to co oni czuli? No i pomyślałem, że to jest świetny moment, świetna okazja, żeby właśnie w opowieści dla dzieci to spróbować poruszyć. A jak to się robi? Pomyślałem, że dobrze jest stworzyć taką przestrzeń, w której można właśnie zadawać pytania, tak jak ta główna bohaterka. Znaczy nie próbować podejść do tego dydaktycznie, wyłożyć coś, tylko stworzyć taką sytuację narracyjną, w której miejsce na to pytanie się pojawia. A jak to było? A dlaczego tak się stało? A co to znaczyło?
1: Mów.
2: Nie, to chciałem powiedzieć, że tak naprawdę to nie jest to tylko książka dla dzieci.
0: Bardzo bym chciał, żeby tak było. Chciałem, żeby czytało się ją też dobrze rodzicom czytającym dzieciom na przykład, albo czytającym ze swoimi dziećmi, bo te dziecięce pytania pojawiły się we mnie, prawda, 45-letnim chłopie. Mam nadzieję i myślę, że to jest tak, że one się wciąż pojawiają w nas, nie tylko w mieszkańcach Dolnego Śląska. Kiedy mierzymy się z takimi trudniejszymi momentami swojej historii, no to właśnie, z jednej strony obawiamy się tych pytań, trochę po dziecięcemu się ich obawiamy, nie? A z drugiej strony jednak chcemy podrążyć i to jest chyba tak, że dobrze jest zacząć od początku zadawać takie pytania.
1: Zaczęłam od początku i mogę państwu powiedzieć, że w pierwszej chwili skojarzenie, które miałam, no to z moją ulubioną książką z dzieciństwa, albo umówmy się, z takiej młodości. Joanna Chmielewska, Nawiedzony dom. Fantastyczna lektura, fantastycznie spędzony czas. No i książka moich wakacji. O książkach wakacji porozmawiamy za moment. Porozmawiamy także o tym, jak ważne jest miejsce akcji dla rozwoju intrygi kryminalnej albo detektywistycznej. A naszym gościem jest dziś Michał Kuźmiński, autor książki tej najnowszej Łowcy Tajemnic, Złodzieje Czasu. Za chwilę wracamy do rozmowy. Tu program pierwszy Polski Radia.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: to jest jedna z tych piosenek, gdzie Michael Hutchence jest taki spokojny, bardzo inaczej trochę śpiewa. Beautiful Girl in Excess w radiowej jedynce, 28 minut po godzinie 14 w folderze ulubione. Gościmy dzisiaj Michała Kuźmińskiego, autora książki Złodziej Czasu, Łowcy Tajemnic, czyli powieści detektywistycznej dla dzieci, dziejącej się, akcja tej książki toczy się na wyjątkowym regionie, na Dolnym Śląsku, pasuje bardzo klimatem do tego, o czym opowiada. Natomiast jak ważna, jak istotna jest lokalizacja powieści?
1: Ja uważam, że zasadnicza, dlatego że historia kryminalna zawsze dzieje się w jakimś konkretnym tu i teraz, prawda? Kryminały to są powieści realistyczne. One muszą być zakorzenione w środowisku, dlatego że zbrodnia, prawda, przestępstwo, które jest osią opowieści kryminalnej, ono się nie wydarza w próżni. Ono się wydarza wśród jakichś ludzi, dotyka jakichś ludzi, powoduje tą wyrwę w świecie, prawda, którą ci potem ludzie próbują jakoś zaleczyć, jakoś się wokół niej zorientować. I w tym sensie miejsce może być w ogóle fundamentalne. Ono może definiować to, o czym ta powieść będzie. Tak z Gosią właściwie pracujemy od samego początku. Tak powstała nasza seria, która została przez czytelników nazwana serią etnokryminalną. Aha. Teraz te kolejne powieści, które powstają, one też są silnie związane z miejscem, bardziej z uwagi na jego historię najnowszą, ale to zawsze jest jakieś konkretne gdzieś. Gdyby taka historia, jak nie wiem, jak w Ślebodzie czy w Pionku, nie mogłaby się wydarzyć gdziekolwiek, dlatego że ona wychodzi w ogóle z pewnych zjawisk właściwych dla tego regionu, konkretnego miejsca. Mhm. Plus oczywiście mamy klimat, mamy pewne charakterystyczne rzeczy, które dają powieściom ten lubiany przez czytelniczki i czytelniczki smak, prawda? No, Marek Krajewski, wiadomo, Wrocław, potem Lwów, prawda? Każdy, można by najlepsze, klasyczne opowieści kryminalne zawsze przypisać do konkretnych miejsc. No tak, i to chyba jest najważniejsze.
2: Panie Michale, skoro pan tu jest i padło hasło Śleboda, to ja już czuję, że nasi słuchacze i nasze słuchaczki zastrzygli uszami. Co będzie z drugim sezonem? Pierwszy sezon serialu Śleboda, który powstał w oparciu o państwa książkę, czyli pana i żony, cieszył się ogromną popularnością. Pojawiły się informacje, że będzie część druga, no ale część druga nie może być Ślebodą, tylko będzie czymś innym. Wiemy już, że są, zdjęcia się rozpoczęły, że ta produkcja jest w toku. O czym tym razem będziecie opowiadać?
1: To nie jest tajemnica już. Zostało to ogłoszone przez platformę Sky Showtime, na której pojawił się serial Śleboda, że druga część rzeczywiście powstaje, że zaplanowana jest na 2026 rok, więc też czekamy i że będzie to druga ekranizacja na motywach drugiej z naszych książek, czyli powieści pod tytułem Pionek, której fabuła z kolei toczy się na Górnym Śląsku. Z całym dobrodziejstwem inwentarza wracają oczywiście nasi bohaterowie sztandarowi, czyli Anna Serafin i Bastian Strzygoń, antropolożka kulturowa i dziennikarz, tym razem będą się mierzyć z historią, czy też w ogóle z mitem seryjnego mordercy. Wyjątkowo na Górnym Śląsku silnym, tam pojawiły się w zasadzie takie najsłynniejsze postacie z tego niechlubnego grona. My ułożyliśmy historię, która jest trochę polemiką z pewnego rodzaju fascynacją postacią seryjnego mordercy. Dlaczego? Co takiego sprawia, że jesteśmy jakoś, popkultura bardzo lubi te postaci i właściwie czasem nawet robi z nich bohaterów, a to już jest dość kontrowersyjne.
2: Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Michał Kuźmiński był razem z nami. Oczywiście polecamy Złodzieja Czasu, Łowcy Tajemnic dzieciakom do czytania.
1: To jest
2: i dla własnej
1: książka.
2: Przyjemności również. A jeśli chodzi o taki klasyk z pana dzieciństwa, książki?
1: Ja się zaczytywałem w zupełnie innym gatunku, czy zaczytywałem się w Alfredzie Szklarskim, w jego powieściach podróżniczych, prawda, przygodowych o Tomku Wilmowskim.

0: kim,
1: no ale
0: więc
1: przecież
0: to by
1: wiadomo,
0: było.
1: Że każda opowieść o przygodzie jest w pewnym sensie opowieścią o odkrywaniu tajemnic, więc zachęcamy do tego, żeby czytać z dzieciakami, czytać dzieciakom. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
2: Wszystkiego dobrego.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: lecę do ciebie samoloty w radiowej jedynce. Ula, chciałabyś być, zostać szklarką?
1: Tak, bardzo bym chciała, ale najpierw muszę dowiedzieć się, na czym taka praca polega. Czy jest taka szansa, możliwość, że mi objaśnisz?
0: Tak, oczywiście. Nawet nie ja, tylko nasza wspólna koleżanka w Galerii SIG BWA we Wrocławiu otwarto wystawę Szklarki, ciało w materiale napięć i z kuratorką, rzeźbiarką Anną Raczyńską, przepraszam, rozmawiała Anna Stępniak.
1: To zamieniam się w słuch.
2: Co to znaczy szklarki? Szklarki, czyli kobiety zajmujące się szkleniem, pracujące w szkle.
3: Szklarki to jest feminatywa słowa szklarze. Pokazuje nam, co może również zrobić język, w tym sensie, że może zmienić też tak jakby naszą rzeczywistość. I to samo pokazujemy na wystawie. To znaczy, szkło było zawsze bardziej związane z domeną męską, ponieważ trzeba mieć bardzo dużo siły i odporności, powiedziałabym nawet, żeby pracować ze szkłem. A tym razem mamy trzy artystki, które redefiniują tak jakby tą technikę.
2: Ale chodzi nam o to szkło, które się wytwarza w fabryce, w hucie szkła, czyli jest taka rura długa, szkło się dmucha i tak dalej. I widzimy tych spoconych mężczyzn, którzy z tym szkłem pracują, bo nie chodzi nam o takiego szklarza, który szkli nam okna, prawda?
3: Mamy bardzo różne techniki, które są używane. Tak jak pani powiedziała, to symboliczne rzeźbienie szkła w hucie, które zawsze kojarzyło też się bardziej z designem, robią nasze dwie artystki, Sai Moulds i Marta Berdziak.
2: I one to same robią?
3: Oczywiście. Praca w hucie jest bardzo ważna z tego względu, że jest to praca w grupie. Szkła się nie robi samemu. Jest ta główna osoba, której praca będzie wykonywana, ale zawsze są pomocnicy albo pomocniczki.
2: A pani Maja Kitajewska jak pracuje ze szkłem?
3: Pani Maja Kitajewska pracuje, powiedziałabym nawet, bardzo kontrastujący sposób. To znaczy ona ma bardzo taką technikę medytacyjną, która trwa wielotygodniowo. Maja pracuje z koralikami szklanymi, z których układa w

0: formy szklane, czyli tak jakby ona sama je nazywa elastycznymi rzeźbami. I to są też bardzo cielesne formy, które poruszają tematy autobiografii, ale również śmierci i w pewnym sensie tematy feministyczne, bo Maja pracuje dosłownie tylko i wyłącznie nad kobiecym ciałem.
1: Ta wystawa nosi tytuł Szklarki, kropka, ciało w materiale napięć. To proszę wyjaśnić drugi człon tego tytułu.
0: Dużo mówimy o ciele i kobiecym ciele albo nieheteronormatywnym ciele w szkle i zależało nam na tym, żeby technikę szkła porównywać też do naszych ciał i jak się z nimi poruszamy, bo jak na przykład my się stresujemy, to też mamy napięcie w naszym ciele i ze szkłem jest dosłownie tak samo, jak się z nim pracuje. I poruszyliśmy to jak najbardziej z Barbarą Żubisko, która stworzyła scenografię dla nas, gdzie możemy znaleźć podesty, które są specjalnie skonstruowane na te prace, gdzie możemy oglądać nasze realizacje z różnych perspektyw, albo z napiętych tym ciałem na stojąco, albo można przysiąść przy tych pracach i zobaczyć je z zupełnie innej perspektywy.
2: Oglądanie tych raz, dwa, trzy, moje szczęście, a twój pech!
3: Oglądanie tych zawieszonych w przestrzeni prac samo w sobie jest przygodą, a wystawę Szklarki można oglądać do 20 września.

0: Dobre, dobre. Co to jest, Ula?
1: Nektar Wood. Ta pani i ta piosenka ma już kilka wiosen. No może nie więcej niż dwie, ale moim zdaniem działa jak najbardziej. How It's Got To Be. Jest też płyta, można posłuchać.
0: Nigdy nie jest za późno, żeby odkryć dobrą muzykę.
1: Ale oczywiście, zwłaszcza

0: Jeśli ma się odkrycia też z lat 70., a i takie się w audycji Folder Ulubione zdarzają. Zdarza się też tak, że z naszej redakcji podróżują sobie ludzie po Polsce po to, żeby opowiadać Państwu, co kulturalnego dzieje się w różnych regionach naszego kraju. Marcin był ostatnio na inauguracji lata z Radą w Bielsku-Białej. No ale też przez cały weekend byliśmy jedną nogą, mówiąc nieelegancko, w Sopocie na jubileuszowym festiwalu Dwa Teatry. W Sopocie jest także Rafał Sławoń, który teraz pięknie...
1: I to nie sam, powiem wam.
0: O, aż tak! No dobrze, to my się zamieniamy w słucho, skoro tak.
1: Nie mam wielką przyjemność rozmawiać dzisiaj z panią Grażyną Barszewską, która uczestniczy w festiwalu Dwa Teatry, 25. festiwalu Dwa Teatry. Bardzo się cieszę, że pani dołączyła do nas, do słuchaczy jedynki i do słuchaczy Folderów Ulubione.
2: Dzień dobry
1: Jak się pani podoba ten festiwal? Śledzi pani na bieżąco wydarzenia konkursowe i towarzyszące? Ogląda pani spektakle, słucha słuchowisk?
2: Tak, no większość oczywiście znam, ale niektóre warto sobie przypomnieć, powtórzyć. No to jest taki wyjątkowy nie tylko dlatego, że 25 lat, ale między innymi też dlatego, że pogoda w tym roku jest bomba. Po prostu zjawiskowa, jakiej nawet się nie spodziewaliśmy w największych marzeniach. Więc pięknie, rozmaitość, rzeczywiście ogromna różnorodność i propozycji radiowych i telewizyjnych. Także no myślę przede wszystkim potrzebne dla widzów, bo widzowie są tłumy i to nie są przypadkowe tłumy, tylko ludzie, którzy wiedzą, jakiego tematu się spodziewają, jakich artystów chcą zobaczyć i to jest bardzo optymistyczne, radosne, niezmiernie.
1: Przy takich okazjach jak ten festiwal wszyscy deklarują miłość do radia, ale ja myślę, że w pani wypadku podejrzewam, że to jest szczere wyznanie.
2: Bardzo szczere. Ja nawet w jakimś tak wywiadzie powiedziałam, kocham radio z wzajemnością i to od wielu, wielu lat, więc tak, rzeczywiście od drugiego roku studiów.
1: Właśnie sprawdziłem, od drugiego roku studiów. No. To był pani debiut radiowy. Co to było?
2: Tak. Boże, to była audycja taka cykliczna jeszcze w Radiu Kraków, gdzie pewnie zostałam wyłoniona z powodu charakterystycznego głosu. No właśnie, jak mówię, no
1: radiowego.
2: Głos to jest uroda radiowa, który zresztą w zależności od tego, co potrzeba, musi się zmieniać. Jeśli chodzi o aktora, aktorkę, która uczestniczy w różnych sytuacjach, dramatycznych, czy teatru Polskiego Radia, czy badaniu powieści, czy poezji. Więc rzeczywiście to było od drugiego roku studiów i tak się zaczęło. No szczęśliwie.
1: Trwa do dzisiaj. No, na festiwalu Dwa Teatry też uczestniczyła pani w takiej specyficznej formie słuchowiska, bo na żywo, prawda? To jest chyba wyzwanie.
2: Tak, to było fascynujące rzeczywiście. Małgorzata Szymankiewicz i Darek Błaszczyk w hołdzie dla Wiesława Myśliwskiego. Małgorzata napisała scenariusz, Darek Błaszczyk wyreżyserował, wyczarował spektakl z prozy, ostatniej prozy Wiesława Myśliwskiego, który przecież odszedł kilka miesięcy temu. Dla mnie bardzo boleśnie, ale myślę, że dla wielu czytelników, którzy kochali i kochają i będą kochać jego twórczość, no to nie, niezwykle znacząca postać, więc ten wieczór był magiczny. To naprawdę według ucha Igielnego, dwie postaci, fascynująca taka kuchnia radiowa. To było świetne i widzę, że widzowie po prostu no, byli oczarowani, byli pochłonięci niezwykle.
1: No tak, no, nawet na naszym cyklu jedynkowych słuchowisk są tłumy. Brakuje właściwie, znaczy nie właściwie, brakuje miejsc. Ludzie się wpychają na siłę. To jest niesamowita siła.
2: No,
1: dzisiaj gala...
2: No, wiecie, to jest... No,

0: to jest apel i głos i prośba do tych, którzy decydują, kto będą decydować o przyszłym festiwalu, prawda?
1: Więcej słuchowisk na żywo. No nie mogę, dzisiaj gala zamknięcia festiwalu, nie mogę nie zapytać, czy ma pani swoich faworytów.
0: No nie, oczywiście, tak, tak, ale ta rozmaitość, wydaje mi się, że każdy, który ten widz czy słuchacz, co się nastawia na jakąś formę, czy poezji, czy prozy, no, ma z czego wybierać i to jest, no, myślę, że to jest szczęśliwe, tak trzeba.
1: No, teatr w końcu telewizji też potęga w tym roku, tak, wiele spektakli, tak, świetnych.
0: No tak, no, przecież to są dwa największe teatry, które odbierają takie tłumy widzów. I ten festiwal 25 lat, który trwa, ja miałam to szczęście uczestniczenia w wielu edycjach, ale między innymi w pierwszej edycji.
1: Aha, czyli zamyka temu, się taki
0: 25 lat temu. I często też w roli przewodniczącej jury, więc
1: wie pani, jaki to trud.
0: Wiem. I czasem niewdzięczny, bo trzeba się tłumaczyć, a czasem nie ma sposobu, bo chciałoby się, żeby tych nagród było więcej, żeby można było zauważać więcej tych twórców, bo sobie zasłużyli na to, no ale takie są możliwości, więc to, o tym trzeba też pamiętać.
1: Na koniec chciałem panią zapytać, czy pani już wie, kiedy usłyszymy panią w Teatrze Polskiego Radia? Coś nagrywała pani w tajemnicy?
0: Tak. No tego my nigdy nie wiemy i nawet jeżeli gdzieś to jest proponowane, to potem może to ulec zmianie, ale myślę, że nie zabraknie mojego głosu i ja sobie bardzo tego życzę.
1: I my też sobie tego bardzo życzymy. Bardzo pani dziękuję. Na pięknej promenadzie w Sopocie, w słońcu, pani Grażyna Barszczewska była moją gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję,
1: pani.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: A dziś wieczorem kolejna audycja z festiwalu Dwa Teatry z Sopotu.
3: No i gala.
2: Proszę nasłuchiwać. Rafał Sławoń jest i będzie tam dziś do wieczora na pewno. I razem z Martyną Podolską będą zdawać relacje o tym, co się wydarzyło wieczorem.
3: Za 10 minut będzie 15. Tu program pierwszy Polskiego Radia. The Brand New Heavies, pamiętają państwo, lata 90. Za chwilę potem będą aktualności jedynki, a po aktualnościach wrócimy z drugą godziną folderu Ulubione.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
14: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
15: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
14: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
15: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
14: Poleca JJ.
15: Krzysiek Skiba.
14: Poleca Polskie Radio.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
18: Ogłoszenie społeczne.
19: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
2: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Wrocław i Szczecin, tam Państwo są w najtrudniejszej sytuacji, jeżeli chodzi o przejazd. Zdecydowanie odradzamy wjazd na autostradową 8, na A4 przed Wrocławiem, zator jest też na S3, kierunek Szczecin. I na A4 kierowcy stoją w 19-kilometrowym korku od Chwastnicy aż do Nowej Wsi Wrocławskiej w drodze do Legnicy, a na autostradowej 8 w pobliżu węzła Wrocław Północ na 23 kilometrze doszło do wypadku. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe, jedna osoba jest ranna. I zablokowane są aż 3 pasy ruchu. Przejechać można wyłącznie tym awaryjnym. Prace na odcinku planowane są jeszcze do godziny 16. A w województwie zachodniopomorskim na S3 nieprzejezdny jest odcinek od węzła Klucz do węzła Pyrzyce i trwa tam protest rolników już od 11. Służby cały czas kierują na objazdy. A Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje aż 4 nowe wiadomości sprzed ostatnich 20 minut. Autostradowa 1, węzeł Swarożyn, węzeł Rusocin. W pobliżu miejscowości Stanisławie, to województwo pomorskie, jest pożar pojazdu ciężarowego na pasie awaryjnym i zablokowany mamy jeden pas w kierunku Gdańska. Droga Krajowa nr 12, to województwo łódzkie. Piotrków Trybunał Trybunalski Przygłów, miejscowość Korytnica, gdzie zderzyły się 2 samochody osobowe i 2 samochody ciężarowe, całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Przygłowa. Droga Krajowa nr 11 to już województwo wielkopolskie między Środą Wielkopolską a Jarocinem, gdzie samochód osobowy wypadł z drogi i tam kierowani są Państwo jednym pasem naprzemiennie. Także autostrada A1, mamy utrudnienia w województwie śląskim, węzeł Knurów, węzeł Gliwice, gdzie zderzyły się 2 samochody osobowe i tam nie można przejechać w kierunku Łodzi.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Paweł Zieliński. Groźny incydent na północy Poznania. Autokar zderzył się z tramwajem. Są poszkodowani.
0: Zabójca z Mierzawy w rękach służb. Obława na podejrzanego prowadzona była od piątku.
1: Czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Gdańska? Jego obecność na konferencji o odbudowie Ukrainy stoi pod znakiem zapytania.
0: Na początek Poznań. Cztery osoby zostały ranne w zderzeniu tramwaju z autokarem.
1: Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic na Ramowickiej i Serbskiej na północy Poznania.
2: Poszkodowane zostały dwie osoby jadące tramwajem, a także motorniczy i kierowca autobusu, którym nie jechali żadni pasażerowie. Ranni trafili do szpitala. Ruch tramwajowy i samochodowy na fragmencie ulicy Naramowickiej został wstrzymany. Siła uderzenia była tak duża, że tramwaj uczestniczący w wypadku wypadł z szyn. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca tego pojazdu najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Na miejscu pracują służby. Zabezpieczane są nagrania z kamer. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo 80-letniego mężczyzny i usiłowanie zabójstwa jego żony w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem.
1: Mężczyzna był poszukiwany od piątku, mówi podkomisarz Beata Soboń z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.
3: 49-latek został zatrzymany w niedalekim rejonie jego miejsca zamieszkania przez funkcjonariuszy oddziału prewencji policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
0: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, niebyły policjant po kłótni z żoną poszedł do domu teściów i zaatakował ich nogi.
1: 80-latek zginął na miejscu, jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
0: Stosunki międzynarodowe buduje się zgodnie z interesami narodowymi państwa, a nie poprzez turystykę orderową.
1: Tak, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u odpowiada na pytanie o napięcia między Polską a Ukrainą.
0: Prezydent Karol Nawrocki, przypomnijmy, zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego.
1: Była to odpowiedź na nadanie przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek ukraińskiej armii.
0: Po ogłoszeniu decyzji polskiego prezydenta Zełenski odznaczenie odesłał.
1: W ślad za nim inne odznaczenia odesłali byli prezydenci Ukrainy.
0: A wszystko to dzieje się w przeddzień międzynarodowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która ma się odbyć w Gdańsku.
1: Nie wiadomo, czy prezydent Zełenski w tej sytuacji pojawi się na konferencji.
0: Ale powinien kierować się interesem państwa ukraińskiego, uważa wicemarszałek Zgorzelski.
4: W interesie prezydenta Zełenskiego, bo temat

0: Tym głównym konferencji będzie odbudowa po wojnie. Jest, aby na tej konferencji być, ale czy będzie, to chyba nikt tego nie wie.
1: Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar ma nadzieję, że prezydent Zełenski na konferencję w Gdańsku przyjedzie.
2: Ja liczę na to, że mimo wszystko w tym tygodniu z sukcesem odbędzie się konferencja Ukrainian Recovery Conference. Liczę na to, że prezydent Zełenski przyjedzie i że mimo wszystko będziemy zdolni dalej kontynuować naszą współpracę.
3: Mimo napiętych stosunków Wołodymyr Zełenski powinien pojechać do Polski. Tak uważa ukraiński opiniotwórczy portal Europejska Prawda.
1: Ukraiński prezydent ma dziś zdecydować o tym, czy pojedzie na gdański międzynarodowy szczyt poświęcony odbudowie Ukrainy.
3: Tymczasem Ukraińcy uderzają w to, co dla Rosjan jest najcenniejsze.
1: Tym razem celem ataku były zakłady zbrojeniowe w Woronerzu.
3: Fabryka produkuje podzespoły do rosyjskich rakiet, których najeźdźcy używają do uderzeń na ukraińskie terytorium.
4: Ukraiński sztab generalny przekazał, że w ataku wykorzystano precyzyjne pociski manewrujące odpalane z ukraińskich samolotów. Rakietami trafiono zakład produkujący elektronikę do rosyjskich rakiet Iskander i H-101, a także bojowych wozów Pancyr S-1. Jak czytamy, przedsiębiorstwo to stanowi krytycznie ważny element rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Także w nocy z niedzieli na poniedziałek kilkadziesiąt ukraińskich dalekosiężnych bezzałogowców atakowało Moskwę. Trafiono w znajdujące się na północy miasta centrum łączności satelitarnej. W rosyjskiej stolicy wstrzymano pracę lotnisk. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Na wnik jeszcze wracamy do kraju. Burze z ulewnym deszczem w południowo-wschodniej i centralnej części Polski.
3: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw podkarpackiego, małopolskiego, części śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.
1: W Małopolsce strażacy interweniowali już prawie 240 razy, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
6: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Najwięcej zgłoszeń odnotowaliśmy w Krakowie. Drzewa spadły na zaparkowane samochody. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Miejscami doszło również do zalania torowisk.
3: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do wieczora.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
1: Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem grzmi. W pozostałych regionach całkiem pogodnie i upalnie. Najniższe wartości są teraz na wybrzeżu, około 19 stopni Celsjusza, na przeważającym obszarze 24-26, a najcieplej na wschodzie do 29. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Klimat.
3: W Nakle nad Notecią jakość powietrza jest teraz dostateczna, zaledwie w Jaśle umiarkowana, ale na pozostałych stacjach w kraju dobra lub nawet bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 74% energii elektrycznej. Mamy zielone godziny, to oznacza, że prąd jest najczystszy i najtańszy.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne

0: Prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na Śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
5: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
6: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu.
7: Reklama. Autopromocja.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
7: Autopromocja.

0: kochanki Supermanów.
1: Słuchaj, musimy się jakoś umówić.
0: Żeby
1: trzy tygodnie cię nie było i wchodzimy
0: w
1: sobie w słowo. To raz, dwa, trzy. Poprosimy jeszcze raz dżingiel audycji.
2: Folder ulubione.
0: Był znak, że teraz ja palcem, więc dzień dobry Państwu. Tu program pierwszy Polskiego Radia, 14 minut po 15. Ula Kaczyńska, Marcin Wojciechowski. Ula, poobgadujmy go trochę.
1: Jest młody.
0: Młody.
1: Ale pije energetyki.
0: Półlitrowe i to w dużych ilościach, o czym później porozmawiamy. Jest wyluzowany bardzo, widać taki zdystansowany,
1: uśmiechnięty. Ale mimo, że pije energetyki, jego muzyka jest bardzo wyważona i spokojna.
0: Tak, niekoniecznie odpowiada energetykom. Raczej do leżenia, słuchania, myślenia, chociaż nie zawsze.
1: Zmienił ostatnio fryzurę, bo wpadł na to, jak dbać o swoje włosy bez fryzjera. Ale tak naprawdę...
3: Nigdy z wami więcej nie rozmawiam przed audycją. To jest to... Bez sensu.
1: Na szczęście jest coś, co absolutnie się w nim nie zmienia.
0: Co? Wrażliwość.
1: I piękny głos.
0: Głos.
1: Dawid Tyszkowski, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień
1: trochę żeśmy pożartowali, a tu poważne sprawy wjeżdżają. Mianowicie wjeżdża na stół Lucy, czyli twoja nowa propozycja muzyczna. No i tutaj zaczyna się niesamowita historia, bo ja uważam, że to jest utwór stworzony na letnie wieczory, że to jest piosenka, w której w ogóle nie słychać gitar, a zarówno Marcin, jak i autor piosenki powiedzieli, absolutnie nie znasz się na muzyce. To proszę wytłumacz, jaka jest Lucy?
3: No, dla mnie Lucy była od początku gitarowa, bo powstała dzięki riffowi mojego gitarzysty Patryka Zieliniewicza, który właśnie zaproponował nam coś takiego i od początku mi się to kojarzyło z gitarą, ale no, nie jest to utwór rockowy, grunge'owy, jakoś charakterystycznie gitarowy, bardziej myślę o nim gitarowo, ale w stronę jakiegoś zespołu typu Men I Trust, że to jest taki klimat gitarowy.
1: Powiedziałeś, że ta piosenka to jest trochę piosenka jak wyrzut sumienia, o co chodzi?
3: No, ja pisząc swoje teksty nie mam nigdy jakiegoś konkretnego założenia, że dzisiaj zamierzam napisać na ten temat utwór. Raczej dzieje się tak, że po prostu tworzymy muzykę, ja się wklejam w jakąś atmosferę i wyciągam czy telefon, czy notes i zaczynam pisać i dopiero po chwili okazuje się, o co mi dzisiaj chodzi. I więc na koniec, próbując opisać jakoś ten utwór Lucy, tak naprawdę trochę próbuję sam siebie zinterpretować i zrozumieć. A ten utwór jest bardzo taki właśnie senny, enigmatyczny i nie do końca wprost. I ten wyrzut sumienia był takim taką frazą, która we mnie gdzieś zarezonowała, jak o niej pomyślałem w kontekście tej piosenki, że to mi się jakoś łączy, że ta piosenka jest wyrzutem sumienia. Ale jakoś dosłownego tłumaczenia tutaj nie przedstawię.
0: No, na pewno nie jest to jakaś ciepła, chociaż Ula mówi, że brzmienie przypomina jej pewne letnie ciepłe utwory, ale sam tekst to nie jest leciutka, ciepła piosenka o czymś bardzo przyjemnym. Tutaj raczej o, nie wiem, o błędach ludzkich, o nieodwracalności pewnej. Dobrze kojarzę gdzieś? Tak to można odebrać?
1: Co autor miał na myśli?
0: Właśnie, co autor miał na myśli?
3: Ja lubię zostawiać w
0: niedopowiedzenie.
3: W tekstach przestrzeń na interpretację i nie do końca chcę to wszystko tłumaczyć, bo właśnie dla mnie też jest to jakaś tajemnica zawsze i lubię myśleć o sztuce i o swojej muzyce w taki sposób trochę magiczny ostatecznie i właśnie zostawiać sobie to niedopowiedzenie. Bo w tej myślę, że oboje macie rację.

0: że jest w tym numerze trochę ciepła, brzmieniowo trochę takiego spokoju właśnie letniego, ale równocześnie śpiewam jak zwykle o czymś, co mnie gnębi i gryzie. To jest interpretacja.
1: Dawidzie, a czy ty, można powiedzieć, że odnalazłeś już swój styl? Czy jest już miejsce gdzieś w tej szafie wielkiej muzycznej, gdzie jest twoja przestrzeń i co to za miejsce?
0: Staram się być coraz bardziej konkretny i precyzyjny w tym odnajdywaniu swojego stylu. Myślę, że jeszcze jest jakaś droga przede mną w tym i chcę, żeby ta droga była długa i chcę cały czas odkrywać jakieś nowe odcienie tego i myślę, że jakoś tak mi się udaje, że z każdym wydawnictwem robi się jakoś delikatnie inaczej i delikatnie skręcam w inną stronę.
2: Posłuchajmy teraz utworu Lucy. To jest premiera od Dawida Tyszkowskiego w audycji Folder Ulubione w programie Pierwszym Polskiego Radia. Za chwilę wrócimy do rozmowy, bo jest jeszcze kilka tematów do przegadania. Zobaczymy, co usłyszymy poza anteną.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: pierwszy albo któryś raz utworu premierowego artysty, kiedy artysta siedzi naprzeciwko ciebie i pewnie chciałby usłyszeć jakąś recenzję. No i wtedy oczywiście pierwsze, co przychodzi do głowy, żeby nie urazić, żeby powiedzieć coś miłego.
1: Nie,
0: ale w tym przypadku, jest tak, że my jesteśmy trochę bezradni wobec tego twojego talentu i twojej wrażliwości i tej pięknej kompozycji, więc możemy ci tylko powiedzieć, no fajnie to zrobiłeś.
2: Ale zobacz, dziękuję. Pozycja zamknięta, czyli różnie te odpowiedzi przyjmuję, ale lubisz...
3: Bo właśnie czuję, że często w takich sytuacjach dziennikarz jest trochę zobligowany do tego, żeby mi powiedzieć coś miłego, a nie chcę tego ostatecznie. Nie? Byłbym ciekaw jakiejś właśnie krytycznej.
2: Krytyka cię wzmacnia? Tego. Inspiruje?
3: Łatwiej mi jest w nią uwierzyć niż w komplement.
2: A kto cię krytykuje czasami? Od kogo słyszysz prawdę? Albo to, czego nie zawsze chciałbyś usłyszeć?
3: No...
0: Mówisz, bo jesteś artystą, który właściwie od początku drogi nie miał pod górkę, bo objawiłeś się jako talent, a twoja pierwsza płyta była nominowana do Fryderyków.
3: Tak. Ale pytałeś, kto mnie krytykuje?
2: Tak, czy masz takiego ducha, który mówi ci prawdę, który ci powie, Dawid, no nie.
3: Myślę, że we mnie jest taki duch, jest on bardzo, bardzo silny często przy pracy nad moją muzyką.
2: Czyli samokrytyka, tak?
3: Samokrytyka, ale też artyści, z którymi pracuję, producent, czy właśnie Patryk, gitarzysta, no cały mój zespół i ogólnie ludzie, z którymi ja tworzę muzykę, potrafią być wobec mnie krytyczni i to jest dla mnie bardzo ważne często właśnie w procesie, że ja potrafię im zaufać wtedy, że to, co robimy, jest dla nich ważne, bo też mają dzięki temu na to jakiś wpływ, nie? To przestaje być tylko moje, oni nie są tam wykonawcami mojej woli w tym wszystkim, tylko jest to praca zespołowa, więc coś im może się nie podobać.
0: Marcin, to ty myśl nad tym, jak możemy skrytykować Dawida na koniec, a ja zapytam o to, co zapowiada Lucy, bo to jest też piosenka, która sygnuje pewne wydawnictwo.
2: O, tak.
3: Lucy zapowiada winylowe wydawnictwo albumu Chciałbym umrzeć z miłości i będzie to połączenie dwóch epek, które właśnie powstały z dwoma różnymi zespołami, gdyż jak napisałem niedawno w jakimś wpisie na Instagramie, że Dawid Tyszkowski to dla mnie już dawno przestałem być tylko ja, to myślę, że właśnie przy tym wydawnictwie chciałem to wyróżnić najbardziej, że przy tym pracowało naprawdę wielu artystów, którzy współtworzyli ze mną te piosenki od początku do końca i to jest też to winylowe wydanie traktuję jako taki takie wyróżnienie tego, że to jest stworzone wszystko przez muzyków z namaszczeniem dla świadomego słuchacza, który odtworzy sobie to przy swoim gramofonie i będzie miał czas na to, żeby poświęcić się naszemu wydawnictwu.
0: Ile razy umierałeś z miłości?
3: No, według albumu to z 8 razy plus kity, czyli z 16.
2: Dobrze wyglądasz jak na osiołek, jak tego, który 8 razy umarł z miłości, powiem ci.
0: To powiemy tylko tyle. Dawid, zadbaj o dietę, jeśli chodzi o krytykę. Bardzo cię o to prosimy, żebyś nam długo jeszcze służył. I pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Lucy będzie wybrzmiewać w trakcie długich letnich wieczorów, to na pewno. Dawid Tyszkowski był razem z nami, a teraz Dawid Tyszkowski w duecie z zespołem Lord. Tam cię dziewczyny wzięły w obroty.
2: Pam, pam, pam.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: To Dawid Tyszkowski i Lor w utworze Pam, Pam, Pam, a u nas godzina 15.30, czas na skrót aktualności, które przedstawi Paweł Zieliński.
1: Cztery osoby zostały ranne. To bilans wypadku na północy Poznania z tramwajem. Zderzył się autobus.
2: Poszkodowane zostały dwie osoby jadące tramwajem, a także motorniczy i kierowca autobusu.
1: Pojazdem nie podróżowali pasażerowie. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący autobusem nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Zabójca z Mierzawy pod Jędrzejowem w Świętokrzyskiem został zatrzymany.
3: W niedalekim rejonie jego miejsca zamieszkania.
1: No, obława na podejrzanego prowadzona była od piątku. Miał wtedy zamordować swojego teścia i ciężko ranić teściową. Spór nie dotyczy wewnętrznych spraw Polski. W ten sposób prezydent odniósł się do wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego o odebraniu mu orderu Orła Białego. Taką decyzję Karol Nawrocki podjął po tym, jak jedna z jednostek wojska za naszą wschodnią granicą otrzymała imię bohaterów UPA.
4: Wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce ukraińscy nacjonaliści.
1: W związku z zakrętem w relacjach Warszawa-Kijów pojawia się pytanie o obecność Zełenskiego w Gdańsku w tym tygodniu. Odbędzie tam się konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy.
5: Czy będzie? To chyba nikt tego nie wie.
6: Liczę na to, że prezydent Zełenski przyjedzie.
1: Decyzję ukraiński przywódca ma podjąć jeszcze dziś. Policja ostrzega pracowników sezonowych i dorywczych. Nie wszystkie z pozoru atrakcyjne oferty są bezpieczne.
7: Należy zachować szczególną ostrożność, gdy pracodawca unika konkretnych odpowiedzi na pytania.
1: Mundurowi radzą, by przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić i ogłoszenie, i potencjalnego pracodawcę. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 16.00.

0: Śpiewaj, śpiewaj.
1: Zaczęło się, a że ta piosenka siedzi w głowie, ja uwielbiam jej. To od ciebie się nauczyłem, ty ją przyniosłaś tak naprawdę.
0: Tak, Olivia Dean, ja.
1: Ty przyniosłaś Olivia Dean, puściłaś, ty się nią zachwycałaś, a na końcu mówię, co to taka kolejna dziewczyna śpiewająca, no ile takich było, ale jak wszedłem w tę płytę.
0: A świat ją docenił.
1: Docenił świat też trochę później.
0: Jak nic ze mnie trendseterka.
1: No jakby nie patrzeć, a ten numer z samym Fenderem też piękny
0: tak,
1: jest. Zagramy któregoś dnia, co?
0: Zdecydowanie tak, dobra. Na letnisku zabrzmi fantastycznie, a do letniska już tylko tydzień. Znacznie mniej czasu do naszego wyjazdu do Poznania, bo tak, jutro, jeśli chcą państwo się z nami spotkać i zobaczyć wariatów w akcji, no to rzeczywiście będziemy w Poznaniu na Malcie.
1: Pani Ulu.
0: Marcin.
1: Tak jutro będzie.
0: Tak będzie jutro, ale przede wszystkim chcemy państwu opowiedzieć o tym, jak wygląda Poznań. Co dzieje się w Poznaniu, kiedy zawita do tego miasta Festiwal Malta. Festiwal, który poświęcony jest różnym dyscyplinom sztuki. I to wszystko w teorii brzmi bardzo górnolotnie. Natomiast jeśli chodzi...
1: Piękne.
0: To jest piękne. Bo
1: to miasto się zmienia całkowicie.
0: Miasto zaczyna żyć festiwalem. Na tym festiwalu brzmi fantastyczna muzyka. Przyjeżdżają aktorzy, aktorki niemalże z całego świata. Można obejrzeć sztukę uliczną. Można wziąć udział w niezwykłym przedsięwzięciu, w którym bierze również udział Magdalena Cielecka i o tym pewnie też opowiemy, bo nie wiem, czy już mogę zdradzić, ale byliśmy za kulisami w trakcie przygotowań do spektaklu The Second Woman, który potrwa 24 godziny. No ale też mamy dla państwa zaproszenia na Maltę, na wydarzenia muzyczne i jeśli chcą państwo je od nas otrzymać, to w kolejności. 25 czerwca na festiwalu zagrają Benjamin Clementine i Devendra Banhart. 26 szykuje się niezła klubowa noc. Hi, to jest producentka z Australii i DJ set w wykonaniu The Blaze. Byłam, widziałam, naprawdę panowie są fantastyczni. Potem między innymi Beirut i rewelacyjny After Klang, który zamienia poezję w muzykę. No i na koniec The Two Door Cinema Club i Kacperczykowie.
1: I mamy zaproszenia dla państwa na te wydarzenia. Proszę pisać na folder@polskieradio.pl. folder@polskieradio.pl. Proszę wpisać imię, nazwisko i numer telefonu. Nasza wydawczyni Monika do państwa oddzwoni.
0: A my widzimy się jutro w Poznaniu.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: To Keith Urban w radiowej jedynce. Keith, który 12 czerwca wydał swoją najnowszą płytę, a tam bardzo znane przeboje w nowych wersjach i duety, między innymi ten, który państwo słyszeli z Michaelem McDonaldem, ale jest też gitarman z Johnem Mayerem. Americana, gitarowe granie, bardzo państwu polecam.
1: No i to też jest ten człowiek od małżeństwa z Nicole Kidman, której jest już przeszłością. Mhm. A my patrzymy w przyszłość. Przyszłość rysuje się nad morzem przepięknie. Jesteśmy w Sopocie. Festiwal Dwa Teatry trwa. Dziś wielka gala uroczysta, to wieczorem. A już teraz Rafał Sławoń z kolejnym gościem. Ja tylko muszę zapytać Rafał, właściwie oboje mamy z Marcinem takie pytanie.
0: Na czym gość przyjechał?
1: Czym gość przyjechał do plenerowego studia jedynki? Czy też motocyklem?
2: No to był tu jakiś hałas, ale to...
3: Róbmy hałas.
0: Może to był aplauz.
3: Przyszedłem pieszo.
2: A może to był aplauz właśnie. Mirosław Haniseński jest moim gościem, ale przyszedłeś pieszo w drodze z pokazu teatru telewizji na plaży. Co to był za teatr telewizji?
3: To był melodramat, przeniesienie z Teatru Powszechnego w Warszawie.
2: Czyli aktywnie uczestniczysz w tym festiwalu?
3: Staram się, jeżeli mam możliwość i czas, to tak. Jak najbardziej. Lubię ten festiwal.
2: Widziałeś coś, co rzeczywiście zatkało cię?
3: No ten spektakl, który teraz zobaczyłem z Anią Ilczuk i Kłakiem, moimi znajomymi i koleżanką moją byłą z Teatru Polskiego we Wrocławiu. I byłem zachwycony. I zachwycony byłem poziomem realizacji tego. To było niesamowite, że ta realizacja była fenomenalna, świetnie przeniesiona. Powiedziałbym taka, proszę tego źle nie zrozumieć, ale filmowa. W sensie bardzo dobrze ujęcia wymyślane. Tak, tak, ale też te ujęcia bardzo przemyślane i te faktyczne zbliżenia dobre. Powiedziałbym lepiej nawet niż filmowo. Czasem się zdarza w polskim filmie, że aktor nic nie ma do zagrania, a mamy zbliżenie na twarz i tam w oko mu kamera wjeżdża. I my tak, mieliśmy nawet taki dowcip na studiach, że ty to pokazujesz w ogólnym planie, a to wszystko mam wokół, nie? Więc no, tu tego nie było. Tu wszystko się zgadzało i to była duża przyjemność i fajny temat i pięknie zagrany i zrealizowany.
2: Jesteśmy nad morzem, więc to będzie taka metafora bardzo na miejscu. Tym bardziej, że to twoja metafora. Wczoraj z kolegami rozbujaliście łódkę. To było słuchowisko na żywo w naszym jednym...

0: dźwiękowym cyklu Fala Czasu i było to zatytułowane Niebo nad lotniskiem. Grałeś tam, wspaniałe trio grało was.
1: Wspaniałe, tak. Łukasz Lewandowski, Krzysztof...
0: Przepraszam, teraz... Łukasz Lewandowski, Mirosław Haniszewski i Krzysztof Szczepaniak.
1: Szczepaniak, tak, właśnie. Także bardzo dobre trio. Trzech panów wódce.
0: Trzech panów wódce. No, tak, entuzjastycznie tekst. To zostało przyjęte przez publiczność. Wy się też chyba dobrze
1: bawiliście. My się też bardzo dobrze bawiliśmy, bardzo lubimy się, więc to spotkanie było też bardzo dobrym spotkaniem po prostu. A lubimy się też i szanujemy, myślę, aktorsko i scenicznie. Czasem się spotykamy w radiu na jakichś nagraniach, czy tam gdzieś tam na trasie, jak to mówimy, w pracy. Więc ja bardzo lubię jakości chłopaków i chyba nawzajem lubimy swoje jakości, więc myślę, że to był dobry event, a trochę performatywnie bardziej się zrobiło. Tak. Z naciskiem, jak to ktoś ładnie powiedział, dziękuję za to słuchowisko, a w zasadzie widowisko. Taki komplement.
0: Tak, bo tam rzeczywiście, ja to też trochę powtarzam, ale wczoraj to powiedziałem, że to jak na słuchowisko Polskiego Radia, to było tam zadziwiająco dużo ruchu.
1: Bardzo dużo się działo. Bardzo dużo
0: gimnastyki było dużo.
1: Tak, zadbaliśmy.
0: Podziwiam zresztą przygotowanie fizyczne, bo okazuje się, że do słuchowiska Polskiego Radia też trzeba mieć krzepę.
1: Zdecydowanie trzeba trzeba mieć formę, tak, zdecydowanie tak.
0: A jest takie, mam a propos tego trochę, bo gdzie jest taka granica, że której nie może przekroczyć aktor, żeby sam się za dobrze nie bawił, a publiczność już trochę mniej. Wtedy jest taka, czy to jest widoczna granica, czy wy ją czujecie?
1: Czujemy, tak, tak, ale to jest z tymi granicami, każdy generalnie w zawodzie chyba aktorskim, każdy od nas oczekuje, żebyśmy przekraczali jakieś granice. Zazwyczaj te zadania aktorskie są takie, żeby przekroczyć jakąś granicę, ale no jest granica takiego wewnętrznego jakiegoś poczucia. No każdy ma wewnętrzny jakiś kompas taki obciachu, wstydu czy jakiegoś zażenowania, jak to mówi młodzież, cringe'u teraz, prawda? Więc jakieś mamy takiej formy, aczkolwiek wczoraj faktycznie tę łódkę rozbujaliśmy już tak, może nawet wodę gdzieś nabieram bokami, ale no tak, trzeba uważać, żeby nie przefajnować. Myślę, że nam się udało to zbalansować i gdzieś, żeby właśnie nie, aczkolwiek reżyserka nas... Katarzyna hamowała. Łęcka nas... Nie, właśnie ona nas nie hamowała.
0: Podpuszczała?
1: Podpuszczała, tak. I my tak patrzyliśmy po siebie, no możemy na siebie i tak, no możemy jeszcze bardziej, ale czy to ma sens? No i on cały czas jeszcze bardziej. Ale tak by się znaleźliśmy jakiś złoty środek pomiędzy tą performatyką, a słuchowiskiem.
0: Państwo będą mogli tego posłuchać, bo to słuchowisko zostało oczywiście zarejestrowane i na jesieni będzie w Teatrze Polskiego Radia. Ale w ogóle Teatr Polskiego Radia, teatr radiowy, to jest takie miejsce, gdzie aktor może sobie poszaleć. Już takim już, nie mówię w komediowym stylu, tylko w ogóle, czy to daje to możliwość jest, takiej ekspresji.
1: Jak pewnie. To mówili, tak, to zabrzmi pewnie dziwnie, ale jak mówili starzy aktorzy, że to jest potliwa sprawa. To jest potliwa sprawa. Tam w studiu, no trzeba naprawdę fizycznie też, bo operuje się tylko głosem. A żeby ten głos się przeniósł i wszystkie intencje, emocje, barwy, rejestry się przeniosły, to trzeba czasem się naprawdę nagimnastykować, więc tak, trzeba po prostu tej energii tam włożyć dużo.
0: Na koniec pytanie o plany. Gdzie cię zobaczymy, gdzie cię usłyszymy w najbliższym czasie?
1: W najbliższym czasie nowy serial Michała Gazdy, to druga część chyba Ślebody serial z takich rzeczy i coś tam się na jesień szykuje, ale jakby nie jeszcze premierowo z Krystyną Jandą zacznę w Teatrze Och, nową będziemy pracować nad nową premierą i będzie ona w styczniu miała miejsce.
0: Zapraszamy o Ślebodzie, zresztą dzisiaj chyba mówiliście, koledzy. Bardzo dziękuję. Mirosław Haniszewski był moim gościem. W Sopocie trwa festiwal Dwa Teatry. Wieczorem gala finałowa, będziemy obserwowali przyznawanie nagród, no i bawili się pewnie, nie?
2: Tylko nie przekraczaj...
1: Tak, zdecydowanie.
2: Tylko Rafale, nie przegrani, czy nie przekraczaj granic dobrej zabawy. Pamiętaj o tym.
0: Nie, dokładnie. Nigdy. I bardzo kultura w jedynce jest na wysokim poziomie. Nie możemy sobie pozwolić.
2: Panie Mirosławie, pięknie pozdrawiamy również i my.
1: Dziękuję serdecznie.
3: Bardzo się cieszymy, że Rafał Sławoń na plaży w Sopocie słucha jedynki jednak, nie? Bardzo dziękujemy, tak? Za chwilę Bartek Królik, Szczęście u nas.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Ta piosenka to nie przypadek, Ula, czas szybko mija i zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. Do Poznania ci jutro zabieram, co ty na to?
1: Masz gest, chłopaku.
0: Mam gest, wow. Wiedziałem, jedziemy jutro, Michał.
1: Michał, może czymś przebijesz propozycję Marcina, to będę się decydowała.
2: No dobra, czekaj, to się przygotuję lepiej na następny raz.
0: Michał ci otworzy drzwi, żebyś już poszła do domu.
2: Marcin to wysoko zawiesił poprzeczkę.
1: No Poznań nie byle co.
0: Poznań, wart Poznania.
2: Poznań
0: jutro.
2: Miasto Doznań, tak się reklamowało to
0: tak,
2: miasto.
0: To Poznań rzeczywiście miał szczęście do wielu dobrych haseł. A co u ciebie dzisiaj, Michale?
2: Dzisiaj będziemy mówić o Gdańsku, a właściwie o tym, czy do Gdańska zawita ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. No bo ma się odbyć w tym tygodniu w Gdańsku bardzo ważna doroczna konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy. Ona się odbywa co roku w innym kraju. Polska się bardzo mocno starała o organizację tej konferencji w tym roku. No a ponieważ w tych relacjach polsko-ukraińskich zrobiło się ostatnio delikatnie, rzecz ujmując, gęsto albo trudno, to nie wiemy, czy prezydent Ukrainy się pojawi. Wciąż nie ma decyzji ostatecznej.

0: Po 16, a my pięknie dziękujemy w odświeżonym pourlopowo składzie. Marcin Wojciechowski,
1: i Ula Kaczyńska,
0: Monika Góral.
1: Słyszymy się jutro po godzinie 14 z Poznania. Audycję realizował Filip Wolski. Do usłyszenia.

0: didn't.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
3: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
2: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
3: Relacje, analizy i komentarze.
2: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
3: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
2: Filip Jastrzębski
3: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
7: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
8: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza.

0: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Wiadomości drogowe. Emilia Kleszczewska. Przez ostatnią godzinę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała nas o 5 zdarzeniach na drogach. W województwie wielkopolskim na S5 w pobliżu Głuchowa miała miejsce awaria autolawety. Nie można przejechać jednym pasem do Wrocławia. W województwie łódzkim jest blokada autostrady A2 i autostradowej jedynki. Pierwsza, a dwójka to odcinek Emilia-Wartkowice, kierunek Poznań, gdzie ciężarówka wjechała w bariery i zajęła całkowicie prawy pas. Na A1 nie ma możliwości przejazdu w najbliższym czasie do Gdańska w pobliżu miejscowości Kamieńsk. Samochód osobowy wpadł w bariery energochłonne i samochód aktualnie stoi na lewym pasie. A już teraz Mazowsze. Drogowcy do 17 usuwają szkody na S8 między Żabią Wolą a Radziejowicami, kierunek Katowice, gdzie osobówka najechała na przyczepkę zabezpieczającą roboty drogowe. Jest także blokada S61 do Warszawy i ci z Państwa, którzy przejeżdżają przez Górki Sypniewo, powinni wybrać objazd. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe i rzeczywiście cały czas tworzy się korek. Ale mamy też informacje od naszych słuchaczy. Wypadek jest na 91 przed Pruszczem od strony Gdańska, a także A2 448 km w kierunku Warszawy, gdzie doszło do stłuczki, kierunek Łódź. Zajęta jest także autostrada A4, kierunek z Brzeska do Krakowa. Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 10 oraz na S7. Pierwszy odcinek to Wyżysk Piła, a drugi to Kraków-Miechów w miejscowości Raciborowice. Czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 1111 to numer do Radia Kierowców.

0: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Paweł Zieliński. Karol Nawrocki odpowiada Wołodymyrowi Załańskiemu. Chodzi o odebranie orderu Orła Białego i słowa ukraińskiego przywódcy.
0: Poseł PiSu Dariusz Matecki na ławie oskarżonych. Mowa o wyłudzeniu co najmniej 16 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Nie Izera, tylko Polon. Resort Rozwoju i Technologii ma nową nazwę dla polskiego samochodu elektrycznego.
0: Spór nie dotyczy wewnętrznych spraw Polski. W ten sposób prezydent Karol Nawrocki odniósł się do wypowiedzi Wołodymyra Załańskiego o odebraniu mu orderu Orła Białego.
1: Polski prezydent podjął tę decyzję jako odpowiedź na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imienia bohaterów UPA.
0: Według Załańskiego odebranie odznaczenia to element walki politycznej w Polsce i odesłał odebrany mu order.
1: Karol Nawrocki podkreśla, że wszyscy patrioci wiedzą o zbrodniach, jakich dopuścili się ukraińscy nacjonaliści w Polsce.
2: Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której polscy patrioci, a szczególnie polski prezydent, polski rząd w takiej sytuacji nie jest razem i się nie jednoczy. Wołodymyrze, drogi panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, polskim dzieciom, ukraińscy nacjonaliści.
1: Tymczasem, jak przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz, strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Załańskiego, proponując kolejną odległą datę.
0: Ocenił, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem.
1: Przydacz ujawnił, że w ostatnich tygodniach toczyły się polsko-ukraińskie rozmowy dyplomatyczne, ale ze strony ukraińskiej nie było żadnej gotowości do zmiany podejścia w sprawie nazewnictwa UPA. Jednocześnie była gra na czas i ciągła zmiana decyzji.
0: Z kolei dziś jeszcze Wołodymyr Załański ma poinformować, czy weźmie udział w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy w tym tygodniu.
1: Ukraiński opiniotwórczy portal Europejska Prawda uważa, że mimo napiętych stosunków Załański powinien pojechać do Polski.
3: Według wydania w biurze prezydenta Ukrainy rozważana jest możliwość rezygnacji z udziału Wołodymyra Załańskiego w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Stosunki między Ukrainą a Polską znajdują się

0: w najgłębszym kryzysie od wielu lat. Naprawdę zmierzamy ku przepaści. Czytamy w artykule podpisanym przez cały zespół redakcyjny Europejskiej Prawdy. Jednocześnie, jak napisano, są politycy, którzy starają się zapobiec dalszemu pogarszaniu relacji z Ukrainą. Należy do nich, jak napisano, także premier Donald Tusk. Dlatego niezwykle ważne jest, aby działania Kijowa uwzględniały interesy tych środowisk w Polsce, które pozostają, jak napisano, po stronie zdrowego rozsądku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: O wyłudzeniu co najmniej 16 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości mówi akt oskarżenia.
2: W Sądzie Okręgowym w Szczecinie na ławie oskarżonych zasiadł polityk Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki, a także władze powiązanych z nim szczecińskich stowarzyszeń.
3: Mechanizm był jeden. Najpierw poseł Matecki miał używać wpływów w Ministerstwie Sprawiedliwości, by faworyzowane przez niego stowarzyszenia dostały miliony z Funduszu Sprawiedliwości, mówi prokurator Dariusz Ślepokura.
4: Następnie stowarzyszenia szczecińskie zawierały fikcyjne umowy na fikcyjne usługi. Pieniądze trafiały do różnych firm powiązanych z prezesami stowarzyszeń, a następnie pieniądze te były wypłacane w gotówce.
3: Około 450 tysięcy złotych w gotówce przyjąć miał też poseł Matecki. Ten do winy się nie przyznaje i twierdzi, że to proces polityczny.
5: Zdecydowanie czuję się, że jestem tutaj dlatego, że jestem Dariuszem Mateckim.
3: Matecki zapowiedział, że będzie wnioskować o przesłuchanie w charakterze świadka Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobrę. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Teraz Poznań. Cztery osoby trafiły tam do szpitala po zderzeniu autokaru z tramwajem.
2: Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności wypadku na północy miasta, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
6: W wyniku tego wypadku ranne zostały cztery osoby, kierowca autokaru, motorniczy, a także dwóch pasażerów tramwaju. Według wstępnych ustaleń nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba.
1: Wstępne ustalenia policji wskazują, że kierowca autokaru najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi.
7: To są aktualności jedynki.
2: Nie Izera, a prawdopodobnie Polon. Tak może nazywać się polski samochód elektryczny.
1: Taką propozycję ma Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które rozwija projekt z tajwańską firmą Foxconn.
2: A jak pojawił się i skąd się pojawił ten pomysł? O tym mówi wiceszef resortu Michał Jaros.
8: W nawiązaniu do Poloneza, być może nawiązaniu do pierwiastka, który odkryła pani Kiri Skłodowska, no to może to Polon. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby powstał ten samochód, a nazwa oczywiście nie jest to kwestia wtórna, ona jest bardzo ważna, ale na koniec będzie musiała być wybrana.
1: Fabryka w Jaworznie ma zostać uruchomiona za 3 lata i wypuścić 3 modele samochodów elektrycznych.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. W piłkarskich mistrzostwach świata piękne sny Kopciuszków trwają nadal. Będziemy dziś mówić w Ekspresie Jedynki o Republice Zielonego Przylądka, ale świetnie spisuje się też Egipt, który w nocy wygrał z Nową Zelandią 3-1 i awansował na pierwsze miejsce w tabeli grupy G. W lidze egipskiej pracował kiedyś Ryszard Komornicki. Były reprezentant Polski przyglądał się temu, jak pracują młodzi zawodnicy i nie dziwi go postawa Egipcjan w tegorocznym mundialu.
10: To jest bardzo utalentowany naród. Oni mają taką wrodzoną już fizyczność, tak? Bo tam on jest ich klimat, sposób, jaki trenują. Pomagałem w szkoleniu i widziałem, że przy takich temperaturach tam nikogo nie nawadniano, jak 2 albo 3 godziny zawodnicy, ja mówię, młodych na boisku trenowali. To były treningi takie naprawdę w Europie, to nie wiem, czy ktoś by to wytrzymał. Także oni są wytrzymali. To jest taka drużyna, mają fizyczność, oni mają umiejętności, bo potrafią w piłkę grać.
9: W drugim meczu tej grupy Belgia wczoraj niespodziewanie zremisowała z Iranem 0-0. Dziś wieczorem o 19 w grupie J bardzo ciekawe spotkanie Argentyny z Austrią, a o 23 w grupie I spotkanie Francja-Irak. W nocy o 2 mecz Norwegia-Senegal w tej samej grupie, a o 5 w grupie J spotkanie Jordania-Algieria. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka, poinformował klub. Kontrakt nowego szkoleniowca będzie obowiązywał do końca czerwca. czerwca 2029 roku. Kaczmarek od 9 roku życia mieszkał w Niemczech i tam zdobywał trenerskie szlify. W Polsce był asystentem w Pogoni Szczecin i pierwszym szkoleniowcem Lechii Gdańsk. Ostatnio pełnił funkcję asystenta w holenderskim NAC Breda. W niemieckim Bad Homburgu trwa tenisowy turniej WTA na kortach trawiastych.

0: mamy tutaj informację, że Magdalena Fręch odpadła już w pierwszej rundzie, przegrywając z Japonką Naomi Osaką 4-6, 1-6. W Bad Homburgu wystąpi też Iga Świątek. Maja Chwalińska utrzymała za to 21 miejsce w światowym rankingu tenisistek i z numerem 20 będzie rozstawiona w startującym już za 10 dni Wimbledonie.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce i Świętokrzyskiem grzmi. W pozostałych regionach całkiem pogodnie i upalnie, na przeważającym obszarze 24-26 stopni. Jeszcze cieplej na wschodzie, do 29 i tylko na wybrzeżu do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty, a ciśnienie powoli, ale spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Dariusz Matecki na ławie oskarżonych. Ruszył proces dotyczący wyłudzania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Spór o orła. Czy prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska? Elektroniczna krtań. Rewolucyjny wynalazek 22-letniego Polaka.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
13: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
12: No sprytnie.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
2: Reklama. Autopromocja.
15: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Lato, wiadomo, to lato z radiem zawsze najwspanialsze i najpiękniejsza. Atmosfera na naszych piknikach, na naszych koncertach jest rzeczywiście wyjątkowa. A jak z tą letnią pogodą? O tym też dzisiaj w Ekspresie Jedynki.
1: Ekspres Jedynki.
0: Na zegarze 13 minut po godzinie 16. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko. W popołudniówce radiowej Jedynki nie tylko o pogodzie, nie tylko o upałach, nie tylko o tym, czy to już koniec burz, czy należy spodziewać się kolejnych, ale także o burzach w polityce międzynarodowej, a konkretnie w relacjach między Polską a Ukrainą. Wciąż nie wiadomo, czy ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski pojawi się w tym tygodniu w Gdańsku na wielkiej międzynarodowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, bo decyzja jeszcze w tej sprawie w Kijowie nie zapadła.
2: W poniedziałek ponownie przedstawimy prezydentowi Ukrainy informacje dotyczące gotowości do tej konferencji. Na podstawie tych informacji prezydent podejmie decyzję.
0: Będziemy się więc temu wszystkiemu przyglądać, ale będziemy też mówić dużo o wodzie, o jej jakości i o jej łapaniu, gdy pada z nieba, bo będzie o mikroretencji i o nowych programach, które ruszają i dzięki którym można uzyskać pieniądze na to, żeby takie systemy do mikroretencji sobie zbudować. O tym w popołudniówce radiowej Jedynki. Michał Strzałkowski. Zapraszam.

0: 17 minut po godzinie 16.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: W Ekspresie Jedynki teraz o kłopotach w relacjach polsko-ukraińskich. Najpierw jedna z jednostek wojskowych na Ukrainie.

0: nie otrzymuje imię bohaterów UPA. W reakcji na to m.in. polski prezydent Karol Nawrocki odbiera order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załęskiemu. Coś takiego się wydarza dopiero drugi raz w historii tego odznaczenia. Ono istnieje od XVIII wieku. W odpowiedzi wielu zasłużonych dla Polski ukraińskich polityków czy dyplomatów zaczyna odsyłać inne w solidarności z prezydentem Załęskim odznaczenia do Polski. Zdarzają się już w Polsce przypadki, że Polacy nagrodzeni ukraińskimi orderami odsyłają je na Ukrainę, jak choćby były ambasador Bartosz Cichocki, no też człowiek, który jest na Ukrainie bardzo znaną osobą. Spore zatem zamieszanie. A z nami prosto z Kijowa Adelina Borec, reżyserka filmowa związana i z Ukrainą, i z Polską, pracująca i na Ukrainie, i w Polsce przy filmach, i w Polsce, i na Ukrainie swój warsztat budująca, więc no osoba dla obu krajów, myślę, ważna, jak każdy twórca kultury. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry. Miło, że zaproszona jestem do komentarza.
0: Jak pani na tę sytuację patrzy? Jako twórczyni kultury, jako osoba związana i z Polską, i z Ukrainą.
1: Oczywiście, że dla mnie to jest trochę absurdalnie i wzruszające trochę do bólu, bo uważam, że takie rzeczy jak nagrody i ordeny, no, po prostu nie mogą być odebrane. To znaczy, że za coś ta osoba dostała takie oznaczenie, no i to było za konkretny wysług, a to, że wydaje się jakieś sytuacje, niedoskonałe negocjacje później, to po prostu kontynuacja dyplomacji i może nie do końca udanej. I takie rzeczy wyglądają zbyt emocjonalne i może nie posługują się logiką osoby krytyczno myślącej, jeżeli coś takiego się odbywa, bo ja spoglądam wiadomości, czytam i robię własne komentarze stosownie tego i jest mi po prostu bardzo przykro, bo w kontekście historycznym no, mamy co powiedzieć po obu stronach, ale także możemy brać kontekst innych krajów, do których moglibyśmy tak samo wszyscy się odnosić, ale niestety Ukraina po prostu jest w tym momencie słabszym sąsiadem, bo toczy się wojna bardzo okrutna i dlatego w słabszej sytuacji łatwiej postąpić do kraju w taki sposób niż do kraju, który na przykład przyjmuje obywatelów Polski do pracy i coś w tym stylu.
0: A jednak no tutaj tak było, że polski prezydent zwlekał z tą decyzją jednak, zwlekał ponad tydzień z jej podjęciem. Warszawa uznała, że władze w Kijowie no w tym czasie jakby nie wykazały żadnej, to jest ocena władz w Warszawie, żadnej inicjatywy, żeby właśnie dyplomatycznie załatwić tę sprawę. To jak pani na to patrzy?
1: Akurat mogę powiedzieć, że dyplomatycznie było dokonane podejście, rozwiązanie samego problemu, skąd jakby pochodzi ten cały konflikt. Były opłacone po ukraińskiej stronie i przeprowadzone ekspedycje polskich, również ukraińskich ludzi, którzy rozkupują na Wołyni miejsca, które miały być schronem dla wielkiej ilości Polaków, no i tam nie było znalezione po prostu ciał, których było mówione przez te ostatnie lata. No i to po prostu też ten kontekst jakoś spowodowało, że na razie musimy jako kraj, jako dyplomacja cała skupić się na komunikacji z wrogiem, bo toczą się bardzo agresywne negocjacje i też jakby tło ze Stanami teraz i ich wojną odróżnia naszą, no, nie odróżnia, a zasłania naszą wojnę i fokus na nią, więc ja uważam, że to nie brak komunikacji, a po prostu dokonano konkretnych działań i przez to po prostu to potoczyło się w taki sposób.
0: A te emocje, no, proszę mówić.
1: Tak, tak, no jeszcze ta sytuacja z autobusami w Kielcach, ale to po prostu przepiękny, uważam, przykład, jak reaguje polska władza, a jak reaguje polski naród.
0: No To prawda, chociaż też tutaj trzeba powiedzieć z jednej strony decyzją niektórych radnych, ja w ogóle pochodzę z Kielc, to jest moje miasto, w którym się urodziłem i ta winnica to jest miasto partnerskie Kielc od bardzo, bardzo wielu lat i wiele projektów wspólnie zorganizowano w Kielcach, nawet jest kilka miejsc upamiętniających winnicę. Natomiast rzeczywiście z jednej strony mamy tam decyzję Rady Miasta, z drugiej

0: Z drugiej strony mamy ludzi, którzy zebrali pieniądze na autobusy dla Ukrainy, więc właśnie to jest pytanie o to. Z jednej strony mamy relacje międzyludzkie, z drugiej strony mamy sprawy historyczne. Czy to się nie zaczyna, i relacje polityczne, czy to się nie zaczyna trochę rozjeżdżać?
1: To nigdy nie będzie rozjeżdżało się. To musi być jednym skompromitowanym kontekstem historycznym, który buduje również te relacje. Więc najważniejsze pamiętać, że po prostu w tym momencie nie jesteśmy i nie możemy być wrogami, nasze kraje, Ukraina, Polska, i musimy jako wysokointelektualny, cywilny naród po prostu opracowywać ten kontekst, a nie próbować jego zacierać albo wyniszczyć, albo robić wygląd, że tego nigdy nie istniało, bo po obu stronach prawda istnieje i po obu stronach to jakby nawet mówimy o Wołyni, o tym okropnym okresie pomiędzy naszymi krajami, no to po prostu nie możemy istnieć, niby tego nie było. Po prostu to trzeba opracowywać i w Ukrainie wykładać takimi samymi faktami, jak i w Polsce, i każdy będzie robił po prostu swoją, no nie każdą opinię, ale wspólną opinię na tą tragedię i robić po prostu wnioski, że nie może więcej do tego dojść. I jak naród krytyczny, krytyczno myślący, mi się wydaje, że to jest ogromne, no może być ogromne poparcie wśród historyków dla pokolenia, które teraz wzrasta na przykład w
0: szkołach. No właśnie, czy nie byłoby tak, że gdyby więcej było wiedzy na Ukrainie o tym, jak wyglądały te wydarzenia na Wołyniu w czasie II wojny światowej, to z kolei nie budziłoby to aż tyle emocji w Polsce?
1: Mi się wydaje, że w Ukrainie jesteśmy bardzo świadomi tej tragedii i my rozumiemy, w jaki sposób to się wydarzyło, się, co spowodowało to i jak to się zakończyło. Więc nikt nie mówi, no naprawdę, nawet w szkołach my tego uczymy. Ja z liceum pamiętam, że jakby wyszło to po takiej stronie, że my możemy nieść tą winę, ale też uczymy się tego kontekstu. Tylko że nie możemy odbierać tego, że wspominający i Bandera, i UPA, oni paralelnie zwalniali tereny ukraińskie przeciwko innych też wrogów. Więc dla pewnych terytorium Ukrainy oni byli zwolennicy. Tylko że po prostu w kontekście historycznym no, mieliśmy różnych wrogów, więc to jest kompleks pytań i trzeba tego... Nie istniemy w świecie czarno-białym. To jest wszystko bardzo kompleksowe i tak naprawdę no, bądźmy świadomi, że jak skończy się wojna z Rosją, też będziemy musieli krytycznie podejść do tej sytuacji. Nie będziemy wyobrażać, że tego kraju nie istnieje, że będziemy zawsze ignorować siebie nawzajem, bo my jesteśmy niestety sąsiadami z Rosją, więc na pewno będzie to wszystko opracowywane, dzieciom będzie to wszystko przedstawiane, ja spodziewam się na terenie rosyjskim też w czysty sposób, żeby każdy mógł zrobić wniosek, jak to się wydarzyło, do czego to się sprzyczyniło i jak dalej z tym wszystkim żyć.
0: I tutaj ludzie kultury też będą nieocenieni, tworząc różnego rodzaju dzieła, filmy, książki czy reportaże. Adelina Borec, reżyserka filmowa związana z Polską i z Ukrainą, była moim Państwa gościem. Bardzo Pani serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: A już za chwilę będziemy mówić więcej o relacjach polsko-ukraińskich, ale tym razem zobaczymy, co o tym wszystkim mówią politycy po obu stronach sporu.

0: To w Ekspresie Jedynki dalej będziemy mówić o tych relacjach polsko-ukraińskich, tylko że teraz o tym, co w przyszłości, bo wciąż nie wiadomo, jak to wszystko wpłynie na tę konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy, która już w czwartek rozpoczyna się w Gdańsku. Wciąż nie wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji, czy będzie to prezydent Wołodymyr Zełenski. I tą sprawą zajmuje się Sylwia Białek. Witaj, Sylwio.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, co w tej sprawie wiadomo i jakie komentarze padają po obu stronach?
1: Informacji właśnie o tym, kto będzie reprezentował Ukrainę, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji, bo wiadomo, że już członkowie delegacji przyjeżdżają, no tylko nie wiadomo, kto stanie na ich czele. Tej informacji jeszcze nie mamy, ale powiem szczerze, że słowa, które padają zarówno w Warszawie, jak i w Kijowie, no dobrze nie wróżą rozwiązaniu tego sporu, czy wyciszeniu emocji. Prezydent Ukrainy w wywiadzie telewizyjnym powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór, wyjaśnić stanowisko Kijowa. Wołodymyr Zełenski miał również zaproponować spotkanie i wspólną konferencję prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Tak mówił Wołodymyr Zełenski w telewizyjnym wywiadzie. Zaznaczył, że za prezydentury Andrzeja Dudy współpraca między Ukrainą i Polską układała się bardzo dobrze, a relacje między prezydentami były wyjątkowe, zwłaszcza w kontekście znaczącej pomocy, jakiej Polska udzielała Ukrainie. Mówił też, że jego państwo jest wdzięczne Polsce, ale jest teraz skupione na obronie Europy.
2: My z wami żyjemy jak?
1: My żyjemy od ataku do ataku. Nie możemy żyć od dziękuję do dziękuję. Każdy musi się do tego dostosować. Jesteśmy wdzięczni, ale nie możemy wstawać codziennie rano i myśleć, nie zapomnijmy dziś każdemu podziękować. Ludzie po prostu giną. Czy możemy chronić was wszystkich w przerwie między wyrazami wdzięczności? Prezydencki minister Marcin Przydacz mówił dziś, że strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując bardzo odległą datę tego spotkania. Zdaniem ministra Kijowowi nie zależało na tym, by taką realną dyskusję z polskim prezydentem przeprowadzić. Zaznaczył, że prawdą jest, iż efektem jego rozmów z szefem biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanowem, który był w Warszawie 6 czerwca, była kwestia rozmowy telefonicznej Zełenskiego z Nawrockim, ale z tej rozmowy telefonicznej prezydent Zełenski też się wycofał i nie chciał rozmawiać w ten sposób, tak mówił minister, a następnie strona ukraińska zaproponowała wizytę. Była ustalona konkretna data, ale ta data została przesunięta, tak mówił Marcin Przydacz. Z kolei prezydent Karol Nawrocki dziś podkreślał, że prezydent Zełenski myli się. Spór, jak tłumaczył, nie dotyka wewnętrznej polityki Polski, dotyczy postrzegania kwestii historycznych.
3: Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której polscy patrioci, a szczególnie polski prezydent, polski rząd w takiej sytuacji nie jest razem i się nie jednoczy. Wołodymyrze, drogi panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, polskim dzieciom, ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski.
1: Tak mówił prezydent Karol Nawrocki, a wciąż otwartym pozostaje pytanie, kto przyjedzie do Gdańska na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy.
0: No jak będzie ta informacja, to oczywiście od razu ją podamy. Sylwia Białek, bardzo dziękuję. A teraz aktualności w skrócie i Paweł Zieliński.
4: Będą dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w stołecznym szpitalu południowym. To pokłosie afery z lekarzem radnym, który w rok zarobił ponad 1 600 000 złotych.
5: Pierwsze śledztwo dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Drugie postępowanie ma znacznie szerszy zakres.
4: I dotyczy niegospodarności w placówce. Nie stawiał oporu i nie miał żadnych niebezpiecznych narzędzi, tak policja mówi o zatrzymaniu sprawcy zabójstwa w Mierzawie w województwie świętokrzyskim.
6: Mężczyzna osłabiony był i w tej chwili jest mu udzielana pomoc medyczna.
4: Podejrzany miał zaatakować nożem swojego teścia i teściową, 80-latek zmarł. Spór nie dotyczy wewnętrznych spraw Polski. W ten sposób Karol Nawrocki odnosi się do wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego o odebraniu mu orderu Orła Białego. Ukraiński prezydent twierdzi, że polski przywódca używa tej kwestii do walki politycznej.
3: Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznej.

0: Poseł PiS Dariusz Matecki na ławie oskarżonych. Mowa jest o wyłudzeniu co najmniej 16 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Stowarzyszenia szczecińskie zawierały fikcyjne umowy na fikcyjne usługi.
0: Sam Matecki twierdzi, że to sprawa polityczna.
2: Jestem tutaj dlatego, że jestem Dariuszem Mateckim.
0: Nie Izera, tylko Polon. Resort Rozwoju i Technologii ma nową nazwę dla polskiego samochodu elektrycznego.
3: W nawiązaniu do Poloneza, być może nawiązaniu do pierwiastka, który odkryła pani Kiris Kłodowska.
0: A fabryka w Jaworznie ma zostać uruchomiona za 3 lata. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 17:00.
4: A na razie jest 16:33, w studio pojawił się Karol Surówka.
5: Witaj. Dzień dobry, jestem.
4: To znak, że za chwilę nasza popołudniowa rozmowa dnia. No i na pewno tego tematu relacji polsko-ukraińskich tam nie zabraknie.
5: Zdecydowanie, dlatego że cały czas napływają nowe komentarze, cały czas nowi politycy i ze strony polskiej i ukraińskiej do tej sprawy się odnoszą. A już pojutrze, tak, powinni się spotkać zarówno politycy ukraińscy, jak i, polscy w jednym miejscu, w Trójmieście, żeby rozmawiać o odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny. Czy to jeszcze jest możliwe? Czy jeszcze polscy przedsiębiorcy będą mogli na tej konferencji skorzystać? O to zapytam naszego gościa. Będzie nim Bartłomiej Pejo, Konfederacja.
4: To już za chwilę w Ekspresie Jedynki w naszej popołudniowej rozmowie dnia.

0: Był Harry Styles w Ekspresie Jedynki, to będzie Karol Surówka i jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Z nami połączony jest Bartłomiej Pejo, Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich państwa.
2: Kto zyskuje, a kto traci na pogorszeniu relacji polsko-ukraińskich, w pana ocenie?
3: Panie redaktorze, zdecydowanie tutaj ja bym tego tak nie określał. Czy stracimy, to oczywiście okaże się w jakimś czasie. Natomiast na pewno nie stracimy niczego.

0: sercu i nie stracimy takiej swojej walki o patriotyzm, swojej walki o prawdę historyczną. Prawda jest jedna. Nie można rozdzielać prawdy na prawdę ukraińską i prawdę polską. Prawda jest jedna. Prawda jest taka, że ponad 100 tysięcy Polaków, naszych rodaków, zostało bestialsko wymordowanych na Wołyniu. I jeżeli ktoś tego nie rozumie, bagatelizuje, a wręcz ja używam takich stwierdzeń ostrych, ale to po prostu pluje nam w twarz, to nie możemy na to obojętnie patrzeć. I bardzo dobrze zrobił pan prezydent Karol Nawrocki, który zresztą zareagował na pismo, na wniosek naszego przewodniczącego klubu Grzegorza Płaczka o tym, żeby odebrać order Orła Białego.
1: Tylko, że co dalej teraz, panie pośle? No bo mamy zdecydowane pogorszenie relacji polsko-ukraińskich. Strona ukraińska odpowiedziała wysyłką szeregu medali ze strony najważniejszych polityków z Wołodymyrem Zełenskim na czele. A co teraz? To znaczy, no, wojna trwa. Pewnie cały czas na naszą korzyść jest to, żeby ta wojna była daleko od naszej granicy. Pewnie cały czas na naszą korzyść może być wspieranie Ukrainy. To co teraz?
0: Myślę, że w tej kwestii niewiele się zmieni. Tak? No, po pierwsze, nadal będziemy jakoś Ukrainę wspierać, ale my oczekujemy rekompensat za to wsparcie. Oczekujemy jakiegoś zadośćuczynienia. Oczekujemy po prostu refleksji. No, nie może być tak, że...
1: Ale my zadośćuczynienia za nazwanie brygady imieniem bohaterów UPA, tak?
0: Tak, panie redaktorze. No to
1: w jakiej formie zadośćuczynienia?
0: No chociażby oficjalnych, ale tylko, że to już był ten czas na to, bo przecież i tutaj była zaangażowana strona rządowa, była kancelaria prezydenta zaangażowana w te rozmowy. Pan marszałek Czarzasty nawet był zaangażowany w rozmowy podobno te ze stroną ukraińską, po to, aby wrócili to nazewnictwo upowskie, ale no niestety nie ma refleksji i wydaje się nawet, niektórzy twierdzą, że to jest celowe działanie, taka prowokacja ze strony Wołodymyra Zełenskiego, który być może postrzega Polskę jako rywala w walce o pozycję lidera regionu i tutaj być może jest problem, ale my musimy międzynarodowo nagłaśniać fakt, że aktualne władze te w Kijowie na czele z Zełenskim, no czczą kolaborantów Hitlera, ludobójców i szowinistów. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiego zachowania, dlatego tutaj trzeba było zero-jedynkowo po prostu postąpić. Ja bym jeszcze w ogóle już nawet nie rozmawiał ze stroną ukraińską, ale no rząd może i dobrze, tak, przystąpił do tych rozmów. Jak widać, nie ma jakiejkolwiek refleksji, więc w moim przekonaniu, odpowiadając na pana redaktora pytanie, my nie stracimy absolutnie nic. My zyskaliśmy w tej chwili jakiś honor, można powiedzieć, i Polska wreszcie pod przewodnictwem pana prezydenta Nawrockiego jest krajem, który upomina się o prawdę historyczną, upomina się również o ekshumacje, których nie ma, bo to jest oczywiście jedno wielkie...
1: To wrócę do tego pytania o straty, bo dwa wątki. Pierwszy, jak pan poseł wspomniał o ekshumacjach. Skomplikowany proces, który od lat jest przygotowywany, od lat toczą się trudne negocjacje, trudne starania z naszej strony, które skończyły się pewnymi sukcesami. Były poszukiwania, były pierwsze ekshumacje, był pochówek.
0: Nie
1: szczątków.
0: Było, panie redaktorze, ekshumacji. Nie było ekshumacji, to były poszukiwania. Odnaleziono szczątki w Hucie Pieniackiej, a to jest tylko odnalezienie. Ukraińcy kazali nam te szczątki schować, zakopać i może zaraz...
1: No, ale odbył się symboliczny pochówek, szczątek ofiar rzezi wołyńskiej. To jest no, coś, o co od dawna zabiegaliśmy. I teraz pytanie, czy ten proces, tu zmierzam do swojego pytania, czy ta cała sytuacja nie zaszkodzi temu procesowi tak ważnemu dla nas?
0: Nie zaszkodzi, panie redaktorze, bo ten proces w moim przekonaniu wielu historyków, bo ja nie jestem historykiem, wielu praktyków, oni twierdzą, że ekshumacje, realne ekshumacje nie ruszyły. Więc jeżeli nie ruszyły, to i nie ruszą pewnie dalej.
1: Ale badania historyków na tym terenie są prowadzone, to też jest bardzo ważna praca, która jest
0: wszystko
1: prowadzona.
0: Oczywiście, że jest ważna.
1: Badania archeologiczne i symboliczny pochówek to przecież jest ten cel, do którego bardzo wielu historyków dąży. Czy nie ryzykujemy tego, że przy tym całym konflikcie spadniemy w spiralę, na końcu której będzie zablokowanie procesu tych badań
0: Ja uważam przeciwnie, że wreszcie może i prezydent Zełenski i cała ta wierchuszka na Ukrainie pójdą po rozum do głowy. Jeżeli chcą faktycznie po partnersku współpracować, to może właśnie teraz otworzą te ekshumacje tak na... Znaczy dojdzie do ekshumacji tak na serio i naprawdę tego oczekują Polacy. Trzeba powiedzieć jasno,
1: myśli
0: że...
1: Pan, że to się stanie, że potem jak Wołodymyr Zełenski wysłał kurierem order Orła Białego, teraz zgodzi się na szerszy zakres ekshumacji, to wydaje się nieprawdopodobne.
0: My powinniśmy przede wszystkim patrzeć na tą współpracę transakcyjnie.

0: To znaczy, jeżeli udzieliliśmy takiej pomocy, ogromnej pomocy i finansowej, i takiej humanitarnej, ja sam jeździłem na granicę, pomagałem z różnymi stowarzyszeniami, więc to nie jest tak, że nie powinniśmy pomagać, powinniśmy, ale powinniśmy oczekiwać w zamian od samego początku konfliktu zbrojnego właśnie ekshumacji. Teraz pan redaktor doskonale wie, że za chwilę będzie w Gdańsku ta konferencja.
1: I to jest druga rzecz, o którą chciałem zapytać, bo jeżeli mówimy o stratach, korzyściach, wielu polskich przedsiębiorców liczy na to, że będzie mogła w jakiś sposób uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. To będzie bardzo duże infrastrukturalne przedsięwzięcie, w którym chce wziąć udział wiele polskich firm. Ta konferencja dla nich może być istotna. Czy ona nadal powinna się odbyć tak, jak była zaplanowana, z najwyższymi przedstawicielami ze strony Ukrainy i Polski?
0: Myślę, że nie będzie jednak tych przedstawicieli. Nie wiem, czy dzisiaj już komunikat, ale z tego...
1: Nie mamy jeszcze decyzji ze strony gabinetu Wołodymyra Zełenskiego. Tego nie wiemy.
0: Więc wydaje się, że Zełenski tutaj nie przyjedzie, ale to tak naprawdę niczego nie zmienia, bo Polska od dawna nie jest niestety ani przy stole negocjacyjnym, jeśli chodzi o zakończenie wojny, ani nie jest przy stole, gdzie rozmawia się faktycznie o takiej realnej odbudowie Ukrainy.
1: No ten stół miał zostać, jak rozumiem, rozścielony w Gdańsku pojutrze.
0: Nie, to fasadowość, panie redaktorze. Tam tylko polskie firmy sobie mogły wykupić stoiska 2x2, czy tam 3x3 i tak naprawdę tyle. To jest fasadowość i niestety my się dajemy albo ogrywać, albo nabierać na takie sztuczki.
1: A zapytam jeszcze o strategię Konfederacji, bo jutro przed tym posiedzeniem, przed tą konferencją ma się odbyć wspólne, takie międzyparlamentarne posiedzenie polsko-ukraińskie. Reprezentacja Konfederacji weźmie udział, czy nie?
0: Na ten moment nie mam takich informacji, czy będziemy dzisiaj wieczorem na pewno o tym jeszcze rozmawiać. Ja uważam, że te wizyty oczywiście mogą się odbyć, ale naprawdę wielkich nadziei tutaj nie wiążę z tymi wizytami. Nawet gdyby przyjechał Zełenski, nawet gdyby nie było tej sytuacji, tego epizodu z Orłem Białym, to nic by to faktycznie nie zmieniło. Polska niestety jest na samym końcu brana pod uwagę. Po tak wielkiej pomocy, po największej pomocy, można powiedzieć, światowej, to Polacy udzielili jako pierwsi tej pomocy, otworzyli swoje serca. Zupełna niewdzięczność ze strony Ukrainy i nie można na to patrzeć i nadal...
1: No choć trzeba powiedzieć, panie pośle, że te podziękowania ze strony Wołodymyra Zełenskiego wobec Polski, one płynęły, one wielokrotnie padały, czy to podczas wystąpienia do polskiego parlamentu, czy to podczas przemówienia w czasie Święta Wojska Polskiego, czy w czasie wizyty w Warszawie w 23. Te
0: panie
1: podziękowania padały,
0: pewnie,
1: my słyszeliśmy, dziękuję z jego ust.
0: Pan pewnie słyszał albo wczoraj czytał, jakie informacje wyszły z gabinetu pana prezydenta Zełenskiego, jak nazywał Polaków, gdzie tych Polaków i Polskę ma. I dosłownie tak się zachowuje, bo podziękowania i miłe słówka to sobie może tak naprawdę w buty wsadzić pan prezydent.
1: Ta informacja, do której pan nawiązuje, ten rzekomy wulgaryzm, którego miał użyć prezydent, no to jest informacja, którą podał nieaktywny, już podobno skompromitowany polityk ukraiński, więc tam wiele osób wątpiło w wiarygodność tej informacji,
0: można,
1: tego doniesienia.
0: Można w to wątpić, ale panie redaktorze, nie można wątpić w to, że to, od czego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, a więc kwestie nazewnictwa tej jednostki UPA, no tutaj nie ma refleksji i może nam mówić 100 razy dziękuję, natomiast widać, jakie są jego prawdziwe intencje. To jest gra najprawdopodobniej wewnętrzna dla wyborców na Ukrainie, a nie patrzenie jakieś przyszłościowe właśnie na korzyść Ukrainie. Proszę zwrócić uwagę, kto się z tego cieszy, bo często się mówi, że jak prezydent Nawrocki odebrał order, to tam na Kremlu otwierają szampana. No, tylko kto do tego doprowadził?
1: Można zacytować wpis byłego prezydenta Rosji, takiego propagandowego jastrzębia, tak, Putina, który napisał, że były prezydent Miedwiediew napisał, że prezydent Polski w końcu pozbawił nazistowskiego wyznawcę z Kijowa, degenerata orderu Orła Białego. Do tego nawiązywała strona ukraińska, mówiąc, że w Kijowie strzelają korki od szampana. W Moskwie, tak, przepraszam, ale, strzelają korki od szampana.
0: Ale w Moskwie, ale właśnie w Moskwie do tej sytuacji doprowadził nie kto inny, jak prezydent Zełenski. Świadomie, podkreślmy to świadomie, bo doskonale wiedział, jaka jest narracja i jakie my mamy zdanie na ten temat. Był ostrzegany wielokrotnie, no i zupełnie sobie z tego nic nie...
1: A jak
0: nie
1: pan odpowie na ten zarzut ze strony samego Wołodymyra Zełenskiego, że to po prostu jest kampania wyborcza, że prezydent Karol Nawrocki prowadzi kampanię wyborczą, że przygotowuje już wybory 27 roku i że da się zbić politykę.

0: polityczny kapitał na nastrojach antyukraińskich. To jest zresztą zarzut, który pada też często wobec Konfederacji, że wy staracie się wykorzystać ten polityczny kapitał w postaci antyukraińskich nastrojów.
1: Panie redaktorze, my mieliśmy taką samą narrację zarządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy to można powiedzieć, że politycy Prawa i Sprawiedliwości bagatelizowali problem ekshumacji, przecież w ogóle nie ruszyły ekshumacje. Przecież mieliśmy tę sytuację, kiedy krzyż z patyków był stawiany na polu. Przecież mamy sytuację, doskonale o tym wiemy, gdzie stoi w tej chwili, gdzie został postawiony pomnik rzezi wołyńskiej mistrza Pityńskiego, no w szczerym polu przy lesie, przy autostradzie. No to jest żałosne, że przez 8 lat pomnik leżał dosłownie i rdzewiał w jakichś magazynach. I takie jest podejście poprzedniego rządu i obecnego rządu. To nie jest polityka z naszej strony, tylko to jest upominanie się o naszych przodków i o godne upamiętnienie. Absolutnie nie można tak mówić o tych, którzy mordowali i wybijali naszych.
0: Na koniec zapytam jeszcze o informację, którą słyszeliśmy w aktualnościach Jedynki. Jest śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powołana została też nowa rada nadzorcza tego szpitala. Chodzi o to miejsce, gdzie pracował były już radny KO, młody lekarz, zarobić miał 1 600 000 złotych. Koalicja podkreśla, że tym różnią się od poprzedników, że teraz są konsekwencje, że są kary, że jest kontrola.
1: No trudno, żeby, panie redaktorze, przy takiej sytuacji nie było konsekwencji, nie było kontroli. To przecież jest automatyczne działanie prokuratury, powinno tak wyglądać i różnego rodzaju śledztwa powinno być przeprowadzane. Ale
0: choć koalicja twierdzi,
1: przecież,
0: że parafrazuję, że zapisu byłoby to tuszowane, a oni nie tuszują.
1: No, zapisu też oczywiście różne kwiatki miały miejsce, chociaż na przykład w Tomaszowie Lubelskim, proszę sprawdzić, lekarz okazało się, że zarobił ponad 800 tysięcy w ciągu roku i te sytuacje będą mnożone, to znaczy to nie jest jednostkowa sytuacja i to nie dotyczy tylko i wyłącznie Koalicji Obywatelskiej, ale również Prawa i Sprawiedliwości. Generalnie politycy nie powinni zasiadać, nie powinni pracować w szpitalach, to powinniśmy od tego przede wszystkim wyjść, a po drugie zupełnie zmienić ten system, bo to system na to pozwala. Ale nie wierzę w to, że ani prezydent Trzaskowski, ani minister Kierwiński nie wiedzieli o tej sytuacji. Po prostu w to nie wierzę. A jeżeli wiedzieli, no to powinni zareagować wcześniej. Zresztą są informacje też, że dostawali informacje na komunikatorach i na to nie reagowali.
0: I ten
1: salonik Lipowski i tak dalej, i tak dalej. No niestety system musi się zmienić.
0: Bartłomiej Pejo, Konfederacja. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Rozmawiał Karol Surówka w Ekspresie Jedynki po 17, bo zostało tylko 10 minut do tej godziny. Będzie o tym, czy nastąpi.
3: To jest tak zwany grom z jasnego nieba i to jest sytuacja potencjalnie bardzo niebezpieczna dla obserwatora, czy to też dla nas, ale my to bierzemy po prostu w kalkulację ryzyko i wiemy mniej więcej, kiedy się wycofać.
2: Czyli co z tymi burzami? Czy czeka nas jeszcze ich więcej, czy to już koniec tego okresu burzowego? Przecież czerwiec dobiega końca. O tym w Ekspresie Jedynki po 17.

0: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
4: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry, Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
5: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
11: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: Dariusz Matecki na ławie oskarżonych. Ruszył proces dotyczący wyłudzania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Spór o orła. Czy prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska? Elektroniczna krtań. Rewolucyjny wynalazek 22-letniego Polaka.
11: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
15: Reklama. Radio Kierowców.
16: Kamil Olak, dobry wieczór Państwu. Nowe utrudnienia na autostradzie A2 w Wielkopolskiem między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. Na 138 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Trwa tam akcja służb, które wyciągają ciężarówkę z rowu przez Holownik. Utrudnienia nowe także na Mazowszu na trasie S2 między węzłem Ursynów Zachód a węzłem Puławska. Na 476 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką zablokowane są aż dwa pasy. Oprócz tego służby informują, że w związku z tą kolizją dozowany będzie wjazd do tunelu pod Ursynowem po to, aby nie dopuścić do powstania zatoru w tymże tunelu. Utrudnienia trwają też na trasie S8 między węzłem Syców Wschód a węzłem Kępno w pobliżu Szklarki Mieleńskiej. Na 96 kilometrze po zderzeniu dwóch ciężarówek jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Problemy pojawiły się też na Mazowszu na 92 między Mińskiem Mazowieckim a Kałuszynem w pobliżu Nowych Osin. Na 521 kilometrze poruszamy się naprzemiennie po zderzeniu dwóch aut osobowych. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim między węzłem Kamieńska a węzłem Piotrków Trybunalski. Nie ma też śladu po problemach na autostradzie A2 w Łódzkiem między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice oraz na autostradzie A8 w Dolnośląskiem między węzłem Wrocław Stadion a węzłem Wrocław Północ. Skończyły się także problemy na trasie S2 między węzłem Patriotów a węzłem Warszawa Wilanów, na trasie S3 między węzłem Klucza a węzłem Pyrzyce oraz na trasie S8 na odcinku węzeł Żabia Wola, węzeł Radziejowice oraz węzeł Piotrków Trybunalski Wschód, węzeł Polichno. Bez przeszkód pokonamy też już trasę S61 w województwie podlaskim pomiędzy Łomżą a Stawiskami.

0: Minęła 18:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Paweł Zieliński. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że chciał załagodzić spór z Polską. Środowisko Karola Nawrockiego mówi, że było wręcz odwrotnie.
0: Są dwa śledztwa. Stołeczna prokuratura bierze pod lupę aferę w warszawskim szpitalu południowym.
1: Amerykanie znoszą sankcje na irańską ropę naftową. Teheran zobowiązał się za to do utrzymania drożności cieśniny Ormus.
0: Dlaczego przed decyzją o odebraniu Orderu Orła Białego nie doszło do rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy?
1: Wołodymyr Zełenski twierdzi, że próbował załagodzić spór i doprowadzić do spotkania z Karolem Nawrockim.
0: Otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego twierdzi, że było odwrotnie.
1: W tle jest konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, która w czwartek rozpoczyna się w Gdańsku.
0: Wciąż nie wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji.
2: Prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie telewizyjnym powiedział, że przed odesłaniem Orderu Orła Białego przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie, powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika, tak mówił Wołodymyr Zełenski.
3: My z wami żyjemy jak?
2: My żyjemy od ataku do ataku, nie możemy żyć od dziękuję do dziękuję, każdy musi się do tego dostosować. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że spór nie dotyka wewnętrznej polityki Polski, dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi.
4: Wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski.
2: Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że strona ukraińska wycofała się z rozmowy Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując odległą datę. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Dwa wielowątkowe śledztwa będą prowadzone w sprawie afery w szpitalu południowym w Warszawie.
0: Pierwsze dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem, drugie niegospodarności osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szpitala.
1: Chodzi o informacje dotyczące zarobków młodego lekarza, koordynatora SOR-u w szpitalu południowym, który miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 złotych.
0: To śledztwo dotyczy działania na szkodę szpitala, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
5: Doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 558 558 zł i 70 groszy na szkodę warszawskiego szpitala południowego w związku z przedłożeniem nierzetelnych faktów, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza, który przedkładał te faktury.
1: Prokuratura nie wyklucza też przesłuchania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w charakterze świadka.
0: Poinformował on dziś, że szpital południowy ma nową radę nadzorczą.
1: A w aktualnościach teraz Wielka Brytania. Keir Starmer odchodzi ze stanowiska premiera.
0: Po jego emocjonalnym pożegnaniu w internecie pojawiły się tysiące komentarzy.
6: Najwięcej komentarzy wywołał moment, w którym Starmer dziękował żonie i mówił o dzieciach. Wielu internautów zwracał uwagę, że właśnie wtedy drżał mu głos przed słynnymi czarnymi drzwiami przy Downing Street 10. Nie stał już tylko premier ogłaszający rezygnację. Stał człowiek, który żegnał się z najważniejszym etapem swojego życia publicznego. W sieci szybko pojawiły się dwa tony. Pierwszy ludzki, pełen współczucia. Część komentujących pisała, że niezależnie od politycznych ocen trudno nie zobaczyć w tym wystąpieniu osobistej porażki człowieka, który jeszcze niedawno świętował jedno z największych zwycięstw w Partii Pracy od lat. Krytycy przypominali, że wzruszenie przed Downing Street nie zmienia faktu, że rząd Starmera tracił poparcie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Jest przełom w amerykańsko-irańskich negocjacjach.
0: Stany Zjednoczone znoszą sankcje na irańską ropę.
1: Ta decyzja ma obowiązywać przez 60 dni do połowy sierpnia.
0: To efekt rozmów przeprowadzonych w weekend w Szwajcarii między przedstawicielami Teheranu i Waszyngtonu.
7: W ramach tych ustaleń Departament Skarbu wydał tymczasowe 60-dniowe zezwolenie ogólne dopuszczające wydobycie, dostawy i sprzedaż irańskiej ropy. Zezwolenie to wygasa 21 sierpnia, o ile nie zostanie przedłużone. Teheran zobowiązał się do zapewnienia swobodnego i niezakłóconego tranzytu przez cieśninę Ormus. Wcześniej wiceprezydent J.D. Vance oświadczył, że podczas rozmów w Szwajcarii poczyniono znaczące postępy, mimo że w weekend Iran ogłosił zamknięcie cieśniny Ormus. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało jednak, że cieśnina nie została ostatecznie zamknięta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: To są aktualności jedynki.
1: Na w nich krajobraz po burzach przechodzących nad kilkoma regionami Polski.
0: Prawdopodobnie od uderzenia pioruna zapaliło się poddasze ochronki dla dzieci w Grodzisku Dolnym w powiecie

0: Żajskim na Podkarpaciu.
1: Z budynku ewakuowano 6 dzieci i 4 opiekunów.
0: Pożar został szybko zlokalizowany, mówi młodszy brygadier Adam Matuszak ze Straży Pożarnej w Leżajsku.
2: Ogień nadpalił część konstrukcji więźby dachowej. Obecnie pożar jest zlokalizowany, trwają prace rozbiórkowe prowadzące do odkrycia zarzewi ognia i ugaszenia.
1: W Małopolsce po burzy, która przeszła nad Białym Dunajcem, są podtopienia, zalane piwnice i utrudnienia na Zakopiance.
0: Burze przechodzą też przez Lubelszczyznę. Strażacy mają już pierwsze wezwania do usuwania szkód.
1: Ostrzeżenie przed burzami w województwie lubelskim i małopolskim obowiązuje do godziny 20.
0: Natomiast dla południa województwa śląskiego, powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, a także miasta Bielsko-Biała do godziny 21.
1: Prognozowane są tam burze, którym może towarzyszyć ulewny deszcz lokalnie do 100 litrów wody na metr kwadratowy oraz silne porywy wiatru.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Wiadomości sportowe, Tomasz Kowalczyk. Cały piłkarski świat będzie za godzinę obserwował wydarzenia na boisku w Dallas. Tam odbędzie się mecz drugiej kolejki grupy J piłkarskich mistrzostw świata. Argentyńczycy zmierzą się z Austriakami, a Leo Messi może zapisać się na kartach historii jako najlepszy strzelec mundiali samodzielnie. Na razie pierwsze miejsce na liście dzieli z Miroslawem Kloze. Obaj mają po 16 goli. Kazimierz Sidorczuk, przed laty bramkarz Ligi Austriackiej, tak tłumaczy, dlaczego Austriakom trudno będzie bronić strzały Leo Messiego.
4: Wszyscy wiedzą, że on będzie szedł na lewą nogą, ale no niestety no ma takie uderzenie, szybkość tego uderzenia i nie musi się rozpędzać. Uderzenie w nogi to są bardzo, bardzo nieprzyjemne, bo są górne strzały, samo okienko albo dolne przy samym słupku. No ma uderzenie z lewej nogi naprawdę precyzyjne. Także to, że tutaj się trzeba, każdy bramkarz musi się obawiać, no bo tak jak mówię, na tych bramach już nastrzelał, teraz strzelił 3 na pewno, apetyt i jego też rośnie, żeby strzelić jak najwięcej i być może wygrać króla strzelców.
3: Początek meczu Argentyna-Austria o 19, a w innym spotkaniu grupy J o 5 Jordania zmierzy się z Algierią. O 23 w grupie I spotkanie Francja-Irak, w nocy o 2 mecz Norwegia-Senegal, także w tej samej grupie I. Po niespełna roku pracy z piłkarzami Pogoni Szczecin trener Thomas Berg został zwolniony ze stanowiska. Duńczyk prowadził portowców od września ubiegłego roku. W 26 meczach zaliczył 11 zwycięstw, 5 remisów i 10 porażek. Pogoń zakończyła rozgrywki Ekstraklasy na 9 miejscu, a informacje o zwolnieniu na portalu X przekazał prezes klubu Alex Hadidagi. Piłkarska reprezentacja Polski najbliższe 2 domowe spotkania w Lidze Narodów rozegra na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będą to mecze 25 września z Bośnią i Hercegowiną i 2 października z Rumunią. Taką informację przekazał z kolei Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.
5: To okienko wrześniowo-październikowe, takie połączone, gdzie mamy 4 mecze, 2 domowe, 2 wyjazdowe. Te domowe mecze będzie to Warszawa. W kwestii tego ostatniego meczu ze Szwecją listopadowego decyzje jeszcze nie zapadły. No, możliwe, że będzie to Wrocław, na pewno nie będzie to Warszawa.
3: Łukasz Wachowski dodaje, że podczas spotkania z prezydentem FIFA Giannim Infantino w trakcie mundialu Polska Federacja oficjalnie zgłosiła akces w sprawie organizacji kongresu FIFA, który mógłby się odbyć w 2029 roku na 110. rocznicę powstania Polskiego Związku Piłki Nożnej. Polska potwierdziła także, że będzie starać się o organizację Mistrzostw Europy Kobiet w 2033 roku.
1: Pogoda. Na wschodzie noc będzie pochmurna i deszczowa, miejscami mglista i burzowa. Poza tym pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni na północy, przez 14 w centrum, po 18 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1007 hektopaskali.
6: Klimat.
1: W Nakle nad Notecią jakość powietrza jest dostateczna. W Przemyślu i Wodzisławiu Śląskim umiarkowana, poza tym dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie ponad połowa energii elektrycznej, ale ze względu na duży pobór prądu warto go oszczędzać, bo sieć może być przeciążona.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się.

0: bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Muzeum Narodowe w Warszawie przedstawia historia kolekcjonera, którego życie to gotowy scenariusz na film. Występują Teodor Aksentowicz, Anna Bilińska, Józef Hełmoński, Julian Fałat, Aleksander Gierymski, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Henryk Siemiracki, Leon Wyczółkowski i inni. Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski do 13 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patronem medialnym jest program Pierwszy Polskiego Radia.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
3: Reklama. Muzyczna jedynka.

Minęła godzina 18, tu program pierwszy Polskiego Radia. Ula Kaczyńska, zapraszam na muzyczną jedynkę. To pierwsze letnie wydanie tej audycji, a ponieważ pora roku moim zdaniem zobowiązuje, to dziś będą ładne melodie, będą wakacyjne piosenki, no i oczywiście będzie też płyta tygodnia. A teraz Durant Jones ze swoim zespołem, czyli człowiek, który tworzy współcześnie, a jednocześnie pięknie nawiązuje do tego, co działo się w muzyce w latach 70. Zapraszam.

0: Płyta tygodnia.
1: W tym tygodniu będzie nam towarzyszyć nowa płyta jednej z największych gwiazd współczesnego popu, a tak mówi się o Olivii Rodrigo. Piosenki, które znalazły się na krążku You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, powstawały, gdy artystka była naprawdę zakochana. Co więcej, w jednym z wywiadów Olivia Rodrigo przyznała, że materiał na album powstawał chronologicznie i był zgodny z tym, co przeżywała w danym momencie. Tego to otrzymaliśmy muzyczną dokumentację procesu zakochiwania się. Najjaśniejszy moment na tej płycie, przynajmniej dla mnie, to duet z liderem The Cure, Robertem Smithem. I za chwilę tej piosenki właśnie posłuchamy. A ja tylko przypomnę, że jeśli chcą Państwo otrzymać od nas nowy album Olivii Rodrigo, prosimy o wysyłanie SMS-ów pod numer 71151. Koszt SMS-a złotówka plus VAT. I proszę koniecznie pamiętać o danych adresowych do wysyłki płyty. A już teraz Olivia Rodrigo i Robert Smith.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Teraz w muzycznej jedynce wracamy na plażę. Choć oficjalne zakończenie roku szkolnego dopiero w piątek, no to czemu już teraz nie mielibyśmy sobie pomarzyć o tym, co wydarzy się za niecały tydzień? Dlaczego nie mielibyśmy pomyśleć o wakacjach? A skoro myślimy o wakacjach i myślimy o plaży, to jestem bardzo ciekawa, czy Państwo pamiętają ten numer Saint Etienne?

Muzyczna kartka z kalendarza przynosi dziś urodziny Manu Chao i Lany Del Rey, amerykańskiej wokalistki, o której mówi się, że jest królową nostalgii i filmowego klimatu w muzyce. Natomiast Manu Chao to legenda francuskiej sceny niezależnej i zaangażowanej. Artysta kończy dziś 65 lat.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Powoli zbliża się godzina 19, a to oznacza, że za chwilę u nas Eureka, na którą już teraz Państwa zapraszam. A na koniec dzisiejszego spotkania mam taką perełkę, choć niekoniecznie z lamusa. Przenosimy się do roku 1977. Wtedy to francuski muzyk i producent Marc Cerone stworzył utwór, który stał się jednym z najważniejszych dzieł ery disco. Supernature zdefiniował styl, łącząc taneczny rytm z ekologicznym przesłaniem i futurystycznym brzmieniem. A teledysk, który powstał do tego utworu, do dziś robi wrażenie. Zachęcam, żeby sprawdzić. Ula Kaczyńska, pięknie dziękuję za dziś i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.

0: 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry, Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
1: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
1: Muzeum Narodowe w Warszawie przedstawia historia kolekcjonera, którego życie to gotowy scenariusz na film. Występują Teodor Aksentowicz, Anna Bilińska, Józef Hełmoński, Julian Fałat, Aleksander Gierymski, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Henryk Siemiracki, Leon Wyczółkowski i inni. Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski do 13 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patronem medialnym jest program Pierwszy Polskiego Radia. Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
11: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
9: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
12: Kamil Olak, trwają utrudnienia w województwie wielkopolskim na autostradzie A2 między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. Na 138 kilometrze trwa akcja służb, które wyciągają z rowu auto ciężarowe. Na czas prowadzenia tej akcji jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona, a w samej Warszawie wciąż problemy na trasie S2 między węzłem Ursynów Zachód a węzłem Puławska. Na 470 kilometrze ciężarówka zderzyła się z autem osobowym i tam jezdnia jest zwężona tylko do jednego pasa. Kierowcy stoją w kilkukilometrowym korku, a na dodatek służby w obawie przed pojawieniem się zatoru w tunelu pod Ursynowem na trasie S2 wprowadziły ograniczenia, jeżeli chodzi o wjazd pod ziemię i w kierunku Poznania. Wjazd do tunelu jest dozowany. W Wielkopolsce trwają problemy na trasie S8 między węzłem Syców Wschód a węzłem Kępno w pobliżu Szklarki Mieleńskiej. Zderzyły się dwie ciężarówki i wciąż na 96 kilometrze zajęty jest jeden z pasów w kierunku Warszawy. Na Mazowszu nie odwołano utrudnień na drodze krajowej numer 92 między Mińskiem Mazowieckim a Kałuszynem w pobliżu Nowych Osin. Zderzyły się dwa auta osobowe i nadal poruszamy się naprzemiennie na 521 kilometrze. Przypomnę, że odwołano uciążliwości na autostradzie A1 w województwie łódzkim między węzłem Kamieńsk a węzłem Piotrków Trybunalski Południe. Bez przeszkód pokonamy też już odcinek łódzki autostrady A2 między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice. Wcześniej drogowcy poinformowali o zakończeniu utrudnień na autostradzie A8 w Dolnośląskiem między węzłem Wrocław Stadion a węzłem Wrocław Północ. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje o innych utrudnieniach na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.

0: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Pałac Prezydencki ujawnia kulisy odebrania orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Działalność Warszawskiego Szpitala Południowego pod lupą śledczych. Fabryka półprzewodników producenta z Tajwanu na Dolnym Śląsku. Jakie są kulisy odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego? Ujawnia Pałac Prezydencki. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że to gra polityczna na wewnętrzny polityczny użytek. Karol Nawrocki zaprzecza, mówiąc, iż propozycje wyjścia z trudnej sytuacji zostały odrzucone. Więcej światła rzuca na tę sprawę prezydencki doradca minister Marcin Przydacz. Na jego briefingu była Agnieszka Drążkiewicz.
1: Strona ukraińska nie była zainteresowana rozwiązaniem konfliktu, jaki wybuchł po tym, jak prezydent Zełenski nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, ocenił minister Marcin Przydacz.
2: Brak był jakichkolwiek postępów w tym dialogu, jeśli chodzi o gotowość po stronie ukraińskiej do zmiany tej obraźliwej dla Polski nazwy przywołującej ukraińską powstańczą armię.
1: Minister potwierdził, że w trakcie konsultacji z doradcą prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowym padły konkrety. Najpierw co do rozmowy telefonicznej, potem co do wizyty.
2: Prezydent Zełenski się wycofał z chęci przyjazdu do Warszawy, proponując kolejny, znów inny termin w innym miejscu, więc Pałac Prezydencki uznał, że jest to klasyczna gra na czas.
1: Po tym jak prezydent Polski odebrał order przywódcy Ukrainy, kolejni byli prezydenci również zrezygnowali z orderów Orła Białego: Kuczma, Juszczenko i Poroszenko. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Działalność Warszawskiego Szpitala Południowego pod lupą śledczych. Stołeczna Prokuratura Okręgowa rozpoczęła dziś dwa postępowania w związku z nieprawidłowościami w placówce. Pierwsze z nich skupi się na niekorzystnym rozporządzaniu mieniem, drugie zarówno na nieprawidłowym nadzorze pracowników ratusza, jak i błędami kadry zarządzającej szpitalem.
3: Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła postępowania w sprawie działania na szkodę Warszawskiego Szpitala Południowego oraz niegospodarności i braku nadzoru oraz niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień urzędników Warszawskiego Ratusza. Większy zakres będzie miało to drugie śledztwo. Pierwsze będzie dotyczyć m.in. nieprawidłowych faktur i wypłaty zbyt dużego wynagrodzenia. Drugie zbada brak nadzoru nad pracą szpitala, m.in. SOR w zakresie naruszenia zasad triaż, zawierania umów i rozporządzania mieniem, a także obowiązki Warszawskiego Ratusza w zakresie nadzoru nad szpitalem.
4: Nie dopełnili odpowiednich warunków w zakresie cyklicznej kontroli i weryfikacji funkcjonowania tego szpitala pomimo przychodzących do nich formalnych i nieformalnych informacji.
3: Poinformował rzecznik Warszawskiej Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba. Możliwe jest przesłuchanie w tej sprawie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Agata Król, Polskie Radio.
0: Piotr Pytel, skazany na dożywocie za zabójstwo w Monachium, opuścił zakład karny w Załężu na Podkarpaciu i czeka na decyzję prezydenta o jego ułaskawieniu. Wniosek o przerwę w odbywaniu kary złożył prokurator generalny Waldemar Żurek, który również wznowił procedurę ułaskawienia skazanego. Adwokat Piotra Pytla, Marek Tokarzyk, mówił w TVP Info, że jest przekonany, iż Karol Nawrocki skorzysta z prawa łaski po zapoznaniu się z dowodami niewinności jego klienta, do których dotarła obrona.
5: Bardzo ważny dzień, Bogu dziękujemy. Czekaliśmy na to bardzo wiele lat, żeby ktoś w końcu przeczytał dokumenty, zauważył, że osoba niewinna, osoba, która została skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności za przestępstwo, zabójstwa, którego nie popełniła, w końcu dzisiaj, po 22 latach, opuściła zakład karny. Jesteśmy przekonani, że prezydent skorzysta z aktu łaski.
0: Andrzej Duda odrzucił prośbę o ułaskawienie skazanego 3 razy. Karol Nawrocki nie ogłosił jeszcze swojej decyzji w tej sprawie.
6: To są aktualności jedynki.
0: Tajwański producent elektroniki zbuduje fabrykę półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem. O szczegółach Michał Makowski.
7: Dolny Śląsk wygrał rywalizację o inwestorów z Tajwanu z Czechami, Francją i Niemcami. Tajwańskie firmy w Polsce będą zajmować się serwerami dla sztucznej inteligencji oraz produkcją komponentów do samochodów elektrycznych, powiedziała wiceminister gospodarki Tajwanu Cynthia Kiang. Macie utalentowanych inżynierów, możemy współpracować w sektorze AI i półprzewodników. Działka inwestycyjna o powierzchni 150 hektarów w gminie Miękinia jest już przygotowana, więc inwestycja może się rozpocząć relatywnie szybko, dodaje wiceminister. Minister Rozwoju i Technologii Michał Jaros.
8: To jest tak naprawdę miasto technologiczne. To jest wiele firm, które zainwestują i stworzą wartość dodaną tutaj w Polsce.
7: Potencjalnie tajwańska inwestycja pod Wrocławiem może doprowadzić do stworzenia 1000 dobrze płatnych miejsc pracy. Michał Makowski, Polskie Radio.

0: Małopolska podnosi się po burzach, które przeszły w ciągu dnia nad regionem. Strażacy zanotowali od rana ponad 450 interwencji. Najwięcej, bo ponad 300 w samym Krakowie. Sporo szkód ulewy wyrządziły także na Podhalu, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży.
1: W Białym Dunajcu doszło do podtopienia kilkunastu budynków mieszkalnych, a droga krajowa nr 47 była czasowo nieprzejezdna. W miejscowości Nowopole w powiecie tarnowskim silny wiatr zerwał poszycie dachu budynku gospodarczego. Interweniowaliśmy również między innymi w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie, gdzie doszło do zalania piwnicy. Na szczęście we wszystkich zdarzeniach nie odnotowaliśmy osób rannych i poszkodowanych.
0: Intensywny deszcz sparaliżował też część Stalowej Woli w województwie podkarpackim. Woda wdarła się m.in. do serwerowni w hucie Stalowa Wola oraz do pomieszczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Około 50 interwencji po burzach mieli strażacy na Podkarpaciu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy tylko na południowym wschodzie kraju. Jeszcze przelotne opady deszczu i zanikające burze, głównie na terenach podgórskich. Temperatura od 9 stopni na północy, około 14 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. Wiatr słaby w czasie burz, porywisty.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Reklama.

0: Jedynka. To jest radio. Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Kilka dni temu, dokładnie 17 czerwca, z portu w Gdańsku wyruszyła jubileuszowa 40. wyprawa badawcza AREX na Spitsbergen, realizowana na pokładzie statku badawczego Oceania. Jest to wyjątkowy moment podsumowujący 4 dekady nieprzerwanych badań w tym zakresie, prowadzonych przez naukowców

0: z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. I na ten temat podyskutujemy już niebawem. Następnie odwiedzimy Muzeum Politechniki Warszawskiej, a w ostatniej części tego magazynu przeniesiemy się do Lublina i porozmawiamy o samurajach. Jakub Domoracki, kłaniam się Państwu, zaczynamy.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Łączymy się teraz ze studiem Radia Gdańsk, gdzie jest pan profesor Sławomir Sagan, dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, panie profesorze, witamy w Jedynce.
2: Dobry wieczór państwu.
0: Panie profesorze, kilka dni temu z portu w Gdańsku wypłynął bez wątpienia wyjątkowy dla polskiej nauki statek badawczy Oceania. I wypłynął już po raz 40, by powiedzmy na nowo poznać Arktykę, by dostarczyć nam nowej wiedzy. I wyobrażam sobie, że w związku z tym jubileuszem to jest wielkie wzruszenie, także dla pana profesora. A moja pierwsza uwaga jest taka, przez te dziesiątki lat wiele się zmieniło i w Polsce i w Arktyce, ale nie zmieniło się jedno. Wielka ciekawość świata. No i oczywiście statek wciąż ten sam.
2: Dobrze pan mówi o wielkiej ciekawości. To pozostaje niezmienne pomimo wieloletnich badań. To dotyczy zresztą nie tylko naszej dziedziny nauki, jaką jest oceanologia, ale wydaje się wszystkich nauk, bo im więcej zagłębiamy się w wiedzę o naszym świecie wraz z jej rozwojem, pojawiają się coraz nowe pytania. Także tych granic, tej ciekawości tak szybko nie widać. Rzeczywiście jest to już 40. wyprawa statku badawczego Oceania do Arktyki. Cała historia zaczęła się w roku 1987, wkrótce po oddaniu statku do dyspozycji Instytutu Oceanologii. Rozpoczęliśmy badania w Arktyce Europejskiej. I muszę powiedzieć, że była to swego rodzaju wizjonerska decyzja pracowników naukowych Instytutu, bowiem w tamtych latach Arktyka nie była tak w takim centrum zainteresowań, jak znajduje się obecnie. Bardziej występowała jako terra incognita pod dużym względem, ale właśnie też z tego względu, że wydawało się, że w tej Arktyce tak naprawdę wiele się nie dzieje. Tym niemniej podjęta została decyzja, że rozpoczniemy wieloletni program badawczy i rozpoczęty program w tym samym mniej więcej kształcie i schemacie rocznym trwa do dzisiaj.
0: A co można powiedzieć, panie profesorze, o samym statku, statku Oceania? Wydaje się, że w latach 80. ta jednostka badawcza była bardzo nowatorska. No dzisiaj minęło już przeszło 40 lat, odkąd ten statek powstał. No i co z jego żywotnością, z tym nowatorstwem właśnie?
2: Rzeczywiście, statek był budowany, przypomnę, w latach 80., więc ci, którzy pamiętają te lata, wiedzą, że to były lata raczej naszej zapaści ekonomicznej. Tym bardziej pomysł budowy statku w tym czasie wydawał się rzeczą wręcz nieprawdopodobną. Tym niemniej byli ludzie z jednej strony zdeterminowani i przygotowani argumentami, żeby takie decyzje wywołać. Z drugiej strony byli decydenci, którzy pozwolili czy zapewnili finansowanie. Z upływem lat te jakby socjalne niedogodności zaczęły coraz bardziej być widoczne. To samo oczywiście dostrzegają również nasi goście, współpracownicy z innych instytucji. Sentyment sentymentem, wszyscy bardzo lubią i cenią sobie czas na oceanie. Tym niemniej warunki socjalne, w tej chwili również po tylu latach warunki techniczne, no w dużej mierze przestały odpowiadać wymogom współczesnych badań. Czas na zmiany. No i w naturalny sposób 40-letni statek według wszelkich norm jest już statkiem, który należałoby odstawić i szukać jednostki nowej, która będzie kontynuować misję Oceanii. I takie starania 2-3 lata temu rozpoczęły się, zaplanowane w ten sposób, by bez przerw i opóźnień nowa jednostka przejęła obowiązki i funkcje wysłużonej Oceanii.
0: A czego, panie profesorze, spodziewają się państwo po tegorocznej ekspedycji?

0: jubileuszowej. Jakie są główne cele na ten rok? No i czy są już konkretne plany na lata kolejne, na kolejne misje?
1: Cennym jest kontynuacja obserwacji, więc tradycyjnie rejs zaczyna się, pierwszy etap, który w tej chwili się zaczął, to Gdańsk do Tromsø, rejon fiordów norweskich i Vøring Plateau, gdzie pobierane będą rdzenie osadów dennych w ramach badań prowadzonych przez nasz Zakład Paleoceanografii. Natomiast główny etap od Tromsø do Longyearbyen poprzez Morze Norweskie, Grenlandzkie, Morze Barentsa, Cieśnina Fram. Tam prowadzimy jak co roku badania prądu norwesko-atlantyckiego, prądu zachodnio-szpitsbergeńskiego w celu określenia transportu ciepła i objętości wód. No to wykonujemy poprzez pomiary, głębokowodne pomiary temperatury, zasolenia, prądów morskich. Prowadzimy w tym czasie również obserwacje atmosfery oraz warstwy przywodnej na granicy morze. Atmosfera, prowadzimy badania na przykład aerozolu morskiego i również zawarta w tym jest część obserwacji biologicznych, a więc analiza składu i rozmieszczenia planktonu, badanie różnorodności genetycznej zooplanktonu. Wszystkie te badania mają na celu obserwacje zachodzących zmian. Te zmiany zachodzą w kierunku oczywiście zwiększenia temperatury wody, czy zwiększenia transportu ciepłych atlantyckich wód do rejonów polarnych. To jest proces, który jest jednym w tej chwili z kluczowych dla klimatu, dla zmian klimatu i zmian w Arktyce.
0: Trzeba powiedzieć, panie profesorze, że Polska ma wielką i bogatą tradycję badania Arktyki czy Antarktyki. Mówimy oczywiście w tej chwili o 40. wyprawie właśnie statku Oceania na Spitsbergen, ale to też stała obecność Polskiej Akademii Nauk właśnie na Spitsbergenie. No, jesteśmy także na południu, na Wyspie Króla Jerzego. Polscy naukowcy jeszcze przed II wojną światową badali Grenlandię, czyli naprawdę ta obecność, ta działalność polskich naukowców zarówno niedaleko bieguna północnego, jak i południowego jest duża, intensywna. Z czego ona wynika?
1: No chyba na początku była ciekawość. Tu pierwsi nasi polscy badacze, którzy zaznaczyli się w historii nauki polarystyki, to oczywiście Dobrowolski i Arctowski, którzy już w XIX wieku wzięli udział w wyprawie antarktycznej na statku Belgika. Były to pionierskie badania w tym rejonie, jak zresztą w tym czasie kończyła się epoka wielkich odkryć geograficznych. Antarktyka była jednym z ostatnich rejonów, które rozpoczęto eksplorować. Na Spitsbergenie obecnie jesteśmy również od 30 lat. Pierwsze eksploracyjne wyprawy, takie no, eksplorujące ląd, to lata 30. A takie badania naukowe zaczęły się od Międzynarodowego Roku Geofizycznego, bo to rok 59. Ta nasza długoletnia obecność w tej chwili procentuje efektem naukowym. I tak zarówno dzieje się to na północy, jak i na południu. Tutaj, jeśli mówimy, wracamy na Antarktydę, to należałoby koniecznie trzeba wspomnieć o odnowieniu czy kompletnej przebudowie naszej stacji imienia Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego. Mówię naszej jako Instytut Polskiej Akademii Nauk. Ta stacja zostanie wkrótce otwarta, udostępniona jako baza i infrastruktura badawcza nie tylko dla Polskiej Akademii Nauk, ale dla wszystkich, którzy są zainteresowani w prowadzeniu badań polarnych.
0: A opowiadał pan profesor Sławomir Sagan, dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego i panu, ale przede wszystkim 40. wyprawie właśnie statku Oceania, o której to dzisiaj rozmawialiśmy.
1: Bardzo panu dziękuję, bardzo również dziękuję państwu za uwagę.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: A już za chwilę odwiedzimy Muzeum Politechniki Warszawskiej.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Po kilku miesiącach prac adaptacyjnych sala wystawiennicza Muzeum Politechniki Warszawskiej jest już w pełni dostępna dla zwiedzających. W nowej przestrzeni, zlokalizowanej w zabytkowym gmachu Instytutu Techniki Cieplnej, prezentowane są eksponaty związane z 200-letnią historią uczelni, jej początkami oraz najważniejszymi wydarzeniami, które kształtowały rozwój warszawskiego szkolnictwa technicznego. I na ten temat porozmawiam z dyrektorem Muzeum Politechniki Warszawskiej, panem Krzysztofem Czajką-Kalinowskim. Dobry wieczór, witamy w jedynce.
1: Dobry wieczór, bardzo miło mi tu państwa powitać. Dzisiaj opowiem państwu o naszej nowej wystawie. I tutaj jest to ciekawa sytuacja, dlatego że rzadko ma się okazję otwierać wystawę na dwustulecie. Jest to jednak mimo wszystko bardzo, z jednej strony duże wyzwanie, z drugiej strony duży zaszczyt, szczególnie dla muzealnika, dlatego że zazwyczaj takie wystawy no, nie dotyczą tak wielkich, ważnych instytucji, nie dotyczą tak ważnych wydarzeń. Ciekawe jest to, że te 200 lat wymagało od nas bardzo dużo takiego przemyślenia, co chcemy pokazać. Bo jak sobie pomyślimy o tych 200 latach, to łatwo sobie wyobrazić, że jest to bardzo, bardzo dużo materiału, jest to bardzo dużo czasu. I coś trzeba wybrać. Pierwotny taki nasz koncept wystawy był prawie czterokrotnie dłuższy. Potem jak przyszliśmy od konceptu i napisaliśmy już teksty, to okazało się, że teksty są nadal za długie. Nadal mamy tego wszystkiego zbyt wiele i musieliśmy znowu kasować. Więc ta wystawa pokazuje tak naprawdę tylko ułamek historii Politechniki. Politechnika to jest tak naprawdę nie tylko uczelnia, która ma całą swoją historię, a też historia 19 wydziałów. I każda historia tych 19 wydziałów wystarczyła na oddzielną gigantyczną

0: wystawę, więc jestem bardzo zadowolony, że nam się udało to zrobić i udało nam się zrobić stosunkowo szybko, ponieważ cała ta wystawa została przygotowana w rok i jak na wystawę muzealną jest to taki termin naprawdę ekspresowy.
1: Pan wspomniał na początku o takim symbolicznym wymiarze. Rzeczywiście to jest wzruszające pewnie i dla pana jako dyrektora, i dla całej Politechniki, że akurat w tym roku, 2026, szczególnym bardzo roku, w którym świętują państwo 200-lecie, udało się otworzyć wystawę i to w tak pięknym miejscu, tak jak wspomniałem, z zabytkowym gmachu. I rzeczywiście jak się wchodzi, no to czuć taką i powagę uczelni, i czuć jakby taki wielki sentyment do technologii, do inżynierstwa. No w centrum jest taka zabytkowa turbina. Od razu zwróciła moją uwagę.
0: No nie jest to przypadek. Muzeum zostało specjalnie przeniesione właśnie nowej lokalizacji na 200-lecie. I też tutaj ta nowa lokalizacja jest takim troszeczkę nowym otwarciem naszego muzeum, czyli takim zaczęciem od nowa właśnie w związku z tym 200-leciem. Jest to o tyle istotne, że właśnie jest to budynek, który jest budynkiem zabytkowym. W środku mamy tą dużą turbinę, która od razu nam troszeczkę ten klimat właśnie buduje. Przy czym turbina jest też częścią ścieżki dydaktycznej. Tam można sobie tak naprawdę przejść całą tą ścieżkę, zobaczyć oprócz turbiny, można zobaczyć też kocioł, można zobaczyć też chłodnię kominową, więc jest to cała historia polskiej energetyki. I jednocześnie wiąże się to ściśle właśnie z muzeum, natomiast trzeba pamiętać, że to jest przygotowane już przez specjalistów z Instytutu Techniki Cieplnej. Natomiast więc też te zaplecze tej wycieczki, tej ścieżki dydaktycznej jest też bardzo takie mocno techniczne. I tutaj też istotne jest to, że w tym nowym miejscu musieliśmy od nowa zaadaptować tą salę, co dało nam też takie spojrzenie troszeczkę na nasze eksponaty w inny sposób. Spojrzeliśmy troszeczkę na wszystkich na odbiorcę, czyli zastanawialiśmy się, kto będzie odbiorcą naszej wystawy. I tutaj mamy taką trudną sprawę, bo takich podstawowych odbiorców jest trzech. Po pierwsze jest to pracownik Politechniki, który już wie już dużo o Politechnice. Po drugie jest to student i po trzecie jest to licealista, uczeń, który chce do tej Politechniki przyjść. I właśnie na naszej wystawie najbardziej skupiliśmy się na studentach i uczniach. Jest to o tyle trudny wybór, że jak człowiek robi taką wystawę już na 200-lecie, to ma takie wielkie poczucie, trzeba umieścić na tej wystawie wszystko. Trzeba dać jak najwięcej obiektów, trzeba dać jak najwięcej rzeczy, żeby tą wystawę po prostu pokazać, ile my tego nie mamy. Z drugiej strony wiemy, i badania wskazują związane z muzealnictwem, że koncentracja ludzi jest coraz mniejsze jest skupienie, i że tak naprawdę człowiek jest w stanie skupić się naraz na jednym, dwóch, trzech rzeczach, w takiej jednej gablocie. Jeśli tego jest więcej, no to niestety po prostu zapamiętuje tylko część tego, co widzi. Więc zdecydowaliśmy się na to, że tych obiektów na wystawie, jak pan widział, jest stosunkowo mało. Dzięki temu możemy o każdym obiekcie opowiedzieć całą historię. Czyli tak naprawdę oprócz samego obiektu i jego opisu, przewodnik, jeśli się poprosi o prowadzenie, dołącza całą narrację. I z tego też względu mam nadzieję, że te kawałki historii, które przedstawiliśmy, zostaną dość dobrze zapamiętane. Czego nie dało nam po prostu to, żebyśmy przedstawili naprawdę dużo obiektów, to też ma swój urok, ale wtedy ginie jakby ten punkt w historii, który można sobie zobaczyć. My chcemy, żeby jak ten student czy uczeń wyjdzie z tego i pójdzie do domu, sobie powiedzieć, no, na tej wystawie to pamiętam to. A jak jest 50 rzeczy, no to niestety pamięta się, że było, ale nie pamięta się tego, co się w zasadzie widziało.
1: Historia Politechniki Warszawskiej to jest także historia Warszawy, historia Polski, historia rozwoju nauki, rozwoju myśli technicznej właśnie w naszym narodzie. No bo to jest 200 lat burzliwych okresów właśnie w naszej historii. Te właśnie historie, te dzieje są też właśnie na tej wystawie pokazane. Jest specjalna oś czasu.
0: Zgadza się, jest to 200 lat jakby walki o utrzymanie Politechniki, dlatego że łatwo być, były zabory, były wojny, wiele się działo i Politechnika cały czas wychodziła z tego istniejąc, natomiast wymagało to wielkiego wysiłku i od pracowników i od absolwentów. I oś czasu prezentuje po pierwsze te najważniejsze rzeczy Politechniki, natomiast zdajemy sobie sprawę, że nie każdy jest historykiem, że nie każdy zna doskonale historię, dlatego jest uzupełniona też o najważniejsze wydarzenia z historii świata, z historii Polski i najważniejsze odkrycia techniczne. I znowu, to jest taki dość krytyczny punkt, dlatego że najważniejsze to bardzo mocne słowo. Te, na które zdecydowaliśmy, że zaprezentujemy, ale oczywiście każdy, kto przyjdzie, wskaże nam, a dlaczego nie ma tego, a dlaczego nie ma tego drugiego. Obecnie to, co jest na wystawie i najważniejsze, znaczy najciekawsze zobaczenia, to jest dokument z podpisem Staszica z 1824 roku, który przyjmuje Kajetana Garbińskiego do Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Kajetan Garbiński to był pierwszy dyrektor szkoły przygotowawczej. Natomiast tutaj się pojawia jeden problem, że ten oryginał tego dokumentu będzie zobaczenia tylko przez 3 miesiące. dlatego że papier, szczególnie stary, wymaga zabezpieczenia. Tutaj po prostu wszystkie te papierowe materiały będą wymieniane z czasem na inne, równie ciekawe, natomiast już drugiego tak ważnego dokumentu nie mamy.

0: albo były zastępowane wykonanymi faksymile. Innymi takimi ciekawymi obiektami, które na pewno można zobaczyć na wystawie, jest chociażby kielnia Stefana Szlega, którą z tą kielnię dostał przy budowie gmachu głównego z dedykacją. No, no w zasadzie każdy obiekt na wystawie jest takim obiektem, który ma jakąś swoją historię, na który warto rzucić uwagę. I trudno wybrać ten najważniejszy, bo wszystkie są dla nas równie ważne i równie cenne, każdy na swój sposób.
1: To, o czym pan już mówił, do tego chciałbym jeszcze nawiązać, to jest połączenie pracy muzealnika, pracy historyka, jednak z naukami stricte technicznymi, z naukami ścisłymi. I to połączenie wydaje się takie, no może nie trudne, ale no może być uciążliwe, czy może wymagać większego namysłu, czy więcej historii, czy jednak więcej techniki. Tutaj pewnie te prace koncepcyjne były długie, burzliwe.
0: Zgadza się, to zawsze trudne pytanie i to bardzo zależy od wystawy, dlatego że mieliśmy takie wystawy, które były bardziej techniczne, mamy takie wystawy, które są bardziej właśnie takie historyczno-koncepcyjne. Ja bym powiedział, że tak, gdybym użyć słowa, to powiedziałbym, to jest wystawa społeczna. To nie jest wystawa historyczna, tylko to jest wystawa, która pokazuje jakiś wycinek społeczeństwa, wycinek takiego miejsca, na którym bardzo, bardzo wielu ludzi zależy. I to nie jest tak naprawdę wystawa, która prezentuje historię, to jest wystawa, która prezentuje ideę, która trwa od 200 lat i którą bardzo dużo ludzi chciałoby utrzymać. To jest tak, że na przykład mamy na wystawie bombę i o tej bombie wiemy tak naprawdę najwięcej od osoby, która widziała, jak ona spadała na gmach elektrotechniki, widziała, że ona nie wybuchła i potem przez ten gmach się przedzierała, a potem postanowiła ją jednak zachować, wykorzystać to, co w niej było. Natomiast tutaj jak naprawdę można by się skupić na tym, jak działały bomby lotnicze, jak się składały, jakiego samolotu dokładnie to była bomba, jaki to był typ bomby, jaki był rodzaj materiału wybuchowego w środku. Ale to jest tak naprawdę zupełnie nieważne. Ważny jest ten fakt, że ta bomba zniszczyła budynek, na którym ten profesorowi, który w nim był, bardzo zależało i przerwała jakąś ciągłość badań, a jednocześnie ten budynek został odbudowany i nadal sobie stoi. Czy to daje tam takie zwycięstwo? I tak naprawdę zupełnie nie są istotni dla nas tutaj oprawcy, którzy bombę zrzucili, tylko istotne jest to, co przetrwało i o czym mówimy w tej chwili.
1: Wspomniał pan o tym aspekcie społecznym. On się wydaje bardzo ważny w odniesieniu do XX wieku. Jeżeli myślimy Politechnika Warszawska, no to powinniśmy myśleć marzec 1968 roku.
0: Zgadza się. Też marzec jest takim przykładem tych protestów studenckich. Oczywiście trzeba pamiętać, że to nie były jedyne protesty. To były największe protesty, ale Politechnika wielokrotnie tak w ten sposób protestowała i nasi studenci. I tu jeśli chodzi o ten marzec, też mamy bardzo ciekawy obiekt na wystawie, ponieważ jest to plakat. Ten plakat został znaleziony pod katedrą jednego z profesorów po wielu, wielu latach. Czy tak naprawdę ktoś musiał w tym marcu pomyśleć sobie, o, to jest rzecz, którą warto przydać dla przyszłych pokoleń, schować to i schował tak dobrze, dopiero chyba w 2021 został ten plakat odnaleziony. I też na tyle mieli zdrowego rozsądku osoby, które robiły ten remont, że nie pomyślały sobie, o, stare gazety, czy tam stary papier wyrzucę, tylko starannie przyjrzały się, od razu wezwały specjalistów i od razu to zostało zachowane. Takich plakatów mamy 3. Co oznacza, że jeśli będziemy je wymieniali na wystawie, to możemy je pokazywać troszeczkę dłużej. Natomiast nadal ten czas jest ograniczony, więc serdecznie zachęcamy, jeśli ktoś ma ochotę to zobaczyć oryginały, to zachęcamy do wejścia. Tak naprawdę pierwszy odbiór wystawy jest bardzo dobry, ludzie są zainteresowani i też robi na nich wrażenie, zazwyczaj właśnie to, że wystawa jest trochę inna, że nie ma takiego przesytu obiektów. I oczywiście troszeczkę inną sytuacją byłoby, gdybyśmy mieli do czynienia z takim bardzo dużym muzeum. Natomiast my oczywiście z racji tego, że jesteśmy muzeum uczelnianym, jesteśmy muzeum dosyć małym. Natomiast ja osobiście jestem zadowolony z efektu i mam nadzieję, że tak powiem, że państwo, którzy będą odwiedzali, też będą.
1: A gościem programu Pierwszego Polskiego Radia był pan Krzysztof Czajka-Kalinowski, dyrektor Muzeum Politechniki Warszawskiej. Bardzo dziękuję za wizytę tutaj u nas i do zobaczenia u państwa.
0: Dziękuję bardzo i zapraszamy.
2: Program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Przed nami jeszcze jeden temat. Jak zawsze zachęcam do pozostania z nami.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Niezmiennie słuchają państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Łączymy się teraz ze stolicą województwa lubelskiego, gdzie są pan Maciej Drewniak, pani Mariola Tymochowicz oraz pani Małgorzata Siedlak.

0: Kowalczyk, kuratorzy wystawy Czas Samurajów w Muzeum Narodowym w Lublinie. Dobry wieczór, kłaniam się z Warszawy.
1: Dobry wieczór.
0: Będziemy rozmawiać właśnie o wystawie Czas Samurajów. To jest chyba dosyć niecodzienna sytuacja, że wystawa ma aż trójkę kuratorów. Chociaż to nie powinno dziwić, temat jest bardzo szeroki, także dosyć odległy nam kulturowo i chyba nieco zapomniany, czy może w ogóle nieznany szerokiej polskiej publiczności. Logistyka pewnie tej wystawy była trudna, no bo mamy ekspozycję z różnymi eksponatami, które pochodzą nie tylko z Polski, ale i też z zagranicy. No i właśnie mamy temat, który jest nie tylko szeroki, ale pokazany z różnych perspektyw. Wiem, że chciał zacząć pan Maciej Drewniak, także bardzo proszę.
2: No tak jak pan powiedział, to jest ogromny temat, ten Czas Samurajów, nie też i chronologicznie wielki, ale tutaj chcieliśmy ująć na naszej wystawie nie tylko jego takie spektrum jako wojownika, ale też właśnie tę jego część codzienną, duchową, żeby pokazać, że właśnie nie był on taką maszyną do zabijania, ale też czymś więcej. Logistyka tutaj tych, jak pan powiedział, zabytków, tutaj dotarcie do nas, no to faktycznie to trwa lata, bo to tak się wydaje niektórym, że powstanie wystawy, no to jest fajny pomysł, bierzemy zabytki i szykujemy, no to trwa lata tak naprawdę. Minimum 3 lata takich już ciężkich przygotowań, wcześniej jeszcze skąd możemy pozyskać zabytki, jaka jest ich dostępność i czy w ogóle możemy to, co chcemy pokazać, jest możliwe. No i wtedy rusza ta cała maszyna i tutaj naprawdę udało nam się pozyskać bardzo fajne obiekty, nie tylko z krajowych instytucji, takich jak te dwie główne, no to Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Narodowe w Warszawie, którą jest taka oś tych krajowych obiektów, ale udało nam się pozyskać obiekty z jedynego muzeum, takich stricte zajmujących się samurajami w Europie, czyli Muzeum Samurajów w Berlinie. Tam ma piękne militaria. To jest muzeum też takiego prywatnego kolekcjonera Petera Jensena i on udało nam się po prostu z nim nawiązać jakąś taką nić porozumienia i mamy ponad 150 militariów, które pierwszy raz wyszły jakby z tego muzeum z Berlina i są poza tą jednostką i to też jest no, bardzo fajne, ponieważ po raz pierwszy te osoby, które zawitają do naszego muzeum, mogą zobaczyć te obiekty.
0: Wspomniał pan o uzbrojeniu, ale wiem, że ważną, bardzo ważną pewnie częścią wystawy są oryginalne drzeworyty. Czy można w ogóle powiedzieć, kim samurajowie byli? Krótko, no musi się dać, jesteśmy w radiu. Można u państwa, rozumiem, w Muzeum Narodowym zobaczyć tych samurajów, poczuć się jak oni. Może pani Małgorzata Siedlaczek teraz?
3: Tak, my naszą ekspozycję podzieliliśmy na dwie części. Są to dwie sale. Na pierwszej prezentujemy bardziej wizerunki japońskich wojowników, czyli właśnie samurajów. Tutaj możemy prześledzić ich historię właściwie od momentu wykształcenia się tej klasy społecznej. Tak naprawdę jest to wiek XII, kiedy po raz pierwszy cesarz nadał taki tytuł sioguna właśnie, czyli tego najwyższego dowódcy wojskowego Minamoto Yoritomo. No i właśnie od tamtego czasu rozpoczęła się ta dominacja właściwie wojowników w Japonii. Pomimo tej nominalnej władzy cesarza, to jednak oni sprawowali władzę. Natomiast właśnie te czasy wojowników były bardzo burzliwe, ponieważ oni wzajemnie między sobą, między swoimi klanami po prostu dążyli do władzy. No i my pokazujemy na tych drzeworytach bardzo ekspresyjnych, bardzo dynamicznych, nie tylko jak ci wojownicy wyglądali, a warto wspomnieć o tym właśnie, że te zbroje są naprawdę misternie wykonane, zupełnie różne od tych naszych europejskich rycerzy, więc one są przede wszystkim kolorowe. No i to może przede wszystkim zdziwić właśnie tych naszych zwiedzających, kiedy wchodzą do sali, gdzie właśnie jako pierwszy z tych drzeworytów jest to jeden z wodzów z rodu Minamoto, ubrany w zbroję z pełnym wyposażeniem. Barwna kolorystyka może tutaj być czymś, co zadziwi. Natomiast na pozostałych drzeworytach opowiadamy też właśnie o historii, o najważniejszych wojnach, o najważniejszych wydarzeniach, które doprowadziły do zjednoczenia Japonii. No bo warto też o tym wspomnieć właśnie, że tak naprawdę od wieku XVII, od samego początku, nastał w Japonii okres pokoju i izolacji. Wówczas już samurajowie nie musieli walczyć pomiędzy sobą, dlatego że został ten kraj zjednoczony pod wodzą jednego z siogunów z rodu Tokugawa. No i nastało tak naprawdę 250 lat pokoju. Samurajowie przestali walczyć, władać mieczem, ale natomiast stali się bardziej takimi urzędnikami.

0: podatkami, poborcami podatkowymi, czasem gasili nawet pożary, ale przede wszystkim właśnie strzegli porządku społecznego, natomiast w dalszym ciągu pozostawali taką elitą społeczeństwa. No i stąd też właśnie to, co pokazujemy na drugiej sali, oprócz militariów, czyli właśnie ta ścieżka ich duchowego rozwoju, która towarzyszyła im nie tylko w tym okresie Edo, okresie pokoju, ale także jeszcze wcześniej właśnie, kiedy pełnili przede wszystkim funkcję wojowników.
1: Czyli można powiedzieć, że samurajowie byli nie tylko wojownikami, nie tylko elitarną grupą społeczną, ale byli także mędrcami, filozofami. Większość z nas kojarzy film z Tomem Cruise'em, ale to wiadomo, film filmem, a życie życiem, jak to było wtedy w Japonii.
2: Czyli starali się też rozwijać duchowo, mieli również ogromny wpływ na kulturę i sztukę nie tylko okresu Edo, czyli tego czasu pokoju, ale właśnie znacznie wcześniej. Tak naprawdę podejmowali drogi, tak zwaną drogę wojownika, drogę łuku, drogę konia, drogę miecza, czyli te drogi, które miały tutaj wpłynąć na ich rozwój taki fizyczny, które miały sprawić, że właśnie byli tymi idealnymi wojownikami, a ale bez drogi herbaty, bez drogi pisma, bez drogi kadzidła, bez zen, czyli filozofii zen, dzięki której mogli również ćwiczyć swój umysł, na pewno do takiej perfekcji by nie doszli. Te drogi rozwoju duchowego, one miały wpłynąć na ich rozwój taki nie tylko duchowy, ale też znacząco wpływały właśnie też na ich tą sprawność fizyczną, bo miały sprawić, że staną się bardziej uważni, bardziej cierpliwi, będą potrafili się odpowiednio wyciszyć, żeby dzięki temu właśnie móc podczas walki stać się maszynami, idealnymi maszynami do zabijania. I właśnie o tych umiejętnościach, ale właśnie o tym też, że pisali wiersze, że rozwijali się znacząco w zakresie sztuki, opowiadamy w tej ostatniej części naszej wystawy, jak również o religii, o wyznaniach i o życiu codziennym, bo ono jest również istotne.
1: Ale jednak samurajowie to przede wszystkim uzbrojenie, bo jednak oni traktowali swoją broń nie tylko jako swoją broń, ale powiedzmy jako przedłużenie swojego ciała, tak można powiedzieć. Więc uzbrojenie u państwa na wystawie oczywiście to jest ważna, bardzo ważna część.
3: Mówimy samuraj, to wyobrażamy sobie właśnie tego człowieka biegnącego, przynajmniej ja mam tak w myślach, z dwoma mieczami zatniętymi za pas, tą kataną wakizashi, tymi właśnie tym długim i krótkim mieczem. Na naszej wystawie mamy piękne drzeworyty, mamy to życie codzienne, to rozwój duchowy, ale nie zapomnieliśmy o uzbrojeniu, które no, tak się właśnie kojarzy wszystkim ze samurajami. Mamy piękną kolekcję zarówno i uzbrojenia takiego jak właśnie miecze, broń drzewcowa, łuki, broń palną, którą też się posługiwali, ale właśnie i to, co jest to troszeczkę tak odmienne, jak koleżanka mówiła, czyli te zbroje, te hełmy, które po prostu no, są raz, że są pięknie wykonane, ale i bardzo funkcjonalne. One właśnie łączyły te dwie rzeczy. Tak jak widzimy, jak one wyglądają, to na pierwszy rzut oka to jest właśnie te piękno, te detale wykonane, ten majstersztyk, to naprawdę te technologie, które mnogość użytych do wykonania tych poszczególnych elementów. A drugie, jak no, doczytamy się, zauważamy, no, to jest ta funkcjonalność, czyli to, że po prostu miały nie tylko pięknie wyglądać, ale no, uchronić, czy też pomóc wojownikowi w wygraniu tej walki. Także no, tutaj grono tych militariów, no to tak jak mówiłem już z Muzeum Samurajów w Berlinie, ale też mamy piękne, jest Muzeum Narodowego w Krakowie oraz innych jednostek, tych nawet mniejszych. Większość kojarzy się z tą kataną, czyli z tym mieczem zatkniętym za pas, ale mamy też i tachi, te starsze miecze używane przez kawalerzystów, a później przez tych dowodzących, tę broń drzewcową jak Yari, Naginata, no i oraz naprawdę wiele innych, które no, można podziwiać na naszej wystawie.
2: Nasza wystawa, co chyba też bardzo istotne, ona nie ma takiego charakteru typowo męskiego, że serdecznie zapraszamy również kobiety, które właśnie będą miały okazję zobaczyć te przepiękne drzeworyty Kuniyoshiego, a za chwilę w połowie lipca również Utamaro.
0: Hiroshige,
2: przepraszam. Ale też rzemiosło, niesamowite rzemiosło, które ukazuje tą odmienność odmienność właśnie wschodu, kultury wschodu. Zapraszamy też do naszej herbaciarni, gdzie naprawdę można poczuć ten klimat Japonii.

0: No i mamy, myślę, że bardzo ciekawą ścieżkę edukacyjną i dodatkowe atrakcje, które towarzyszą wystawie naszej.
1: Właśnie, bo wystawie towarzyszy cykl spotkań Samurajowie a buddyzm zen. Wiem, że już za nami pewne spotkania, przed nami w lipcu kolejne. To jest wyjątkowa okazja, żeby dowiedzieć się o właściwie obcej nam kulturze, cywilizacji, filozofii, czegoś więcej.
2: Te spotkania, które zatytułowaliśmy właśnie Samurajowie a buddyzm zen, opierają się o dwa takie spotkania bardziej wykładowe. Jedno już za nami, poświęcone właśnie związku samurajów z tą religią, uwierzeniami, zwał jak zwał. W każdym razie było to spotkanie, które odbyło się w minioną sobotę i miało na celu właśnie ukazanie, dlaczego akurat ten buddyzm zen był ważny dla samurajów. Tutaj mówiliśmy o tym głównie aspekcie medytacyjnym, dlatego że właśnie ta medytacja, budowanie równowagi umysłu, tak jak już wcześniej tutaj moi poprzednicy powiedzieli, było bardzo ważną umiejętnością dla samurajów, nie tylko w kontekście takiego rozwoju duchowego, ale także właśnie pomagało im później w trakcie walki. Więc rozmawialiśmy o tym, jacy ważni wojownicy w historii Japonii stawali się na przykład tymi mnichami buddyjskimi o bardzo wysokiej pozycji, jak w ogóle ten buddyzm dotarł do Japonii. Natomiast na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 11 lipca, będziemy już bardziej opowiadać o buddyzmie w ogóle. Natomiast taki aspekt warsztatowy również przewidzieliśmy, ponieważ 12 lipca będziemy mieć takie spotkanie już bardziej kameralne w naszej herbaciarni właśnie, gdzie pan Krzysztof Juleśniak, taki mnich, kapłan i nauczyciel buddyjski pochodzący z Lublina, będzie także opowiadał i praktykował razem z uczestnikami różne właśnie ścieżki takie rozwoju duchowego poprzez właśnie medytację, wprowadzenie do niej. Także jest to bardzo taka namacalna możliwość dotknięcia właśnie tego aspektu religijnego.
1: A o wystawie Czas Samurajów w Muzeum Narodowym w Lublinie opowiadali pani Małgorzata Siedlaczek, pani Mariola Tymochowicz oraz pan Maciej Drewniak. Bardzo dziękuję, do usłyszenia i przede wszystkim do zobaczenia w Lublinie.
2: Dziękujemy serdecznie.
3: Do zobaczenia.
0: Dziękujemy. Do zobaczenia.
1: Ja także bardzo dziękuję za to poniedziałkowe spotkanie. A na kolejne wydanie Eureki w imieniu Anny Stępniak zapraszam już jutro po godzinie 19. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i dobrego wypoczynku.
4: Jedynka. Polskie Radio. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
5: Medycyna nie może być służącą zaprogramowanej śmierci, przypominał papież podczas spotkania z Fundacją Leżena. Leon XIV odwiedził dzieci, które spędzają wakacje w Watykanie. Po raz drugi w historii Ojciec Święty udał się też do siedziby Światowego Programu Żywności. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. W Watykanie zagościli dziś członkowie i podopieczni Fundacji Jeroma Leżena, największej w Europie instytucji zajmującej się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ich rodzin oraz badaniami przede wszystkim w obszarze zespołu Downa. Przyjmując ich na audiencji, Leon XIV przypomniał postać francuskiego genetyka i odkrywcy trizomii, któremu fundacja zawdzięcza imię, a którego proces beatyfikacyjny jest dziś w toku. Papież zaapelował też, by medycyna zawsze służyła życiu człowieka.
6: Profesor Leżon.
7: Profesor Leżen był świadomy, że technologia może wspomagać medycynę, ale nigdy nie może jej zastąpić. Wiedział również, że technika może zostać użyta przeciwko medycynie, która z natury służy życiu. Dzieje się tak wtedy, gdy technologia wymyka się niezbędnej kontroli etycznej, a górę biorą kryteria skuteczności, opłacalności lub użyteczności. Tymczasem wartość osoby nie zależy od tego, co osiąga ani co wytwarza. Dlatego żaden lekarz nie powinien pozwolić sobie na decydowanie na podstawie laboratoryjnych algorytmów o życiu takiego czy innego embrionu albo osoby starszej. Medycyna nigdy nie może stać się służebnicą zaprogramowanej śmierci.
5: W 80 dni dookoła świata to tytuł półkolonii dla dzieci pracowników Watykanu, które już po raz siódmy odbywają się m.in. w auli Pawła VI. Dziś młodych uczestników odwiedził sam papież, który odpowiedział na ich pytania i otrzymał od nich honorowy tytuł kolonijnego szefa eksploratorów. Przy tej okazji udzielił im też cennej wskazówki, ważnej także dla starszych.
8: La famiglia che si trova insieme.
7: Kiedy rodzina jest razem...

0: Nie powinno być tak, że wszyscy siedzą obok siebie, a każdy patrzy w swój telefon. Bardzo ważne jest, aby uczyć się rozmawiać ze sobą, dobrze czuć się w swoim towarzystwie, wspólnie się bawić, a także wspólnie się modlić. Bo nawet jeśli możemy mieć Biblię i różne modlitwy w telefonie, to Bóg nie chce patrzeć na telefon. On chce patrzeć na nasze serca i nasze życie. Dlatego trzeba umieć zachować wolność od tych rzeczy, które same w sobie mogą być rozrywką, pomocą czy czymś dobrym.
1: Na zakończenie intensywnego przedpołudnia Ojciec Święty udał się do siedziby Światowego Programu Żywnościowego, największej na świecie organizacji zajmującej się zwalczaniem głodu i niedożywienia w ponad 120 krajach. Podczas dzisiejszego spotkania Leon XIV zaapelował m.in. o przerwanie błędnego koła, w którym głód i konflikty napędzają się wzajemnie.
2: Food, water and healthcare.
0: Żywność, woda i opieka zdrowotna nie mogą być podporządkowane względom rynkowym ani interesom geopolitycznym. Dostęp do odpowiedniej ilości żywności jest podstawowym prawem człowieka zakorzenionym w godności każdej osoby. Zaspokojenie tej potrzeby nie tylko łagodzi cierpienie, ale także pomaga usuwać podstawowe przyczyny niestabilności geopolitycznej. Bezpieczeństwo żywnościowe stanowi bowiem istotny element globalnego i integralnego bezpieczeństwa.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
4: Obóz harcerski jest podsumowaniem śródrocznej pracy harcerzy. Przez cały rok zdobywamy umiejętności, szkolimy się, zdobywamy sprawności, aby następnie móc wykorzystać je podczas obozu harcerskiego, który będzie odbywać się w wakacje.
3: Dominik Rimaszauskas, podharcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego.
4: Dzień na obozie wygląda zazwyczaj podobnie. Rano wstajemy, jest zaprawa poranna, następnie apel mundurowy z meldowaniem zastępów i drużyn. Następnie jest śniadanie i przez cały dzień pójdziemy do posiłki, które są wymieszane z blokami programowymi. Zazwyczaj każdy dzień obozu kończy się ogniskiem, spotkaniem przy harcerskim kręgu, kiedy rozmawiamy ze sobą, wykuwamy jakieś opinie, dowiadujemy się nowych rzeczy i śpiewamy, dobrze się bawimy razem. Obozy mogą być różne, ponieważ obozy mogą odbywać się na bazach ze stałą infrastrukturą, albo na takich bazach, które są budowane od podstaw, gdzie jest stawiana kuchnia, sanitariaty i gdzie są oczywiście podobozy, na których harcerze śpią w namiotach.
3: Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
4: Harcerze oprócz tego, że są uczestnikami obozu, są również jego współorganizatorami. Są odpowiedzialni za przygotowanie niektórych zajęć i jeśli jest to związane z zrealizowanymi przez nimi sprawnościami bądź próbami na stopnie harcerskie. Podczas obozu nasi harcerze pełnią służbę wartowniczą, porządkową czy też kuchenną. Jest też zastęp kwatermistrzowski, który jest odpowiedzialny za sprzęt i rozstawienie namiotów, a również może być zastęp programowy, który będzie dbać o to, aby zajęcia podczas obozu były dopracowane i były atrakcyjne, żeby każdy z zaangażowaniem brał w nich udział i wyciągał z nich nową wiedzę i umiejętności.
3: Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie zhp.pl. Jedynka. Polskie Radio. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
5: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
6: Od poniedziałku do piątku.

0: elektryką, kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
1: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
0: Nie wierzcie elektryką, wierzcie własnym uszom.
1: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
0: Poleca JJ.
1: Krzysiek Skiba.
0: Poleca Polskie Radio.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
8: Kamil Olak, nowe utrudnienia w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 między węzłem Krzywa a węzłem Jadwisin. Na 64 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Problemy pojawiły się też w Podlaskiem na drodze krajowej numer 63 na wysokości Zambrowa. Droga jest zablokowana. To po tym, jak na 168 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką, wytyczono objazd ulicami Zambrowa, między innymi ulicą Łomżyńską i Polową. Trwają kłopoty w Lubuskiem na trasie S3 między węzłem Zielona Góra Południa a węzłem Niedoradz. Po tym, jak w pobliżu miejscowości Racula ciężarówka zderzyła się z dwoma autami osobowymi, najpierw jezdnia w kierunku Zielonej Góry była zablokowana, a teraz na 198 kilometrze udało się wznowić ruch i jedziemy tam jednym pasem. Nie odwołano też utrudnień na drodze krajowej numer 92 w województwie mazowieckim. Te trwają między Mińskiem Mazowieckim a Kałuszynem. W pobliżu Nowych Osin zderzyły się dwa samochody osobowe i nadal na 521 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim między węzłem Nowe Tomyśl a węzłem Bóg. Na 138 kilometrze skończyła się akcja służb. Wyciągnęły one z rowu ciężarówkę. I w kierunku Warszawy jedziemy całą szerokością jezdni. Wcześniej jeden z pasów był zablokowany. Nie ma też śladu po problemach w województwie wielkopolskim na trasie S8 między węzłem Syców Wschód a węzłem Kępno. Na 96 kilometrze w kierunku Warszawy jedziemy całą szerokością jezdni.
9: Minęła godzina 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Rząd wyjaśnia powody niezaproszenia prezydenta na gdańską konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady zbrojeniowe, tym razem w Woronerzu. Słuchowisko Himalaje zdobyło nagrodę publiczności na festiwalu Dwa Teatry. Brak zaproszenia dla prezydenta Karola Nawrockiego na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy wynika z formuły wydarzenia, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Pałac Prezydencki nie wykazywał zainteresowania udziałem w konferencji, dodał. Wcześniej szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję. Odbędzie się ona 25 i 26 czerwca w Gdańsku. Jej współorganizatorami będą Polska oraz Ukraina. Celem jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju. Poprzednia taka konferencja odbyła się w Rzymie. W tle gdańskiego spotkania jest

0: odebranie prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Pięć osób zginęło w wyniku ukraińskiego ataku w rosyjskim mieście Woronesz. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Główne uderzenie przeprowadzono na zakład produkujący półprzewodniki wykorzystywane w przemyśle zbrojeniowym.
1: Kijów potwierdził, że przeprowadził atak za pomocą dalekosiężnych rakiet. Półprzewodniki produkowane w Woronerzu są wykorzystywane w podzespołach elektronicznych rakiet do wyrzutni Iskander i Pancer. Wcześniej ukraińskie drony zaatakowały Moskwę i okoliczne miejscowości. Wiadomo, że uszkodzone zostało centrum łączności kosmicznej w Dubnej, około 130 km od stolicy Rosji. Centrum odpowiada m.in. za transmisję sygnału satelitarnego, w tym transmisję programów telewizyjnych i łączność. W okresie zimnej wojny utrzymywało stałe połączenie między Kremlem i Białym Domem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Lipcowy szczyt NATO w Ankarze, współpraca zbrojeniowa oraz kwestie bezpieczeństwa w regionie. To najważniejsze zagadnienia, jakie umówi prezydent Karol Nawrocki z przywódcą Turcji w czasie oficjalnej wizyty. Prezydent Polski wyleciał po południu do Ankary. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówi, że Turcja jest strategicznym partnerem naszego kraju.
2: Te rozmowy będą się jutro koncentrować wokół zbliżającego się szczytu NATO, wokół tematyki bezpieczeństwa, wokół naszych priorytetów i wokół negocjowanych już na finiszu w zasadzie dokumentów w kwaterze głównej NATO, więc polityka bezpieczeństwa będzie kluczowym elementem.
0: W środę prezydent ma spotkać się z polskimi żołnierzami, którzy stacjonują w bazie lotniczej Incirlik niedaleko Adany.
3: To są aktualności jedynki.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 6 województw. Jest też alert 3 stopnia dla części 3 regionów.
4: Alertami o burzach objęte są województwa podkarpackie, lubelskie, małopolskie oraz w części świętokrzyskie, śląskie i mazowieckie. Małopolscy strażacy od rana interweniowali prawie 500 razy. Sporo szkód ulewy wyrządziły na Podhalu, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży.
5: W Białym Dunajcu doszło do podtopienia kilkunastu budynków mieszkalnych. W miejscowości Nowopole w powiecie tarnowskim silny wiatr zerwał poszycie dachu budynku gospodarczego. Interweniowaliśmy również między innymi w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie, gdzie doszło do zalania piwnicy.
4: Dla całego kraju od niedzieli obowiązuje alert RCB przed burzami, silnym wiatrem i dużymi opadami. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki, otrzymało nagrodę publiczności na 25. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Za to wyjątkowe wyróżnienie podziękowali redaktor naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja i reżyser Robert Talarczyk.
6: Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy publiczności sopockiej, ale słuchaczom Polskiego Radia, słuchaczom Radia Katowice i wszystkim internautom, którzy na nas głosowali.
7: To jest niebezpieczne, bo zaczynamy się przyzwyczajać. W zeszłym roku Nikaj, w tym roku Himalaje. Zobaczymy, co będzie za rok.
0: Publiczność wybrała też swój najlepszy spektakl telewizyjny. To Ezi Roberta Talarczyka w reżyserii Janusza Zaorskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie kraju, początkowo duże z przelotnymi opadami deszczu i zanikającymi burzami, głównie na terenach podgórskich. Temperatura minimalna 10 stopni na północy, 13 w centrum, 18 na południowym zachodzie. W tej chwili ciśnienie w Warszawie wynosi 1019 hektopaskali.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra. W województwach małopolskim, śląskim i świętokrzyskim oraz pomorskim głównie bardzo dobra. Jedynie w Przemyślu umiarkowana. 20% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy.

0: Zmienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Muzeum Narodowe w Warszawie przedstawia historia kolekcjonera, którego życie to gotowy scenariusz na film. Występują Teodor Aksentowicz, Anna Bilińska, Józef Chełmoński, Julian Fałat, Aleksander Gierymski, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Henryk Siemiracki, Leon Wyczółkowski i inni. Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski do 13 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patronem medialnym jest program Pierwszy Polskiego Radia. Reklama. Autopromocja.
2: W lecie z radiem w gorący czerwcowy poranek poszukamy chłodu nad wodą i udamy się w rejs po Wiśle. Zajrzymy także do Wrocławia, gdzie w ogrodzie botanicznym już niedługo zakwitnie dziwidło olbrzymie. Wyjątkowa roślina o wyjątkowym zapachu. W audycji także wakacyjne konkursy z super nagrodami. Skojarzenia, wakacje marzeń i ścieżki z jedynką. A wszystko to w rytmie Polki Dziadek.
3: Lato z radiem w jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Dzisiaj 22 dzień czerwca 2026 roku. Za chwilę, bo za kilka dni, pojutrze, po pojutrze, 50. rocznica, bardzo ważna, tak zwanych wydarzeń radomskich, co zresztą dotyczy nie tylko Radomia. To był widomy znak absolutnego rozkładu komunistycznego państwa, degrengolady i absolutnego zaprzeczenia tego, o czym władcy komuniści mówili przez poprzednie lata. Właśnie dzisiaj w programie Historia Bliska o tym będziemy rozmawiać. Serdecznie Państwa zapraszam, Marek Strzemiecki.
1: Spotkania w jedynce. Historia bliska.
4: Gościem programu Historia Bliska jest dr Paweł Sasanka, historyk. Od niedawna, od tamtego roku, adiunkt w Instytucie Pileckiego w Warszawie. Zajmuje się historią bliską i to, co jest ważne dla dzisiejszego dnia, naszego wieczoru i rozmowy, to to, że zajmował się i pisał o czerwcu 76 roku. Dobry wieczór, panie doktorze.
5: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
4: Dzisiaj jest poniedziałek, 22 dzień czerwca. Pojutrze będzie ta jedna z takich bardzo ważnych rocznic, na dodatek okrągła 50.
5: Rocznica czerwca 76 roku, czyli momentu, kiedy robotnicy w proteście przeciw drastycznym podwyżkom cen żywności ogłoszonym przez premiera Piotra Jaroszewicza dzień wcześniej, czyli 24 czerwca, zaczęli protestować, zastrajkowali, a w końcu wyszli na ulicę. Przy czym 24 czerwca stanowił punkt kulminacyjny długiej operacji przygotowania podwyżki cen, ponieważ władze miały poczucie, że muszą podnieść ceny artykułów żywnościowych, a jednocześnie pamiętały doświadczenie grudnia 70 roku, krwawe ofiary na wybrzeżu, starały się wyciągnąć z tej lekcji wnioski. Ale tak je wyciągały, że wyprowadziły ludzi na ulicę.
4: Mówili potem, ale post factum, to post factum ubierzemy w słowa odpowiednie i treści, mówili, że te podwyżki przecież były bardzo konsultowane.
5: To prawda. To był element właśnie wyciągania wniosków z doświadczeń przeszłości. Partia była w cieniu i schowana, nie przedstawiono. W grudniu 70 roku po prostu był komunikat o podniesieniu cen. Tym razem przedstawiono to jako projekt, który premier Jaroszewicz przedstawił w Sejmie, który tenże projekt dopiero miał być dzień później, czyli w piątek, konsultowany, a w sobotę Sejm miał przyjąć nowe ceny, które miały pojawić się w sklepach.
4: Nie zdążył przyjąć.
5: Nawet dzisiaj nie jest możliwe przeprowadzenie konsultacji w takiej sprawie z dnia na dzień. Dla wszystkich było oczywiste, że te konsultacje są fikcją.
4: Bzdura kompletna. Jak doszło do tego czerwca? Jest 76 rok. To już jest druga połowa tej nieszczęsnej dekady rządów Gierka i jego kompanów. Ten Radom, te podwyżki przecież nie wzięły się znikąd.
5: Oczywiście, z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że do czerwca, do czegoś takiego, do takiego kryzysu, że to było nieuniknione. Dlatego, że budowa drugiej Polski, poprawa warunków życia społeczeństwa, hasło, które ogłosił wówczas Edward Gierek, była, można powiedzieć, budową zamków na piasku. Opierała się na nietrwałych podstawach.
4: Zapożyczone pieniądze tylko
5: zapożyczone pieniądze za budowę wielkich, nowych inwestycji. A wraz z Edwardem Gierkiem Jaroszewiczem do władzy doszło

0: lobby górniczo-hutnicze, któremu zależało owszem na nowych inwestycjach, ale chodziło o to, żeby budować duże fabryki, otwierać, przecinać wstęgę, a nie na tym, żeby zmodernizować gospodarkę i ją unowocześnić. Więc w którymś momencie to musiało się załamać.
1: Mało to jest pierwszy wspólnego element. Z ekonomią, prawda?
0: Tak, to jest jeden element. A drugi element jest taki, że ceną za uspokojenie nastrojów po grudniu 70 roku była podejmowana w grudniu 70 roku i pierwszych miesiącach 71. Najpierw decyzja o zamrożeniu cen, które próbował wprowadzić Władysław Gomułka.
1: A zabieg PR-owski byśmy troszkę powiedzieli dzisiaj, prawda? W pewnym
0: trochę
1: sensie.
0: Tak.
1: Odcinamy się od tego złego Gomułki i jego czasu.
0: Znaczy zamrażamy to. Tak. Natomiast później doszło do wielkich strajków w Łodzi. To już było po tym, kiedy Gierek pojechał na Wybrzeże i udało mu się uzyskać zaufanie robotników na Wybrzeżu. Doszło do tego spotkania, w czasie którego rzekomo usłyszał, sam zapytał, pomożecie, i miał usłyszeć w odpowiedzi, pomożemy.
1: Mało kto odpowiadał, to jest dzisiaj
0: to
1: mit.
0: Prawda. Natomiast w styczniu i na początku lutego zaczęły strajkować duże zakłady włókiennicze w Łodzi. Gierek próbował powtórzyć ten manewr, to znaczy sam nie zdecydował się na to, żeby pojechać do Łodzi, ale wysłał tam premiera Piotra Jaroszewicza.
1: Panie doktorze, czyli ten Radom to nie jest pierwszy, jak się pisze, strajk za czasów Gierka, prawda? Bo już pan sam mówi, że było przecież coś w Łodzi nie na taką skalę, nie takie spektakularne.
0: Oczywiście, to znaczy strajki łódzkie to jest wychodzenie z kryzysu grudniowego. Piotr Jaroszewicz próbował tam powtórzyć manewr Gierka, też spytał, czy nam pomożecie, ale włókniarki odpowiedziały, że nie. Władzom nie pozostały nic innego wówczas, jak wycofać się z podwyżki cen, którą próbował wprowadzić Gomułka. Od tego czasu ceny pozostawały zamrożone na sztucznie niskim poziomie. Władze od początku wiedziały, że to będzie problem, że w którymś momencie będą musiały ją podnieść i odmrozić, ale jednocześnie z raportów SB, z raportów służb wynikało, że za każdym razem, gdy dobiegał końca ten okres zamrożenia cen, ludzie ruszali do sklepów. To było w 73, w 74 roku i władze miały poczucie, jakim ryzykiem będzie próba podniesienia cen artykułów żywnościowych. Ceny mięsa miały już znaczenie strategiczne. Jeden z bliskich współpracowników Edwarda Gierka, Józef Teichma, powiedział: poruszamy się jak wokół ciężko chorego. Omijamy to słowa, ktoś jednak musi użyć tego parszywego słowa. Podwyżka cen mięsa. I taka bardzo ogólnikowa zapowiedź podniesienia cen padła w czasie 7. Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w grudniu 75 roku. W przemówieniu Gierka Jaroszewicza pojawiło się dosłownie jedno po jednym zawoalowanym zdaniu, że te ceny nie mogą być dalej utrzymywane na tym samym poziomie. I od tego czasu ruszyło przygotowania podwyżki cen żywności. Warto powiedzieć, że władze rozważały różne warianty tych podwyżek. Miały świadomość, że to będzie niebezpieczne. Rozważano podwyżki w wysokości 20-30%. Rozłożenie ich na raty. Za każdym razem jednak wygrywał wariant radykalny, czyli podwyżka cen artykułów mięsnych sięgająca 69%. A dla porównania podam, że w grudniu 70 roku podwyżka wyniosła 17,5%.
1: Ogromna różnica.
0: Kilkukrotnie więcej. Był to wariant radykalny, który wybierał za każdym razem premier Piotr Jaroszewicz, który zapewne uległ złudzeniu, że co prawda odkładamy to, ale bolesna decyzja, ale za jednym zamachem uda się ją rozwiązać na dłużej. To była nieprawda. Od samego początku, od 71 roku mówiono o tym w kręgach władzy, że w przypadku następnej podwyżki cen ta podwyżka będzie musiała być społeczeństwu zrekompensowana. Będą rekompensaty, które będą dla wszystkich równe. Rozważano różne zasady. Ale na ostatnim etapie, za sprawą decyzji Piotra Jaroszewicza, podjęto decyzję o tym, że osoby zarabiające najlepiej otrzymały nawet kilkukrotnie większe rekompensaty od osób zarabiających najmniej. To stało w jaskrawej sprzeczności z egalitarną propagandą, ale także z przekonaniem ludzi o tym, że wszyscy mają równe żołądki, że te rekompensaty powinny być równe. Jeszcze jedną rzecz warto w tym momencie powiedzieć. Otóż władze przeprowadziły badania socjologiczne na temat opinii społeczeństwa na temat podwyżek. Ale kiedy je przeprowadziły? W lipcu 76 roku, kiedy mleko się rozlało. Co z tych badań wynikało? Wynikało jednoznacznie, że ludzie zdają sobie sprawę z tego, że ceny nie mogą być w nieskończoność utrzymywane na tym samym poziomie, że ceny mogą wzrosnąć i ludzie byli skłonni zaakceptować podwyżkę w wysokości 20-20 kilku procent, jeśli byłyby na przykład rozłożone na raty. To samo dotyczyło rekompensat. Ludzie opowiadali się powszechnie za tym, że rekompensata powinna być dla wszystkich proporcjonalna i równa. Więc to jasno pokazuje, że te zasady, na jakich wprowadzono tą podwyżkę, doprowadziły do tego, że ludzie wyszli na ulicę.
1: Jesteśmy przy tym dniu 24. Czy wiadomo jest, było transmitowane na żywo to przemówienie Jaroszewicza, bo to jedno z takich ważniejszych momentów.
0: To nie były czasy, gdy przemówienia z Sejmów były transmitowane na żywo. Było retransmitowane wieczorem i ludzie dowiedzieli się tego, oglądając wieczorny dziennik telewizyjny. I ci, którzy... No,

0: ruszyli do nielicznych, otwartych jeszcze wówczas sklepów, żeby spróbować kupić artykuły, które miały za chwilę drożeć, bo wiedzieli, że te rzekome konsultacje są fikcją. Może zwłaszcza dla młodszych słuchaczy powinniśmy powiedzieć, co to znaczyła podwyżka cen. Dzisiaj nikt z nas nie pamięta, ile kosztuje masło, ile kosztuje kilogram szynki takiej, innej, takich wędlin. Natomiast ponieważ
1: ceny były urzędowe,
0: urzędowe i stałe i nie zmieniały się przez wiele lat, to jedną decyzją polityczną były podnoszone z dnia na dzień.
1: Jaroszewicz to mówi i co się dzieje dalej? Dojdziemy do tego Radomia za chwilę, prawda? I nie tylko.
0: Już z raportów MSW wynika, że już w czasie nocnych zmian w zakładach przemysłowych ludzie dyskutowali na temat tej podwyżki, co ona będzie oznaczać dla ich budżetu. Widać było poruszenie. Natomiast od rana 25 czerwca, wtedy kiedy zgodnie z zapowiedzią w całym kraju, czy w największych zakładach przemysłowych miały odbywać się konsultacje, zaczęły napływać informacje o przerwach w pracy, bo wówczas nie używano określenia strajki, z różnych ośrodków z terenu całego kraju. To było także Warszawa, województwo mazowieckie, Radom, Gdańsk. Globalnie trzeba powiedzieć, że tego dnia strajki miały miejsce na terenie 24 województw z 48 wówczas istniejących, że strajkowano na terenie 97 zakładów, było to około 80 tysięcy ludzi. I warto jeszcze powiedzieć o tym, że dzisiaj czerwiec 76 roku jest kojarzony, przede wszystkim utożsamiany z Radomiem, z Ursusem i z Płockiem,
1: no
0: czyli trzema miastami, gdzie ludzie wyszli na ulicę. Ale właśnie skala tych strajków i protestów pierwszego dnia pokazuje, że to nie były tylko te trzy miasta i że skala tych strajków również, nawet według danych oficjalnych, nie oddaje tego skali poruszenia. Bo w wielu zakładach przemysłowych odbywały się te zapowiedziane konsultacje, bo w niektórych zakładach miały miejsce strajki, które nie objęły całego zakładu. Na przykład w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina strajkowało kilka wydziałów. To samo dotyczyło na przykład elektrowni Dolna Odra w zachodniopomorskim dzisiejszym, gdzie ukonstytuował się nawet komitet strajkowy. Więc to widać, że te wydarzenia objęły cały kraj. Władze jeszcze tego samego dnia wieczorem wycofały się z tej podwyżki cen, a raczej zawiesiły ją.
1: Jak to wyglądało?
0: Więc chciałem powiedzieć, że więc pozostaje pytanie, na które nigdy nie będziemy mogli odpowiedzieć, ale co by było gdyby? To znaczy można mieć podejrzenie graniczące z pewnością, że w nocy ten strajk rozwijałby się i rozszerzał na inne zakłady przemysłowych, być może na kształt podobny do scenariusza z grudnia 70 roku.
1: Sytuacja bardzo dynamiczna. Będziemy o niej mówić, o tym za chwileczkę jeszcze.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: pierwszy program Polskiego Radia, Historia Bliska, Marek Stremecki. Gościem programu jest dzisiaj pan dr Paweł Sosenka, który zajmuje się czerwcem 76 roku, między innymi, i w pierwszej części programu mówiliśmy o tym, jak do tego doszło. Mówiliśmy o tym, jak Jaroszewicz 24 dzień wcześniej zapowiada te ogromne, drastyczne podwyżki, jaka jest reakcja ludzi i jaka jest reakcja Jaroszewicza. Panie doktorze, i co dalej?
1: Od wczesnych godzin porannych do centrali MSW zaczynają napływać informacje o strajkach na terenie całego kraju, w województwie mazowieckim, w radomskim, także w innych ośrodkach kraju. Około godziny 10 jest już jasne, że najbardziej niebezpieczna sytuacja jest z perspektywy władzy w Radomiu, ale także w podwarszawskim wówczas Ursusie, gdzie robotnicy wyszli na ulicę, i na tych dwóch ośrodkach skupia się uwaga władz. W tym samym czasie w Komitecie Centralnym towarzysze również z niepokojem czekają na informacje, jak społeczeństwo zareaguje na podwyżkę.
0: Czy wiemy, skąd Radom i ten Ursus się wziął? Mniej więcej wiemy o genezie 80 roku, że stocznia. Czemu Radom? Czy to jest jakby oczywiste, wiadome, skąd to się tam wzięło?
1: Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Historycy zawsze starają się znaleźć i spróbować dać takie wyjaśnienie. Bardzo często powtarza się o tym, że Radom był stolicą nowego województwa powołanego w wyniku reformy administracyjnej w 75 roku, ale że spośród tych stolic, nowych stolic wojewódzkich, był miastem, w którym żyło się relatywnie najciężej. Że najtrudniejsze były warunki życia, dostęp do służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to miało znaczenie. Drugim istotnym elementem jest to, że władza wyciągnęła doświadczenia z grudnia 70 roku i obawiała się, zakładając, że może dojść do takich protestów społecznych, liczyła się przede wszystkim z tym, że dojdzie do tego w dużych ośrodkach przemysłowych. Ponownie na Wybrzeżu, w Warszawie czy na Śląsku. Ale od czasów w latach 70. dbała o tym, żeby w dużych ośrodkach przemysłowych żyło się relatywnie lepiej. Żeby w zakładach przemysłowych było lepsze zaopatrzenie bufetów. W każdym razie wydaje się, że ta podwyżka cen była szczególnie dotkliwa właśnie dla takich ośrodków jak Radom.
0: Doszło do poważnych zajść. Jak mniej więcej wyglądały, w skrócie, panie doktorze?
1: Na pierwszych zdjęciach wykonanych przez funkcjonariuszy SB w zakładach metalowych imienia generała Waltera, to fabryka produkująca broń, widać, że wśród pierwszych osób, które przerwały pracę, były kobiety. To one właśnie w szarych fartuchach wyszły, stały na halę. Pojawili się tam przedstawiciele dyrekcji, którzy nie mieli im nic do powiedzenia. Robotnicy przeszli do dyrekcji zakładów, gdzie sytuacja powtórzyła się, podobnie jak w przypadku grudnia 70 roku. Dyrektor nie miał nic do powiedzenia, poza takimi sloganowymi wezwaniami, że wracajcie do pracy, dzisiaj odbędą się konsultacje społeczne. Robotnicy wiedzieli, że gdzie trzeba pójść, żeby ten ich głos był usłyszany, to znaczy trzeba iść

0: do lokalnego ośrodka władzy, czyli do Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I to była geneza wyjścia z zakładów Waltera. Po drodze do tego, do centrum miasta oni przeszli drogą, część pochodu przeszła drogą okrężną, między innymi do zakładów naprawczych taboru kolejowego, Radoskuru i duża część załóg tych zakładów przyłączyła się do nich. Kiedy robotnicy pojawili się przed Komitetem Wojewódzkim, ówczesny pierwszy sekretarz Janusz Prokopiak najpierw wysłał swojego zastępcę, który jednak nie miał im nic do powiedzenia i musiał salwować się ucieczką. W końcu robotnicy weszli do budynku, zmusili Janusza Prokopiaka do tego, żeby pojawił się z tubą w oknie i przemówił. I wówczas Janusz Prokopiak powiedział, że został zmuszony do tego, żeby zadzwonić do Warszawy i udzielił odpowiedzi, że odpowiedź z Warszawy będzie za 2 godziny. To tak naprawdę była gra na czas. Prawdopodobnie te słowa o 2 godzinach podpowiedział mu funkcjonariusz SB, który był ubrany tuż obok. No generalnie chodziło o to, żeby kupić czas, bo trzeba wprost powiedzieć, że w Komitecie Wojewódzkim jeszcze nie została wybita ani jedna szyba, a już około godziny 10 władze podjęły decyzję o tym, żeby do Radomia przerzucać jednostki ZOMO z okolicznych miast, z Warszawy, z Lublina, z Kielc, a także drogą lotniczą uczniów szkoły oficerskiej ze Szczytna.
1: Doszło do starć?
0: Tak, wtedy kiedy po tej zapowiedzi odpowiedzi robotnicy ruszyli przez całe miasto i wtedy do strajku przyłączyły się w zasadzie wszystkie zakłady przemysłowe miasta. Stąd pochodzą zdjęcia fali rzeki ludzi, która idzie główną ulicą Radomia, ulicą Żaromskiego, zmierzając w stronę Komitetu Wojewódzkiego, czekając na odpowiedź. Ale wówczas, kiedy minęła godzina, w czasie której miała być ta odpowiedź, robotnicy zorientowali się, że nie ma już w gabinecie Janusza Prokopiaka ani nikogo z towarzyszy partyjnych. Co więcej, że zaczynają nadciągać jednostki ZOMO, że zostali oszukani. Wówczas doszło do gwałtownej fazy starć ulicznych. W czasie tej gwałtownej fazy zginęło 2 demonstrantów, którzy próbowali zepchnąć w stronę zbliżających się do Komitetu ZOMOwców przyczepę wypełnioną betonowymi blokami. W pewnym momencie od skali tych starć świadczy to, że pierwszym kompaniom ZOMO, które tam się pojawiły, skończyły się gazy łzawiące i doszło nawet do lokalnego zawieszenia broni.
1: Bo to był PRL, tego też brakowało.
0: To był PRL, ale z czasem ZOMOwców przybywało i jeśli rano w całym Radomiu jednostka ZOMO liczyła zaledwie niespełna 75 ZOMOwców, tak po południu było ich już 1550.
1: Tego samego dnia spacyfikowano miasto.
0: Walki trwały do późnych godzin wieczornych.
1: Panie doktorze, równolegle są zajścia w Ursusie, prawda?
0: Równocześnie i równolegle są zajścia i w Ursusie, ale także w Płocku, więc powinniśmy powiedzieć o tych dwóch miastach. Jeśli chodzi o Ursus, scenariusz rozwijał się podobnie, to znaczy robotnicy wyszli, ponieważ administracja zakładów nie miała nim nic do powiedzenia. Prawdopodobnie zupełnie spontanicznie pojawił się pomysł, kiedy zobaczyli, że za oknem zakładów przejeżdżają pociągi, że trzeba najpierw opuścić zakład, stanąć na torach, żeby poinformować inne zakłady przemysłowe o tym, że Ursus strajkuje. Trzeba przypomnieć o tym, że fabryka Ursus znajdowała się w widłach linii kolejowej łączącej Warszawę z Poznaniem z jednej strony, a z Krakowem z drugiej strony i z Katowicami i w takim strategicznym miejscu. Wyjście na tory w tym miejscu blokowało ruch pociągów i w Warszawie jeszcze tego samego dnia było wiadomo, że coś się dzieje w Ursusie, że tory są zablokowane. Relacje z tego dnia pokazują, że ten protest długo przebiegał bardzo spokojnie, że to nawet niektórzy robotnicy mówili o tym, że było w tym coś z sielanki. Robotnicy po prostu siedzieli na torach, z zakładów przemysłowych dowożono wodę, dowożono napoje, zatrzymywano okoliczne samochody, które tamtędy przejeżdżały. Dopiero po południu, wtedy kiedy z Warszawy przejechali przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji DOKP i próbowali przełamać blokadę, robotnicy próbowali na trwałe zablokować tory. To znaczy najpierw podjęto próbę przecięcia torów, a kiedy to się nie udało, rozkręcono tory i zepchnięto w nie lokomotywę.
1: I tu i tam działo się to wszystko jednego dnia, prawda? Następnego już niczego się takiego
0: tak,
1: nie było.
0: Tak, jednego dnia i wieczorem również w Ursusie doszło do starć ulicznych, to znaczy poinformowano o tym, że będzie przemówienie Piotra Jaroszewicza odwołujące podwyżkę. Wówczas, kiedy już ludzie w zasadzie zaczęli się rozchodzić, ściągnięto tam jednostki ZOMO i uderzono na tą w sumie garstkę demonstrantów, którzy już wówczas zostali i rozpoczęło się polowanie na ludzi. Wspomnijmy jeszcze o Płocku. Płocku, bo to jest mało znany element tej historii. Tam przez cały dzień toczyły się dyskusje w ówczesnych mazowieckich zakładach rafineryjnych i petrochemicznych, w dzisiejszym Orlenie. Po zakończeniu pierwszej zmiany doszło do wiecu przed bramą tych zakładów. Robotnicy postanowili ruszyć w stronę centrum miasta. Orlen znajduje się kilka kilometrów od centrum miasta. I od kilkuset osób, które ruszyły spod bramy tych zakładów do centrum Płocka, było to kilka tysięcy osób, robotników.

0: ale też mieszkańców Płocka. Tam zapewne dzięki przytomności pierwszego sekretarza nie doszło do zdemolowania komitetu, zostało w nim wybitych kilka szyb. Demonstranci chodzili po centrum, apelując do innych zakładów, do załóg innych zakładów przemysłowych, żeby one przyłączyły się do protestu. Tam również ściągnięto jednostki ZOMO i uderzono na demonstrantów po tym, kiedy już była informacja o odwołaniu, o zawieszeniu podwyżki cen.
1: Mało dowiadywaliśmy się tego w Krakowie, Zakopanem i innych miastach, bo nie tylko dlatego, że nie było Facebooka i innych komunikatorów, ale też dlatego, że oficjalne media oczywiście o tym nie mówiły i tylko domniemywaliśmy, ktoś przyjeżdżał tu i mówił, coś tam się działo. Dowiadywaliśmy się z Wolnej Europy i z tych innych miejsc. Wieczorem jest to odwołanie podwyżki przez premiera, ma to wymiar niezwykle tragikomiczny, bo tak coś było z tego. Dobrze, że odwołuje, ale cóż to za władza okropna, prawda? Tragikomiczny. Następnego dnia i jeszcze następnego to było tylko tragiczne.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Program pierwszy Polskiego Radia, historia bliska. Gościem programu jest pan dr Paweł Sasanka, z którym rozmawiamy dzisiaj o czerwcu 76 roku. Mówiliśmy Radom, Płock, Ursus i wiele innych miast.

0: miast, które może są zapominane. Mówiliśmy o tych dwóch dniach. Podwyżka, reakcja i kolejna reakcja Piotra Jorszewicza, premiera wtedy, że podwyżki nie będzie. Ale następnego dnia władza jest tak strasznie rozsierdzona, że było wiadomo, że coś z tym zrobi. Chociaż miała największy problem z tym, co z tymi podwyżkami dali. Ale reakcja pierwsza była niesamowita. Towarzysz Gierek nie przypuszczał, że kiedykolwiek spotka go coś takiego.
1: Warto może powiedzieć i sprostować, że nie doszło wówczas do odwołania podwyżki cen, ale do jej zawieszenia, co dzisiaj umyka. Ale rzeczywiście widać było, jak dużo tą władzę kosztowało, to było uderzenie w ich autorytet. W nocy z 25 na 26 czerwca Gierek ze współpracownikami zastanawiali się, co zrobić. Dzień później zwołali telekonferencję z pierwszymi sekretarzami komitetów wojewódzkich. Jest znany zapis tej rozmowy i zapis przemówienia Edwarda Gierka, który warto odsłuchać, bo słychać, jakie emocje targały wówczas Edwardem Gierkiem.
0: Mówił między innymi tak: szanowni państwo, trzeba będzie zebrać tam radomiaków i powiedzieć im, jak my ich nienawidzimy, jacy to są łajdacy. Tam padło jeszcze wiele oskarżeń, które są mało cenzuralne, można powiedzieć.
1: To prawda, ten cytat jasno pokazuje, że Edward Gierek miał niewiele wspólnego z takim względnie liberalnym wizerunkiem, który towarzyszy latom 70. W każdym razie wówczas podjęto decyzję o tym, że po pierwsze trzeba rozpętać wielką kampanię propagandową. Jej celem było poparcie, pokazanie, że władza ma poparcie społeczeństwa, bo Gierek z Jaroszewiczem czuli się zagrożeni i obawiali się, że jacyś towarzysze w kierownictwie mogą, tak jak oni w grudniu 70. wykorzystać to do rozgrywki i odsunąć ich od władzy. Po drugie, o potępienie warchołów i pokazanie, że Radom był miastem wyklętym, miastem warchołów, że to nie był żaden protest klasy robotniczej, ale zajście o charakterze chuligańskim i wreszcie spacyfikowanie niezadowolenia społecznego, żeby na tej fali ponownie spróbować wprowadzić podwyżkę cen. Warto może w tym miejscu dodać, że do tego ostatecznie nie doszło.
0: Panie doktorze, musimy w tym momencie powiedzieć o tym, że protestujących, zwłaszcza w Radomiu, spotkały okropne represje.
1: Ich symbolem są ścieżki zdrowia. Wówczas to...
0: Oczywiście młodym musimy ludziom powiedzieć, tak, to bardzo jest ironiczne.
1: Ono miało bardzo ironiczne określenie, ale właśnie tego określenia używali zomowcy i milicjanci bijący zatrzymywanych demonstrantów doprowadzonych do Komendy Wojewódzkiej w Radomiu, ale także demonstrantów przewożonych do aresztów w okolicy Radomia, ale także demonstrantów zatrzymywanych w Warszawie. Ci demonstranci musieli przejść przez szpaler zomowców, no i otrzymywali po kilkanaście razów ciężkimi pałkami, co pozostawiło w nich ślady na całe życie, ale był to dopiero początek ścieżki zdrowia, którą oni przechodzili w zdarzeniu z całym aparatem państwa, bo później w ślad za tym szły orzeczenia przed kolegiami do spraw wykroczeń, procesy w trybie przyspieszonym przed sądami, aż wreszcie w lipcu procesy sądowe mające charakter procesów pokazowych. Władzom zależało na tym, żeby ukryć rzeczywisty przebieg protestu i ukryto na przykład to, że doszło do podpalenia Komitetu Wojewódzkiego. Za to pokazywano, że dochodziło do demolowania i niszczenia sklepów, niszczenia mienia,
0: bo chuligani
1: mienia
0: warchoły
1: społecznego. Tak, bo chuligani i warchoły, władza tym się właśnie posługiwała. Szczególnie ponurym elementem tej kampanii propagandowej była wielka fala, czy seria wieców zwoływanych w największych miastach. Dzisiaj to jest...
0: Musimy, zupełnie... panie doktorze, w tym momencie przypomnieć, też Gierek zaapelował, a właściwie rozkazał swoim podwładnym, czyli szefom komitetów na partii w województwach, na telekonferencji. To musi być, ja to muszę, ja tego oczekuję. Oczekuję tych wieców, tego poparcia dla siebie.
1: Tak.
0: Jak powietrze, jak słońce. I oczekuję, że to zrobicie. I takie dał zdanie na końcu. Jak tego nie zrobicie, to nie wiem, co będzie dalej.
1: To będę się musiał nad tym zastanowić.
0: Będę się musiał nad tym zastanowić.
1: To był elementem groźby w odniesieniu do tych pierwszych sekretarzy, gdyby któryś z nich próbował się od podwyżki cen od Gierka
0: tak się zastanowili, że te wiece były zupełnie nieprawdopodobne.
1: I no właśnie młodszym trzeba o tym opowiedzieć ze szczegółami, bo dzisiaj to jest nieprawdopodobne. To znaczy, że na stadionach, na głównych placach miast, w Katowicach, w Gdańsku na Długim Rynku, w Warszawie na ówczesnym stadionie dziesięciolecia zgromadzono dziesiątki tysięcy ludzi, którym kazano demonstrować poparcie dla Gierka Jaroszewicza, potępienie dla warchołów, potępienie dla podwyżki cen. Ludzie, którzy często myśleli to samo, co ci strajkujący, byli przeciwko podwyżce cen, teraz musieli iść na stadion i demonstrować
0: swoje
1: poparcie.
0: Proszę powiedzieć młodym ludziom, dlaczego musieli właśnie?
1: Dlatego, że w zakładach pracy sprawdzono listy obecności, że wyjście było obowiązkowe. Można było odmówić, ale mogło się to wiązać

0: ze zwolnieniem z pracy.
1: Jak ci w Radomiu utracili pracę na zawsze w wielu miejscach.
0: W wielu miejscach demonstranci czy represjonowani dostawali wilcze bilety i nie mogli znaleźć później nigdzie miejsca pracy. Ale tragikomiczny charakter tych wieców pokazuje to, że z jednej strony władze organizowały falę wieców, ale na zapleczu, na przykład wiecu na Stadionie Dziesięciolecia, znajdowało się kilka kompanii ZOMO na wypadek, gdyby wiec poparcia przerodził się w demonstrację i nie poparcia. Co więcej, to było dla mnie zupełnie przejmujące doświadczenie. Na Stadionie Dziesięciolecia między ludźmi znalazły się patrole strażaków wyposażonych w koce gaśnicze. W MSW pamiętano o dramatycznym proteście Ryszarda Siwca, który dokonał samopodpalenia po interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.
1: Podczas dożynek
0: w 1968 roku. Obawiano się, że do czegoś takiego może dojść w czasie tego wiecu. Ale były również elementy tragikomiczne. To znaczy swoje przemówienia mieli tam odczytywać przedstawiciele całego społeczeństwa, chłopów, robotników, inteligencji. Ludzie ci, zwłaszcza prości ludzie, robotnicy, otrzymywali przemówienia, które mieli odczytać i bardzo często mylili się w trakcie. Jeden z nich miał przeczytać: towarzyszu Gierek, towarzyszu Jaroszewicz, w tych dniach byliśmy z wami. Zamiast tego przeczytał: towarzyszu Gierek, towarzyszu Jaroszewicz, to wasze ostatnie dni. To wywołało salwę śmiechu na połowie stadionu, którą aktywiści próbowali zakłócić. Najbardziej ponure spektakl miał miejsce w Radomiu, gdzie ściągnięto aktywistów z okolicznych miast, którzy defilowali po całym mieście. Miasto zradiofonizowano, nagłośniono tak, żeby wszyscy mieszkańcy Radomia koło Warchoły usłyszeli, co myśli o nich władza. Miasto za to zapłaciło potem.
1: W tym samym czasie inni radomianie siedzieli w więzieniu, w aresztach.
0: Tak, w tym samym czasie trwała cała fala represji karnych i administracyjnych, a jednocześnie miasto jako miasto zapłaciło. W mieście pojawiła się komisja wicepremiera Szozdy, czyli bliskiego współpracownika Piotra Jaroszewicza, która zadbała o to, żeby w następnym czasie do miasta kierowano mniejsze przydziały żywności do sklepów, żeby ludziom ciężej było dostać masło,
1: podstawowe
0: artykuły spożywcze. Z dzisiejszej perspektywy to nie do uwierzenia. Do końca lat 70. Radom był pomijany. Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, po prostu zapłacił za to, co Gierek czy Jaroszewicz odebrali jako osobistą zniewagę.
1: Gierkowi jeszcze było za mało tych wieców poparcia po miastach wojewódzkich następnego dnia, tak jak mówimy. Taki wiec symboliczny poparcia nastąpił na Śląsku, w Katowicach, gdzie udawano, że zawsze go się kocha, bo tam były te pieniądze, te pożyczone najbardziej tam spływały. Ten wiec odbył się po kilku dniach, po powrocie Gierka z Berlina, gdzie był zjazd wszystkich partii komunistycznych. Tam Gierek miał ważne spotkanie, panie doktorze.
0: Owszem, i dlatego zaraz opowiem o tym spotkaniu, ale właśnie dlatego ten wiec w Katowicach w Spodku odbył się pod hasłem Z ludźmi dla ludzi, pod wielkim polskim godłem, a Edward Gierek zaprezentował się jako ojciec narodu i nie było już mowy o próbie wprowadzenia podwyżki cen, również o pewnej wyrozumiałości władzy w stosunku do represjonowanych. Dlaczego? Dlatego, że gdy Gierek pojechał do Berlina, doszło tam do spotkania z Leonidem Breżniewem. Leonid Breżniew był już wówczas skorowany pod wpływem leków i zapewne w pierwszej chwili nie zrozumiał tą informację, którą przekazał mu Gierek, że po kilku dniach władze w Polsce spróbują ponowić wprowadzenie podwyżki cen. Ale gdy to do niego dotarło, Gierek został zaproszony na rozmowę w cztery oczy. Znamy to z jednej relacji. Wiemy o tym, że wrócił z tej rozmowy zdenerwowany, czerwony i najbliższym współpracownikom zapowiedział, że już nie będzie podwyżki cen. Miał usłyszeć od Leonida Breżniewa: zapominacie o tym, co się wydarzyło w grudniu 70 roku. Nie będzie już żadnej podwyżki cen. To nie jest nasza prośba, to jest nasze stanowisko. Ze stanowiskiem Moskwy nie można było dyskutować. Władzom nie pozostało nic innego, jak się wycofać rakiem.
1: Ten wiec na Śląsku, o którym wspominamy, można zobaczyć, szanowni państwo, on jeszcze jest na różnych stronach. Warto to zobaczyć. Warto zobaczyć nieprawdopodobny spektakl, więc jak dzisiaj mówimy Gierek i tam jego czasy liberalne, warto to zobaczyć. Zobaczymy, jakie to były czasy. Wiec trwał wiele, wiele godzin, ponieważ był bez przerwy przerywany skandowaniem Gierek, partia, partia, Gierek. Sam Gierek też się włączał i mówił: towarzysze, a jeszcze dajmy jedno hasło, Polska Gierek. To skandowanie trwało i trwało. Wszyscy dziwiliśmy się tylko, czego dotyczy poparcie. Czy podwyżek? Bo to było dość wszystko razem niejasne, panie doktorze.
0: Władze wycofywały się rakiem, to znaczy wówczas, w czasie tego wiecu w katowickim Spodku, było oczywiste, że to jest poparcie osobiste dla Edwarda Gierka, już w dużo mniejszym stopniu dla Piotra Jaroszewicza, który towarzysz Piotr się w zasadzie w tych hasłach nie pojawiał, był wyciszony.

0: Nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, bo cała klęska tej operacji była też osobistą klęską Piotra Jaroszewicza. Mało znanym faktem jest, że on wówczas podał się do dymisji, ale ta dymisja nie została przez Gierka przyjęta. Gierek zapewne zdawał sobie sprawę, że to również podważyłoby jego autorytet. Niemniej z perspektywy aparatu władzy pozycja Piotra Jaroszewicza, który do tej pory był bezdyskusyjnym numerem dwa, została bardzo mocno nadwątlona, chociaż sam Jaroszewicz utrzymał się jeszcze jako premier do końca dekady. Powinniśmy powiedzieć o jednym elemencie i konsekwencjach czerwca 76 roku i fiaska operacji cenowej. Władze od tego momentu nie chciały już ryzykować próby wprowadzenia takiej podwyżki cen, ale jednocześnie wcześniej, zakładając, że ta podwyżka cen będzie wprowadzona, wyeksportowały cukier, którego nagle dramatycznie zaczęło w sklepach brakować. I wtedy w całym kraju ludzie ruszyli, poszukując właśnie deficytowego towaru. W końcu w sierpniu ogłoszono decyzję o wprowadzeniu kartek na cukier i od tego momentu już do końca swego istnienia PRL był krajem kartek.
1: Myślę, że musimy specjalny program zrobić, bo to będzie też 50. rocznica powrotu w Polsce Ludowej, powrotu, bo na początku tak. Po wojnie były przecież. Tutaj kartki pojawiły się w tak szczęśliwym momencie, w 10. potędze świata gospodarczej. Oczywiście to kompletna bzdura. Kartki na cukier zwane wtedy bonami, bo wszystko, i to jest, panie doktorze, ważne, wszystko tej nowomowy unikało. Nie było strajków, nie było podpalonego komitetu, nie było robotników, byli chuligani, byli tylko wykupujący cukier. Dzisiejszą Trybunę Ludu, o której mówiłem, warto czytać, bo zobaczymy też ten tło i kontekst. Zanim pojawiły się kartki na cukier, dzień wcześniej, panie doktorze, właśnie wyczytałem, że ogromne podwyżki są na Węgrzech i mają kłopoty z cukrem. To stara metoda.
0: Tak, to prawda, to stara metoda. Zresztą tą podwyżkę cen też poprzedziła cała kampania propagandowa, która miała przekonać społeczeństwo do tego, że ceny powinny wzrosnąć. Pokazywała, że ceny na zachodzie rosną, wszędzie naokoło rosną, więc w Polsce również trzeba ceny wzrosnąć. Było to dość nieprawdopodobne i naiwne. Ludzie zdawali sobie sprawę, do czego
1: pamiętam dziennik telewizyjny, jako młody człowiek i pań, które dziękują władzy, że już jest na kartki cukier, na te bony, ponieważ nie muszą tak stać w kolejkach i się ukróci spekulacje i coś tam jeszcze.
0: To prawda i trzeba powiedzieć, że chociaż z perspektywy takiej prestiżowej, oczywiście wprowadzenie kartek uderzało w prestiż 10. potęgi gospodarczej świata, to jednocześnie ludzie powitali to z zadowoleniem. To znaczy, bo to rzeczywiście przyczyniło się do uspokojenia sytuacji. Absolutnie tak.
1: Szanowni Państwo, kończymy program 22 dzień czerwca. Za kilka dni, pojutrze, będzie dokładnie 50 lat od momentu, kiedy władza ludowa chciała podwyższyć ceny na wszystko prawie. Nie udało się, były strajki, protesty. Rozmawialiśmy o tym z panem doktorem Sosenką dzisiaj. Dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja również dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.
1: I dobranoc. Historia bliska, Marek Strzemiecki. Dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: W wieczornych lekturach przypominamy Państwu fragmenty Pana Tadeusza, Adama Mickiewicza w interpretacji znakomitych polskich aktorów. Nagrania pochodzą z archiwum Polskiego Radia. Dzisiaj Krzysztof Chamiec.
2: Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło. Mniej silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło. Całe zaczerwienione, jak zdrowe oblicze gospodarza, gdy pracę skończywszy rolnicze, na spoczynek powraca. Już krąg promienisty spuszcza się na wierzch boru, już pomrok mglisty, napełniając wierzchołki i gałęzie drzewa, cały las wiąże w jedno i jakoby zlewa. I bór czernił się na kształt ogromnego gmachu, słońce nad nim czerwone, jak pożar na dachu. Wtem zapadło do głębi. Jeszcze przez konary błysnęło, jako świeca przez okiennic szpary, i zgasło. I wnet sierpy gromadnie dzwoniące we zbożach i grabliska suwane po łące ucichły i stanęły. Tak pan sędzia każe. U niego ze dniem kończą pracę gospodarze.
3: Pan świata wie, jak długo pracować potrzeba. Słońce, jego robotnik, kiedy znidzie z nieba, czas i ziemianinowi ustępować z pola.
2: Tak zwykł mawiać pan sędzia, a sędziego wola była ekonomowi poczciwemu świętą.

0: bo nawet wozy, w które już składać zaczęto kopę żyta, niepełne jadą do stodoły. Cieszą się z nadzwyczajnej ich lekkości woły.
1: Kolejny odcinek Pana Tadeusza, Adama Mickiewicza, usłyszą Państwo jutro około 21.50.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
3: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest.

0: Henryk Siemiracki, Leon Wyczółkowski i inni. Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Mielewski do 13 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patronem medialnym jest program Pierwszy Polskiego Radia. Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Cześć, tu Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
3: Kamil Olak, nowe utrudnienia w Wielkopolsce na drodze krajowej numer 92 między Koninem a Kołem. Na 301 kilometrze auta dwuosobowe się zderzyły i droga jest zablokowana. Policja wytyczyła objazdy ulicami Koła. Trwają też problemy na trasie S3 w województwie lubuskim między węzłem Zielona Góra Południe a węzłem Niedoradz. W pobliżu miejscowości Racula zderzyła się ciężarówka z dwoma autami osobowymi. I najpierw jezdnia w kierunku Zielonej Góry na 198 kilometrze była całkowicie zablokowana i obowiązywał objazd. Od kilkudziesięciu minut ruch odbywa się tam jednym pasem. Nie odwołano też utrudnień w Podlaskiem na krajowej 63 w samym Zambrowie. Na 168 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i droga pozostaje zablokowana. Obowiązuje objazd ulicami miasta. Nadal problemy także z przejazdem na Mazowszu na drodze krajowej numer 92 między Mińskiem Mazowieckim a Kałuszynem. Po tym jak w pobliżu Nowych Osin zderzyły się dwa auta osobowe, wciąż na 521 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Krzywa a węzłem Jadwisin. Na 64 kilometrze znów do dyspozycji zmotoryzowanych w kierunku Zgorzelca są wszystkie pasy jezdni. Wcześniej jeden z nich był zablokowany przez zepsutą ciężarówkę. Przypomnę, że wcześniej odwołano utrudnienia na autostradzie A2 między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg oraz też w województwie wielkopolskim na trasie S8 między węzłem Syców Wschód a węzłem Kępno.

0: Polska i świat.
1: Przed chwilą minęła 22. W jedynce czas na nasz magazyn i podsumowanie wydarzeń dnia. Przy mikrofonie Marcin Kowalski
2: i Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
1: Konferencja na temat odbudowy Ukrainy. Przyjazd Zełenskiego do Gdańska pod znakiem zapytania.
2: Brytyjski premier rezygnuje. Keir Starmer nie dotrwa do końca kadencji. Jego następcą może zostać wieloletni burmistrz Wielkiego Manchesteru.
1: Tajwański gigant technologiczny Foxconn zainwestuje w Polsce. Powstanie nawet 40 tysięcy nowych miejsc pracy.
2: O tym wszystkim w magazynie Polska i Świat już za chwilę, ale najpierw informacje w skrócie zaprasza Piotr Paszkowski.
3: Dalszy ciąg sporu na linii Warszawa-Kijów. Prezydencki minister Marcin Przydacz mówi, że strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę. Zełenski zapewnia natomiast, że próbował załagodzić spór i doprowadzić do spotkania. Stołeczna prokuratura okręgowa rozpoczęła dwa postępowania w związku z nieprawidłowościami w warszawskim szpitalu południowym. Pierwsze ma dotyczyć niekorzystnego rozporządzenia mieniem, drugie, nieprawidłowego nadzoru ze strony ratusza i błędów kadry zarządzającej placówką. To efekt informacji o młodym lekarzu, koordynatorze SOR-u w szpitalu i jego niezwykle wysokich zarobkach. Umowa na zakup 3 okrętów podwodnych od Szwecji zostanie podpisana 29 czerwca w Gdyni, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W ramach umowy Polska już w przyszłym roku otrzyma używany szwedzki okręt, który będzie eksploatowany do czasu realizacji zamówienia. Były burmistrz Manchesteru Andy Berman zadeklarował, że chce zostać nowym brytyjskim premierem. To reakcja na zapowiedź dymisji obecnego szefa rządu Keira Starmera. Słabe wyniki w sondażach oraz niekorzystne rezultaty Partii Pracy w wyborach lokalnych sprawiły, że Starmer stał wobec buntu we własnym ugrupowaniu. Stany Zjednoczone znoszą sankcje na irańską ropę.

0: A magazyn Polska i Świat zaczynamy od nowych faktów w sprawie afery we warszawskim Szpitalu Południowym. Placówka ma nową radę nadzorczą, a nad nieprawidłowościami pochylą się prokuratorzy.
1: Śledczy poinformowali dziś, że ruszyły właśnie dwa postępowania w związku z nieprawidłowościami w warszawskim Szpitalu Południowym. Chodzi o działania na szkodę szpitala, niegospodarność, brak nadzoru i niedopełnienie obowiązków, a także przekroczenie uprawnień urzędników warszawskiego ratusza. Agata Król.
2: Do prokuratury trafiły cztery zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jedno z warszawskiego Szpitala Południowego w Warszawie, trzy pozostałe przekazali polscy parlamentarzyści. Prokuratorzy po przeprowadzeniu postępowań sprawdzających zdecydowali. Właśnie ruszyły dwa śledztwa i choć są one odrębne, to część dowodów będzie wspólna dla obu. Jedno ze śledztw dotyczy oszustwa, drugie m.in. niegospodarności i braku reakcji na zastrzeżenia co do funkcjonowania warszawskiego Szpitala Południowego i SOR-u. Oba postępowania będą wielowątkowe z obszerną dokumentacją, poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okrągowej, prokurator Piotr Skiba.
3: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u. Mówimy tutaj o pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
2: Prokuratura nie wyklucza przesłuchania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
3: Będziemy chcieli uzyskać niezbędne dowody, m.in. z dokumentów, żeby wiedzieć, o co pytać pana prezydenta. Pewne pytania już się nasuwają, natomiast jest bardzo dużo jeszcze dokumentów, z których mogą wynikać pewne niuanse, a chcemy uniknąć kilkukrotnego wzywania świadków. Dlatego w pierwszej kolejności dokumenty, wstępne przesłuchania konkretnych osób, które zostały m.in. wskazane jako osoby do przesłuchania.
2: Powiedział prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że warszawski Szpital Południowy ma nową radę nadzorczą. Decyzja o jej powołaniu zapadła po ujawnieniu informacji o zarobkach lekarza Dawida Kacprzyka. Koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Według doniesień medialnych na SOR w Szpitalu Południowym byli bez kolejki przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich krewni. Po ujawnieniu afery cały zarząd stołecznego szpitala został odwołany. To wizerunkowa katastrofa, uważają publicyści. Marcin Piasecki z Rzeczpospolitej powiedział w Polskim Radiu, że kroki formalne powinny być podjęte, ale wymiar polityczny całej sytuacji jest fatalny.
4: Pojawiają się dwa bijące po oczach opinię publiczną wątki. Pierwszy wątek to oczywiście kwestia zarobków. Druga sprawa, no to jest kwestia oczywiście tego saloniku VIP-owskiego.
2: Z kolei dr Sonia Chorąziak, politolożka, dyrektorka programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych, zwraca uwagę, że wciąż nie wiadomo, jak głęboko sięga ta afera.
5: Na razie mamy zażegnanie tak naprawdę kryzysu na poziomie rozliczenia lekarza i szpitala. Natomiast ta prawdziwa część tej afery, oczywiście prawdziwa w znaczeniu politycznym, myślę, że to jeszcze jest przed nami.
2: Weryfikacją finansów Szpitala Południowego zajęli się Narodowy Fundusz Zdrowia, prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli. Były koordynator SOR-u po ujawnieniu sprawy zrzekł się mandatu radnego i złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Odszedł z Koalicji Obywatelskiej.
0: A teraz relacje. Polska-Ukraina. Odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego mocno nadwyrężyło i tak już napięte relacje polsko-ukraińskie. Swoje polskie medale zwracają czołowi ukraińscy politycy.
1: Wciąż pozostaje też otwarta sprawa udziału Wołodymyra Zełenskiego w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która ma się odbyć pod koniec tygodnia. Rozwój wydarzeń obserwuje dla nas Sylwia Białek. Witaj, Sylwio.
6: Dobry wieczór.
1: Powiedz, czy już wiadomo, czy prezydent Zełenski weźmie udział w tej konferencji?
6: Nie, decyzja być może już zapadła, ale jeszcze strona polska nie została o niej poinformowana. Prezydent Ukrainy w wywiadzie telewizyjnym mówił, że przed odesłaniem orderu Orła Białego przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Wołodymyr Zełenski również miał proponować spotkanie i wspólną konferencję prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

0: Kaczyńskiemu zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Nawrocki zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówi to po to, aby później wywierać presję na premiera Donalda Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. Tak mówi Włodymyr Zełenski w wywiadzie telewizyjnym. Zaznaczył, że za prezydentury Andrzeja Dudy współpraca między Ukrainą a Polską układała się bardzo dobrze, a relacje między prezydentami były wyjątkowe, zwłaszcza w kontekście znaczącej pomocy, jakiej Polska udzielała Ukrainie, ale mówił też, że jego państwo jest wdzięczne Polsce, ale teraz jest skupione na obronie Europy.
1: My z wami żyjemy jak?
0: My żyjemy od ataku do ataku. Nie możemy żyć od dziękuję do dziękuję. Każdy musi się do tego dostosować. Jesteśmy wdzięczni, ale nie możemy wstawać codziennie rano i myśleć, nie zapomnij dziś każdemu podziękować. Ludzie po prostu giną. Czy możemy chronić was wszystkich w przerwie między wyrazami wdzięczności? Zaskoczony tym wywiadem telewizyjnym prezydenta Wołodymyra Zełenskiego był prezydencki minister Marcin Przydacz. Jak mówił, to strona ukraińska wycofała się ze wcześniejszych ustaleń i nie była zainteresowana znalezieniem rozwiązania w tej trudnej sytuacji.
2: Ustaliliśmy godzinę, datę tej rozmowy telefonicznej, no niestety strona ukraińska się wycofała. W toku dalszych rozmów dyplomatycznych doszło do propozycji przyjazdu prezydenta Zełenskiego do Warszawy. Była ustalona konkretna data i godzina tego spotkania, ale znów na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski się wycofał z chęci przyjazdu do Warszawy, proponując kolejny, znów inny termin. Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do rozmowy.
0: Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który przebywał dziś w Madrycie, mówił, że z Ukrainą jesteśmy po jednej stronie mocy i podkreślał, że na utrzymującym się nieporozumieniu między Warszawą a Kijowem korzysta przede wszystkim Moskwa.
3: Bardzo mocno pan prezydent Zełenski, ale również pan prezydent Nawrocki wykorzystują błędną decyzję prezydenta Zełenskiego do tego, żeby budować swoje pozycje wewnątrz. Zapomnieli, że dyplomacja to jest działanie na zewnątrz. Zapomnieli, że to jest działanie, które powinno szukać porozumienia. Polska i Ukraina są po tej samej stronie.
0: Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował dziś także, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję w Gdańsku. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na tę konferencję, tak mówił w rozmowie z dziennikarzami. A rzecznik rządu Adam Szłapka tłumaczył, że brak zaproszenia dla prezydenta Nawrockiego wynika z formuły wydarzenia. Poza tym, jak dodał, Pałac Prezydencki nie wykazywał zainteresowania udziałem w tej konferencji.
4: O wszystkim opowiedziała państwu Sylwia Białek. Bardzo dziękujemy. A teraz naszym gościem jest dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dobry wieczór, panie doktorze.
5: Dobry wieczór.
4: Czy jesteśmy w takiej sytuacji, patowej sytuacji pomiędzy Polską a Ukrainą, której nie da się w tej chwili tu i teraz rozwiązać?
5: Znaczy ja myślę, że aż tak źle to nie jest, tylko problem jest to, jak słyszeliśmy z tego materiału, że obie strony komunikują swoje stanowisko, jak widać, bez jakichś negocjacji czy wstępnego uzgodnienia tego stanowiska, bo te pretensje, które są ze strony Ukrainy wobec Polski i przede wszystkim prezydenta Zełenskiego oczywiście, no i Pałacu Prezydenckiego wobec Ukrainy, one wynikają właśnie z tego, że ta komunikacja między głowami państwa jest bardzo zła. Też wchodzą w grę emocje. Pewne takie, można powiedzieć, no, próby usprawiedliwienia swoich działań różnymi historycznymi, politycznymi, ale też obronnymi kwestiami. I to jest chyba największy problem, bo to świadczy o tym po prostu, że po obu stronach nie ma dobrej woli, aby takie rozmowy rozpocząć. I ja myślę, że to może być w najbliższych tygodniach wyzwaniem, ale nie wierzę w to, że to jest coś, co zatrzyma te rozmowy na dłuższą metę, bo to leży w naszym interesie po prostu.
4: Czy pana zdaniem prezydent Ukrainy faktycznie dzisiaj ignoruje Polskę, bo mu się to wewnętrznie opłaca, ale jednocześnie popełnia błąd, myśląc, że będzie mógł załatwić sprawy w Europie bez wsparcia Warszawy?
5: Ja myślę, jak wsłuchuję się w narrację prezydenta Zełenskiego, czy ogólnie strony ukraińskiej, to ona jest trochę inna. Czyli ona gdyby próbuje różnicować różne środowiska, czyli mamy z jednej strony Pałac Prezydencki, jak to często określają intelektualiści, dziennikarze czy politycy ukraińscy, skrajnie prawego prezydenta, skrajnie prawicowego prezydenta, no i resztę polityków, którzy są mniej lub bardziej racjonalnie ustosunkowani do

0: Polski. Jeżeli chodzi o stronę ukraińską, zauważmy, że takich podziałów nie ma. Czyli nie ma jakiejś takiej wyraźnej krytyki. Nawet Petro Poroszenko, który sobie pozwolił na delikatną krytykę działań prezydenta Zełenskiego, on raczej mówi o potrzebie budowania w przyszłości dobrych stosunków z Polską, ale nie mówi w jaki sposób. Czyli krótko mówiąc, to jest taki trochę frazes polityczny i taka sugestia, że do tej pory ta polityka nie do końca była poprawna, ale no... Tutaj nie ma krytyki takiej wyraźnej, stanowczej. Więc to jest pewien problem, że Ukraińcy rozumieją te podziały wewnętrzne w Polsce i trochę je też rozgrywają. Nawet w kontekście tej konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, to będzie przecież wydarzeniem, ta konferencja będzie wydarzeniem o skali międzynarodowej, tam będą gościli specjaliści, politycy, no praktycznie z całego świata. Tam też mamy, jak widzimy, jak słyszymy, zgrzyt między rządem a Pałacem Prezydenckim. I to wszystko też obserwuje i stara się w jakiś sposób wykorzystać przede wszystkim prezydent Zełenski w swojej polityce. I myślę też, że on przyjedzie do Gdańska, bo to leży w interesie Ukrainy, wbrew temu, co wielu analityków uważa. Ponieważ kwestia odbudowy czy kwestia pomocy Ukrainie jest kluczowa w tym momencie z punktu widzenia przetrwania Ukrainy. I to jest poza dyskusją.
1: No tak, teraz to jest oczywiście bardzo ważne. Czekamy na decyzję Kijowa w sprawie przyjazdu Zełenskiego do Gdańska. Natomiast kiedy trwa wojna, no to oczywiście Ukraina może liczyć na szczególne traktowanie, ale ta wojna się zakończy. Po jej zakończeniu Ukraina chciałaby pewnie przyspieszyć na przykład kwestię przystąpienia do Unii Europejskiej. Pierwszy klaster otwarty, kolejne chciałby prezydent Zełenski otwierać. No ale tutaj bez Polski, ale też przecież Francji i Niemiec, którzy również mają swoich rolników, będzie trudno.
0: Tak, ja się boję takiej, można powiedzieć, narracji, która będzie płynęła z Kijowa, że nasze niepowodzenia są konsekwencją wrogich działań Węgier, wrogich działań Polski, potem się może pojawiać coś inni politycy czy inne państwa, a często jest tak, że to Ukraina sama niestety nie wdraża określonych reform. Te wewnętrzne spory między oligarchami a różnymi siłami politycznymi w Ukrainie, no i oczywiście trwająca wojna, to nie można tym zapominać, to powoduje, że no, te reformy są wdrażane bardzo, bardzo powoli. Więc Ukraina też no, próbuje wykorzystywać te napięcia z Polską czy z Węgrami wcześniej, ale zauważmy, że nowa ekipa na Węgrzech wcale nie zmieniła swojej polityki w kontekście członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Mówi wprost, że Ukraina musi wypełnić wszystkie warunki konieczne, te kryteria kopenhaskie, te wszystkie warunki konieczne do członkostwa w Unii Europejskiej. Czyli nowy rząd jak gdyby też nie zmienił swojej polityki i jest przeciwny jakimś uproszczeniom czy ułatwieniom czy takiej procedurze przyspieszonej. Więc tutaj będzie Ukraina musiała jednak odrobić własną pracę domową i jednak zmobilizować swoje siły polityczne do reform, bo te reformy są kluczowe.
1: Panie doktorze, bardzo dziękujemy za rozmowę i komentarz. Doktor Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, kłaniam się nisko.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A jednym ze sprzymierzeńców Ukrainy jest z całą pewnością premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Jego czas na tym stanowisku jednak dobiega końca.
3: Starmer w dość emocjonalnym wystąpieniu poinformował dzisiaj, że podaje się do dymisji. W najbliższych tygodniach ma być wyłoniony nowy lider Partii Pracy, a tym samym także nowy szef brytyjskiego rządu. Z nami jest teraz dr Tomasz Niedokos z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
3: Panie doktorze, przed chwilą mówiliśmy o emocjach w relacjach polsko-ukraińskich, ale w brytyjskiej polityce tych emocji także nie brakuje. Proszę powiedzieć, dlaczego Starmer, choć zaprzeczał jeszcze w zeszłym tygodniu, że nigdzie się nie wybiera, teraz zdecydował się na tę rezygnację?
4: Zmusili go do tego koledzy z klubu parlamentarnego. Po prostu nie miał innego wyjścia do uruchomienia procedury wyboru nowego przewodniczącego Partii Pracy, czyli nowego premiera w tym systemie. Potrzeba jest 81 głosów. Dwa razy więcej zebrali przeciwnicy Starmera i po prostu przez ostatni weekend dano mu do zrozumienia. To znaczy partia parlamentarna, klub parlamentarny, jego właśnie koledzy dali mu do zrozumienia, że jego czas już minął.
3: A dlaczego? Z czego to wynika? Jakie błędy popełnił Keir Starmer, które teraz mu są wypominane?
4: Od początku był niepopularny, to znaczy mimo przygniatającego zwycięstwa w wyborach zaledwie dwa lata temu, na początku lipca,

0: Starmer był niepopularny. Wygrał wybory dzięki temu, że wyborcy chcieli ukarać konserwatystów. Prawica była podzielona na konserwatystów i nową partię Nigela Farage'a, a kraj po prostu dryfuje w złym kierunku. To znaczy najważniejsze problemy to wysokie koszty utrzymania związane z kosztami energii. To z kolei jest związane z polityką klimatyczną. Wielka Brytania jest krajem oprócz Niemiec o największym procencie tych odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym i także oprócz Niemiec ma najwyższą cenę energii w Europie. To jest jeden problem. Taka bardzo głośna sprawa to było, że w pewnym momencie z powodów budżetowych zlikwidowano zapomogę dla ludzi starszych na kupno, na ogrzewanie w zimie. Z tego się rząd musiał wycofać. No, oprócz tego rozdęty budżet socjalny.
1: No i brak wystarczających wydatków na obronność. To przynajmniej zarzucał mu...
0: To jest związane właśnie z kwestią energetyki. Mhm. Tutaj ministrem klimatu jest bardzo, bardzo wpływowy w Partii Pracy polityk Ed Miliband, który był już liderem Partii Pracy. No i to jest problem, czy nowy ewentualny lider Andy Burnham zmusi go do jakichś ustępstw.
1: No właśnie, proszę powiedzieć, kto to jest Andy Burnham, bo sądzę, że naszym słuchaczom może być to postać mało znana. Pytanie, czy Brytyjczykom w ogóle jest znana, ponieważ pewnie głównie lokalnie, ale teraz już na pewno, ponieważ o nim mówią dzisiaj wszystkie brytyjskie media, gdyż to wydaje się najbardziej prawdopodobny następca Keira Starmera. Kto to jest?
0: Andy Burnham ma 56 lat, do Partii Pracy wstąpił w wieku 15 lat, ponieważ przez ostatnie lata, od 2017 roku, czyli przez ostatnie 9 lat, był bardzo popularnym burmistrzem Manchesteru, wyrobił sobie taki wizerunek takiego swojego chłopa z północy, który jest do pewnego stopnia nieprawdziwy, dlatego że Andy Burnham skończył uniwersytet w Cambridge, oczywiście jeden z dwóch najbardziej prestiżowych, a potem pełnił funkcje ministerialne. Jeszcze zdążył być ministrem jako 30-latek w rządzie Gordona Browna, ostatnim rządzie Partii Pracy przed długim okresem rządów konserwatystów. Pełnił kilka funkcji ministerialnych, potem był ministrem w gabinetach cieni Partii Pracy podczas rządów konserwatystów i w 2017 roku zdecydował się wrócić na północ, bo pochodzi z Liverpoolu.
1: No i dzisiaj wrócił do Londynu. Obserwowali ten powrót wszyscy dziennikarze brytyjscy. Dzisiaj został zaprzysiężony na posła Izby Gmin. Czy jeżeli on rzeczywiście zostałby następcą i nowym premierem Wielkiej Brytanii, czy to by oznaczało realną zmianę dla Wielkiej Brytanii? Bo to wciąż jest przecież polityk lejburzystów.
0: Właśnie, to jest największe pytanie. Wydaje się, że będzie to bardzo trudne zadanie, bo co innego jest bycie burmistrzem Manchesteru, co innego jest kierowanie państwem w tak trudnej sytuacji. To znaczy Andy Burnham musiałby się przeciwstawić właściwie głównemu nurtowi Partii Pracy, dotychczasowym kierunkom polityki Partii Pracy. Pozostaje pytanie, czy ma na to siłę, charyzmę, czy jest w stanie zmienić jakby kierunek, w którym do tej pory poruszała się Partia Pracy. No a druga rzecz to jest oczywiście skomplikowana sytuacja międzynarodowa, na którą nie będzie miał wpływu. Ale pozostaje pytanie jest, bo do tej pory właśnie cieszył się taką popularnością swojego chłopa z północy, popularnego burmistrza Manchesteru, czy będzie w stanie na przykład zmusić Partię Pracy do ograniczenia wydatków socjalnych, którymi Partia Pracy zawsze się szczyciła. Czy będzie w stanie na przykład poluzować prawo pracy na korzyść pracodawców, bo Partia Pracy pod kierunkiem Starmera właśnie zaostrzyła prawo pracy, utrudniając na przykład zatrudnianie, czy zniechęcając pracodawców do zatrudniania nowych pracowników. Czy będzie w stanie to zrobić? A sytuacja jest bardzo trudna. Wielka Brytania pożycza w tej chwili pieniądze na gorszych warunkach niż Francja i Niemcy. Właściwie na takich samych, czy nawet gorszych niż Grecja i Włochy. Te rynki finansowe, które właściwie obaliły panią premier Liz Truss, także będą bacznie obserwować politykę gospodarczą Andy'ego Burnhama.
1: A czy możemy się spodziewać, bez względu na to, czy będzie to Andy Burnham, czy będzie to inny polityk, to zawsze będzie polityk Partii Pracy, przynajmniej na razie. Czy możemy się w takim razie spodziewać, że w

0: w polityce międzynarodowej, w polityce zagranicznej Wielkiej Brytanii tutaj będzie kontynuacja?
1: Tego nie wiemy, bo tu jest kilka kierunków. Na przykład rozmawiali Państwo przed chwilą o Ukrainie. Szczyt został odwołany z powodu zmiany premiera Wielkiej Brytanii. Natomiast oczywiście jest pytanie o Unię Europejską. Starmer tutaj dążył do właściwie jak największego zbliżenia, niemalże powrotu do Unii Europejskiej, jeżeli nie nominalnie, jeżeli nie formalnie, no to faktycznie. Andy Burnham był tu bardzo, bardzo ostrożny. Właśnie nie poruszał tego tematu, bo na północy wyborcy, nawet wyborcy Partii Pracy głosowali za Brexitem. Brexit właśnie miał to do siebie, że jakby przeciął w ogóle linie partyjne.
0: A jutro, przypomnijmy, mija 10 lat od referendum brexitowego, które odbyło się 23 czerwca 2016 roku i od tego czasu Wielka Brytania będzie miała w tym roku 7 premiera. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Tomasz Niedokos z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był Państwa i naszym gościem w Polsce i świecie. Dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: A teraz o wyjątkowej umiejętności amerykańskiego prezydenta, który doskonale potrafi dyskredytować swoich sojuszników. Tym razem jednak Giorgia Meloni, którą Donald Trump próbował ośmieszyć, postanowiła odpowiedzieć zgodnie z włoskim temperamentem.
1: Przypomnijmy, chodzi o konflikt, który narasta od momentu, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że Meloni błagała go o wspólne zdjęcie podczas ostatniego szczytu G7 we Francji. Trump nie spodziewał się jednak, że reakcja włoskiej polityk będzie tak zdecydowana. A wszystkiemu przygląda się Michał Strzałkowski, witaj.
2: Dobry wieczór.
1: Meloni dotychczas była uważana za no, taką ulubioną liderkę europejską Donalda Trumpa. Tymczasem wybuchł taki spór. Powiedz, co dokładnie mówi ona o słowach amerykańskiego prezydenta?
2: Rzeczywiście wydawało się, że Giorgia Meloni i Donald Trump mają bardzo dobre relacje. W każdym razie tak to wyglądało, kiedy Trump rozpoczynał swoją drugą kadencję. Było wiadomo, że ma ciepłe relacje z byłym już premierem Węgier Viktorem Orbanem, ale gdzieś tam Giorgia Meloni była wskazywana jako ta druga ulubiona w Europie. Natomiast no, to się rzeczywiście skończyło. To już nie te czasy, kiedy Meloni była jedynym europejskim przywódcą, gościem oficjalnym zaprzysiężenia Trumpa. Teraz mamy tę wymianę złośliwości. Zaczęło się od szczytu G7 w Evian we Francji. Trump powiedział tam, jak mówiliście, że Meloni, powiedział to włoskim mediom, błagała go o wspólne zdjęcie, żeby podbić sobie popularność we Włoszech, co Meloni zirytowało. Ona nie musi sobie podbijać popularności zdjęciami z Trumpem, bo jej partia ma prawie 30% poparcia i ona jest po 3,5 lata roku rządu jeden z popularniejszych premierów, więc po prostu odpowiedziała, że Trump to wszystko wymyślił, a ujęła to tak.
3: Pewne rzeczy wymagają natychmiastowej reakcji. Wypowiedzi Donalda Trumpa opisują całkowicie zmyśloną sytuację. Jestem tym szczerze zdumiona. Nie wiem, czemu prezydent Stanów Zjednoczonych zachowuje się w ten sposób wobec swoich sojuszników i to już nie pierwszy raz. Mogę tylko dodać, że szkoda, iż nie wykazuje takiej samej zdecydowanej postawy wobec wrogów Zachodu i Stanów Zjednoczonych, tylko wydaje się być wobec nich o wiele bardziej ustępliwy. Musicie pamiętać jedno, Włosi nigdy o nic nie proszą.
2: No a Donald Trump potem się odgryzł wpisem w mediach społecznościowych, jeszcze bardziej złośliwym, na co Meloni spokojnie w wywiadzie dla jednej z włoskich stacji radiowych tłumaczyła właśnie to. Nie potrzebuje poparcia Trumpa, bo sama pracą na rzecz Włoch i asertywną podstawą także wobec Stanów Zjednoczonych to poparcie sobie wypracowuje.
0: Michał, powiedz proszę, czy ten spór pozostanie na poziomie personalnym, czy tutaj mogą też ucierpieć relacje włosko-amerykańskie?
2: Negligencja. Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani, pytany o to wszystko, powiedział właśnie tak.
1: Mówił on między innymi o odwołanym jego właśnie
2: tak.
1: W Stanach Zjednoczonych.
2: Tak, mówił o tym, że miał być w Stanach Zjednoczonych w poniedziałek i wtorek, mieliśmy ten fragment. Niestety ta wizyta została odwołana. Odwołano także spotkanie biznesowe w Miami, na którym miał być i Tajani, i Marco Rubio, czyli sekretarz stanu amerykański, czyli szef amerykańskiej dyplomacji. No i to już zrobiło się rzeczywiście w tych relacjach nie najlepiej. No i mamy ten cytat wreszcie z szefa włoskiej dyplomacji Antonio Tajaniego.
4: Negligencja. Jak państwo wiedzą, niestety pojawiły się bardzo poważne i obraźliwe wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych pod adresem premier Włoch. Zmuszony zostałem więc do podjęcia decyzji o odwołaniu mojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, zaplanowanej na najbliższy poniedziałek i wtorek, ponieważ nie możemy pozwolić, aby ktokolwiek

0: obrażał Włochy w taki sposób, w jaki zrobił to prezydent Stanów Zjednoczonych.
1: Natomiast zdążyli już odbyć dziś rozmowę telefoniczną Antonio Tajani i Marco Rubio. Podobno Giorgia Meloni na to naciskała. I wiadomo też, że przecież na szczycie NATO 7-8 lipca w Ankarze, gdzie będą przywódcy państw natowskich, będzie i Meloni, i Trump. Według włoskich mediów podobno ma być blisko zorganizowania spotkania między nimi, bo no jest podobno i w Rzymie, i w Waszyngtonie jednak chęć, żeby tego sporu nie eskalować. Ja też dodam tylko, że jego przyczyną była kwestia Iranu. Włochy nie chciały amerykańskiej operacji w Iranie poprzeć, udostępnić swoich lotnisk i to chyba tak naprawdę bardziej Trumpa rozsierdziło niż asertywna postawa Giorgi Meloni.
2: O tym, jak wrze w relacjach amerykańsko-włoskich, Michał Strzałkowski. Michale, bardzo dziękujemy.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
4: A teraz wracamy do kraju. Podczas Taiwan Expo 2026 w Warszawie zapadła decyzja, że leżąca na Dolnym Śląsku Miękinia zostanie polskim zagłębiem światowego giganta. Właśnie w tej miejscowości powstanie fabryka podzespołów i serwerów dla sektora AI, w tym półprzewodników.
2: Inwestorem jest tajwański gigant Foxconn, który należy do organizacji zrzeszającej ponad 3000 tajwańskich firm technologicznych. Nasz reporter Mateusz Florczyk odwiedził dzisiaj Miękinię i rozmawiał z jej mieszkańcami.
5: Według mnie to jest bardzo dobra informacja, ponieważ do gminy spłyną pieniądze, a pieniądze wielkich korporacji, które mogą zasilić budżet gminy, to są również inwestycje społeczne dla mieszkańców. Nowe szkoły, infrastruktura, więcej miejsc pracy.
6: Każde miejsce pracy w aktualnych czasach jest na plus. Mam nadzieję, że przy okazji rozwoju tego miejsca też będą remontowane drogi i cała infrastruktura dojazdu do tego miejsca też będzie polepszona.
7: Tak mieszkańcy gminy Miękinia komentują decyzję o wybraniu ich jako miejsca pod inwestycje polegającą na budowie parku technologicznego przez organizację TIMA. To stowarzyszenie producentów elektroniki i elektryki z Tajwanu. Konkretna lokalizacja jest znana od dłuższego czasu, ponieważ grunty są już od dawna przygotowane pod takie inwestycje. Wcześniej miał tam powstać zakład Intela, jednak firma zrezygnowała. Teraz zainteresowanie tym terenem wykazała tajwańska organizacja. Jak zaznacza zastępca burmistrza Miękini Marcin Szuchta, przed gminą jeszcze wiele pracy.
8: Oczywiście wszystkie rozmowy dopiero przed nami odnośnie szczegółów i konkretów, natomiast do tak dużego inwestora przygotowywaliśmy się kilka lat. Cały czas trwają prace nad układem drogowym przy działce, na której ma posadowić się inwestor. Cały czas trwają prace nad wodą, nad ściekami. Na rozwój infrastruktury w tamtym rejonie przeznaczyliśmy ponad 500 000 000 zł. Tak duże inwestycje mają na celu bezproblemową obsługę tego terenu i mają też zapewnić komfort mieszkańcom.
7: W perspektywie kilku lat w parku może powstać nawet 40 000 miejsc pracy. Firmy mają zajmować się produkcją półprzewodników. Teren jest częścią Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i może być początkiem większego zagłębia przemysłowego. Przypomnijmy, że przygotowany grunt ma powierzchnię około 400 hektarów. Dolny Śląsk jeszcze bardziej zaznaczy swoje miejsce na mapie Europy, mówi wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.
9: To nie będą tylko i wyłącznie inwestycje jednej firmy. Foxconn jest jedną z tych firm wiodących w tym parku technologicznym, ale to będą też inne firmy, które zainwestują i będą tworzyły ten park technologiczny, park naukowo-technologiczny. Bo co ważne, nie chodzi tylko i wyłącznie, żeby to był park, w którym będzie produkcja przemysłowa rozwijana, ale przede wszystkim też badania i rozwój. To jest dla nas istotne z punktu widzenia takich naszych talentów, inżynierów, tych, którzy opuszczali Dolny Śląsk, którzy opuszczali Wrocław i wyjeżdżali za granicę do fabryk przyszłości. My przechodzimy z gospodarki niskich płac do gospodarki wysokich technologii. To jest zasadnicza różnica. Tak jak powiedziałem wcześniej, my chcemy sprowadzać, nie wysyłać naszych inżynierów do fabryk przyszłości, tylko fabryki przyszłości sprowadzić do nas.
7: A czym są półprzewodniki? To materiały, które potrafią przewodzić prąd, a raz go blokować. Występują między innymi w procesorach komputerowych, telefonach, diodach LED oraz układach samochodowych.
10: Zobaczymy tak naprawdę, jak tutaj infrastruktura sobie poradzi już na żywym organizmie, ale ja bym się tym nie stresował, raczej bym się cieszył, że będziemy mogli się rozwijać jeszcze bardziej.
3: Polska i świat.
2: A teraz przenosimy się do Sopotu, gdzie dobiega końca wielkie święto teatrów radiowego i telewizyjnego, czyli festiwal Dwa Teatry. Poznaliśmy już nazwiska tegorocznych laureatów. Z festiwalowego studia łączy się teraz z nami Martyna Podolska. Witaj, Martyno.
11: Dobry wieczór Państwu.
2: Powiedz, kto w takim razie otrzymał główną nagrodę?
11: Słuchowisko Potop otrzymało Grand Prix na jubileuszowym 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Słuchowisko prezentowane było na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Jury radiowe w składzie Zyta Rudzka, Olaf Lubaszenko, Łukasz Lewandowski, Witold Mrożek i Wojciech Blecharz nagrodzili.

0: Chodziło twórców tego słuchowiska, czyli Magdalenę Małecką-Wipich za reżyserię, Marię Maj za główną rolę aktorską, Salcie Hałas za tekst, to jest nagroda dla autorki powieści, Pawła Szalińskiego za realizację akustyczną oraz zespół Konkubidat za muzykę. Ze mną reżyserka. Wielkie gratulacje, Magdo.
1: O rany. Już się czuję zmęczona.
0: Sławą i sukcesami?
1: Nie, po prostu od tych emocji. Jakieś takie uczucie, że ojejku. Bo człowiek się denerwuje, a tutaj po prostu taka wielka niespodzianka w gruncie rzeczy, bo naprawdę pracując nad tym słuchowiskiem nie kierowałam się myślą o nagrodzie, więc jest to bardzo miłe i czuję się wyróżniona, czuję się zaszczycona i nie wiem, co powiedzieć mądrego teraz.
0: I trzeba mieć odwagę, żeby sięgnąć po tę powieść i ją chcieć zrealizować w teatrze radiowym.
1: To był nieoczywisty wybór, także ja już dziękowałam tutaj autorce za to, że ona zgodziła się na tę adaptację, mimo że mnie nie zna. Także bardzo jestem tutaj wdzięczna za to. No i wiadomo, że bardzo trudno jest taką powieść, całą książkę zmieścić w 40 minutach słuchowiska, ale kiedy jest dobry materiał literacki, kiedy jest co opowiadać, no to wtedy to okazuje się możliwe i wtedy coś takiego artystę po prostu niesie dalej.
0: Ach, niesie. I reżyserkę, i twórców tego słuchowiska. Za chwilę więcej o Potopie będziemy rozmawiać w programie Pierwszym Polskiego Radia po godzinie 23. Specjalna audycja prosto z festiwalu Dwa Teatry. Tylko dodam, że Grand Prix telewizyjne powędrowało do twórców spektaklu telewizyjnego Ruda w reżyserii Wawrzyńca-Kostrzewskiego. Więcej po godzinie 23.
2: Czeka na Państwa Martyna Podolska w Sopocie. Martyno, bardzo dziękujemy.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: A tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami drugiego stopnia dla 6 województw oraz alert trzeciego stopnia dla południa Małopolski. Równolegle w całym kraju obowiązuje alert dotyczący burz, silnego wiatru i intensywnych opadów.
4: A razem z nami jest teraz pan Piotr Szuster ze Skywarn Polska, polscy łowcy burz. Panie Piotrze, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu.
4: Jak długo taka pogoda z wysoką temperaturą pozostanie z nami? Mamy lato i tego się należy spodziewać?
5: Temperatury będą jeszcze wyższe. Chwilowo przez kilka najbliższych dni odczujemy pewne ochłodzenie. Natomiast już od czwartku, od zachodu, będzie wkraczać bardzo gorąca masa powietrza do Polski i w niedzielę temperatury mogą przekroczyć nawet 35-36 stopni na przeważającym obszarze kraju. Również w poniedziałek tak wysokie temperatury mogą być notowane, natomiast już po przyszłym weekendzie, w kolejnym tygodniu, od wtorku czeka nas powolny napływ nieco chłodniejszych mas powietrza. Także najbliższy okres będzie bardzo gorący.
4: Panie Piotrze, meteorolodzy ostrzegali także kilka dni temu przed takimi gwałtownymi zjawiskami pogodowymi właśnie związanymi z wysoką temperaturą. Proszę powiedzieć, czy tego też należy się spodziewać w najbliższych dniach właśnie z takim upałem?
5: Na razie sytuacja burzowa trochę się uspokoi. Ze względu na to, że co prawda te temperatury będą bardzo wysokie, szczególnie w przyszły weekend, natomiast dostaniemy się pod wyraźny wpływ i oddziaływanie silnego ośrodka wysokiego ciśnienia. I to nie będzie sprzyjało rozwojowi tak silnych zjawisk. Natomiast to, co notowaliśmy w ciągu ostatnich dni od piątku, możemy nazwać bardzo intensywnymi zjawiskami, ponieważ mieliśmy do czynienia zarówno z silnymi porywami wiatru, jak i nawalnymi opadami deszczu. Również notowaliśmy opady gradu, więc wachlarz zagrożeń był bardzo szeroki i występował na stosunkowo dużym obszarze. Bo zaczęło się od zachodniej Polski w piątek. Natomiast w kolejnych dniach występowały te zagrożenia również w centrum, a dzisiaj również na południu, na południowym wschodzie i na wschodzie kraju. Więc mieliśmy dość intensywny incydent burzowy.
4: Proszę powiedzieć, czy takie zjawiska pogodowe gwałtowne, kiedy też pojawiają się na przykład trąby powietrzne, one też potrafią powodować spore zniszczenia. Czy to jest dzisiaj coś, co moglibyśmy nazwać normą, jeśli chodzi o

0: o Polskę, lato i tak wysoką temperaturę?
1: Mając na uwadze dość poważną analizę tego zagadnienia, trzeba każde zagrożenie rozpatrywać osobno, ze względu na to, że każdemu z wymienionych zagrożeń towarzyszą różne kombinacje czynników środowiskowych. Możemy mówić o coraz częstszych zalaniach, coraz częstszych podtopieniach czy powodziach, szczególnie w zlewniach górskich lub zurbanizowanych, między innymi ze względu na to, że notujemy wyższą temperaturę, przeciętnie, notujemy również wyższą zawartość pary wodnej. Burze stają się coraz bardziej stacjonarne ze względu na to, że przepływ mas powietrza w atmosferze staje się coraz mniej dynamiczny. To wszystko wynika z postępującego ocieplenia klimatu, które jest związane, jest spowodowane działalnością człowieka. Możemy również notować coraz częściej silne porywy wiatru. Również zmienia się charakterystyka rozkładu przestrzennego opadów deszczu, opadów gradu. Trąby powietrzne są bardzo szczególnym przypadkiem, dlatego że jest to zjawisko, które nie wykazuje istotnych tendencji na obszarze Europy Centralnej co do wzrostu intensywności czy wzrostu częstotliwości ich występowania. Natomiast każdy taki przypadek w tej chwili jest bardzo medialny. Dawniej nie było takiej możliwości dokumentacji tych zjawisk. Nie było również możliwości informowania.
0: Panie Piotrze.
1: Praktycznie w tej chwili natychmiast możemy się dzielić takimi informacjami.
0: Panie Piotrze, bardzo dziękujemy za rozmowę. Piotr Szuster, Skywarn Polska, polscy łowcy burz. Dziękujemy za te wszystkie informacje.
2: I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat. Jeszcze krótko o tym, co czeka nas jutro w pogodzie. Przypomnijmy, po tych intensywnych incydentach burzowych, o których mówił pan Piotr Szuster, jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, przejściowo duże. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu lub właśnie burze. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do aż 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej na samym morzem, około 18 stopni. Na dziś to już wszystko. Magdalena Skajewska
0: i Marcin Kowalski. Do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: A w Jedynce już za chwilę kronika sportowa czeka na państwa Tomasz Kowalczyk.
4: Dobry wieczór.
5: Strzelaj, prędzej strzela! Jest!
6: Kronika sportowa.
4: Której zaczniemy oczywiście od piłkarskich mistrzostw świata, bo na mundialu historia pisze się na naszych oczach.
3: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
4: Leo Messi, on to zrobił. Ma już 5 goli na tych mistrzostwach świata i 18 w całej historii mundiali.
7: Messi!
4: Argentyna wygrała dziś z Austrią 2-0. O szczegółach opowie nam Filip Jastrzębski.
8: Argentyna lepsza od Austrii po 2 golach Lionela Messiego, który ma już 5 trafień, prowadzi w klasyfikacji strzelców i znów przeszedł do historii. Ale po kolei. Mecz w Dallas rozpoczął się idealnie dla mistrzów świata, bo już w 9 minucie Lautaro Martinez został wzięty w kleszcze przez dwóch austriackich obrońców i sędzia podyktował karnego. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł oczywiście Messi, ale spudłował. Już po raz trzeci na mistrzostwach świata, co też jest rekordem. Na ostatnim mundialu w Katarze przyczynił się do tego nasz Wojciech Szczęsny. Ale wróćmy do meczu rozgrywanego w Arlington niedaleko Dallas, czyli miasta, w którym tragicznie zakończyła się prezydentura Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Albiceleste wciąż dążyli do zdobycia bramki i to udało się w końcu w 38 minucie, gdy Leo Messi precyzyjnym strzałem wykończył ładną akcję. Dał prowadzenie Argentyńczykom i przeszedł do historii. Stał się najskuteczniejszym strzelcem mistrzostw świata. W ostatniej doliczonej minucie ponownie wbił piłkę do bramki i ma już 18 goli na mundialach. Więcej od dotychczasowego rekordzisty Miroslava Klozego. Drużynę Ralfa Rangnika w tym spotkaniu stać było tylko na kilka dośrodkowań, po których nie było większego zagrożenia. Podopiecznym Lionela Scaloniego wystarczyły gole legendy. Argentyna pokonała Austrię 2-0 i z dorobkiem 6 punktów prowadzi w grupie J.
4: A jak w Stanach Zjednoczonych zareagowano na dzisiejszy rekord Messiego, o tym z Miami, gdzie na co dzień gra

0: Właśnie znakomity Argentyńczyk opowie nam Jan Pachlowski. Dobry wieczór, Janku. I powiedz, jakie są nagłówki portali?
1: Amerykańskie media zapłonęły, zapłonęli liczni tutaj amerykańscy kibice, którzy nie tylko w Dallas, ale także w Nowym Jorku, ale także w Miami, w różnych strefach kibice oglądają to spotkanie i tutaj Amerykanie zwracają uwagę na to, że w ich kraju rozgrywany jest mundial, na którym padają historyczne rekordy i właśnie kwit esencją wszystkiego jest bramkowy rekord wszechczasów piłkarza, tak jak podkreślamy, Interu Miami. Lionel Messi wciąż wbrew wszystkim pozorom tak samo świetny jak dawniej, pisze na gorąco dziennik New York Times i też przypominamy, że 24 czerwca, czyli już za dwa dni, Argentyńczyk skończy 39 lat. Przy tym wszystkim podkreśla się, że rekordowa liczba osób w Stanach Zjednoczonych ogląda też mundial i ogląda tutaj popisy Leo Messiego. Tutaj też mamy takie dane, bo ta średnia oglądalność w Stanach Zjednoczonych wynosi około 6 milionów widzów na mecz. Oczywiście ta oglądalność jest 3-4-krotnie wyższa w przypadku meczu Amerykanów, ale średnio to jest 6 milionów i to jest o ponad 128% wyższa oglądalność niż 4 lata temu i jest to porównalne z meczami sezonu zasadniczego Ligi NBA, jak przez ostatni weekend piłkarze Stanów Zjednoczonych z tego powodu, że awansowali, byli na ustach całej Ameryki, no to teraz na ustach całej Ameryki, nie tylko tej części argentyńskiej, ale w ogóle piłkarskiej, jest Leo Messi.
0: I na ustach w ogóle całego świata. Jan Pachlowski prosto z Miami. Te gorące reakcje bardzo dziękujemy. A nasz komentarz piłkarski też będzie poświęcony temu, co wydarzyło się dziś w Arlington.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Gościem Kroniki Sportowej jest Andrzej Janisz. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Leo Messi na ustach wszystkich kibiców, kibiców z całego świata. 18 goli ma już w sumie na mistrzostwach, na tych 6, których grał i 5 w tym turnieju. Zapisuje się na naszych oczach do historii futbolu.
3: Ja myślę, że Leo Messi to już dawno zapisał się do historii futbolu i żadne rekordy nie są mu do tego potrzebne. Natomiast dla mnie najważniejsze nie są te bramki strzelane przez Messiego, bądź niestrzelane, bo nie strzelił karnego. W tym meczu to już bodaj jest 30 któryś karny niestrzelony przez Messiego. Nie ma zawodnika ze światowej czołówki i to wszechczasów, który zmarnowałby aż tyle karnych, ale z drugiej strony nie ma chyba człowieka w światowym futbolu, który miałby taki wpływ na drużyny, w jakich gra Leo Messi i to jest rzeczywiście rzecz absolutnie niebywała. A biorąc pod uwagę fakt, że to nie koniec i że kilka bramek jeszcze strzeli w tym turnieju, to wydaje mi się, że 20 to zupełnie spokojnie, a kto wie, może więcej.
0: Leo Messi skończy za dwa dni 39 lat. Na tych mistrzostwach widzimy też innych weteranów, troszkę starszych. Ronaldo, Modric, Dzeko na przykład. Jak patrzysz, jak oni sobie radzą? No w porównaniu do Leo Messiego to jest chyba troszkę gorzej.
3: Ale być może wynika to z tego, że Leo Messi nie miał wyczerpującego sezonu. On doskonale zdawał sobie sprawę, że coś do załatwienia ma w reprezentacji Argentyny. Ten poprzednie Mistrzostwa Świata już w jakiś sposób spowodowały, że nie był człowiekiem bez mistrzowskiego tytułu, a nie można być najwybitniejszym piłkarzem Argentyny bez tytułu Mistrza Świata. W Copa America już drużynę poprowadził do tego mistrzostwa. Chce zdobyć dwa tytuły jak Maradona i wtedy nikt nie będzie wątpił, że Leo Messi jest najwybitniejszym piłkarzem w historii Argentyny, bo jemu nie zależy na tytule najlepszego piłkarza na świecie, tylko najlepszego piłkarza w historii Argentyny i żeby dorównać taką, tu oczywiście z lekkim przekąsem, boskości Diego Armando Maradony, żeby jego imieniem też nazywano stadiony, żeby tych pomników było więcej. Ja z dużym sentymentem patrzę i na Cristiano Ronaldo, i na Edina Dzeko, i na Lukę Modricza, ale oni po pierwsze nie odgrywają takiej roli w swoich drużynach, jaką odgrywa Messi. A poza tym, no jak sam powiedziałeś, tam odrobinę starsi są od Messiego i od razu też Tomek powiedzmy, bo jest silna grupa 40-latków wśród bramkarzy, ale to jest zupełnie inne.

0: inna pozycja i tu ludzie grają dłużej. To nie jest tak wyczerpujące fizycznie. Psychicznie może tak, ale fizycznie to nie jest tak wyczerpujące jak gra w polu.
1: To jeszcze chciałem zapytać, która drużyna z tych, które nie były typowane do odgrywania głównej roli, robi na tobie największe wrażenie? No bo widzieliśmy dobre występy Japonii, Wybrzeża Kości Słoniowej, ale to są już drużyny z tej tak jakby troszkę, no powiedzmy drugiej półki, ale mamy Egipt, mamy Iran, mamy tą rewelacyjną Republikę Zielonego Przylądka.
0: I to jest ten zespół, który na mnie zrobił największe wrażenie, przede wszystkim dlatego, że do tej pory największym piłkarzem, który miał związki z Republiką Zielonego Przylądka, był Henrik Larsson, były wielokrotny reprezentant Szwecji.
1: Też grał na Mistrzostwach Świata.
0: Piłkarz klubów angielskich, nawiasem mówiąc chyba kawaler orderu Królestwa Brytyjskiego. Jego ojciec urodził się właśnie na Wyspach Zielonego Przylądka. W tej chwili mamy całą grupę zawodników, tylko że pamiętajmy o tym, że to nie są ludzie stamtąd. Sam trener reprezentacji szukał przez media społecznościowe ludzi, którzy mają właśnie jakikolwiek związek z tym krajem i część przyjęła zaproszenie, część nie, ale dzięki temu oglądamy zespół, o którym nikt nigdy nic nie wiedział. A oglądamy drużynę, która moim zdaniem jest największą rewelacją tych mistrzostw.
1: No i pamiętajmy, że warto przyjmować zaproszenie też na portalach społecznościowych, bo można zagrać w reprezentacji. Andrzej Janisz był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Na portalach społecznościowych nie przyjmuję zaproszeń.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Pod koniec komentarza mówiliśmy o Republice Zielonego Przylądka, to posłuchajmy, w jakich okolicznościach dziś ta drużyna wyrwała punkt ekipie Urugwaju. Tadeusz Musioł.
3: Z wszystkich nieoczywistych drużyn na Mistrzostwach Świata najbardziej zaskakuje Republika Zielonego Przylądka, która nie tylko nie przegrała jeszcze meczu, ale punkty urywała dwóm byłym mistrzom świata. Na inaugurację powstrzymali Hiszpanów. Minionej nocy zremisowali z Urugwajem i to 2-2, co świadczy, że potrafią nie tylko bronić, ale także atakować. Można było się spodziewać, że Urugwajczycy będą stroną aktywniejszą, bo to na nich ciążyła presja wyniku, ale dali się zaskoczyć. Prawie 30 metrów od bramki, rzut wolny, wydaje się niegroźna sytuacja. To też Urugwajczycy zlekceważyli strzelca, ustawiając tylko dwuosobowy mur. Kevin Pina dostrzegł swoją okazję, uderzył pomiędzy zawodnikami, a piłka jeszcze skozłowała i wpadła przy słupku. Jak się okazało, to był jedyny ich strzał w pierwszej połowie. Ale nerwowi Urugwajczycy mieli problemy z atakami. Wymuszali jednak na rywalach coraz więcej błędów i w 44 minucie był remis. Dośrodkowanie z lewej strony. Niefortunnie interweniował obrońca, ale odbita od jego głowy piłka wpadła na słupek i później już trafiła na głowę Araujo, który miał przed sobą pustą bramkę. Sędzia dolicza 5 minut. W szóstej Urugwaj wyszedł na prowadzenie. Piękna akcja. Znowu dośrodkowanie z lewego skrzydła. Araujo zgrywa tym razem na środek pola karnego, a nabiegający Canobio zamyka, kopiąc z bliska do bramki. Dwa gole do szatni załamałyby nie jeden zespół, ale nie mającego nic do stracenia Beniaminka. Urugwajczycy zadowoleni z prowadzenia chyba myśleli, że mają z górki i zlekceważyli rywala. W drugiej części nie oddali celnego strzału, a gdy mijała godzina gry, źle rozegrali piłkę obrońcy. Muslera, nie wiedzieć czemu, wybiegł z bramki aż na 30 metr, a Varela go uprzedził i strzelił na 2-2. Jeszcze w doliczonym czasie Canobio mógł zdobyć gola na 3-2 dla Urugwaju, ale pędząc na bramkę i mając obok obrońcę, nie trafił w jej światło. Sensacja? No pewnie, obie ekipy mają po 2 punkty, ale Urugwaj zagra jeszcze z Hiszpanią, a Republika Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską i wydaje się, że ma duże szanse na historyczne wyjście z grupy. Tym razem Republika Zielonego Przylądka nie dała się Urugwajowi, remisując 2-2.
1: Bardzo pozytywnie zaskakuje też Egipt, który minionej nocy wygrał 3-1 z Nową Zelandią. O tym spotkaniu opowie Grzegorz Nowaczyk. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Do rozpoczęcia tego spotkania jeszcze żadna z tych ekip nie wygrała chociaż jednego meczu w swojej historii na Mistrzostwach Świata. No więc był to ważny mecz dla obu drużyn. W pierwszych minutach taka wymiana ciosów z obu stron, ale raczej wszystkie przyjmowane na gardę i nie było większego zagrożenia. Inaczej było w 15 minucie. Nowa Zelandia uzyskała prowadzenie po rzucie rożnym. Dośrodkowana piłka, tam Finn Samuran chwilę wyskoczył najwyżej w polu karnym i chwilę później utonął w uściskach kolegów.

0: Potem znowu tak z jednej i z drugiej strony zespoły atakowały, ale bez większego zagrożenia pod jedną i drugą bramką. W drugiej połowie widać było, że z każdą minutą rośnie przewaga Egiptu. W 58 minucie udało się Egipcjanom wyrównać. Mustafa Ziko trafił do bramki, a zaledwie 10 minut później było już 2-1 dla Egipcjan. Salah zagrywał do Ziko. Ten od razu odegrał, no i Mohamed Salah, czyli największa gwiazda reprezentacji Egiptu, nie miała problemów z pokonaniem bramkarza. Egipcjanie prowadzili 2-1. Nowa Zelandia skupiała się w tej drugiej połowie głównie na dośrodkowaniach do Chrisa Wooda, ale napastnik wielokrotnie przegrywał pojedynki z obrońcami. W 82 minucie kolejna bramka strzelona głową, dośrodkowywał Salah, a Trezeguet podwyższył prowadzenie Egipcjan. Więcej goli już nie było. Egipt pokonał Nową Zelandię 3-1.
1: To był Grzegorz Nowaczek. Dziękuję bardzo. I Grzegorz zauważył już, że w składzie meczu Francja-Irak dwóch przedstawicieli ekstraklasy, Ali i Al-Amari. To spotkanie o 23 na mundialu w grupie I ten mecz. O 2 inne spotkanie grupy I, Norwegia-Senegal. A o 5 drugi mecz w grupie argentyńskiej. Dosyć egzotyczne spotkanie Jordania-Algieria.
2: Studio Mundial w Jedynce.
1: Po niespełna roku pracy z piłkarzami Pogoni Szczecin trener Tomasz Berg został zwolniony ze stanowiska. Taką informację przekazał właściciel klubu Alex Hadidagi. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka i podpisał kontrakt do 2029 roku. Piłkarska reprezentacja Polski najbliższe dwa domowe spotkania w Lidze Narodów rozegra na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będą to mecze z Bośnią i Hercegowiną 25 września i 2 października z Rumunią. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w rozpoczynającym się 29 czerwca wielkoszlemowym Wimbledonie, a Maja Chwali z 20. Trener reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbić powołał 18 zawodników na drugi turniej Ligi Narodów, który odbędzie się w Gliwicach między 24 a 28 czerwca. Do drużyny wracają Wilfredo Leon, Jakub Popiwczak czy Bartłomiej Bołądź. I o siatkówce w dalszym ciągu, konkretnie o ambitnych planach wzmocnienia Alurony Warty Zawiercie, Marek Żochowski.
3: Najlepszy zespół siatkarskiej plus ligi będzie jeszcze mocniejszy. Mistrz Polski Aluron Warta Zawiercie na sezon 2026-27 buduje prawdziwy Dream Team. W ekipie z Zawiercia zostaje większość kluczowych graczy, którzy zdobyli złoto, ale to nowe nabytki najmocniej zaostrzają apetyty kibiców. Najgłośniejszym transferem jest przyjście Tomasza Fornala, który wraca do Polski z Ligi Tureckiej. Zespół wzmocni także najskuteczniejszy siatkarz poprzedniego sezonu plus ligi, mistrz świata z reprezentacją Włoch Kamil Rychlicki, a do kompletu ma dołączyć, choć na razie to jeszcze nieoficjalne, jeden z najlepszych środkowych na świecie Jakub Kochanowski. Na pytanie, czy to najlepszy zespół, w jakim kiedykolwiek występował, Fornal odpowiada ostrożnie.
4: Nie mam pojęcia. Miałem bardzo dobrą drużynę w Jastrzębskim Węglu, kiedy był Hadrawa, Błojeto, Newt i Terwaporti. Też byliśmy bardzo mocni. Zobaczymy w przyszłym roku i będziemy mogli porozmawiać w maju.
3: Nie ma jednak wątpliwości, że w takim składzie Zawiercianie mogą nie tylko z powodzeniem walczyć o obronę tytułu w kraju, ale i realnie myśleć o podbiciu Europy w Lidze Mistrzów, w której dwa razy z rzędu musieli się ostatnio zadowolić srebrem. Libero Aluronu i reprezentacji Polski Jakub Popiwczak zdaje sobie sprawę, że wszystkie oczy będą skierowane na obrońców tytułu.
5: Wszyscy tak wiadomo dookoła mówią, że teraz to już w ogóle Zawiercie odleciało, już jesteśmy nieuchwytni dla nikogo innego, ale ja myślę, że tak nie jest, bo jest kilka drużyn w Polsce co najmniej, które na spokojnie mogą się z nami mierzyć i konkurować w walce o Mistrzostwo Polski. Lublin, Warszawa, Rzeszów i każdy będzie chciał sięgać po te najwyższe laury.
3: Innym kadrowiczem z Aluronu jest atakujący Bartłomiej Bołądź, który podobnie jak klub z Zawiercia po raz pierwszy wywalczył siatkarskie Mistrzostwo Polski i nie chce na tym poprzestać.
6: Zapisaliśmy się w historii i zawsze będzie wspominane, że to była ta drużyna, która pierwsza zdobyła, ale już o tym trzeba zapomnieć i dalej walczyć, dalej się rozwijać, pracować, żeby ta forma szła do góry.
3: Na razie czołowych siatkarzy Aluronu Warty będziemy oglądać w akcji w rozgrywkach reprezentacyjnych. Plus ligowy sezon wystarczy.

0: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: I to jest piękna gra!
2: To w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

To program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Piotr Paszkowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Pałac Prezydencki ujawnia, jakie były kulisy odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że to gra polityczna na wewnętrzny użytek. Karol Nawrocki zaprzecza, mówiąc, iż propozycje wyjścia z trudnej sytuacji zostały odrzucone przez stronę ukraińską. Więcej mówił o tym prezydencki doradca minister Marcin Przydacz. Strona

0: Ukraińska nie była zainteresowana rozwiązaniem konfliktu, jaki wybuchł po tym, jak prezydent Zełenski nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, ocenił minister Marcin Przydacz.
1: Brak było jakichkolwiek postępów w tym dialogu, jeśli chodzi o gotowość po stronie ukraińskiej do zmiany tej obraźliwej dla Polski nazwy przywołującej ukraińską powstańczą armię.
0: Minister potwierdził, że w trakcie konsultacji z doradcą prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem padły konkrety, najpierw co do rozmowy telefonicznej, potem co do wizyty.
1: Prezydent Zełenski się wycofał z chęci przyjazdu do Warszawy, proponując kolejny, znów inny termin w innym miejscu, więc Pałac Prezydencki uznał, że jest to klasyczna gra na czas.
0: Po tym jak prezydent Polski odebrał order przywódcy Ukrainy, kolejni byli prezydenci również zrezygnowali z orderów Orła Białego: Kuczma, Juszczenko i Poroszenko. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Umowa na zakup okrętów podwodnych od Szwecji zostanie podpisana 29 czerwca w Gdyni, poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W zeszłym roku na partnera w programie Orka została wybrana Szwecja. Zawarto wtedy umowę międzyrządową.
3: Podpiszemy umowę już nie tylko rządową, ale już pomiędzy też przedsiębiorstwami, firmami o wykonaniu zobowiązań dla Polski dostarczenia 3 okrętów podwodnych.
2: Koncern Saab ma zbudować dla Wojska Polskiego 3 nowe okręty podwodne typu A-26. Na okres przejściowy polska marynarka wojenna otrzyma od Szwecji 1 używany okręt. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił rezygnację z funkcji lidera Partii Pracy i szefa rządu. Na stanowisku pozostanie do czasu wyłonienia następcy. Decyzja kończy trwające od kilku dni spekulacje na temat przyszłości szefa brytyjskiego gabinetu. Wobec Starmera narastała presja ze strony części posłów i ministrów Partii Pracy, którzy domagali się zmiany przywódcy wobec spadku notowań ugrupowania i przegrywanych w wyborach lokalnych. Kandydatem do przejęcia przywództwa w Partii Pracy i zarazem funkcji premiera jest Andy Burnham, który w ubiegłym tygodniu wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin i wrócił do parlamentu po latach spędzonych w samorządzie.
4: To są aktualności jedynki.
2: Iran zgodził się wpuścić inspektorów ONZ-u, by skontrolowali irański program nuklearny, ogłosił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który uczestniczył w rozmowach pokojowych z Iranem w Szwajcarii. W podobnym tonie wypowiedział się prezydent Donald Trump, pisząc w mediach społecznościowych, że Iran zgodzi się na przeprowadzenie poważnych inspekcji, by zapewnić, jak to określił, uczciwość nuklearną na długie lata.
5: Tymczasem Irańczycy podkreślają, że kwestie nuklearne w czasie rozmów w Szwajcarii jeszcze nie były dyskutowane i że, cytat, nie podjęli żadnych nowych zobowiązań wobec którejkolwiek ze stron. Rzecznik irańskiego MSZ równocześnie poinformował, że współpraca z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej będzie kontynuowana w ramach istniejących ram. Jak podkreślił Ismail Bohej w rozmowie z irańską agencją IRNA, w ciągu ostatniego roku Iran zaprosił inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do odwiedzenia czynnych obiektów nuklearnych w Iranie. W ramach tych wizyt kilkakrotnie mieli skontrolować elektrownię jądrową w Bushehr. Monitorowali też proces załadunku paliwa do elektrowni przez Rosję. Dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab.
2: Pięcioosobowa delegacja afgańskich talibów złoży dziś wizytę w Brukseli. Jednym z tematów rozmów mają być kwestie ewentualnych deportacji obywateli Afganistanu skazanych za przestępstwa i uznawanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa krajów unijnych. Rząd talibów jest nieuznawany przez Unię Europejską. Przedstawiciele Brukseli podkreślają, że spotkanie ma charakter roboczy i jego uczestnikami nie będą przedstawiciele polityczni. Jak argumentują, chodzi o to, by uniknąć podejrzeń o formalne uznanie rządu talibów. Rozmowy mają odbywać się poza siedzibami unijnych instytucji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Dziś w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, przejściowo duże. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Maksymalnie 22 stopnie na Pomorzu, 25 w centrum, 28 na Zamojszczyźnie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali. Będzie się wahać.
4: Jedynka. Polskie Radio.
2: Dziś jest 20.

0: 3 czerwca, wtorek, to 174 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4:15, zajdzie o 21:01. Dzień będzie trwał 16 godzin i 46 minut. Krótkie kalendarium historyczne. 23 czerwca 1916 roku w Katowicach urodził się Ernest Wilimowski, polski i niemiecki piłkarz, trener. Wilimowski przeszedł do historii jako strzelec 4 bramek w przegranym przez Polskę meczu Brazylia-Polska podczas Mistrzostw Świata w 1938 roku we Francji. Był 4-krotnym mistrzem Polski. Po wybuchu II wojny światowej został wpisany na niemiecką listę narodowościową. Do 1940 roku wyjechał w głąb III Rzeszy, grał w niemieckich klubach i reprezentacji Niemiec. Do Polski, w której został uznany za zdrajcę, nigdy nie wrócił. W 1936 w nocy z 22 na 23 czerwca Myślenice zostały opanowane przez grupę około 70 członków Stronnictwa Narodowego pod wodzą Adama Doboszyńskiego. Napastnicy opanowali i rozbroili komisariat policji, splądrowali żydowskie sklepy i synagogę. W starciach z policją i Strażą Graniczną zginęło 2 bojówkarzy. W 1941 w drugim dniu wojny radziecko-niemieckiej wieczorem radzieckie lotnictwo po raz pierwszy zbombardowało Warszawę. Celem były m.in. mosty na Wiśle, które pozostały jednak nietrafione. Bomby spadły głównie na budynki mieszkalne oraz tramwaj. Zginęło około 40 Polaków, ponad 50 zostało rannych. W 1986 Wanda Rutkiewicz dokonała pierwszego polskiego i kobiecego wejścia na szczyt drugiej najwyższej góry świata, K2 w paśmie Karakorum. W 2016, 10 lat temu, obywatele Wielkiej Brytanii opowiedzieli się w referendum za wystąpieniem z Unii Europejskiej. Kryzys związany z Brexitem i negocjacje na temat warunków wystąpienia ze wspólnoty trwał kilka lat. Ostatecznie, mimo wyraźnego oporu ze strony instytucji unijnych i części państw członkowskich, Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Imieniny obchodzą dziś Albin, Anna, Jan, Józef, Maria, Wanda i Zenon.
1: Autopromocja.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
3: Od poniedziałku do piątku o 7:40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
2: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
3: Relacje, analizy i komentarze.
2: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
3: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22:40.
2: Filip Jastrzębski
3: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. 12 minut po północy.
1: Noc z reportażem.
4: Bartosz Panek, dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam do słuchania dźwiękowych opowieści, a tej nocy między innymi reportaż o chłopięcych, bardzo, bardzo szczenięcych wręcz marzeniach, które udało się zrealizować, a przy okazji o poszukiwaczach złota.

0: Jest w miasteczku pomnik kobiety, która była pierwszą niewiastą poszukującą złota. Niestety, którejś nocy zjawili się bandyci, obrabowali ją ze złota i zabili. Doczekała się pomnika. Mieszkańcy postanowili uczcić jej pamięć właśnie poprzez ufundowanie skromnego, ale bardzo gustownego pomnika.
1: Ci poszukiwacze złota to nie tylko legendarne, mityczne, literackie figury, które uda się w pewnym momencie autorowi tego reportażu odnaleźć. Proszę również poszukiwaczy złota tej nocy potraktować metaforycznie. Jesteśmy z Państwem w Jedynce do godziny trzeciej. Zapraszamy.

0: Alaska jest pięciokrotnie większa od Polski, a zamieszkuje ją niespełna 800 tysięcy ludzi. To mniej więcej tyle, ile we Wrocławiu i w Grudziądzu. Z czego około 300 tysięcy to mieszkańcy Anchorage, największego miasta stolicy Alaski. Stany Zjednoczone dzielą z Kanadą nie jedną, a dwie granice. Ta pierwsza biegnie w poprzek całego kontynentu, druga zaś wzdłuż kanadyjskiej rzeki Yukon. Reportaż, którego za chwilę posłuchamy, to wyprawa na daleką północ Kanady. Wyprawa śladami ludzi, którzy przed ponad 100 laty poszukiwali tam złota. To jest spacer przez surowe krajobrazy Yukonu, aż do legendarnego miasteczka Skagway. Nagrania do tego reportażu powstały w roku 1989, gdy ich autor, Tomasz Piotrowski, przebywał na emigracji w Kanadzie po przymusowym wyjeździe z Polski w okresie stanu wojennego. Po 4 latach mógł spełnić szalone, chłopięce marzenie. Mógł stąpać po ziemi, którą poznał i opisał Jack London, autor opowieści, które Tomasz Piotrowski czytał z wypiekami na twarzy, z latarką i oczywiście pod kołdrą, bo tak kiedyś czytało się książki.
1: Raz mi się udało liznąć północ. W 1976 roku pojechałem do Finlandii. Byliśmy w Rovaniemi. To było krótkie takie liźnięcie, naprawdę latem. Natomiast, żeby się tak zagłębić w poszukiwaczy złota, coś
0: niesamowitego. To się udało dopiero w Kanadzie.
1: Tak.
0: Jak

0: słuchasz siebie sprzed tych 37 lat?
1: Z mieszanymi uczuciami, z lekkim rozrzewnieniem. Pewnie dziś bym tak nie nagrał tego. Po prostu chciałem coś zrobić. No jadę tam, żeby nagrywać Poszukiwaczy Złota. Jestem w bramie wjazdowej na Klondike, tej legendzie wielkiej. Teraz to jest miasteczko tylko turystyczne. Tam paręset osób mieszkało. W czasach w świetności 30 tysięcy. Zbieraniny z całego kontynentu, jeszcze z Europy. Wszyscy tam byli. Oficerowie policji kanadyjskiej nazywali to piekłem.
0: Posłuchajmy zatem, jak brzmiała tamta wyprawa na daleką północ Kanady. Skagway. Oto reportaż Tomasza Piotrowskiego w realizacji dźwiękowej Janusza Deblesema.

Wczesnym latem roku 1989, po długich przygotowaniach, po przejechaniu autem ponad 2,5 tysiąca kilometrów, wyładowujemy się na parkingu przy wejściu na szlak, na Chilkoot Pass. Dzisiaj to jest Park Narodowy. Są ze mną dwaj dorastający synowie. Jeszcze nie tak dawno wieczorami czytałem im za zdrowie wędrowca na szlaku i inne opowieści Jacka Londona. Jak spod ziemi zjawia się parkowy strażnik. Rozmowa jest krótka. Macie liny? Nie, bo szlak jest pieszy, a nie wspinaczkowy. Tak, ale słoneczko rozgrzało lodowce, wyżej są powodzie, dochodzi do zrywania kładek i mostów. Liny są niezbędne. Nie mamy lin. Ja nie mam prawa wam zabronić wejścia na szlak, ale mam obowiązek ostrzec was przed niebezpieczeństwem. Jeśli gdzieś utkniecie, albo któregoś woda porwie, a my się o tym jakimś cudem dowiemy, to wyślemy helikopter i zapłacicie. Nie pamiętam dziś, jaką sumę wymienił, ale nie była to cena porcji lodów. Zresztą, jeśli nie jutro, to za 2-3 dni ten szlak chyba jednak zamkniemy. Odchodząc, rzuca na pożegnanie. Jesteś ich ojcem? Wtedy już wiedziałem, że będę tego żałował do końca życia, ale decyzja może być tylko jedna. Jestem ich ojcem. I z tego powodu niebawem znaleźliśmy się w Skagway na Alasce.

0: To jest na kontynencie północnoamerykańskim wyjątkowa atrakcja. Lokomotywa parowa. Zupełnie przypadkowo od tego miejsca zapraszam Państwa na spacer po miejscowości, która dziś ma tylko znaczenie turystyczne, ale przed 100 laty była bramą wejściową do Klondike, drogą do złota, amerykańskiego i kanadyjskiego.
1: Noc z 12 na 13 grudnia roku 1981 i wydarzenia nią zapoczątkowane przeorały życie setek tysięcy Polaków w różnym wieku i o różnej pozycji społecznej. Mnie wyciągnęli z łóżka krótko po północy w piżamie i zawieźli do carskiego więzienia w Białymstoku, którego jedno piętro nazwali ośrodkiem internowania. Do wyjazdu z Polski zachęcały mnie wezwania na tzw. rozmowy wychowawcze do bezpieki, upokarzająca rewizja w domu, gdzie prowadziłem punkt pomocy humanitarnej dla podobnych do siebie. Bardzo nie chciałem, żeby kiedyś moi synowie też musieli dokonywać wyborów życiowych pod presją bandyckiej propagandy, szantażu i milicyjnych pałek. Formalności w ambasadzie kanadyjskiej trwały chyba nie dłużej niż pół godziny. Wkrótce, w marcu 1984 roku, wylądowaliśmy w Nanaimo na wyspie Vancouver.

0: Po prawie 5 latach mogłem spełnić szalone chłopięce marzenie. Wyprawę 25-letnim Oldsmobilem, zwanym przez nas Krową, na północ Kanady. Ponieważ byłem i jestem radiowcem, pretekstem do realizacji marzenia było przygotowanie audycji dla kanadyjskiego radia, dla CBC, o legendarnych poszukiwaczach złota.
1: Ta głośna lokomotywa na szczęście odjechała, za nią pojechał pociąg już pchany przez lokomotywę spalinową. Dlaczego o tym mówię? Do niedawna linia kolejowa nie funkcjonowała, zamknięto ją, ponieważ była nierentowna. Linia nazywa się White Pass, białe przejście, biała przełęcz na pamiątkę po jednym z dwóch wielkich szlaków, którymi szli na północ poszukiwacze złota. Były dwa szlaki, Chilkoot Pass i White Pass. Opowiem o tym później, teraz powróćmy na chwilę do historii miejscowości. Otóż w 1898 roku miasto to liczyło już 30 tysięcy mieszkańców. Dziś liczy niespełna 1000. Jak powiedziałem, miasto było bramą wejściową do złota Klondike i do złota Alaski przez Chilkoot Pass i White Pass. Chilkoot Pass jest legendarną trasą pierwszych poszukiwaczy złota. Przez długi czas nie mogli oni przejść tej przełęczy, bo po pierwsze pilnowali jej Indianie, bardzo podówczas niechętni białym przybyszom, a po drugie granica kanadyjska, która przebiega mniej więcej po 20 kilometrach szlaku, była również pilnie strzeżona przez policję kanadyjską, która nie wpuszczała wszystkich. Poszukiwacze złota musieli mieć ze sobą minimum 500 ton bagażu, żywności i dużo pieniędzy. Restrykcje te były wprowadzone po to, by powstrzymywać awanturników bez pieniędzy, ludzi biednych, którzy w warunkach ciężkiej zimy, nie mając grosza i wyposażenia, żywności, mogli zdeterminowani zdecydować się na rabunki. Więc Chilkoot Pass pilnowany był bardzo. Niemniej jednak Indianie po roku usiłowań białych zrezygnowali i zaczęli liczyć sobie dość słono za przenoszenie bagaży. W tamtym czasie za funt bagażu poszukiwacze złota musieli płacić dolara za funt, czyli za niecałe pół kilograma. Indianie nosili żywność na plecach, oczywiście ciągnąc sanie.
0: Hola, hola. Przepraszam za przejęzyczenie. Oczywiście nie 500 ton, bo to by znaczyło kilkanaście ciężarówek, których wtedy w ogóle nie było, a nawet gdyby były, to z pewnością nie wjechałyby na górski szlak, po którym z trudem poruszali się ludzie, psy i konie. To po pierwsze. Po drugie, tragarze liczyli sobie po jednym cencie za funt, a nie po dolarze. Naprawdę musiałem być wtedy bardzo zmęczony. I wreszcie, po trzecie i chyba najważniejsze, nie byłem wówczas należycie uczulony na problemy rdzennej ludności i jak większość białych błędnie i niemądrze też nazywałem ich Indianami. Ale tak się wtedy mówiło. Synowie znakomicie znoszą prymitywny biwak, kurz, brak codziennej kąpieli, śniadanie często już w aucie, obiadokolacja już w spokoju to kawał mięsa owiniętego warzywami i pieczonego w aluminiowej folii na ognisku z kartoflami albo z chlebem, ogórki, pomidory, szczypior. Bardzo często ryby, które Piotrek sprawnie łowi. Któregoś razu Whitehorse na Yukonie trafiłem na transport czereśni prosto z Kalifornii. Kupiłem całą skrzynkę, 10 kg, jak się okazało, trochę za dużo.
1: Chilkoot Pass dzisiaj jako szlak turystyczny jest uważany za jeden z trudniejszych w tej części Alaski. Jest tutaj dużo niedźwiedzi, które są oczywiście odpędzane od szlaku przez strażników leśnych, którzy są niebywale sprawni zresztą. Niemniej jednak jest to wielkie, wielkie przeżycie, wielka przygoda. Przewodniki mówią, że na przejście tego potrzeba od 3 do 5 dni. Przy czym turysta musi być przygotowany na

0: każdą właściwie pogodę, na każdą pogodę, jaka może być w górach. Nie może mieć ze sobą broni, nie może palić ognia, musi zabierać wszystkie śmieci ze sobą, czyli nie można nic zostawiać, nie tylko z powodów higienicznych, ale również, żeby nie zachęcać dzikich zwierząt do przebywania w okolicy szlaku.
1: Od tysięcy lat nic tak nie działało na wyobraźnię ludzi biednych i bogatych jak złoto. Ludzie posiadający władzę najchętniej używali do jego zdobycia własnych armii, a ludzie biedni – łopaty i patelni. Oczywiście efekty zawsze były i nadal są adekwatne do możliwości. Wzmożone żądze posiadania złota do dziś nazywamy gorączką. Gorączką złota. Ostatnia, taka na dużą skalę, miała miejsce około 130-120 lat temu na odludnych i bardzo trudno dostępnych północnych terenach Kanady i na Alasce. Nigdy się nie dowiemy, jak liczną populację ogarnęła ówczesna gorączka złota. Badacze szacują, że na daleką północ próbowało dostać się około 100 tysięcy gorączkujących. Udało się to nie więcej niż 40 tysiącom. Reszta zmarła z powodu chorób, wyczerpania i różnych wypadków i nieszczęść. Wielu decydowało się na 200-300-kilometrowy marsz przy mrozie dochodzącym do minus 50 stopni. Z pewnością wzbogaciło się na tej gorączce trzech ludzi. Czwarty okrył się nieśmiertelną sławą literacką, bo to wszystko pięknie opisał, co ja w chłopięcym wieku czytałem z wypiekami na twarzy. Jack London, bo o nim mówię, sam przeszedł w roku 1897 Chilkoot Pass, czyli przełęcz do mitycznej krainy złota na Klondike.

Miasto to składa się z paru ulic wyasfaltowanych. W tej chwili jesteśmy na głównej ulicy pod hotelem Golden North. Najstarszy hotel, jeden z najstarszych hoteli w mieście. Stoją przy nim dwie żółte taksówki, autobusy, duże taksówki, mini autobusy, chyba tak to można by nazwać. Bardzo stare auta z początków tego stulecia. Oczywiście dla turystów. Cała ta ulica długości kilkuset metrów zatłoczona jest turystami, którzy zeszli ze statków. Co dzień wchodzą do tutejszego małego portu. Dwa, trzy, dzisiaj są cztery promy pasażerskie i luksusowe liniowce amerykańskie, kanadyjskie oraz europejskie, które co dzień dowożą setki ludzi. I to nie biednych, ponieważ rejs San Francisco, Los Angeles, Seattle czy Vancouver kosztuje parę tysięcy dolarów, więc nie mogą sobie na to pozwolić ludzie skromnie sytuowani. Większość turystów to ludzie starsi również. I oczywiście do ich gustów i możliwości finansowych dostosowane są tutejsze sklepy na głównej ulicy, na której nie ma chodników, to znaczy chodniki są, tyle że drewniane, jak z epoki gorączki złota. Nie słyszymy charakterystycznego odgłosu, jaki wydaje drewno, po którym się chodzi, ponieważ wszyscy przechodnie mają miękkie buty letnie, sportowe. Także poruszają się prawie bezszelestnie. Jak wspomniałem przed momentem, dziesiątki sklepów z upominkami. Bardzo dużo sklepów z biżuterią, z drobiazgami, które by w Polsce z powodzeniem mogły uchodzić za kicz pierwszej kategorii, gust odpustowy. Ale jest i parę eleganckich sklepów, gdzie za 3, 4, 5 tysięcy dolarów można kupić ładną rzeźbę indiańską, totem, złote naszyjniki, bardzo elegancko wydane albumy fotograficzne, książki o Alasce, o Yukonie, o północnej Kanadzie. Właśnie jestem tu przed takim sklepem, galerią. Totem indiański w drewnie, wysokości może 25-30 cm, 110 dolarów. Inny, trochę mniejszy, ale pomalowany, 150 dolarów. Takie ceny nie nastrajają euforycznie.

restauracje. Restauracji jest całe mnóstwo, dziesiątki restauracji po obu stronach tej ulicy i różnych barów. Również bardzo eleganckich. Właśnie jesteśmy w takim jednym. Śniadanie najtańsze $10. To miasto żyje 3-4 miesiące w roku, latem. Zimą zamiera zupełnie. Część mieszkańców wyjeżdża na południe, do Oregonu, do stanu Washington, a nawet do Kalifornii. Zostają tu tylko ludzie, którzy mają pracę przy wyrębie lasów, przy budowie dróg, naprawach, remontach. Oczywiście w okolicy kopie się jeszcze złoto, ale nie na wielką skalę. Tymczasem w sklepie, który by można określić po polsku jako 1001 drobiazgów, widzę sprzęt do płukania złota, duże patelnie. Oczywiście są one dla turystów, dla naiwnych turystów, którzy wierzą, że można przy pomocy patelni wypłukać złoto w którymś z okolicznych potoków. To jest naiwność. Dzisiaj się już nie wypłukuje tak złota na Alasce. Przy porcie, który jest jakby centralnym punktem miasta i dworcu kolejowym, jest małe lądowisko helikopterów z trzema maszynami, bez przerwy gotowymi na życzenie turystów. Za 2-3 setki dolarów można odbyć piękną wycieczkę helikopterową nad okolicznymi górami. Oczywiście chętnych nie brakuje. Dzisiaj od rana helikoptery są w powietrzu. Tak samo sporo ludzi widziałem na dworcu kolejowym. Pociągiem można przejechać na stronę kanadyjską do miejscowości Bennett, podziwiając piękno i grozę okolicznych gór. Ale powróćmy jeszcze do miasta. Kolejną atrakcję stanowi fort z 1949 roku. Elegancko utrzymany, on służy do przejażdżek po mieście. Są również dorożki ciągnione przez kucyki, powożone przez piękne panienki ubrane w stroje stosowne do epoki. Przed chwilą spotkałem grupę czterech Polaków, którzy pracują na jednym z promów pasażerskich jako grupa muzyczna. Wybierają się z Alaski do San Francisco, a później aż do Tokio. Są bardzo zadowoleni ze swojej pracy. Mówili mi, że pracują ciężko, ale zarabiają godziwie, także nie mają powodów do narzekań. Oczywiście wszystkie te sklepy, o których wspominałem, restauracje, hotele, bary, mają w nazwach elementy nawiązujące do historii tego miasta i do historii Klondike, do historii Alaski i gorączki złota. Wszystko nazywa się albo Gold Rush, albo Prospector Station, czyli miejsce poszukiwaczy złota. Wszystko to jest obliczone oczywiście na zainteresowanie gości. Staję przed niedużym sklepem z rzeczami nowymi i używanymi. W centralnym jego punkcie wiszą dwa futerka z królików szarych. Takie futerka 3/4, to pewnie zainteresuje panie. Każde takie futerko kosztuje $300 amerykańskich. Nie wiem, kto kupi futerko z królików w środku lata, no ale pewnie amatorzy są, skoro właściciel zdecydował się na wyeksponowanie takiego towaru. Jeden z większych budynków miasta, już na końcu tej dość długiej ulicy, to jest parterowy, zbity z drewnianych, ociosanych bali barak, który stanowi siedzibę amerykańskich weteranów.

0: Na końcu ulicy City Hall, ratusz miejski, dziś muzeum. Po prawej jego stronie lokomotywa parowa. Tak, to już jest antyk. Wejdźmy do muzeum.
1: Hi.
0: Przed wejściem tablica informująca, że był to pierwszy budowany z kamienia obiekt w mieście. Przez wiele lat pełni funkcję sądu. Drewniane, skrzypiące schody.
2: I'll have to discount that. Do you have a smaller bill?
0: Za wejście niestety trzeba płacić, ale kasjerka sprzedająca bilety siedzi przy antycznym biurku z bardzo antyczną kasą. Wnętrze stanowi jedna duża sala z gablotami i całym mnóstwem eksponatów, o których wszyscy czytaliśmy chyba w książkach Londona. Tyle, że wtedy nie pełniły one funkcji muzealnych, a więc rakiety do chodzenia po śniegu, pułapki traperów, broń myśliwska, broń krótka, stare siodła, lampy, sprzęt do przetrwania w trudnych warunkach, sanie, wielki niedźwiedź, gryzli, wilk, orzeł, niedźwiedź brunatny, wysokości 3 metrów, potężnych rozmiarów zwierzę, bobry, kozy górskie. Dalej pierwsze bardzo prymitywne narzędzia, poszukiwacze złota, do płukania złota, do przesiewania piasku, stare kufry, odzież, futrzane buty, czapy, zdjęcia pierwszych Indian, których biali spotykali. Dużo indiańskich ozdób, masek. Jest nawet stara ruletka. Stare kasy, koła dyliżansów, sanie. Ta sala pomyślana jest w ten sposób, żeby dać pewne wyobrażenie przybyszom z południa, mieszczuchom, pewne wyobrażenie o kulturze materialnej tamtego czasu i mieszkańców żyjących wówczas na końcu świata. Jest również portret legendarnego bandyty. Bandyty, który przeszedł do historii, który doczekał się nawet tego, że dzisiaj można obejrzeć operetkę, której tematyka nawiązuje do jego działalności. Nazywał się Jefferson Smith, przydomek Soapy. Mężczyzna z Denver, przybył w czasie gorączki złota w 1897 roku. Zorganizował prawie 300-osobową bandę, która okradała poszukiwaczy złota podążających na północ albo wracających z północy ze złotem, najczęściej jednak bez. Dlatego, że źródła historyczne podają, że na ponad 30 tysięcy ludzi, którzy przeszli Chilkoot Pass, idąc na północ, tylko kilku z nich zdobyło rzeczywiście duże pieniądze. Reszta powróciła może troszkę bogatsza. Z całą pewnością bogatsza o doświadczenie. Koniec kariery Soapy Smitha był taki, jak na westernach. W lipcu 1898 roku jaki John Stewart, poszukiwacz złota, który wrócił z Yukonu, został okradziony przez ludzi Smitha. Poszkodowany postanowił zwołać zebranie mieszkańców miasta. Oczywiście Smith chciał do tego nie dopuścić. Doszło do strzelaniny między Stewartem a Smithem. Bandyta padł pierwszy, ugodzony kulą w pierś, natomiast okradziony Stewart zmarł 12 dni później w szpitalu. Obaj strzelali do siebie prawie jednocześnie. Przy czym nie zachowało się, jak widać, zdjęcie poszukiwacza złota Stewarta, dzielnego mężczyzny bez wątpienia, natomiast duży portret

Jeffersona Smitha wisi w muzeum. Tutaj można było w ciągu nocy stracić fortunę albo ją zdobyć. Można było wyjść z salonu z nożem w plecach. Można było nabawić się brzydkiej choroby, ponieważ roiło się tu od panienek lekkich obyczajów, które ciągnęły na Alaskę z całych Stanów Zjednoczonych i Europy. Było określane przez kanadyjską policję jako miejsce tylko trochę lepsze od piekła.

Jest w miasteczku pomnik kobiety, która była pierwszą niewiastą poszukującą złota. Niestety, którejś nocy zjawili się bandyci, obrabowali ją ze złota i zabili. Doczekała się pomnika. Mieszkańcy postanowili uczcić jej pamięć właśnie poprzez ufundowanie skromnego, ale bardzo gustownego pomnika. Jest w mieście też saloon, który się nazywa Czerwona Cebula. Założony został w roku 1898 i funkcjonuje do dzisiaj. Pełno w nim gości od rana do wieczora. Każdego dnia przygrywa tu inna orkiestra, która przybywa wraz ze statkiem. Orkiestra statkowa, pokładowa orkiestra. Muzycy w ciągu dnia grają tu. Pierwsze piętro tego starego budynku niegdyś zajmował hotel dość podejrzanej, jak sądzę, reputacji, ponieważ dzisiaj w oknach ustawiono manekiny przybrane w stroje tamtejszej epoki. Są to panienki, które zabawiały gości lokalu na dole, no i pewnie podążały za nimi na górę. Są to kurtyzany. Dzisiaj hotel w tym budynku jest nieczynny. Za to co 50 metrów możemy widzieć napis hotel pokoje do wynajęcia. Hotel pokoje do wynajęcia. Oczywiście dla turystów. Turyści, którzy nie chcą zadać sobie trudu spacerowania po tym miasteczku, wynajmują taksówki 10-15 osobowe, których kierowcy są również wyszkolonymi przewodnikami i opowiadają o historii miasta. O dniu dzisiejszym pewnie niewiele, dlatego że, jak powiedziałem na początku, miasto żyje tylko 4 miesiące w roku, później prawie zamiera. Zapada w paru miesięczną śmierć kliniczną, by obudzić się

Prasa co i rusz informuje o zaginięciach, jeśli nie w buszu, to w górach albo w rzekach i na wybrzeżu. Dlatego moi chłopcy nieźle znoszą zmianę planów w Skagły, ale miny mają jednak nietęgie. Powinniśmy wpaść do Atlin, kanadyjskiego miasteczka, do którego wiedzie tylko jedna droga i to od strony Yukonu. Od Skagway to rzut beretem. Tylko 250 kilometrów. Atlin słynie z tego, że było i jest od pokoleń kanadyjską letnią bazą poszukiwaczy złota i że szwendają się po jego uliczkach półdzikie konie. Jest też w Atlin jeden skromny hotelik, o którym słyszałem, że w jego barze, pubie spotykają się właściwie wszyscy. To ważny punkt kontaktowy. Barman wie, kto kiedy poszedł w burz i kiedy wróci. Parkujemy przed hotelikiem. Zamykam auto i słyszę: u nas samochodu się nie zamyka. Więc ponownie wkładam klucz do zamka i otwieram. Ale słyszę, że klucz zostawia się w stacyjce, bo tu nie ma złodziei. Barman, widząc naszą trójkę, informuje,

0: że dzieciom i młodzieży podaje się tylko wodę i Coca-Colę, a o godzinie 21 mają wyjść w towarzystwie opiekuna. On sugeruje po szklaneczce Coca-Coli, bo pijąc samą wodę można się nabawić żab w brzuchu. Dlatego dorośli do wody dodają whisky, a te nasze biedne dzieci nie mogą. W kącie ktoś brzdąka na gitarze, przedstawiam się i jak zawsze słyszę, że Waleza, czyli Wałęsa i Jan Paweł II, i tłumaczę, że Polacy komunistów przepędzą. A oni już się wprowadzili w nastrój i mogą nam teraz zaśpiewać. Mikrofon mam już dawno wyjęty, więc tylko wciskam odpowiedni guzik. Uprzedzam, że nagranie nie jest doskonałe technicznie, ale za to bardzo autentyczne. To było w Atlin w roku 1989.
1: There's a place I'll always cherish, neath the northern BC sky, where the Tulsa Quail River bids a Taku goodbye. Where there's mountains all around me, and the rivers down below.

Skagway to był reportaż Tomasza Piotrowskiego, realizacja Janusza Deblesema, produkcja rok 1989 Kanada i 2026 Warszawa, studio reportażu. Wracamy do Państwa po pierwszej, po aktualnościach radiowej Jedynki. W drugiej części naszego spotkania wysłuchamy reportażu z Radia Zachód. Jego tytuł to Maratończyk.

0: uprawnień urzędników warszawskiego ratusza. Większy zakres będzie miało to drugie śledztwo. Pierwsze będzie dotyczyć m.in. nieprawidłowych faktur i wypłaty zbyt dużego wynagrodzenia. Drugie zbada brak nadzoru nad pracą szpitala, m.in. SOR w zakresie naruszenia zasad triaż, zawierania umów i rozporządzania mieniem, a także obowiązki warszawskiego ratusza w zakresie nadzoru nad szpitalem.
1: Nie dopełnili odpowiednich warunków w zakresie cyklicznej kontroli i weryfikacji funkcjonowania tego szpitala, pomimo przychodzących do nich formalnych i nieformalnych informacji.
0: Poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Możliwe jest przesłuchanie w tej sprawie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Agata Król, Polskie Radio.
2: Na koniec o przełomie w amerykańsko-irańskich negocjacjach. Stany Zjednoczone znoszą sankcje na irańską Europę do połowy sierpnia. To efekt weekendowych rozmów w Szwajcarii między przedstawicielami obu państw.
3: W ramach tych ustaleń Departament Skarbu wydał tymczasowe 60-dniowe zezwolenie ogólne dopuszczające wydobycie, dostawy i sprzedaż irańskiej ropy. Zezwolenie to wygasa 21 sierpnia, o ile nie zostanie przedłużone. Teheran zobowiązał się do zapewnienia swobodnego i niezakłóconego tranzytu przez cieśninę Ormuz. Wcześniej wiceprezydent J.D. Vance oświadczył, że podczas rozmów w Szwajcarii poczyniono znaczące postępy, mimo że w weekend Iran ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało jednak, że cieśnina nie została ostatecznie zamknięta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. Termometry pokażą od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum i do 28 na Lubelszczyźnie. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk pozostaje w zasięgu rozległego wyżu z centrum 1029 hektopaskali nad Morzem Północnym. Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni oraz Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2. Temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 2 do 4, później przechodzący w zmienny 1 do 3 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego, później przechodzący w zmienny 1 do 3 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4, przejściowo na północy do 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na południowo-zachodni 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: Program Pierwszy Polskiego Radia jest 7 minut po 1:00.
4: Noc z reportażem.
6: Bartosz Panek, dobry wieczór, witam Państwa ponownie. W tej godzinie będę miał dla Państwa opowieść o pasji do biegania, a także o niezłomnej woli życia i nieskończonej wręcz miłości.
7: Zwykły dzień. No, budzimy się wcześnie. Mamy tego pieska starego już i on od 5 rano już nam tutaj tupta. No to tak koło 6 ja już tam wstaję, tam Mariusz jeszcze trochę pośpi. Wypijam kawę sama. Po cichu. No i później pielęgnacja Mariusza, trzeba go umyć całego, nakremować, później go nakarmić. Przychodzi moja mama, zostaje z nim tam pół godziny, ja wtedy idę sobie na zakupy. No i wracam i posprzątam, ugotuję obiad dla siebie, bo tylko w sumie ja jestem i I tak siedzimy razem, Mariusz trochę na tym komputerze.

że później trochę telewizor. Choruje 10 już lat. I w sumie to długo żeśmy szukali lekarza, który nam powiedziałby prawdę, no bo niby ci neurolodzy wiedzieli, ale nie chcieli nas pewnie martwić też. No i no to trwało chyba z rok czasu.

0: Agnieszka Dobosiewicz z Radia Zachód, z redakcji reportażu Radia Zachód, jest autorką reportażu Maratończyk. Realizacja akustyczna Łukasza Zalewskiego. Jak się nie poddać, gdy ciało powoli wyłącza kolejne swoje funkcje? Mariusz Kompanowski, mieszkaniec podgorzowskiego Lubiszyna, ponad 100 razy przebiegł metę maratonu. Brał też udział w ultramaratonach oraz w wielu innych wydarzeniach biegowych, reprezentując swoją gminę, gminę Lubiszyn. W 2021 roku większość swoich trofeów, w tym tych najcenniejszych, przekazał miejscowej szkole podstawowej. Ze środków budżetu gminy zostały wykonane gabloty i wyposażenie dla właściwego wyeksponowania medali, certyfikatów, dyplomów. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Dziś zdobywca tych trofeów nie bierze już udziału w maratonach. Zmaga się z nieuleczalną chorobą, która całkowicie, wręcz ekstremalnie odmieniła jego życie. Od 10 lat choruje na stwardnienie zanikowe boczne. Mariusz jednak nie poddaje się i za wszelką cenę oraz, i to chyba najważniejsze, z pomocą swojej żony utrzymuje aktywny kontakt ze światem. W ten sposób biegnie kolejny, tym razem życiowy maraton. Przed nami reportaż Agnieszki Dobosiewicz, Maratończyk.
1: No jest zamocowana kamera i oczami po literce piszę. Wyszukuję strony różne i po Facebooku, i na YouTube'a, i ogląda filmy, i słucha muzyki, pisze do kolegów. Także takie jego okno na świat. Aha, że wiadomości też czytasz, tak? No, także tu może sobie wszędzie wejść i kontakt ma z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi. I Facebook, i Messenger.

0: i pocztę ma o sobie, wypisyła maile.
1: Także robi wszystko, tylko oczami.
2: On się zajmuje w sumie taką sprawą. Do formalności to wszystkie ja prowadzę, a on wyszukuje sponsorów, pisze do różnych firm o jakieś gadżety. On szuka, mój numer przekazuje i później do mnie ludzie dzwonią, na przykład pytają, czy to prawda, czy potrzebujemy, czy taki Mariusz faktycznie istnieje, bo też nie wszyscy wierzą w to, że jest chory. No i tak pomału, jak jest na przykład bieg teraz, w tym roku jest jutro, 23, to 24 już wiemy, że za rok będzie bieg, już wiemy kiedy, bo on już ustala od razu datę. No i zaczynamy walkę znowu.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start!
4: Ale dał im tlenu teraz.
2: Mariusz jest maratończykiem, on biegał maratony. No i tutaj nasi radni, ten przewodniczący rady, to taki pan, który nas dobrze znał. No i też Mariusz biegał pod logo Lubiszyna. Tam mu sponsorowali jakieś tam buty, koszulki, no i miał też logo Lubiszyn i tak też ich, tak pokazywał o nas, że taka miejscowość jest. Pierwszy bieg był w styczniu, był dzień przed Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. To była sobota. No też było bardzo dużo ludzi. Było zimno, ale było bardzo fajnie.
5: Wojciech Krupieńczyk, organizacja tego biegu była w Lubiszynie. Ja jechałem rowerem, pozwalałem wszystkim przebiec pierwszym, to tak dla zasady. Byłem wtedy sołtysem Lubiszyna. Klimat tego biegu był naprawdę piękny i to zadziałało za pierwszym razem. Mnóstwo ludzi było i taka ciepła, miła atmosfera, nie? Wszyscy tak na miśka, przytulali się. Była taka radość z tego, że możemy pomagać drugiemu człowiekowi. To jest właśnie piękne, nie? I to do dzisiaj trwa.
6: Ten entuzjazm został.
5: Entuzjazm, ta chęć działania. Coś z tego dobrego wychodzi po prostu. To jest coś ważnego dla nas wszystkich. Dla życia, dlatego żeby być ciutka lepszym człowiekiem, jak się nieraz jest. I on taki był. Dobry chłopak. Zawsze pomagał, jak mógł pomóc. Zawsze gdzieś tam, jak byłem też sołtysem, to jeszcze on jeszcze był w pełni sprawny. Gdzieś tam pomagaliśmy sobie wzajemnie w organizacji różnego rodzaju imprez. Dla dzieci, dla dorosłych. No, przewijał się cały czas w moim życiu. To był taki twardy, mocny człowiek. Bardzo mocny. A ta moc kiedyś się skończyła, widzimy. Nie? I to jest właśnie tragiczne.
2: Później drugi bieg, chyba drugiego już nie było. Mariusz, był drugi też na sali? Czy jak to było? Czy to była już pandemia wtedy? No wiem, że któryś rok był, nie mieliśmy biegu. Później też chyba już jeszcze kolejny bieg, też tutaj nasz urząd, też właśnie ci radni, też tam już na Bulisku w Tarnowie zorganizowali. I oni zakupują nam te medale, te puchary. No i jakieś tam takie potrzebne rzeczy, jakieś tam talerzyki takie plastikowe, to też tam prosimy. O, to i to ja też nam opłacą. Także pomagają. Jest przesympatycznie, jest tyle ludzi, jak wszyscy przyjeżdżają do nas i później się żegnają, to zawsze mówią, że taka jest rodzinna atmosfera, że jest tak wesoło, że on jeszcze w Tarnowie na boisku raz był, a już chyba trzeci rok z rzędu, trzeci czy czwarty już jak... Chyba czwarty rok od ciebie nie ma, tak? Czy trzeci? Musisz mi tu podpowiadać, bo ja nie wszystko pamiętam.
6: Wzruszył się pan tą opowieścią żony?
0: Tak, on się wzrusza cały czas. Wszystkim.
2: Żeby jeszcze mógł sobie tak faktycznie popłakać, a tak ani się odezwać nie może przez tą rurkę, ani porozmawiać. Coś będziesz pisał? No to będziemy słyszeć, jak coś

0: Napiszę.
1: O, proszę bardzo, tutaj. Widzi pani, to jest jedno z takich podziękowań.
2: Może pan odczytać?
1: Urząd Gminy Lubiszyn, jesteś powodem, dzięki któremu wciąż mogę cieszyć się życiem. Jak można podziękować za taki dar? Mimo wszystko spróbuję, dziękuję. Mariusz Kompanowski, Lubiszyn, 11 maja 2024. Po panu Mariuszu to głośno było w gminie Lubiszyn już od kilkunastu lat. Wtedy, kiedy biegał, była to osoba taka popularna to u nas w gminie i znana ze względu na te jego osiągnięcia. I ja w gminie moją tutaj działalność samorządową realizuję od ponad 20 lat. Wcześniej byłem radnym, od trzecią kadencję pełnię funkcję wójta. Więc praktycznie od samego początku panu Mariuszu tutaj słyszałem i wtedy, kiedy brał udział, zawsze reprezentował gminę Lubiszyn, zawsze z herbem gminy Lubiszyn na piersi. No to było dla nas bardzo cenne, bo no, prezentowanie tego herbu i na arenie tutaj lokalnej, krajowej, ale i międzynarodowej na pewno było dla nas takim powodem do dumy.
3: Proszę bardzo, też.
1: 17 maja 2025 z całego serca dziękuję za wsparcie i dobre serce. Wasza pomoc wiele dla mnie znaczy, Mariusz. I dla wójta gminy Lubiszyn. Tak jak pani widzi, tych trofeum jest u nas.
0: Jesteśmy 31 lat po ślubie już. Mąż w piłkę grał, tutaj Unia Tarnów, grał dość długo, już jak się urodziły nam dzieci, no ale doznał kontuzji kolana, miał operację, no i to już nie pozwoliło mu grać w piłkę, no to zaczął biegać i tak po trochu i pewnie napiszę, bo ja tam powiem pani co do dat i tych ilości jego, to tak nie do końca, zawsze mówię, że ponad 100 maratonów miał, ale on tam wie wszystko ile. Pierwszy maraton miał w Dębnie, tutaj blisko, ale w którym roku, Mariusz, musisz napisać, bo ja nie pamiętam.
4: 2009 rok. Nowy rok, postanowienie, że ukończę maraton w tym samym roku 19 kwietnia, czas 3:51:34 w Dębno. Ukończyłem ultramaraton 100 mil TJ. 165 km. W sumie mam 105 maratonów i 5 ultra. Należę do polskiego klubu 100 maratonów. Pierwszy jest ważny, bo dałem radę po 3 miesiącach przygotowań od zera do maratonu. Trudny to ostatni, już byłem chory, ta świadomość, że to ostatni. Potem jeszcze 2 lata biegałem krótkie dystanse.
0: Pojechaliśmy całą rodziną i znajomi wszyscy. No i czekaliśmy na niego. No i jak już przebiegł pierwszy, no to potem już poleciało z górki. Potem siedział i wyszukiwał, gdzie kolejne są. Ma koronę maratonów zrobioną chyba 2 razy, tak, Mariusz? To tam jest ileś maratonów w roku, musisz się tam zmieścić i w jakichś tam poszczególnych miastach. I tak wszystkie te maratony przebiegniesz, to tam się pisze do tego całego tego, tej korony maratonów i oni tam cię na jakąś listę wpisują i dostał dyplom, jakąś tam taką zawieszkę właśnie. Chyba 2 razy, tak? 2 razy masz? Biegał, no. Dużo biegał. Bardzo dużo biegał. Nie patrzył na pogodę, na deszcz, na zimę. Praktycznie nie było miesiąca, żeby gdzieś nie jechał na maraton. No i też żeśmy przez to z dzieciakami zwiedzili Polskę. I Warszawa, i Kraków, i Toruń, i Bydgoszcz. No, byliśmy w dużo różnych miejscach. Później, jak już trochę chłopcy starsi byli, no to jeździliśmy w dwójkę. Jeździliśmy też z rodzicami. Moi rodzice strasznie przeżywali, jak Mariusz na metę wbiegał, taki zmęczony. To moja mama o nie zawsze nie umarła, że bała się od niego, że coś mu się stanie. No, i ze znajomymi też jeździliśmy. Raz taki mieliśmy taką sytuację, byliśmy w Krakowie ze znajomymi i na Błoniach był bieg, no i poszliśmy sobie z tym znajomym. On wybiegł oczywiście, no i tak liczyłam, że tak 3,5 godziny, żeby wrócić, bo żeby na starcie go przywitać. No ale ten czas tak zleciał szybko i zanim żeśmy doszli do tego Błoni, no to on już dawno skończył. No i miał taki żal, że wbiegł na metę i nikt go nie przywitał. Długo miał o to żal, a my po prostu, no, żeśmy jakieś takie wyczucie czasu stracili i nie zdążyliśmy. Biegał, biegał.
2: Panie Mariuszu, tęskni.

0: Pan za bieganiem?
1: Za przyrodą i lasami, które mijałem, gdy biegłem. Większość moich maratonów to maratony krosowe po górach i lasach. Gdy miałem kryzys, to mówiłem sobie jeszcze 100 metrów do zakrętu do tamtej górki i jakoś poszło.
2: Znajdujemy się w szkole podstawowej imienia Jana Pawła II w Lubiszynie. Ja jestem dyrektorem szkoły Karolina Szymanek i stoimy przed dwoma gablotami wypełnionymi trofeami, które zdobył pan Mariusz Kompanowski. Pan Mariusz Kompanowski jest naszym absolwentem i jesteśmy ogromnie dumni z tego, ponieważ tutaj przekazał w 2021 roku takie swoje najważniejsze, można powiedzieć, medale, dyplomy i różne tutaj odznaczenia, które dostał, pokonując kolejne maratony. Gablota jest w widocznym miejscu i bardzo często przy niej zatrzymują się uczniowie i mamy nadzieję, że kiedyś ktoś z nich będzie podążał tą ścieżką, którą wytyczył pan Mariusz. Myślę, że takim najważniejszym tutaj są pamiątki ukończenia. Tutaj mamy 10 maratonów, to był 2013 rok, ale zaraz obok jest również pamiątka ukończenia 50 maratonów, czyli jest to taki wynik, który zwykły, przeciętny człowiek raczej ciężko żeby osiągnął.
3: I biegniemy. Super ci idzie! Super ci idzie! Dawaj, dawaj, przebieraj nóżkami!
4: Dawaj, Sandra, dawaj!
5: Jeszcze
3: kawałeczek! Brawo! Brawo, kochanie! Tak? Zobacz, co tu jest dla ciebie. Jest dla ciebie medal. Dziękuję. No pięknie. Ale pobiegłaś, co? Tak, pobiegłaś.
6: Nazywam się Ryszard Bronowicki.
7: Pan jest prezesem klubu, w którym trenował pan Mariusz.
6: Tak, on przez pewien okres czasu należał do naszego klubu w Nowym Tomyślu. Spotykaliśmy się od dłuższego czasu na różnych imprezach biegowych i spodobało mu się tam to nasze nowotomyskie bieganie i w naszym klubie właśnie będąc przebiegł swój setny maraton. To naprawdę jest bardzo duży wyczyn i zawsze go podziwiałem za to, że on biegł zawsze bardzo spokojnie. To było u niego charakterystyczne, że tam jakoś się nie wyrywał do przodu, jakoś nie próbował narzucać jakiegoś tempa. Ze spokojem, swoim tempem, charakterystyczny sposób biegł i zawsze ukończył. W nim tkwiła i nadal tkwi właśnie ta ogromna siła. Ja go podziwiam cały czas. Cały czas go podziwiam. Byłem u niego 2 lata temu. Wydawać by się mogło, że on w tym momencie był jakiś bezradny, bezbronny, ale to jest tylko pozór. Dla mnie to był tylko pozór, bo było widać w nim tą chęć walki i życia. Tak, to jest jakby dla niego stworzone to słowo. Słowo bestia, proszę pani. Słowo bestia to jest to, co do niego pasuje, ale nie w sensie bestia, że jest w nim jakaś agresja, nie. Bestia, która w nim drzemie jako chęć do walki o dalsze życie. On był bestią jako biegacz też, tak? To się przeniosło teraz jakby na jego walkę o to życie, tak? Bo on ciągle walczy.
8: Co roku na coś przeznaczamy. No, w pierwszym roku, jak zrobiliśmy ten bieg, to żeśmy wyremontowali łazienkę. Po prostu dostosowaliśmy trochę do Mariusza potrzeb, bo mieliśmy wannę, a zrobiliśmy prysznic, żeby mógł jak najdłużej też korzystać z tego prysznica, no bo to później na wózku żeśmy też wjeżdżali, go myli.
1: Ten sprzęt do komunikacji jest kupiony za pieniądze z biegu.
8: No i tak co roku kamera i program do komputera kosztował nas z laptopem 16 tysięcy. To sam program po 9 tysięcy kosztował, żeby zakupić go, żeby mógł sobie tak ze wszystkimi popisać, czy wszędzie sobie tam wejść i popatrzeć.

0: O, klimatyzację mamy też z tych pieniążków, bo tutaj u nas na górze, no niestety, jakie słonko, to jest gorąco. No i tak co roku coś tam zawsze na coś zbieramy. W tym roku Mariusz sobie zamarzył takie łóżko, jest specjalistyczne, też kosztuje około 14 tysięcy. Będzie mógł sobie na nim tak siedzieć wygodniej i będę mogła go tak przekręcać, że będzie mógł sobie patrzeć na przykład w okno na ptaszki. Będzie widział chociaż coś, a tak na tę chwilę, no niestety, tak leży cały czas. No potrzeb jest sporo. Są do higieny kosmetyki, są pampersy, no cewniki, no już zużywa. No jest tego trochę. No i właśnie takie te pieniążki, co zbierzemy raz w roku, to wystarczają nam na takie te potrzebne rzeczy. Tak. Więcej nie potrzebujemy. To, co tam dostaniemy, uzbieramy, to jest tak akurat nam wystarczy.
1: A Mariusza.
0: Zwykły dzień. No, budzimy się wcześnie. Mamy tego pieska starego już i on od 5 rano już nam tutaj tupta. No to tak koło 6 ja już tam wstaję, tam Mariusz jeszcze trochę pośpi. Wypijam kawę sama, po cichu. No i później pielęgnacja Mariusza, trzeba go umyć całego, nakremować. Później go nakarmić. Przychodzi moja mama, zostaje z nim tam pół godziny, ja wtedy idę sobie na zakupy. No i wracam i posprzątam, ugotuję obiad dla siebie, bo tylko w sumie ja jestem i tak siedzimy razem. Mariusz trochę na tym komputerze, później trochę telewizor. Trochę gości mamy, to ktoś przyjdzie zawsze, o, przyjadą nam, pograją, to jest wesoło.

0: tak czas jakoś płynie, tak od 3 lat już. Jesteśmy tu zamknięci w sumie. Mariusz leży już pod respiratorem 3 lata. Choruje 10 już lat. On dostał takich fascykulacji mięśni, tak jakby robaczki chodziły pod skórą. Najpierw na rękach. I w sumie to długo żeśmy szukali lekarza, który nam powiedziałby prawdę, no bo niby ci neurolodzy wiedzieli, ale nie chcieli nas pewnie martwić też. No i no to trwało chyba z rok czasu. I byliśmy w Szczecinie, jakiś tam pani profesor, która mu tam robiła takie EMG, igłami mu się w mięśnie wbijała. No i ona to zauważyła. Mariusz był sportowcem, dlatego miał mięśnie bardzo zdrowe, takie masywne i też ciężko im było nam powiedzieć na 100%, że to jest właśnie SLA. Bo one po prostu no, długo były takie zdrowe. I to też go pewnie trzymało długo przy takim lepszym zdrowiu, że ta choroba tak wolniej postępowała, nie?
1: Spokojnie. Pani doktor chciała przypisać leki na depresję. Nie chciałem, wziąłem to klata. Co będzie, to będzie. Wtedy jeszcze nie widziałem dokładnie, co to za choroba.
0: No i potem pomału odeszły ręce, mięśnie, nogi, to usiadł na wózku.
1: Poczytałam w internecie. Mam odmianę kończynową. Wiedziałem, że czeka mnie wózek, respirator i wegetacja. Sam na siebie mówię warzywo.
0: Pracował tak długo, że miał ręce już bezwładne, nogami ciągał, to po niego przyjeżdżali koledzy. Ubierali go w pracy, przybierali mu spodnie, sadzali go. Później nawet szkolił takich młodzików, uczył ich, po prostu mówił im, co mają robić, a on sobie po prostu siedział i nie wykonywał takiej fizycznej pracy, aż w końcu stwierdził, że już chyba wystarczy i sam się pożegnał. No i tak właśnie ta ślina mu leci cały czas. Też biegał do ostatniego momentu. Biegał tak, ja wezmę tutaj to, że jak ja do pracy wyjeżdżałam, to on biegał, żebym ja

0: nie widziała. No bo się przewracał. Dopiero po czasie znalazłam jego zegarek sportowy potłuczony. A później jak już nie mógł biegać, już krzyczałam, że nie wolno, to na rower wsiadał. To też tak, bo te ręce takie niesprawne były i... No i jeździł rowerem, też się pobijał, poprzewracał. No ale ile mógł do końca uprawiał sport. No i widzi pani, i zdrowy mężczyzna, i... No i taka choroba.
1: Połączymy się teraz z Mariuszem, żeby widział, jak Basia będzie wręczała. Ja będę komentował, będę się starał. Ja już jestem? Cieszę się. Gratulujemy! I mamy pierwsze miejsce, proszę państwa. Dyplom dla Łukasza Olek. Łukasz Olek, gdzie on jest?
2: Jak się biegło?
3: Bardzo ciężko. No, bardzo, bardzo gorąco, duszno. Choć miejscami tam w lesie był cień i można było troszkę nadrobić. Ale bieg uważam za udany trening i jadę do przodu.
2: Pierwsze miejsce.
3: Pierwsze miejsce. Ostatni raz tutaj biegłem 3 lata temu, byłem trzeci. Nie wiem jaki czas był, czy wtedy był czas mierzony. Wyszło mi 6,54 i 3,54 na kilometr. Fajnie, lubię tu przyjeżdżać. Staram się być tutaj co roku i zapraszam wszystkich. Ma świetna atmosfera.
2: Idea biegu, ten cel też pana tutaj przyciągnął?
3: Oczywiście, szwagier mi napomknął, ten, który jest trzeci, Kuba, że właśnie mamy w Polsce takiego maratończyka jak Mariusz. I sam się jestem maratończykiem, przebiegłem 2 maratony, a nie wyobrażam sobie ponad 100 przebiec. Jaki to jest, obojętnie w jakim czasie, to jest kosmos, kosmos. Nie da rady tego pisać, to trzeba przeżyć, nie? Ja w swoim debiucie miałem taki ciężki, 3,31 miałem, ale byłem blady i nie miałem siły na nogach stać. Ja mam 40 lat i do setki maratonów to nigdy w życiu nie dobiję. Jestem pełen szacunku po prostu zrobić 100 maratonów. Ja nie wiem, czy ja do 25 dobiję, a 100 to jest niewyobrażalna liczba. Że podziwiam, podziwiam, podziwiam.
0: Właśnie trzeba przy nim być cały czas i żeby się nie udusił. No, respirator zaraz krzyczy i trzeba go odessać i już jest dobrze.
2: Czego pani musiała się nauczyć, jeżeli chodzi o taką pielęgnację, o pomoc mężowi?
0: Wszystkiego. Dobrze, że to tak idzie bardzo powoli i tak po kolei. Mamy tutaj też dobrą opiekę, bo jesteśmy podłączeni pod wentylację domową w Bydgoszczy. I do nas przyjeżdża raz w tygodniu pani doktor z Kostrzyna, pielęgniarka raz w tygodniu, pani Grażynka, no i rehabilitantka też 2 razy w tygodniu. No i w sumie pani Grażynka nas wszystkiego nauczyła od samego początku, bo jak to się stało w styczniu, 3 lata temu, że mąż w sumie pojechał tylko na Pega, bo on też jest karmiony do żołądka. No już był za słaby, jak zrobili mu ten zabieg, to po prostu już nie... Jak się wybudził, już nie mógł oddychać samodzielnie i trzeba było zaintubować go. No to jak przywieźli go po 2 tygodniach do domu, no, tak go położyli i trzeba było się uczyć. No był strach. No, był trudny moment w nocy, jak nam się respirator zepsuł. Zaczął po prostu tak wariować i zadzwoniłam do pielęgniarki. No jeszcze nie spała. Tylko powiem pani, że człowiek bał się, ale jakoś nie wiem, jak to pani wytłumaczyć. Nie czułam tego, że się boję. Dopiero później, chyba jak wszystko już zrobiłam, to takie dopiero te emocje. I też to może było tak, że Mariusz też dostaje na noc takie leki specjalne, takie wyciszające. I on jest taki spokojny, taki opanowany, nie denerwuje się, tak? I mamy też zastępczy respirator, no bo to musi być. I jest też podłączony non-stop tam obok pokoju, żeby był cały czas naładowany. Pomału odłączyłam jeden, dołączyłam drugi i... No i było dobrze. Na przykład Mariusz na początku próbował też sam oddychać. No i kłócił się z respiratorem. I to też dla mnie takie było, że ten respirator dziwnie się zachowywał i też nagrywałam filmiki, wysyłałam. A one zawsze mówiły, nie, tak może być, to pan Mariusz się tam kłóci, to on pewnie chce oddychać, a nosem, a coś. No,

0: Ale ja bałam się, przeżywałam strasznie. A teraz nie. Teraz to, co się dzieje, to... To wiem, że poradzę sobie i tak ma być. Mamy też, o, też żeśmy z jednego roku za pieniążki zbierane kupiliśmy agregat prądotwórczy, taki duży, że całe mieszkanie mogę podłączyć, jak coś się zaczyna dziać. Też zgłosiliśmy straży pożarnej naszej ochotniczej, że Mariusz tutaj takim pacjentem jest i też oni na uwadze mają, jak coś, to zawsze nam pomogą. Oni też jutro będą nam pomagać, będą biegaczy prowadzić po tej trasie. Później na samym końcu jadą i zbierają tych, co już sił nie mają. No, mamy bardzo fajnych strażaków, bardzo fajne chłopaki.
1: Brawo, Kuba!
2: Brawo, Kuba!
1: Brawo!
2: Brawo!
1: Brawo!
0: Ja sama mam chorą siostrę i wiem, jak ważne jest wsparcie i pomoc, a tym bardziej sytuacja Mariusza jest taka jak nie inna. Jeżeli jedna osoba miałaby pomóc, no to byłoby wręcz nieosiągalne, wielkie i ciężkie, ale jeżeli każdy z nas po troszeczkę, to właśnie z tych małych puzelków stworzy się taki wielki, piękny obraz pomocy i to jest fajne właśnie, że wszyscy razem możemy.
3: Pani zna pana Mariusza?
0: Bardziej znam żonę pana Mariusza. Znałam wcześniej z widzenia. Osobiście żeśmy się nie poznali, ale to jest po prostu... To jest niesamowite, bo to jest człowiek, który pokonał wiele kilometrów, a teraz my robimy te kilometry dla niego. To jest taki złośliwy chichot losu, ale też piękne, że my pomagamy mu w ten sposób, tą metodą, którą on ukochał. To jest takie piękne, piękne, po prostu piękne. Tym bardziej, że żona Mariusza jest z nim cały czas na łączach i on ogląda te relacje i tak no po części jest trochę tutaj z nami i bierze z nami udział w tym biegu. I z tego miejsca serdecznie go pozdrawiamy i życzymy mu wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim, bo ono najważniejsze.
4: To fajni ludzie są, którzy pomaganie mają w sercu. Biegacze to super społeczeństwo.
5: Gratulacje, dziękujemy bardzo. Piękny bieg, piękna impreza. Zapraszamy, róbcie zdjęcia, bo to są zwycięzcy. Zresztą, my wszyscy dzisiaj jesteśmy zwycięzcami. Dlatego, że tu przybyliśmy, że daliśmy radę z tą czasem słabością na biegu. Daliśmy, dziękujemy. Jeszcze raz oklaski poproszę.
0: No nie jest lekko, no jest ciężko. No też bym chciała gdzieś pojechać, gdzieś wyjść z koleżankami, nie martwić się, poimprezować. Powinniśmy teraz to robić właśnie. Powinniśmy zwiedzać, pracować, pomóc dzieciom przede wszystkim, a nie prosić ich o pomoc, żeby oni nam coś dali, a nie my im. No stało się, jak się stało i się wszystko zawaliło. I z tych naszych marzeń nic nie zostało. Są dni ciężkie, są chwile załamania. To jest różnie, nawet tej śliny jest za dużo, gdzieś ona poleci, ciężko mi. Teraz takie jest inne życie. Niby jestem w tym domu i powinno być takie spokojne, a nie jest spokojne, bo cały czas muszę być przy nim. I to takie jest, prysznic biorę w 4 minuty ze wszystkim, z czyszczeniem kabiny, żeby szybko tu już przylecieć. Suszę włosy na raty, bo muszę patrzeć, czy się nic nie dzieje. To idę z telefonem, z kamerą, żeby go widzieć. Pijemy kawę na przykład z synową na balkonie i też co chwilę wstaję i muszę iść zobaczyć, czy jest wszystko okej, czy nie trzeba ślin, czy nie trzeba go dessać. No i to tak właśnie brakuje takiego, że usiądę i nie muszę się martwić.
4: Jestem zły na siebie, że jestem problem dla Basi, dzieci, rodziny.
0: No jestem zła na to, że co się stało. No i też czuję, że to jest niesprawiedliwe. No ale może tak musiało być.

0: Nie wiem. Nie wiem, dlaczego dobrych ludzi tak ten los karze. Nie mam pojęcia. Nie wiem, jak to sobie wytłumaczyć. Kiedyś usłyszałam od jednej pani słowa, że Bóg nas doświadcza. No ja nie chciałam. Po co mi takie doświadczenie? No, to takie też takie na siłę nas uszczęśliwianie i mówienie nam, że nie wiem, że będzie dobrze, czy żeby się nie martwić, że to musiało tak być. Nie wiem, nie wiem. Ja powiem pani, że my żeśmy z mężem o tej chorobie nigdy nie rozmawiali. Nigdy nie rozmawialiśmy, co nas czeka. Nie wiem, czy on kiedyś w ogóle wchodził, czytał. Pewnie czytał. Jak się dowiedzieliśmy, co mu jest, pojechaliśmy na kawę i ja już w samochodzie sobie to wpisałam i sprawdziłam. I na tej kawie siedzieliśmy w kawiarni i on do mnie mówi, że dobrze, że wie, co mu jest, bo będzie mógł się leczyć. I ja nie wiedziałam, jak mu powiedzieć, że bo to nie ma lekarstwa. Czasami jestem zła na niego. No ale przecież to nie jego wina. Mam te koleżanki swoje, co one często tam mówią, że podziwiają, że one takiego czegoś by nie zrobiły nigdy dla swoich mężów, że jestem bohaterką. No czasami tam napisze, że mnie kocha, ale muszę się upomnieć o to mocno. Mariusz taki nigdy nie był wylewny. On bardzo mało zawsze mówił. On ten sport właśnie, on na przykład jak coś tam się działo, to ja wybuchałam. On był taki spokojny, ubierał buty i wychodził biegać. Jak wrócił, to już było po wszystkim. Nigdy się nie kłóciliśmy na taki sposób, że tam się nie odzywaliśmy. Naprawdę, no jesteśmy dobrym małżeństwem, naprawdę. Tak, Mariusz? Co?
1: Gdyby nie Basia, pewnie już by mnie nie było. Dziękuję jej opiece. To cudowna i silna kobieta jest.
2: Maratończyk. To był reportaż Agnieszki Dobosiewicz. Zrealizował go akustycznie Łukasz Zalewski. Ten reportaż powstał w Radiu Zachód w tamtejszej redakcji reportażu. Proszę Państwa, kilka minut dzieli nas jeszcze od godziny drugiej. Po drugiej wraca noc z reportażem w Radiowej Jedynce i w tej ostatniej godzinie naszego nocnego spotkania przeniesiemy się do Białegostoku, żeby poznać tajniki jednego z najbardziej znanych, może niekoniecznie najbardziej reprezentacyjnych, aczkolwiek w pewnym okresie XX wieku był to rzeczywiście jeden z najbardziej reprezentacyjnych budynków Białegostoku.

Świat nie poznał cię, ja jestem częścią tego świata. Ludzkie życie oparte jest na paru datach. Otwieram oczy, widzę tamte dobre chwile. To było nie tak dawno, dziś wspominam je tak mile. Wiem, że zbyt często muszę uczyć się na błędach. Wieczorem co dzień proszę, byś tych błędów nie pamiętał. Gdy przyjdzie świt, czy jeszcze zdążę się obudzić? Pytanie, ile razy trzeba odejść, by powrócić?